Zespół Ameryka to grupa lat 70., gdy w radiu królowały takie wielowarstwowe wokalne harmonie oraz introspektywne teksty. Koń bez imienia to był ich singlowy debiut, no niesamowity zupełnie, debiut, który dotarł na pierwsze miejsce najpierw brytyjskiej, a potem amerykańskiej listy przebojów, no a w końcu stał się światowym hitem, do dziś umieszczanym na składankach z lat 70. Taki sukces to już się nie powtórzył, ale jeszcze przez jakieś 10 lat Ameryka wydawała popularne single i albumy. No a potem to już było konsumowanie tego sukcesu i kolejne rocznicowe koncerty. Z trójki wokalistów i gitarzystów, którzy zakładali ten zespół, zostało już tylko dwóch, Jerry Beckley i Dewey Dewley. Na wydanej właśnie płycie Helsing Days nagrali oni ponownie swoje dawne przeboje. No i to zabrzmiało tak.

I takie to były kiedyś, proszę Państwa, przeboje zespołu American, ale ten koń bez imienia był absolutnie najważniejszy. Zespół niezatapialny, jak się okazuje. We wrześniu i w październiku zapowiedziano występy w Stanach Zjednoczonych, no ale na nie jeździ już tylko jeden z dawnej trójki współliderów zespołu American. To skoro jesteśmy przy przebojach lat 70., no tej piosenki się Państwo może w

Gdzieś tam na stronie internetowej Trójki napisano, że Dym na wodzie ma orientację rockową i słusznie, no ale jest to taka orientacja nieawanturująca się. In the Summertime to już wręcz piosenka podstawowa ze składanek przebojów lat 70. Nagrała to brytyjska grupa Mango Jerry i ten zespół, proszę Państwa, jestem zaskoczony, wciąż działa pod wodzą wokalisty i gitarzysty Raya Dorsetta i nagrywa nowe piosenki.

Oj, tu też za dużo tych instrumentów chwilami, no ale kto bogatemu zabroni, jak sobie w studiu siedzi i miksuje. Zespół Mango Jerry wydał pod koniec maja nowy album, mam nawet fizyczną płytę kompaktową, no a na niej 3 dawne utwory nagrane w nowych wersjach i nowe utwory, refleksje na temat życiowej drogi lidera i jego pokolenia brytyjskich muzyków.

0: No i taką pieśń to można sobie nagrać na płytę i nawet pośpiewać w pubie. Jak przystało na starszaków, płyta refleksyjna i powiem szczerze, nie wszystko się na niej udało. No ale jedną z tych nowych piosenek Mango Jerry to ja sobie pomrukuję od kilku dni.
1: One, two, three, four.

Tak, dym na wodzie ma orientację rockową, ale nie jest to orientacja awanturująca się, taka nieagresywna. Czas na kawę zawsze, nawet o tej porze. Program trzeci, dym na wodzie, jeszcze jeden w tej audycji, znany Państwu utwór muzyczny w nowej interpretacji.

Pod koniec maja polski zespół Noisecrypt zamieścił w sieci swoją wersję kultowego utworu Brygady Kryzys Centrala. Współtwórca tej pieśni Tomasz Lipiński ocenił, że to najlepszy cover Centrali, jaki miał okazję usłyszeć. Grupa Noisecrypt dotarła w ubiegłym roku do finału festiwalu Jazz Juniors. To koncept generalnie jazzowy z elementami współczesnej elektroniki. I mam dla Państwa nowe nagranie Noisecrypt pod tytułem Loophole.

temat ładnie zapętlony, no i takie dźwięki do Państwa uszu. Kompozycja nosi tytuł Loophole, a wykonawcą jest zespół Noise Crypt. Kompozycja, lider i gitarzysta zespołu Mateusz Januła Gniatek. No i w ten sposób dotarliśmy do gitary dzisiejszego jubilata, oto Santana.

Santana będzie dziś obchodził urodziny 79. To z pewnością nie tylko twórca słodkich melodyjek, wielki fan jazzu, przyjaciel wielu muzyków, Love Supreme z repertuaru Johna Coltrane'a. To jedna z jego ulubionych cudzych kompozycji, wielokrotnie wykonywana. Kończymy, proszę Państwa. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprzona wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. Pieprzone 14 piętro. To wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet winny. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. Pieprzone 14 piętro. To wysoko. Pieprzone 14 piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową. W lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4.

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to pieprzone 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. Pieprzone 14 piętro.

wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: Kaśka Nosowska i hej na dobry początek nowego dnia. Tak właściwie między nocą a dniem, choć świt, to już za nami. Bo teraz jest piątka.
1: Trójkowy budzik.

Aha, dobrze. Tu się patrzy, tu się mówi. Dobrze. Człowiek sobie musi przypomnieć, jak się nazywa. Nie, no nie ma, nie przesadzajmy. Znowu ten urlop nie był taki długi. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 5. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dzień dobry.

Ale zasuwa ten czas po urlopie, ale zasuwa. Chciałoby się powiedzieć, tak, to ukłon w stronę tych, którzy na urlopie właśnie, ale zasuwa przyjemnie, o tak należałoby powiedzieć. Ale się ciągnie pierwszy dzień po, ale się ciągnie. Nie, też raz kolejny powiem, nie przesadzajmy. 8 minut po godzinie 5, co dziś w budziku? No na pewno dużo muzyki rozbudzającej dla tych wszystkich, którzy po urlopach. Oczywiście będziemy zaglądać do prognoz pogody. To też ukłon w stronę tych, którzy wrócili z urlopu, bo pogoda... A, dobra, nie będę wyprzedzał, co z tą pogodą się wydarzy w tym tygodniu. Zresztą już odczuwalne. Ochłodzenie. Zajrzymy do kalendarium, także tego muzycznego. Zapowiemy, co dziś o poranku. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. No i pewnie wrócimy do wczorajszych emocji związanych m.in. z mistrzostwami, z mundialem i nie tylko. Zachęcam do pozostania z nami.

0: Krzysztof Zalewski.
1: Tak, tak.
0: 12 minut po godzinie 5. Rozpoczynamy nowy dzień, chociaż słońce już obudziło się i to przed 5. Zajdzie, z dumą mogę powiedzieć, po godzinie 20, a nawet przed 21. Dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Jeszcze. A imieniny Małgorzaty, Czesława i Hieronima. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No, jak pamiętamy przecież, jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to na koniec listopada pada albo nie pada. No tak jak dzisiaj za oknami zresztą. Ależ pan synoptyk ma poczucie humoru, mądrość pogodowo-ludowa jak nic sprawdzi się. A do prognoz jeszcze będziemy zaglądać.

16 minut po godzinie 5. Tym z Państwa, którzy otworzyli oczy niedowiarkom, mówimy tak. Już jest widno, to po pierwsze. Po drugie, muzyczny kalendarz obfituje dziś w nie lada daty. Głównie skupimy się na urodzinach ważnych tej części naszego życia, świata muzycznego. No ale także pamiętamy o Państwu najbliższych rocznicach związanych właśnie z życiem osobistym. Tym serdeczniejsze życzenia o poranku. 17 minut po godzinie 5. No to pierwszy z dzisiejszych jubilatów, wielki tego świata, rzecz jasna, wielki gitarzysta, kompozytor, człowiek. Carlos Santana.

Carlos Santana i Rob Thomas na urodziny tego pierwszego, rzecz jasna. 21 minut po godzinie 5 w gronie dzisiejszych jubilatów także pani Grażyna Łobaszewska. Wszystkiego dobrego.

25 minut po godzinie 5 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Także wspomnienia artystów, którzy urodzili się właśnie 20 lipca. Nali są wśród nas dzięki muzyce, dzięki nagraniom, no i tym fantastycznym wspomnieniom, które wiążemy właśnie z niezwykłymi przebojami. Pozostali w naszej pamięci i są wciąż, choć odeszli. Tak jak Chris Colner w 2017 roku, a urodził się w 1964.

Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz po 5:30 czas na prognozę pogody. Będzie napływać, no już właściwie napływa, chłodniejsze, wilgotne powietrze polarno-morskie, a napływa z północnego zachodu. Dziś bez opadów tylko na południowym wschodzie, poza tym będzie się chmurzyć, w większości regionów przelotnie padać, najmocniej na północy kraju i tam też niewykluczone burze. A wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty, rzecz jasna w czasie burz, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura? No, wartości dziś i w tym tygodniu zdecydowanie niższe niż w ubiegłym tygodniu. Dziś od 17 stopni na Pogórzu i Pomorzu Zachodnim, około 20 w centrum, do 23 na południu. Nie, no nie jest źle. Za 29 minut 6.

Dead Dandy Warhols w muzycznym trójkowym kalendarzu, rocznik 67. Courtney Teller, wokalista formacji z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Cóż jeszcze wydarzyło się 20 lipca w historii? W 1534 roku oficyna Cambridge University Press otrzymała królewski patent na druk i sprzedaż książek. No i jest najstarszym wydawnictwem na świecie od 1534 roku. Nieprzerwanie. 122 lata temu miało miejsce pierwsze sprawozdanie sportowe nadane drogą radiową przez Guglielmo Marconiego. To była relacja z regat jachtowych w Kingston. W 1937 rzeczony Marconi odszedł z tego świata, a jak wiemy, był pionierem radia przemysłu elektronicznego w ogóle. W 1919 urodził się Sir Edmund Hillary, nowozelandzki badacz, alpinista, dyplomata. To on wraz z Sherpą Tenzingiem Norgayem dokonał pierwszego oficjalnego wejścia na Mount Everest. Przypomnijmy rok 1953. W 1968 w Solinie na Sanie oddano do użytku największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny. Chciałoby się zaśpiewać wakacyjnie. Zielone wzgórza nad Soliną. Rok 1969, pamiętna data dla historii ludzkości, na Księżycu wylądował pierwszy załogowy pojazd wysłany z Ziemi. Apollo 11. To właśnie 20 lipca 1969 roku. A w muzycznym trójkowym kalendarzu na zamknięcie rok 2017. Wtedy to odszedł Chester Bennington, amerykański wokalista grupy Linkin Park.

0: Linkin Park na zamknięcie muzycznego trójkowego kalendarza. A w kalendarzu poniedziałek 20 lipca, słońce obudziło się przed 5, zajdzie przed 21, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Dziś Małgorzaty, Czesława i Hieronima. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. W kalendarzu świąt osobliwych spoglądam. A, fajne święto, bardzo przyjemne. Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów. I z tej okazji...
1: Sydney Pollack, Digital Style of Life.

0: Międzynarodowy Dzień Szachów. No, szachy będą rozgrywane dziś na pewno. Jeśli chodzi o zapowiedzi tego, co dziś przed nami, efektywne, czy bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Od dziś w życie wchodzą istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Będą utrudnienia dla kierowców na południowym odcinku drogi ekspresowej S1. Dziś zamknięty zostanie tunel Emilia, przez co nieprzejezdny będzie odcinek między węzłami Laliki a Rajcza w województwie śląskim. Rozpoczyna się remont nawierzchni jezdni i o tym z pewnością będziemy mówić. Urząd premiera w Wielkiej Brytanii i nowy premier to też po wygraniu finału mundialu hiszpańscy piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego przylecą do Madrytu z Pucharem Świata. To dziś koło południa, a Czechy kończą z regulacją cen paliw. O tym będziemy mówić dziś w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, więc zachęcam do tego, by nie tylko pozostać z nami, ale przede wszystkim rozpocząć nowy dzień. Pan już w robocie, z kawą.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się rozbudzi, to za chwilkę dwa słowa.
1: Dobrze, z przyjemnością.
0: Trzy nawet, dobrze.

0: 11 minut pozostało do godziny 6. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z trójkowej redakcji sportowej i porannej.
1: No, dzisiaj tak. Dzisiaj będę reprezentował redakcję poranną, chociaż sportową zawsze.
0: Co się zaczęło po mundialu, który się skończył, co? Niezły ranek, niezłe wstawanie.
1: Tak, tak, ale no, jest o czym mówić. Będziemy podsumowali ten mundial między innymi z dziennikarzem portalu TVP Info Piotrem Kwiatkowskim, bo jest o czym mówić. Wczoraj chyba jednogłośnie musimy stwierdzić, że Hiszpania wygrała zasłużenie.
0: Ale w jakim stylu Argentyna? No co to... No,
1: kopali po kostce. Tak, co prawdę powiedziawszy jedynie.
0: Chociaż mam wrażenie, nie wiem, czy to też twoja obserwacja, że ten mały finał, czyli mecz o brąz, był zdecydowanie bardziej ciekawy. No. Dramatyczny. To było widowisko.
1: To było widowisko. To
0: na miarę finału.
1: 10 goli, natomiast podejrzewam, że właśnie dlatego, że obydwie drużyny podeszły do tego spotkania bez odpowiedniego, a właściwie bez przesadnego ciśnienia psychicznego.
0: Tak, tak. To się pięknie oglądało.
1: Także będziemy podsumowali ten mundial. Proszę być z nami, także i wiele innych ciekawych tematów. Będziemy między innymi na Węgrzech, gdzie prezydent będzie odchodzić. No, sporo ciekawych tematów w porannym.
0: Nie tylko sportowych, nie tylko międzynarodowych. I z państwa udziałem. Poranne zapraszamy do trójki po godzinie 6:00 i Krzysztof Łoniewski.
1: Dziękuję. Coś ty sobie tak nisko opuścił ten mikrofon?
0: No, tak, taki niski poziom, no, mam troszkę tak jak teraz.
1: Nie, będzie pierwszy raz widzę coś takiego.
0: Nie, coś.
1: Ty tak często?
0: Bo tutaj przepona powinna, prawda?
1: Ach, zo.
0: Pudło rezonansowe.
1: Pablo?
0: I ludziki. Mhm. Paweł. A ty masz tak wysoko?
1: Zna się na futbolu, Pablo.
0: Kawusia?
1: A propos ludzików, polecam taką zaległą rozmowę z Pablo Paweł w cyklu Ludzie, w której opowiadał tylko i wyłącznie o sporcie.
0: Do usłyszenia w naszych mediach społecznościowych, na stronie trójkowej.
1: Chyba w podcastach nawet.
0: Podcast. Bardzo proszę.
1: Dziękuję.
0: Na zdrowie.
2: Ciało obok ciała, a mętne spojrzenia lot.

Pablo, Paweł i Ludziki. Nie tylko o sporcie, jako się rzekło w porannym, zapraszamy do trójki. Po godzinie 6 u Krzysztofa Łoniewskiego już teraz serdecznie zapraszamy. To za 5 minut o 6, serwis informacyjny trójki. No a my pięknie dziękujemy Państwu za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do usłyszenia w budziku jutro. Proszę uważnie nasłuchiwać. No jeśli chodzi o deszcz i burzę, to też proszę na siebie uważać. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 20 lipca. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Minęła szósta. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
1: To była moja kwestia. Jeden gol, ale wystarczył. Hiszpanie mistrzami świata w finałowym meczu mundialu pokonali Argentyńczyków. Dziewiąta z rzędu noc amerykańskich ataków na Iran. Donald Trump mówi o uhonorowaniu poległych żołnierzy. Najwięcej interwencji strażackich po burzach w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. W nocy Madryt pojaśniał od narodowych barw Hiszpanii po zwycięstwie w finale mundialu. Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. To drugi tytuł mistrzowski dla reprezentacji tego kraju. 16 lat po Mistrzostwach Świata w RPA. Finałowe starcie i to, co działo się na ulicach Madrytu, oglądał Michał Makowski.
2: Małe panie!
3: Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po gwiazdkę, pozbawiając Argentynę jakichkolwiek boiskowych argumentów, poza brzydkimi faulami. Nie zrobili nic, teraz niech płaczą. Ostatni gwizdek Slavko Vincicia rzucił setki tysięcy kibiców w wir piłkarskiego szaleństwa.
4: Rodri! Kuku!
3: Na moich oczach kibic wdrapał się na 10-metrową latarnię, aby zawiesić na niej żółto-pomarańczową flagę. Reprezentacyjna ulica Gran Via wypełniła się po brzegi świętującymi Hiszpanami. Przez mniejsze uliczki kibice jeździli na dachach samochodów. Hiszpanio, co ty robisz?
5: Viva España! Polonia te quiero mucho, Polonia!
3: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Hiszpański bramkarz Unai Simon pobił należący do Waltera Zengi rekord pod względem liczby minut bez puszczonego gola w turnieju finałowym. Hiszpan był niepokonany przez 649 minut, Włoch przez 517 w 90 roku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Centralne dowództwo USA poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły dziewiątą z rzędu noc ataków na Iran. Uderzono w centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej, rakiet, dronów i sieci łączności. Według irańskiej agencji IRNA Teheran odpowiedział wystrzeleniem pocisków we wrogie cele. Prezydent Donald Trump powiedział, że siły zbrojne USA ponownie przeprowadziły silne uderzenia, aby uhonorować poległych na Bliskim Wschodzie amerykańskich żołnierzy. Straż pożarna odnotowała wczoraj do wieczora ponad 1500 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły powiedział, że do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach, gdzie drzewo upadło na bryczkę.
6: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
1: Pozostałe działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg. Prezydent Ukrainy zapowiedział otwarcie archiwów, zwiększenie liczby zgód na poszukiwanie.

0: poszukiwania i ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej oraz działania na rzecz pogłębienia dialogu z Polską. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Dodał, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Tylko realne działania mogą wpłynąć na polsko-ukraińskie pojednanie, mówił z kolei w Polskim Radiu Tomasz Trela z Lewicy.
1: Mam nadzieję, że teraz te zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, bo myślę, że ta historia, która jest dla nas bardzo trudna, bardzo bolesna, to ludobójstwo, które miało miejsce na Wołyniu, powinno być raz na zawsze rozliczone. Ja chcę wierzyć w dobre intencje, natomiast po czynach, a nie słowach ich poznamy.
0: Przed ambasadą Ukrainy w Warszawie oraz na rynku we Wrocławiu odbyły się wczoraj pikiety, podczas których apelowano o wzajemny szacunek oraz nieuleganie próbom skłócenia narodów. Wielkie akwarium z pstrągami uruchomią wodociągi w Dzierżonowie na Dolnym Śląsku. Celem jest kontrolowanie jakości wody, mówi prezes wodociągów i kanalizacji w tym mieście Andrzej Bronowicki.
2: Pracujemy tutaj z panem profesorem, ichtiologiem. Pod jego dyktando wykonujemy te wszystkie prace w celu uruchomienia tego akwarium.
0: Z kolei w Wałbrzychu jakość wody badają małże. Jeśli 4 z 8 małży w akwarium zamknie muszle, to oznacza, że woda ma niewłaściwe parametry, mówi szef Wałbrzyskiego Związku Wodociągów Marek Mielniczuk.
3: Opieramy się na tysiącach badań, które wykonujemy w naszym laboratorium i to jest naszym głównym źródłem informacji. Natomiast te małże to jest taki dodatkowy element, który może nam w niektórych sytuacjach pomóc. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby się 4 osobniki naraz zamknęły.
0: Muszle osobników są sprzężone z elektrodami, które wychwytują ruch, a sygnał jest przesyłany do komputera.
4: Klimat.
0: 20% prądu w krajowych komputerach i w ogóle w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 11 a 16 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, aby wykorzystać jej nadmiar. To tak zwane zielone godziny. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra, jedynie miejscami dobra. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują prawie w całym kraju z wyjątkami na północy. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 w centrum do 23 na południu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała ją Karolina Gonet. Telefon od Państwa będzie odbierał Stanisław Stanley-Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Jak Państwo słyszą, muzycznie ZD3 zaczynamy od Roberta Planta.

0: 10 minut po godzinie 6.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Zapraszamy, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższe 3 godziny. Prosimy także telefonować w każdej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Stanisław Perzyna na posterunku. Teraz krótko podpowiemy, co przygotowaliśmy do godziny 9. Na pewno będzie nasz stały cykl, czyli news albo fake news. Dzisiaj w sprawie pewnego luksusowego samochodu.
2: Niewinne zdjęcie, do tego chwytliwy nagłówek i już. Internet wydał wyrok. Były prezydent kupił sobie wartą fortunę luksusowe Porsche 911. To wszystko pięknie i już wyjaśnione, tylko dlaczego ten klasyczny fake wciąż rezonuje w sieci?
0: Będziemy też w Sulejowie, w Łódzkiem. Na Pilice został pobity rekord utworzenia największej parady kajakowej w Polsce.
3: Startujemy, pierwszy raz jesteśmy, także trochę stresu. Najważniejsza miła zabawa i... żeby był rekord pobity.
4: Na paradę kajakową przyjechali ludzie z całej Polski.
5: Jest słoneczko, jest ciepła woda, są fajni ludzie. Myślimy, że będzie naprawdę rewelacyjnie.
0: No ale oczywiście tematem numer jeden dzisiaj będzie to, co wydarzyło się wczorajszego wieczora na stadionie w New Jersey, gdzie Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce i została piłkarskim mistrzem świata. Po tym jak została 2 lata temu mistrzem Europy, także Hiszpanie dominują światowy futbol. Będziemy o tym rozmawiali z naszymi korespondentami. Jeden z nich jest w Buenos Aires, drugi z kolei w Madrycie. Będzie też dłuższa rozmowa z dziennikarzem portalu TVP Info Piotrem Kwiatkowskim. Podsumujemy to, co wydarzyło się przez ostatni ponad miesiąc na Mistrzostwach Świata. Co poza tym? Poza tym będziemy też na Węgrzech. Tam prezydent ustępuje. Dzisiaj także oczywiście mniejsza gra. No i wiele innych tematów. Proszę z nami zostać do godziny 6, a teraz gramy.

0: 16 minut po godzinie 6. Realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz powiedziała przed chwilą do mnie, musimy się jakoś ratować, przecież wszyscy spaliśmy krótko. Rzeczywiście, bo prawie wszyscy oglądaliśmy finał piłkarskiego mundialu. 22 i 7 trójek.
1: No niby 1-0, tak, ale wiemy, że Donald Trump nie lubi Hiszpanów, a bardzo lubi Argentynę. Być może jakaś tam reasumpcja wchodzi w grę, że z panem Infantino siądą, zrobią reasumpcję w wyniku i właściwie może się okazać, że to Argentyna wygrała 1-0.
0: Poprosimy o inne państwa opinie dotyczące finału piłkarskich Mistrzostw Świata, generalnie całego mundialu, bo dzisiaj audycja poradna na pewno pod znakiem tego wydarzenia. Znów zapytałem Agnieszkę o to, z kolei komu kibicowała. Mówi, że była na początku neutralna, ale potem jak zobaczyła, jak brzydko grają w finale Argentyńczycy, to zaczęła kibicować Hiszpanom. Rzeczywiście Hiszpanie zwyciężyli wczoraj zasłużenie. Przypominamy, że 2 lata temu zostali mistrzami Europy. No więc dominacja hiszpańska jest ewidentna. Kiedyś już była taka sytuacja. Hiszpanie wygrali w 2008 roku Mistrzostwa Europy, potem wygrali Mundial, a potem jeszcze Euro w 2012. Ciekawe, czy będzie tym razem podobnie. Proszę do nas telefonować w każdej sprawie, oczywiście przede wszystkim w sprawach mundialowych. 22 i 7 trójek.

0: Coldplay, La Vida, Viva La Vida, przepraszam. To jest utwór, który kojarzy się także piłkarsko. Kojarzy się bardzo mocno ze wspomnianymi przeze mnie mistrzostwami Europy w roku 2008, kiedy Hiszpania po ponad 40 latach zdobyła mistrzostwo Europy, a teraz będziemy rozmawiali o mistrzostwie świata. Będziemy rozmawiali też o tym, jak tę porażkę przyjęła Argentyna w Buenos Aires. Jest nasz korespondent Adam Górczewski. Dzień dobry, buenas noches właściwie, Adamie, u ciebie środek nocy.
1: Dobry wieczór, tak, rzeczywiście środek nocy, chociaż nie słychać tego zupełnie na ulicach, nie wiem, czy to słychać u was w głośniku, ale tańczą tutaj Argentyńczycy na ulicach, bo mimo tego, że jest ciemna noc, mimo tego, że to jest noc zimowa, bo przecież na półkuli południowej w tej chwili jest dokładnie środek zimy, taki odpowiednik, no lipiec to odpowiednik polskiego stycznia. To oczywiście nie ma tutaj śniegu, ale jest 10 stopni i nawet w tej chwili już pewnie jest troszkę poniżej 10 stopni, co nie przeszkadza. Mimo tego, co powiedziałeś, bo zacząłeś od słowa porażka, to tutaj nie ma poczucia porażki. Tu jest świadomość tego, że jest drugie miejsce, że jest wicemistrzostwo świata i by było oczywiście rozczarowanie zaraz po meczu, ale jak myślę, że słychać tutaj przed chwilą, jeszcze tuż przed naszym wejściem, kolejne fajerwerki zostały odpalone, mimo tego, że jest pierwsza w nocy. To jest głośno i gorąco.
0: Wszyscy kibice piłki zazdroszczą ci, że możesz być teraz w Buenos. Na pewno zebrałeś opinię od kibiców. Jak oni generalnie podeszli do tego, co wydarzyło się w tych zakończonych wczoraj mistrzostwach świata?
1: Ja oglądałem ten finałowy mecz razem z Argentyńczykami, z tysiącami Argentyńczyków w największej strefie kibica, która była no, 5 kilometrów stąd, bo teraz jestem przy obelisku, czyli miejscu, w którym 4 lata temu było świętowanie razem z reprezentacją, która wróciła z Kataru wtedy z tytułem mistrzowskim. No i dzisiaj trwa tutaj świętowanie wicemistrzostwa. I tam w czasie tego meczu no, było poczucie takie przez jakieś pół godziny do 40 minut, że ten mecz nie wygląda zupełnie tak, jak chcieliby tego kibice. Była cisza, było wpatrywanie się w ekran, ale potem kibice, mam wrażenie, zrozumieli, że to jest po prostu mecz, w którym Argentyna będzie się bronić, którym nie będzie atakować, tylko który będzie szukała swojej pojedynczej szansy. I zmienili swój sposób kibicowania i głośno i mocno reagowali za każdym razem, kiedy udała się właśnie jakaś akcja w obronie. I kiedy po ponad 100 minutach padła bramka dla Hiszpanii, to było oczywiście smutek, to była taka cisza, to była taka przejmująca, takie spuszczenie głów, ale to trwało, ja razem z nimi wracałem potem tutaj właśnie, w to miejsce, bo tutaj mam akurat tak specjalnie wybrałem, licząc na to, że jakkolwiek się nie zakończy mecz, to będzie jakieś świętowanie, więc mój hotel jest dość blisko tego właśnie obelisku, to i kiedy tutaj

0: doszedłem razem z tym tłumem takim dość spokojnym, to wszyscy, którzy tutaj dochodzili, ci, którzy tutaj już byli, no, tańczyli, strzelali fajerwerki, śpiewali piosenki i przede wszystkim wołali cały czas Gracias Argentina. Oni bardzo dziękują swoim piłkarzom i doceniają to, co działo się przez ponad miesiąc. Mecz mógł się nie podobać, wynik na pewno się nie podobał, natomiast to, co przez ponad miesiąc się działo i to, jak usłyszałem od kibiców, przecież oni mówią na pierwszym albo tuż obok pierwszego miejsca w rankingu FIFA od tylu lat, więc to znaczy, że naprawdę mamy świetną reprezentację.
1: Czy ty, Adamie, też należysz do kościoła Leo Messiego?
0: Tak, należy do kościoła Leo Messiego. Jako dziennikarz może nie powinienem tego mówić, ale ponieważ nie jestem na co dzień stricte dziennikarzem sportowym, mogę się przyznać do swoich, tak, jestem fanem Leo Messiego i jego gry i rzeczywiście tutaj z kibicami argentyńskimi rozmawiamy o tym, że coś się kończy, dlatego że no zobaczymy, jak będzie z reprezentacją, ale na pewno z mundialem Leo Messi wczoraj tym występem zakończył swoje udziały i swoją przepiękną historię i prowadzenie drużyny, która, no, która po Maradonie doczekała się drugiego swojego mistrza i lidera i teraz, no i teraz musi czekać na to, kto kolejny się objawi, jaki kolejny magik sprawi, że Argentyna niezmiennie będzie mogła kibicować swoim drużynom, swojej reprezentacji aż do finału każdej imprezy prawie że.
1: Adamie, ja też należę do kościoła Leo Messiego, dlatego ciebie o to zapytałem. Każdy fan jego niezwykłego talentu zazdrości ci, że jesteś teraz w Buenos. Bardzo ci serdecznie dziękujemy za tę korespondencję. No i ciesz się tymi świetnymi chwilami z Argentyńczykami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam z Buenos Aires.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
4: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Żegnamy reklamy.
14: 6.31 na trójkowym zegarze, skrót serwisu i Romuald Wójcik.
15: Już dawno temu Bohdan Łazuka proroczo śpiewał Eviva España Olé. 1-0 po dogrywce w finale mundialu w starciu z Argentyną. Dla kibiców Albicelestes to nie były łatwe chwile.
16: No nie, po prostu słabo grali. No. Czuję się zawiedziony.
17: Hiszpanie grały bardzo dobrze. Argentina ciekawa i nie było...
18: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że będzie jakiś gol. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się.
15: Był gol. Był tylko dla przeciwników. Gola na wagę złota zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. W serwisie trójki kolejne informacje. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Według doniesień ukraińskich mediów rosyjskie wojsko zaatakowało kierowanymi bombami lotniczymi. Wciąż gorąco też na Bliskim Wschodzie. To była kolejna noc zarówno amerykańskich ataków na irańskie obiekty, jak i irańskich uderzeń na kraje Zatoki Perskiej. Są doniesienia o atakach na tankowce w cieśninie Ormus. Ambasada USA poinformowała, że Iran może zaatakować bliżej nieokreślone miejsca w centrum stolicy Bahrajnu Manamy. Zaapelowano do obywateli amerykańskich o zachowanie czujności i podjęcie środków ostrożności. W kierunku Jordanii wystrzelono co najmniej 4 pociski. Iran twierdzi również, że zaatakował obiekty powiązane z siłami amerykańskimi w Kuwejcie. Kolejny serwis w trójce o 7.
14: Pochmurno dziś prawie w całym kraju, upały na szczęście zelżały. Dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu. 22 i 7 trójek.
19: Chciałem zwrócić uwagę w kontekście wczorajszego meczu na hymn amerykański. Pamiętam oburzenie, jakie u nas panowało po wykonaniu Korei przez naszą panią

0: Edytę. Natomiast to wczorajsze wykonanie, no to była, że tak powiem, chyba luźna interpretacja. Nie wiem, jak oni takie coś przyjmują, no ale dla mnie było to co najmniej dziwne.
1: Jennifer Hudson zaśpiewała ten hymn. Prosimy także o inne skojarzenia mundialowe i finałowe. 22 i 7 trójek.

0: 23 minuty zostały do godziny 7. 22:07 trójek. Oczywiście telefon się dzwoni bez przerwy w sprawach piłkarskich.
1: Oprócz finału wszystko się układało pod fajną historię, pod fajne jakieś, jak to się teraz mówi, dla fabuły, a finał jakiś taki zwyczajny. Trochę szkoda. Był ten mecz i były bramki, był pojedynek z Jamalem i ani jeden, ani drugi nie błysnął. No szkoda.
0: No szkoda. Kolejne wątki sportowe, wcale niekoniecznie piłkarskie. Dobrze Agnieszka mi podpowiada.
2: Mamy młodych mistrzów Europy. Polacy świetnie zagrali z Ameryką. Mamy co opowiadać o własnym kraju. Mistrzostwa się skończyły, mecz nie był za bardzo ładny, ale bardziej celebrujmy na nasze sukcesy. Pozdrawiam.
0: Mówiąc o naszych sukcesach, pan na pewno myślał, a nawet wiemy to, o sukcesach naszych siatkarzy. Tej nocy wygrali z Amerykanami 3-0 na ich terenie w Chicago w Lidze Narodów i oczywiście awansowali do turnieju finałowego. Zaraz będziemy na Węgrzech.

0: Zapowiadaliśmy, że przeniesiemy się za chwilę na Węgry i tak się właśnie dzieje. W weekend węgierski prezydent Tomasz Sulyok podpisał 17 pakiet poprawek do tamtejszej ustawy zasadniczej. Na pierwszy rzut oka to niezbyt ciekawa informacja dla polskiego słuchacza, gdyby nie fakt, że ten podpis sprawił, że w poniedziałek Sulyok nie jest już prezydentem Węgier. Poprawka do konstytucji zakończyła bowiem między innymi jego kadencję. Połączmy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w tym kraju, Piotrem Piętką. Dzień dobry, Piotrze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądała procedura, która doprowadziła do dymisji prezydenta Sulyoka.
1: Parafrazując słowa tej piosenki, którą przed chwilą słyszeliśmy, to Péter Modrzior, czyli premier Węgier i wielki zwycięstwa kwietniowych wyborów, czekał rzeczywiście każdego dnia na dymisję prezydenta, na podpis, który sprawi, że on odejdzie, on nie odszedł. I tak jak mówię, od momentu, kiedy było wiadomo, że jaka jest skala zwycięstwa w tych wyborach partii TISO i Pétera Modriora, właśnie premier powtarzał, że prezydent musi odejść. Prezydent, który identyfikował się i legitymizował, najpierw jako szef Trybunału Konstytucyjnego, bo on był wcześniej szefem Trybunału, a potem jako prezydent ten system stworzony przez Orbana i Fidesz. Wezwanie i ultimatum, o którym mówiłem przed chwilą, nie dało żadnego efektu. Stąd no, prezydent nie podał się do dymisji, a jakby nie było powodów konstytucyjnych, żeby wszcząć procedurę impeachmentu, tą konstytucyjną, która już istniała w węgierskim prawie. Stąd po prostu wprowadzono do konstytucji imienny, mówiąc w skrócie, zapis o skróceniu kadencji tego obecnego prezydenta. Oczywiście to był wybieg. Ani premier, ani nikt w partii TISO tego nie ukrywał, bo według prawa węgierskiego prezydent, gdyby nie podpisał tej poprawki, złamałby konstytucję. Tomasz Sulyok mówił w sobotę wieczorem, że on wypełnił swój obowiązek konstytucyjny, choć się z nim nie zgadza.

0: Adandó bizonyítéka azonban egy.
1: Stanowi to jednak również trwały dowód na to, że podstawowe wartości wolnego społeczeństwa, takie jak praworządność, demokracja i zasada trójpodziału władzy, zostały zdeptane w imię władzy. Wyłączna odpowiedzialność za te decyzje spoczywa na organie dokonującym nowelizacji konstytucji. Demokratyczna praworządność, ustanowiona w momencie zmiany ustroju po spuścizni z 1956 roku, przestała zatem istnieć.
2: Peter Modior, premier i szef, tak jak mówiłem, największej partii, nie ukrywa, że to siła mandatu, jaką dostała jego partia w wyborach, dała mu podstawy, aby dokonać właśnie tej zmiany. On zresztą mówi, że usunięcie prezydenta wybranego przez władzę, której zdecydowana większość Węgrów miała już po prostu dość, to jakby wypełnienie jednej z wyborczych obietnic. Pewność, że władzę można ograniczyć, że wspólną własność można odzyskać, a zadaniem państwa jest rzeczywiście służyć swoim obywatelom, wolnym obywatelom Węgier. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby Tomasz Szulik odszedł ze stanowiska wcześniej. Byłoby lepiej, gdyby to zrobił w bardziej godny sposób.
3: Piotrze, to kto będzie teraz nowym prezydentem Węgier i czy nadal będzie wybierany przez parlament?
2: Wczoraj wieczorem, gdy przygotowywałem się do tego wejścia, to niespodziewanie Péter Modior, premier Węgier, napisał w portalu społecznościowym jedno nazwisko. O nim powiem za chwilę. Dlatego, że na giełdzie nazwisk pojawiało się kilka nazwisk. Między innymi byłego wspólnego kandydata opozycji na premiera, to był Péter Márkizay. Mówiło się też o szefowej parlamentu Agnes Forsthofer, ale ona teraz pełni tę funkcję do momentu wyboru nowej głowy państwa, powiedzmy w zastępstwie. Od początku jednak kiedy Péter Modior mówił, że będzie nowy prezydent, najczęściej, jak się okazuje, nie bez powodu wymienia się nazwisko Judith Polgar. Wiele osób pewnie może ją kojarzyć, bo była to najwybitniejsza w historii szachistka węgierska i chyba jedna z najwybitniejszych w ogóle światowych szachistek.
3: Ona jest dokument o niej powstał między innymi na jednej z platform.
2: Tak jest, tak jest. Także dlatego jest ona znana i na Węgrzech szczególnie, ale także i na świecie. Ona także pracuje teraz jako naukowiec, pracuje na uniwersytetach zachodnich. No i jak się okazuje, wczoraj premier właśnie, tak jak powiedziałem, Modior ogłosił, że będzie namawiał Judith Polgar, aby została kandydatką TISY na prezydenta. Napisał to w portalu społecznościowym, napisał tam, że będzie to dla niego honor, jeżeli przyjmie ten zaszczyt. Ja nie wierzę w to, że on już z nią nie rozmawiał, ja nie wierzę w to, że to nie jest proces, który jest jakby ustalony, bo w polityce takie przypadki zdarzają się dość rzadko. Być może nawet dzisiaj partia TISO zatwierdzi tę kandydaturę, a premier w tej kwestii również złożył obietnicę. Społeczeństwo może jednak zaufać moralnym podstawom tej nominacji. Jestem przekonany, że uda nam się wybrać kandydata na prezydenta republiki, który pod każdym względem będzie odpowiedni do budowania jedności narodu węgierskiego i godnego reprezentowania naszej ukochanej ojczyzny.
3: To jeszcze o tym, że skrócenie kadencji prezydenta to tylko część pakietu poprawek i reform partii TISA. Co jeszcze w nim można odnaleźć?
2: To pozwól, że jeszcze dodam, zapomniałem powiedzieć, że ten prezydent według premiera Pétera Modiora ma być wybrany mniej więcej do połowy sierpnia, być może szybciej, zobaczymy, jeżeli będzie konsensus także społeczny, ponieważ Judith Polgar dostała na przykład wczoraj wieczorem takie poparcie najwybitniejszych nazwisk z dziedzin nauki, sportu, sztuki, właśnie do Agnes Forsthofer, do przewodniczącej parlamentu taki list został wysłany, więc może nawet szybciej ten prezydent zostanie wybrany. Co w tym pakiecie, ponieważ to był rzeczywiście bardzo duży pakiet, to nie tylko jedna poprawka dotycząca prezydenta. Przede wszystkim mieliśmy skrócenie kadencji innego prominentnego działacza Fideszu i poplecznika Viktora Orbana, czyli byłego prokuratora generalnego, od mniej więcej roku prezesa Trybunału Konstytucyjnego Petera Polta. Ten 17 pakiet mówił między innymi o tym, że będzie także skrócone ograniczenie zasiadania do parlamentu do 12 lat. Pakiet był szeroki, a na koniec krótka ciekawostka, powinno się mówić ustawy zasadniczej, ponieważ Węgry nie mają konstytucji, chociaż mają Trybunał Konstytucyjny. Taka ciekawostka, nie ma konstytucji, ale jest Trybunał Konstytucyjny. Jest ustawa zasadnicza.
3: Piotr Piętka, nasz budapesztański korespondent, bardzo ci, Piotrze, serdecznie dziękujemy. Judith Polgar.
2: Dziękuję bardzo.
3: Prezydentką Węgier, to byłoby coś. Sunshine, yeah. Oh, heaven's no way.

0: 10 minut zostało do godziny 7. To dobry czas na stały cykl Piotra Bodeja, News albo Fake News.
1: News albo Fake News.
2: Niewinne zdjęcie, do tego chwytliwy nagłówek i już. Internet wydał wyrok. Były prezydent kupił sobie warte fortunę luksusowe Porsche 911. To wszystko pięknie i już wyjaśnione, tylko dlaczego ten klasyczny fake wciąż rezonuje w sieci? Jest z nami dziennikarka motoryzacyjna Dagmara Kowalska z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od faktów. Czy prezydent Andrzej Duda rzeczywiście kupił sobie Porsche 911?
3: Rzeczywiście kupił Porsche i nie jest to 911, jak widać na załączonym obrazku.
2: No właśnie, skąd się w ogóle wzięła ta informacja o rzekomym zakupie tego samochodu?
3: Dobre pytanie. Sama chciałabym to wiedzieć. No, być może jest to jakaś sensacja, która ma pokazać, czym jeździ były prezydent, ale wydaje się, że powinno się takie rzeczy sprawdzić bardziej, zanim się wrzuci coś do internetu.
2: No, zaczęło się od niewinnego zdjęcia. A co już od początku na tym właśnie jednym zdjęciu w internecie przeczyło tezie, że były prezydent jeździ 911?
3: Owszem, jest to Porsche, ale jest to Porsche, które ma już swoje lata. Nie kosztuje miliona złotych. Przede wszystkim widać po światłach, że nie jest to model 911, a jest to model dużo tańszy. To jest model Boxster. Myślę, że można było to sprawdzić ze sztuczną inteligencją.
2: A błędne rozpoznanie modelu samochodu było zwykłą pomyłką, czy może na przykład wygodnym pretekstem do stworzenia atrakcyjnej historii, która w sieci już zaczęła żyć własnym życiem kolejny tydzień?
3: Nie podejrzewam, że ktoś zrobił to złośliwie. Wydaje mi się, że może to było jakieś niedopatrzenie, niesprawdzenie. Chcę w to wierzyć, bo szanuję pracę dziennikarzy i wiem, że czasem jest tak, że trzeba coś podbarwić, ale potem to właśnie kończy się w ten sposób. Wydaje mi się, że potrzebne jest jakieś sprostowanie, żeby napisać po prostu, że nie jest to ten model, a ten, i żeby napisać to w taki sposób, żeby nie budzić emocji. A wszelkie inne historie, które mogą się przyczepić do tego fake newsa akurat, to będą kolejne fake newsy, więc chyba postawiłabym tu kropkę.
2: Dziś fake news nie musi być całkowicie zmyślony. Wystarczą dosłownie 2-3 prawdziwe elementy, a resztę się wymyśli czy dopowie?
3: Oj tak, z tym się w 100% zgadzam. Można stworzyć fake newsa na bazie prawdziwej informacji i może ona żyć własnym życiem w sieci.
2: Czego ta historia nas uczy? Co daje do myślenia?
3: Żebyśmy zastanowili się parę razy, zanim skomentujemy coś w sieci, bo być może to, co widzimy, wcale nie jest tym, co widzimy, tylko tym, co chcielibyśmy widzieć.
2: Przypomnę, naszym gościem jest dziennikarka motoryzacyjna Dagmara Kowalska z Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Bardzo dziękuję.
2: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Cykl Piotra Bodeja wróci na naszą antenę jutro, tuż przed siódmą, a dziś tuż przed siódmą przypominamy nasz numer telefonu, to 22 i 7 3. Proszę telefonować w każdej sprawie, przede wszystkim w sprawach mundialowych. Podobał się Państwu finał, czy wcale nie? Jakie to były mistrzostwa świata, bo przecież pierwsze w tak licznym składzie. Z drugiej strony drużyn na mundialu podobno w kolejnych mistrzostwach świata może być jeszcze więcej. Będziemy o tym rozmawiali jeszcze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
3: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?

0: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
0: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu Trójka, poniedziałek, 20 lipca, już 7. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
4: Hiszpania piłkarskim mistrzem świata w finale wygrała z Argentyną 1-0. Od dziś nowe zasady w programie Czyste Powietrze. To była kolejna noc wzajemnych amerykańskich i irańskich ataków w Zatoce Perskiej. Hiszpania wielką wygraną, Argentyna musi zadowolić się drugim miejscem. W Warszawie na 120 minut jedna z restauracji zamieniła się w małe Buenos Aires. Koszulki reprezentacji, wspólne śpiewy i nadzieja na obronę mistrzowskiego tytułu. Argentyńczycy do ostatnich minut liczyli na zwycięstwo, ale ostatecznie po dogrywce wygrała Hiszpania.
5: Nie udało się niestety.
6: Najbardziej jest przykro dlatego, że to ostatni mundial Leo Messiego.
7: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że idziemy na rzuty karne. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się. Ale jestem dumna, bo naprawdę walczyli do ostatniego momentu.
4: Więcej o zwycięstwie Hiszpanii w finale mundialu w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. Kolejne informacje. Wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonywania prac i prostsze zasady udziału. Od dziś obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Są one częścią większej reformy sztandarowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
8: Jedną z nowości, która zaczęła obowiązywać od dziś, to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To, zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski, ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
9: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
8: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
10: 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
8: Dodatkowo od dziś wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą się wycofać z działalności w innych stowarzyszeniach politycznych. Jeśli tego nie zrobią, grozi im wyrzucenie z partii. Oznaczałoby to rozłam w PiS. Wiceprezes ugrupowania Tobiasz Boheński zaapelował o dostosowanie się do decyzji Prezydium PiS.
11: Termin czwartkowy to jest data, w której każdy poseł, senator i europoseł Prawa i Sprawiedliwości ma zadeklarować, że chce być dalej członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I są tacy, którzy zrobić tego nie chcą i mnie to bardzo boli. Cały czas apelujemy do nich o jedność i o zmianę zdania.
4: Mateusz Morawiecki i politycy związani z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie odwołali jednak zapowiadanego na koniec lipca spotkania w Warszawie. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej rozłam w PiS jest jak najbardziej możliwy.
12: Widać, że tamte emocje buzują, że w mediach społecznościowych obie frakcje nie przebierają w słowach i nie wygląda na to, żeby ktokolwiek chciał zrobić krok wstecz. Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
4: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie

0: Marcin Horała z PiS. Kolejna noc irańskich ataków na kraje Zatoki Perskiej. Są doniesienia także o atakach na tankowce w cieśninie Ormus. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że trafił dwa tankowce i zostały one unieruchomione po próbie przepłynięcia nieuznawaną przez Iran trasą. W całym regionie pojawiły się również doniesienia o irańskich atakach, szczególnie w Bahrajnie, gdzie zawyły syreny alarmowe. Z kolei Centralne Dowództwo USA poinformowało, że amerykańska armia zakończyła 9. noc z rzędu ataków na Iran. Celem były centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzór wybrzeża, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Tymczasem Czechy kończą z regulacją cen paliw. Limity cenowe obowiązywały od kwietnia. Rząd Andreja Babisza wprowadził je w odpowiedzi na gwałtowny wzrost notowań ropy na światowych rynkach wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.
1: Ceny paliw na czeskich stacjach kształtują od dziś wyłącznie mechanizmy rynkowe. Wraz ze zniesieniem limitów cenowych wygasła także niższa stawka akcyzy na olej napędowy. Analitycy spodziewają się, że najbardziej podrożeje właśnie diesel. Jego cena może wzrosnąć nawet o 2,5 korony, czyli niespełna pół złotego za litr. Minister finansów Alena Schillerowa zapewniła, że jej resort będzie uważnie obserwował sytuację na rynku. Ministerstwo będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli po zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy reagować. Rząd w Pradze uzasadnił decyzję o zniesieniu regulacji poprawą sytuacji na światowych rynkach. Minister finansów zaznaczyła, że z podobnych działań wycofały się już sąsiednie kraje – Polska, Niemcy i Austria. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, ta podstawowa jest taka, że Hiszpania została mistrzem świata, pokonała we wczorajszym finale Argentynę 1-0 po golu z dogrywki Ferrana Torresa. Druga bardzo ważna informacja dotycząca wydarzeń sportowych jest następująca. Nasi siatkarzy tej nocy pokonali w Chicago Amerykanów 3-0. Kończą rozgrywki grupowe Ligi Narodów z bilansem 10 wygranych i jednej porażki. Oczywiście zakwalifikowali się do turnieju finałowego, który odbędzie się w Ningbo w Chinach, a więcej o tym, co wydarzyło się wczoraj na stadionie w Nowym Jorku, ale generalnie o Mistrzostwach Świata już za kilka minut.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie, miejscami głównie na północy kraju burze, temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 w centrum do 23 na południu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
3: 7 minut po godzinie 7.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała ją Karolina Gonet. Telefony od Państwa odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Przypomnę też ten numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, przede wszystkim w sprawach mundialowych. A teraz gramy.

0: 10 minut po godzinie 7. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Wspominaliśmy o tym, że będziemy ten temat dzisiaj wałkować, no bo jest po prostu bardzo ciekawy. We wczorajszym finale w Nowym Jorku Hiszpanie 1-0 pokonali Argentynę po dogrywce. Nie tylko o tym spotkaniu, ale o całym mundialu będziemy rozmawiali z Piotrem Kwiatkowskim, dziennikarzem portalu TVP Info. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Czujesz się rozczarowany poziomem wczorajszego finału?
1: Jestem rozczarowany chyba drużyną Argentyny, no jednak w finale wypadałoby pokazać coś więcej. Tutaj niestety tego zabrakło, ale patrząc na Argentynę w całym turnieju, to można powiedzieć, że tak naprawdę no, poza grupą, której tam raczej nikt by im krzywdy nie zrobił, to zagrali jeden mecz do zapamiętania z Anglikami. Znaczy, może nie do zapamiętania, no, ale taki, w którym
0: pokazali klasę, prawdę powiedziawszy.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no, w finale to za mało. No, oni nie wychodzili ze swojej połowy. No, o czym w ogóle mówimy?
0: Piotrze, jeżeli chodzi o Hiszpanów, to zasłużona mundialowa wygrana. Myślę oczywiście o całym turnieju. Przede wszystkim będziemy pamiętali chyba ten mecz z Francją, w którym nie byli faworytami.
1: No ten mecz z Francją, wydaje mi się, oni wtedy pokazali, że wygrają. To zaimponowało mi po prostu, jak oni grali dojrzale. To wyglądało tak, jakby dorośli grali z dziećmi.
0: Okej.
1: Okay. Halo?
0: Tak, tak, słyszymy się. To kolejny, kolejny wątek związany z kolei z tym zamieszaniem z amerykańskim piłkarzem Baloganem, anulowaniem mu czerwonej kartki, właściwie zawieszeniu tej kary za czerwoną kartkę i wmieszaniem się Donalda Trumpa w sprawy piłkarskie. Sam pochwalił się zresztą, że zadzwonił do szefa FIFA Gianniego Infantino. Jak ty to oceniasz? Plus wczorajsze przedstawienie Donalda Trumpa dopiero po tym, jak kapitan Hiszpanów Rodri dał mu do zrozumienia, że powinien odejść i nie uczestniczyć w ceremonii radości reprezentacji Hiszpanii, dopiero tego zrobił, bo miał ochotę w niej uczestniczyć. Halo, halo? Słyszymy się?
1: Halo, halo, halo?
0: Proszę, tak. mów, proszę.
1: Przepraszam, jakieś zasięgi, chyba problemy z zasięgiem. To mnie nie dziwi, no nie dziwi mnie, wszyscy widzimy, jak ten człowiek się zachowuje, no skupia na sobie uwagę, to jest jakiś narcyz taki do sześcianu, no do potęgi entej, nie potrafi nie chcieć przejąć, że tak powiem, pokoju, w którym się znajduje. Jak rozmawiałem ze znajomymi o tej sytuacji z kartką i wyszły, bo najpierw New York Times napisał, miał newsika o tym, no to ja z kimś rozmawiałem sobie i mówię, przecież on to jest człowiek, który kompletnie nie kuma sportu. Kompletnie nie kuma sportu. I ja jestem przekonany, że on się pochwali tym, bo będzie myślał, że on zrobił coś super.
0: No i tak zrobił.
1: No i tak zrobił. No to było jak banku, że on się pochwali tym. No bo on nie rozumie sportu kompletnie. Tak samo pokazał, że nie rozumie sportu, wychodząc tam na tę scenę i nie mogąc jakby się gdzieś usunąć w cień. No musiał oczywiście brylować. No a samo

0: zachowanie FIFA Infantino w tej całej historii, no to jest po prostu wstyd, no wstyd.
1: No zresztą
0: to,
1: teraz jak tak, zmierzali wczoraj
0: taki
1: na...
0: Taki mamy świat, że to nikogo już jakby nie szokuje, nie dziwi, on dalej będzie tym prezesem i...
1: No tak. Tak, rzeczywiście, nawet jak szli i zmierzali w stronę sceny, zostali wygwizdani, wybuczeni przez kibiców KDZ
0: Protopopowa. Tak, to akurat było super, no to było fajne, to było fajne. No.
1: Piotr,
0: zostali przywitani tak, jak należało ich przywitać.
1: Ważna kwestia, jak ty oceniasz powiększenie mundialu do 48 drużyn? To był dobry pomysł, czy zły?
0: No, ja byłem w gronie osób, które patrzyły na to sceptycznie i cały czas nie mam jakby jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony fajnie, że jakoś rytm trochę dłużej ten mundial wyznaczał, że były te mecze, można było pod to jakby ustawiać swój żywot, że tak się wyrażę. No i to fajnie, że można było na to czekać. Chyba nie było czegoś takiego, że ten poziom był drastycznie tak słaby, że komuś to doskwierało. Wydaje mi się, że się obroniła faza pucharowa. Że jednak nie było jakichś takich dużych dysproporcji. Na pewno ja się cieszę, bo dla mnie mnie kompletnie kupiła na tym mundialu drużyna Wysp Zielonego Przylądka. To było super. Oni nie przegrali z Hiszpanią, jedyny zespół zremisował. No i oni tak postraszyli Argentynę w 1:16, że tam naprawdę ja ten mecz oglądałem w późno i to był jeden z najlepszych meczów, jakie ja w ogóle oglądałem w ostatnich latach, jeżeli chodzi o dramaturgię i to, co się w piłce lubi, czyli słabszego w kontrze z tym teoretycznie lepszym. No to jak oni grali? Oni grali jak profesorowie. No według mnie, czy reprezentację Polski konfrontacji z lepszym przeciwnikiem stać by było mentalnie na taki mecz, to no, śmiem wątpić.
1: Piotr Kwiatkowski, portal TVP Info. Piotrze, bardzo serdecznie ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Prawie 20 minut po godzinie 7, 22 i 7 trójek, to jest numer telefonu do trójki.
1: Wracając do wczorajszego meczu, u mnie wyglądało to tak, spacerek przed meczem po lesie 2 godzinki, przed meczem sałatka warzywna zamiast chipsów, alkoholu i papierosów, trzeba dbać o długowieczność. Co do koncertu na wczorajszym finale, to myślę, że zamiast Shakiry i Madonny to Carolina powinna zaśpiewać. Pozdrawiam panie z trójki i życzę wszystkim spokojnego tygodnia.
0: A Carolina dzisiaj na posterunku przygotowała dzisiejszą audycję. 22 i 7 trójek, zaraz zejdziemy na wodę. W Sulejowie w Łódzkiem na Pilicy został pobity rekord utworzenia największej parady kajakowej w Polsce. Wzięło w niej udział 455 kajaków. Na miejscu była Monika Gosławska.
2: Pomalutku podchodzimy z kajaczkami, wiosła bierzemy w rączkę i tutaj panowie pomogą wypchnąć.
3: Startujemy, pierwszy raz jesteśmy, także trochę stresu. Najważniejsza miła zabawa i żeby był rekord pobity.
4: Na paradę kajakową przyjechali ludzie z całej Polski.
5: Jest słoneczko, jest ciepła woda, są fajni ludzie. Myślimy, że będzie naprawdę rewelacyjnie.
2: Podchodzimy do kajaczków, ubieramy sobie kamizelki. Jak już są państwo gotowi, to zapraszam.
6: No przede wszystkim jest to parada kajaków, a nie zwykły spływ kajakowy.
4: Dominika Chmielewska, Biuro Rekordów w Poznaniu.
6: Czas nie jest brany pod uwagę, to nie jest wyścig, więc tak jak organizatorzy też wspominali, nie ścigamy się tutaj. Najważniejsze jest to, żeby uformować czwórki lub piątki i ustawić się w miarę za sobą, tak żebym ja też to mogła policzyć.
7: W tym momencie już są liczeni.
4: Jurorzy liczyli kajaki na kładce w Sulejowie. Wszystkiemu przyglądali się mieszkańcy miasteczka i okolic.
7: Pięknie to wygląda, kolory prześliczne.
8: Ciasno się zrobiło, chyba to jest jedna z form liczenia, że oni muszą się trzymać chyba od 3, 4, 5 kajaków razem. Taka zasada chyba to jest.
7: Super wrażenie.
9: Wspaniała impreza.
10: Przed wieloma laty Sulejów bardzo się liczył jako miejsce atrakcyjne i miejsce, w którym odpoczywały całe rodziny przez całe wakacje i nie tylko.
4: Burmistrz Sulejowa, Dorota Jankowska.
10: Później był taki czas, kiedy ta popularność była mniejsza. Teraz zależy mi na tym, żebyśmy się liczyli na turystycznej mapie Polski.
11: Dzięki takim imprezom coraz więcej tych turystów tutaj się pojawia.
12: Myślę, że to służy łączeniu ludzi. Pokazywanie, że można wspólnie coś dobrego, fajnego zrobić. Chyba tym sposobem ludzie bardziej ze sobą mogą rozmawiać, zaprzyjaźnić się. Fajna rzecz.
4: A jakie wrażenia tych, którzy wsiedli do kajaków i popłynęli?
13: Wspaniale. Przygoda taka, jak nie wiem, piękna rzeka.
14: Mimo deszczy ostatni, dużo płycizn, myślałyśmy, że jednak tej wody troszkę przybędzie, a tu jednak były momenty, że trzeba było wysiąść z kajaka i kajak popchnąć. Ale wszystko się udało, dopłynęłyśmy całe, więc jesteśmy bardzo zadowolone.
0: Słuchaliśmy relacji Moniki Gosławskiej i będziemy słuchali Klaksons.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Habemus Papam.
9: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
0: Żegnamy reklamy.
16: Zbliża się 7:30. Skrót serwisu i Romuald Wójcik.
17: Zbliża się nieuchronnie. Po zwycięstwie na Mundialu hiszpańscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego przylecą do Madrytu z Pucharem Świata dziś.

0: Około 13 po oficjalnych uroczystościach, w tym spotkaniu z rodziną królewską, reprezentacja przejedzie przez miasto na pokładzie autobusu z otwartym dachem. Triumfalny przejazd zakończy się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano wieczorem imprezę taneczną. W Moskwie całkiem inne nastroje. Stolica Rosji została w nocy zaatakowana przez ukraińskie drony. Mer miasta poinformował o zestrzeleniu co najmniej 400 maszyn. Eksplozję widzieli mieszkańcy podmoskiewskiego Podolska. Lokalne serwisy podały, że bezzałogowce uderzyły w tamtejszą rafinerię. To drugi taki atak w ciągu 3 dni. Prezydent Ukrainy zapowiadał, że celami będą centra logistyczne zaopatrujące przemysł zbrojeniowy. Od dziś remonty na 2 popularnych szlakach w Tatrach, na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami oraz z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Mają tam być wymienione łańcuchy. W czasie pracy ruch będzie się odbywał wahadłowo, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: Po kilku dniach ekipa remontowa przeniesie się na szlak z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz, gdzie wymienionych zostanie 70 metrów łańcuchów. W Tatrach zatem łańcuchowa trójka, a kolejny serwis w Trójce o 8.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: To teraz o ekonomii bez łańcuchów i bez kajdan. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie. W życie weszły dziś istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Ich celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa beneficjentów oraz zachęcenie do skorzystania z programu. Temu ma służyć chociażby większe wsparcie na termomodernizację, mówi zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
5: Zdajemy sobie sprawę, jak sytuacja na rynkach wschodnich spowodowała wzrost cen co niektórych materiałów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na maksymalny wzrost co do niektórych elementów 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
4: Dodatkowo od dziś zwiększono czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni. Ponad połowa Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Aż 80% ankietowanych uważa, że aplikacja mobilna banku ułatwia im codzienne zarządzanie budżetem i oszczędza czas. A przekonanie to jest najsilniejsze wśród osób, które oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą. Tylko w pierwszym półroczu liczba biznesów związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Średnio powstają 34 takie firmy dziennie. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Przeszło 2,5 miliarda dolarów zasiłków wypłacono w ubiegłym roku w Nowym Jorku. Środki te trafiły do blisko 865 tysięcy osób i to rekord nienotowany od czasów sprzed gruntownej reformy systemu pomocy społecznej przeprowadzonej na początku lat 2000 przez ówczesnego burmistrza Rudiego Giulianiego, zauważył Fox News. Za dolara dziś rano płacimy 3,78 zł, a za euro 4,33.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Pochmurno dziś prawie w całym kraju i bez upałów, maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.

0: 24 minuty zostały do godziny 8. Hiszpania jeszcze nie położyła się spać po niesamowitej nocy i drugim w historii zwycięstwie w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Jamal, Pedri, Rodri i spółka, czyli podopieczni Luisa de la Fuente, pokonali Argentynę 1-0 po golu z dogrywki Ferrana Torresa. W Madrycie jest wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, buenos dias.
0: Buenos dias. Oglądałeś finałowe starcie w strefie kibica przy placu Kolumba, a później wielką fiestę, jaka przetoczyła się przez stolicę Hiszpanii. No to opowiadaj.
1: No cóż, musiałem sięgnąć po kawę i napój energetyczny, no nie chcę powiedzieć, że o smaku, ale z podobizną hiszpańskiego pomocnika Fabiana Ruiza, aby jakoś utrzymać się na nogach. No i cóż, hiszpańscy kibice potrafią odwdzięczyć się pięknym za nadobne. Argentyna paskudnie ich faulowała, ich zawodników, więc buczeli za każdym razem, gdy realizator spotkania pokazywał Messiego, na przykład na zbliżeniu. Swoją drogą kapitan Albiceleste spróbował wyrzucić z boiska hiszpańskiego obrońcę Marka Cucureję na podstawie tego paragrafu o zasłanianiu dłonią ust, chociaż Hiszpan tylko na chwilę dotknął właściwie swoich wąsów, ale ostatecznie o wyniku spotkania rozstrzygnął Ferran Torres, który uderzył tak, jak go pan Robert Lewandowski pewnie w Barcelonie uczył. Ostatecznie cały Madryt zwariował po końcowym gwizdku, no i na ulicach rozgorzała czerwona furia.
2: Małe panie! Lo rumorando, él me dice que no le importa estar con una superestrella.
3: Una superestrella.
4: Sí, es muy importante para mí.
1: Tak, to dla mnie bardzo ważne. Mogłem cieszyć się tą chwilą z rodziną i z przyjaciółmi. Jestem niesamowicie podekscytowany. Kibice do Białego Świtu tańczyli i śpiewali na ulicach, m.in. piosenkę, którą usłyszeliśmy, Super Estrella, czyli Super Gwiazda. Nowe koszulki reprezentacji z drugą gwiazdką nad herbem już pewnie wkrótce wyjadą ze szwalni. Przy placu Cibeles grupa śmiałków wspinała się na metalowe rusztowanie, dopóki szwadron ubranych na czarno funkcjonariuszy ich stamtąd nie przegonił. Tej nocy na ulicach Madrytu porządku pilnowało ponad 1400 dodatkowych policjantów, bo ci standardowi byli na służbie, oczywiście służba nie drużba. Miasto tętniło czerwono-pomarańczowymi barwami.

0: A dzisiaj na ulicach Madrytu błyszczeć będzie też Puchar Świata oraz personalizowane sygnety, jakie otrzymała cała hiszpańska reprezentacja. To jest wzięte z tradycji NBA i futbolu amerykańskiego. Hiszpanie przylecą do Madrytu przed 13, a wspominany wcześniej Mark Kukureja liczy na świetną zabawę.
1: To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni na obozie treningowym i teraz czas świętować, być razem, cieszyć się każdą chwilą, wspominać historię, a przede wszystkim zasługujemy na dobrą imprezę.
0: Reprezentacja przejedzie ulicami Madrytu autobusem z odkrytym dachem. Tak jeszcze przyszło mi do głowy, że inny hiszpański bohater, Lamine Yamal, stał się w tym momencie modelowym przykładem syna koleżanki twojej matki. Mistrzostwo świata i Mistrzostwa Europy na koncie w wieku 19 lat. No mało kto się może pochwalić takim osiągnięciem.
2: Rzeczywiście, Lamine Yamal może nie rozegrał najlepszego turnieju tym razem, myśląc o Mistrzostwach Świata, ale na koncie ma w tak młodym wieku już Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata i całe mnóstwo sukcesów przed sobą. Michał Makowski, prosto z Madrytu. Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
0: Pięknie dziękuję.

0: Renato.
1: Dzień dobry.
0: Dwa pytania będę miał dzisiaj do ciebie. Komu wczoraj kibicowałaś?
1: A komu miałam kibicować?
0: No nie wiem. Zastanawiam
1: wiesz,
0: się.
1: Wiesz, że ja nie oglądam piłki nożnej.
0: I nie oglądałaś finału piłkarskich mistrzostw świata?
1: Nie.
0: To się ociera o skandal.
1: Byłam z psem na spacerze długim.
0: To wybrałaś zdrowie, ale wiesz, kto został mistrzem świata?
1: Hiszpania?
0: Tak, Hiszpania. 1-0 wygrała.
1: Reklamuję portal Onet. Przeczytałam dzisiaj rano w Onecie, jak wstałam, zastanawiałam się, dlaczego to jest na czerwono.
0: A o czym będziesz i z kim będziesz rozmawiała dzisiaj?
1: Co stało poważnego na świecie. Marcin Horała będzie państwa i moim gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości i co ważniejsze, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli tego stowarzyszenia, które Jarosław Kaczyński każe zamknąć na cztery spusty. Do czwartku mają członkowie stowarzyszenia podjąć decyzję, czy chcą być w Prawie i Sprawiedliwości, czy w stowarzyszeniu. Przez cały weekend trwały awantury. Nie chcę nawet cytować państwu. Wystarczy zajrzeć na X-a. Były naprawdę nieparlamentarne słowa, którymi się obrzucali ci, którzy...
0: Twój gość zresztą też głośno występował podczas weekendu.
1: Tak, ale, ale to akurat nie on był autorem takich najostrzejszych słów. Jarosław Kaczyński wzywa do koleżanki i kolegów o oddech i łyk zimnej wody, więc było też spotkanie w piątek Morawieckiego z Kaczyńskim. Zobaczymy, czy będzie rozpad, czy nie będzie rozpadu, ale porozmawiamy też o sprawach ważniejszych, czyli na przykład o wecie do ustawy o statusie osoby najbliższej. Już wiadomo, że prawie 2 miliony osób, które czekają na jakieś rozwiązania w tej kwestii, obejdą się smakiem.
0: 8:13.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Ja również, w imieniu Renaty.

0: Równo 11 minut zostało do godziny 8. To czas na cykl Kuby Ambrożewskiego w wakacje w formie przypominkowej.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Genesis, Land of Confusion.

0: Protest song na miarę lat 80. Rok 1985. Świat zachodu i wschodu oddzielony jest żelazną kurtyną. Zimna wojna wkracza w swoją schyłkową fazę. Trwa radziecka interwencja wojskowa w Afganistanie, a Amerykanie rozwijają swój program strategicznej obrony przeciwrakietowej, zwany potocznie Gwiezdnymi Wojnami. W powietrzu czuć zbliżający się przełom, ale towarzyszy temu narastająca niepewność o przyszłość świata. W tych okolicznościach przyrody brytyjskie trio Genesis tworzy materiał na swój 13. studyjny album. Invisible Touch okaże się krążkiem, który jeszcze mocniej przesunie grupę w kierunku muzyki środka. Tam, gdzie ze swoim solowym repertuarem już od paru lat króluje jej aktualny frontman Phil Collins. Będzie też najlepiej sprzedającą się płytą w historii Genesis. Niemała w tym zasługa singla Land of Confusion, który jest być może najbardziej politycznym utworem w całym dorobku grupy. Odnosi się on przede wszystkim do napięcia pomiędzy dwoma mocarstwami powojennego świata, USA i Związkiem Radzieckim. Jak mówi gitarzysta Genesis i autor tekstu tej piosenki, Mike Rutherford, zawsze uciekałem od pisania takich moralizatorskich protest songów, ale tym razem to chyba zadziałało. Może dlatego, że muzyka była dość gniewna. Ten wkurzony kawałek zyskał jednak zupełnie nowy wymiar. Można by rzec satyryczny, po premierze teledysku. Wszystko zaczęło się rok wcześniej, gdy Spitting Image, kukiełkowy kabaret nadawany w brytyjskiej telewizji ITV, sparodiował piosenkę Phila Collinsa. Muzykowi na tyle spodobał się ten pomysł, że zaprosił ekipę programu do stworzenia klipu dla Genesis. W teledysku widzimy zatem kukiełkowe postaci m.in. Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa, Margaret Thatcher czy François Mitterranda, a także karykaturalne postaci wielu innych osobistości świata polityki czy popkultury. W finałowej scenie kukiełkowy Reagan wybiera między dwoma przyciskami i chcąc wezwać pielęgniarkę, niechcący uruchamia głowicę nuklearną. W klipie pojawia się także kukiełka klawiszowca Tonego Banksa w zestawieniu z kasą sklepową. Banks podobno zwykle marudził na koszty produkcji teledysków. Nie był więc chyba zadowolony, gdy okazało się, że produkcja pojedynczej kukiełki kosztowała nawet 10 tysięcy dolarów, a w klipie pojawia się ich bagatela około 50.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnia.

0: i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Żegnamy reklamy.
4: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 20 lipca. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
5: Hiszpańskie buty piłkarskie. Prawdziwą torturą dla kibiców Argentyny w New Jersey był nasz specjalny wysłannik. Za chwilę jego relacja. Moskwa zaatakowana w nocy przez ukraińskie drony. Andy Burnham zastąpi dziś Keira Starmera na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Hiszpania pokonała Argentynę w finale Mistrzostw Świata, wygrywając 1-0 po dogrywce. Nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski rozmawiał w New Jersey z kibicami obu reprezentacji.
6: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
7: Viva España!
6: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
7: That's what happens with us in Argentina.
5: Finał mundialu na stadionie MetLife w New Jersey obejrzało ponad 80 tysięcy kibiców. Więcej o zwycięstwie Hiszpanii w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. W Madrycie fajerwerki, w Moskwie łuny pożarów. Stolica Rosji była w nocy przez kilka godzin atakowana przez ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu co najmniej 400 maszyn.
8: Eksplozję dronów widzieli mieszkańcy podmoskiewskiego Podolska. Lokalne serwisy podały, że bezzałogowce uderzyły w znajdującą się tam rafinerię i osiedle Lwowski. Są także informacje o uderzeniu w dwa centra logistyczne, z których ewakuowano personel. Bezzałogowce zaatakowały również przemysłowe centra Południowe Wrota i Griwno. To drugi taki atak w ciągu ostatnich trzech dni. Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że celem ataków ukraińskich dronów będą centra logistyczne zaopatrujące przemysł zbrojeniowy Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w ETS, prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, ocenił, że propozycje komisji nie oznaczają rzeczywistej reformy. A polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Przemysław Lis.
9: Doradca prezydenta Alvin Gajadur liczy, że tym razem będzie zgoda na to, by Polacy mogli wypowiedzieć się w tej kwestii.
10: Bo to jest bardzo ważna kwestia, która dotyczy mnóstwa obywateli, jak i również przedsiębiorców.
9: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że rząd w tej sprawie prowadzi konkretne działania i nie ma potrzeby organizowania referendum.
11: Politykę unijną buduje się i kształtuje poprzez dyplomację w Europarlamencie, w Komisji Europejskiej, a nie poprzez referenda. I w tym kierunku działa nasz rząd. My już opóźniliśmy wejście systemu ETS-2.
9: Szans na rozpisanie referendum nie widzi również Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Większość rządowa doskonale zdaje sobie sprawę, że Polacy są wyjątkowo wściekli na politykę klimatyczną, ponieważ ona nakłada na nich koszty. Nakłada na polskie rodziny.
9: Poprzedni prezydencki wniosek referendalny w tej sprawie został złożony na początku maja i odrzucony przez Senat. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: Komisja Europejska zaproponowała m.in. utrzymanie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska jako największy beneficjent finansuje inwestycje w transformację energetyczną. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Horała z PiS. Na A1 znikną niechlubne fale Dunaju. Rusza remont odcinka autostrady w powiecie będzińskim na Śląsku. Prace prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg.
13: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi.
5: Naprawa odcinka A1 ma potrwać 11 miesięcy. Wielka Brytania będzie od dziś miała nowego premiera, choć wyborcy nie pójdą do urn, a władzę nadal będzie sprawować Partia Pracy. Andy Burnham zastąpi Keira Starmera i po audiencji u króla obejmie urząd. O zmianie gospodarza przy Downing Street przesądziło nie powszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera lejburzystów.
14: Andy Burnham zostanie 59. premierem Wielkiej Brytanii i 6. szefem rządu.

0: który obejmie ten urząd w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze niedawno był burmistrzem Manchesteru. Do parlamentu wrócił po zwycięstwie w wyborach uzupełniających, a później przejął kierowanie Partią Pracy. Najpierw z urzędem pożegna się Keir Starmer. Dotychczasowy premier pojedzie do pałacu Buckingham i formalnie złoży rezygnację na ręce monarchy. Niedługo później król Karol III przyjmie Andy'ego Burnhama i powierzy mu utworzenie nowego rządu. Od tego momentu to właśnie on będzie premierem Wielkiej Brytanii. Później nowy szef rządu przed Downing Street 10 wygłosi pierwsze przemówienie. Brytyjscy eksperci spodziewają się, że od razu spróbuje pokazać, czym jego rządy będą różnić się od tych Keira Starmera. Jeszcze dziś Andy Burnham ma ogłosić pierwsze najważniejsze nominacje i rozpocząć kompletowanie swojego gabinetu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 8:05 o sporcie Dariusz Urbanowicz.
3: Hiszpańscy piłkarze wygrali wielki finał mundialu i zostali mistrzami świata. W ostatnim dniu 39-dniowego turnieju La Furia Roja pokonała broniących tytułu Argentyńczyków 1-0. Gola w dogrywce strzelił Ferran Torres. Pod stadionem w New Jersey z mikrofonem był Jan Pachlowski.
4: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
5: Viva España!
4: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
3: To drugi w historii tytuł zdobyty przez Hiszpanów. Tym zwycięstwem powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to mundial odbył się w RPA. A następne Mistrzostwa Świata już za 4 lata wspólnie zorganizują Hiszpania, Portugalia i Maroko. Polscy siatkarze pewnie pokonali Amerykanów 3-0 w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Komentarz Kevina Sasaka.
6: Duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy dzisiaj bardzo dobrze. Czy to zagrywka, czy blok, czy obrona, czy atak. Jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważne jest przeciwnik, każdemu będzie się z nami grało ciężko.
3: Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego w Ningbo. Faza pucharowa cyklu odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Remco Evenepoel wygrał 14 etap Tour de France. Na metę w Solazon wpadł tuż przed Tadejem Pogaczorem i nie miało to wpływu na klasyfikację generalną. To Słoweniec utrzymał żółtą koszulkę lidera. Wpłynął na nią z kolei wypadek drugiego w generalce, Jonasa Vingegaarda. Duńczyk nie wyrobił się na jednym z zakrętów na zjeździe, połamał obojczyk i musiał wycofać się z wyścigu. Dziś kolarze mają dzień przerwy, do rywalizacji wrócą jutro, a 114. edycja Wielkiej Pętli zakończy się w niedzielę w Paryżu. Stefanos Tsitsipas triumfował w Gsztat. W finale Grek wygrał z Belgiem Rafaelem Collignonem 6-4, 6-7 i tu 3-7 i 6-3. To 13. tytuł ATP 27-letniego Tsitsipasa. 18. turniej wygrał z kolei Andrzej Rublow, który w finale w Bastad pokonał Włocha Luciano Dardariego 6-4 i 6-3.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 w centrum, do 23 na południu.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała ją Karolina Gonet. Telefon od Państwa odbiera Stanisław Perzyna. Numer do nas w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski.

0: Mr. Charming, The Rolling Stones, Mick Jagger obecny na wczorajszym finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie wiemy, komu kibicował. Na pewno dzień wcześniej kibicował Anglikom, którzy po szalonym meczu pokonali Francuzów 6-4 i zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Minęła 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała i co ważniejsze, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Witam Pana.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Do czwartku ma Pan czas na decyzję, czy PiS, czy Rozwój Plus.
3: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No rozwój Polski jest, nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu, stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
2: Ale dlaczego pan szkodzi PiSowi i jedności prawicy? Rafał Bochenek pisze, cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji i do podsycania konfliktów. Stowarzyszenie Rozwój Plus nie pomaga, a szkodzi jedności prawicy.
3: No, jestem tutaj w pewnej kropce, bo jesteśmy tu w takim oto strategicznym dylemacie, że

0: stawianie przez naszych wewnątrzpartyjnych adwersarzy pewnych tez, które są, no delikatnie mówiąc, odległe od prawdy, szkodzi PiS-owi jako takiemu, no ale jeżeli my na nie nie odpowiemy, no to pewne nieprawdy, pewno, żeby nie powiedzieć wprost kłamstwa, no się utrwalą, a z drugiej strony jak my odpowiadamy, no to to też szkodzi PiS-owi i też nasi wyborcy mówią, a oni siebie równi, ci się kłócą, ci się kłócą. My się nie chcemy kłócić na tej arenie wewnętrznej. My chcemy
1: Ale weekend ostatni minął pod znakiem kłótni. Były nawet wulgaryzmy kierowane przez jednych członków PiS-u do drugich.
0: My chcemy odpowiadać na ważne problemy naszego kraju. Niemniej, no w sytuacji, gdy pewne tezy są publicznie stawiane, ja osobiście, nie wiem tutaj jak za moich kolegów, ale ja osobiście mam taką metodę selektywnej odpowiedzi. To znaczy raz na jakiś czas muszę odpowiedzieć i sprostować, ale staram się nie wiązać taką szarpaninę, że potem mi ktoś odpowie, to ja mu odpowiem, znów mnie o coś oskarży, no to ja mu odpowiem, że on sam taki jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozwój Plus nie rozbija żadnych struktur, nie używa żadnych zasobów partii. Nie było żadnego przypadku, żeby, nie wiem, ktokolwiek, nie wiem, chociaż grosz z jakichś na przykład funduszy partii, nie wiem, przeznaczył na jakieś cele działania stowarzyszenia. Wręcz odwrotnie, no, na przykład Mateusz Morawiecki to jest chyba największy taki, jako osoba fizyczna po prostu, która najwięcej osobiście wpłaciła na PiS-a. Na pewno jedna z kilku takich osób. I tak dalej,
1: ale
0: i tak dalej.
1: Ale na Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u padło, że jeśli będzie działało wasze stowarzyszenie, to subwencja dla partii może być zagrożona, PiS nie dostanie pieniędzy.
0: No, to jest też zupełna nieprawda, bo przepisy tu są oczywiste. Potencjalne, ewentualne zagrożenie subwencji mogłoby mieć miejsce w trzech przypadkach. Pierwszy, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zbierało pieniądze na Prawo i Sprawiedliwość, a potem przekazywało je stowarzyszeniu. Drugi, na odwrót, gdyby stowarzyszenie zbierało pieniądze, a potem przekazywało je PiS-owi. No i punkt trzeci, gdyby w trakcie kampanii wyborczej, stowarzyszenie robiło jakieś wydarzenia, które można by poczytać jako promocję kandydatów PiS-u, czyli takie boczne dofinansowanie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. W sposób oczywisty żadne z tych trzech przypadków nie zachodzą i nie zajdą. No. I nie jest dziełem, to nie jest tak, że mogą przypadkiem tam zajść. No nie. I powiem więcej, wtedy kiedy w sposób skądinąd nielegalny odbierano nam finansowanie, to wówczas już działały różne polityczne stowarzyszenia, do których zaangażowani byli politycy PiS-u. Na przykład Ruch Społeczny Tak dla Rozwoju, którego mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym, współprzewodniczącym nawet. My też mamy swoją gospodarkę finansową, bardzo skromną, ale powiedzmy składki członkowie płacą. I wówczas, kiedy osoby nam nieprzyjazne posunęły się do tego, żeby łamiąc prawo subwencji odebrać, mając ten argument na stole, nawet oni z tego argumentu nie skorzystali, bo byłby on zbyt naciągany, bo jest w sposób oczywisty, fałszywy.
1: Mateusz Morawiecki nie wycofuje się ani z grilla, który ma się odbyć 31 lipca, ani ze stowarzyszenia. Jarosław Kaczyński po wczorajszych na X-ie, takich ostrych wymianach zdań między kolegami z PiS-u i ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał tak. Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju dyskusję, zaciera ręce i dalej. Uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, czyli to ultimatum, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni. Co to znaczy? To znaczy, że prezes spuszcza z tonu, że prezes jednak odpuści?
0: No, ja mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś formy porozumienia, choć też muszę powiedzieć, że poprzednie porozumienie już było i dobrze funkcjonowało. I stowarzyszenie funkcjonowało. Funkcjonowało właściwie publicznie, jeszcze my nic nie zdążyliśmy zrobić. No, przygotowujemy pierwsze wydarzenie. No przecież nie sposób oczekiwać, my nie jesteśmy stowarzyszeniem fikcyjnym. My nie powstaliśmy po to, żeby tylko być i może w odpowiednim momencie się rozwiązać, tak jak stowarzyszenia innych kolegów. Tylko faktycznie chcemy coś robić. Wydarzenie pozytywne, do przodu, niczym nikogo, broń Boże, z PiS-u nie krytykujące, przyciągające nowe środowiska, przyciągające ludzi, którzy pewnie w imprezie takiej partii politycznej nie chcieliby wziąć udziału, by ich nie interesowała, a są tacy w Polsce. Można sobie, są tacy, których interesuje działalność partii, są tacy, których nie interesuje, a chcieliby coś dobrego dla ojczyzny zrobić.
1: No, no ale i nagle na 1000 osób, no ewidentnie też dyskusje polityczne, to może być zaczątek jakiejś partii politycznej.
0: I ewidentnie
1: i stowarzyszenie.
0: Jako grom z jasnego nieba, w sytuacji, gdy to już wszystko wydawało się wyjaśnione i pewne modus vivendi zostało ustalone i funkcjonowało i był spokój. Przez dwa miesiące nie było żadnych turbulencji. Mogliśmy się zająć na przykład kwestią afery Szpitala Południowego.

0: i kryzysu w służbie zdrowia. I proszę zwrócić uwagę, że spośród PiS-u to osoby z naszego środowiska, Janusz Cieszyński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita i inni, to byli ci najbardziej aktywni, najbardziej pracowici w tej ważnej dla całej opozycji sprawie. No i tu nagle takie ciach, chlast, strzał zza węgła, że tak powiem, dla mnie zupełnie niewytłumaczalne.
1: Kto strzela zza węgła? Kto chce was wypchnąć z PiS-u?
0: Ja nie jestem członkiem Komitetu Politycznego, ani nawet, a tym bardziej Prezydium Komitetu Politycznego. Nie uczestniczę w tych rozmowach, więc mógłbym się zasłonić takim prostym nie wiem, ale no powiem coś, ale się domyślam. To znaczy domyślam się, że są to autorzy koncepcji, którą PiS realizuje od roku. Koncepcji odbierania głosów przede wszystkim Grzegorzowi Braunowi czy szeroko pojętym konfederacjom metodą zaprzeczania części dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości i takiego robienia, ja to nazwałem konfederacji z temu, takiej podróbki konfederacji. No i po roku realizacji tej strategii efekt jest taki, że konfederacje mają rekordowo wysokie poparcie, a PiS co najwyżej stoi w miejscu. Więc może to być ucieczka do przodu od bardzo oczywistej refleksji, że ta strategia nie działa, że ta strategia Prawa i Sprawiedliwości była błędna i trzeba ją zmienić.
1: Czyli Przemysław Czarnek i tak zwana grupa maślarzy, Jacek Sasin, Tobiasz Boheński, oni chcą was wypchnąć z PiS-u?
0: Ja nie chcę tak personalizować, proszę zwrócić uwagę, świadomie, tu mówię o pewnej błędnej strategii, koncepcji dla wszystkich wyżej wymienionych, to też proszę zwrócić uwagę, że tu jest pewna asymetria między nami, to znaczy my, środowisko Rozwój Plus, nie uważamy, że jest ktoś, że to, że jest ktoś w PiS-ie, kto ma inne pomysły, inną strategię, inną koncepcję od nas, to należy mu grozić wyrzuceniem z partii po to, żeby on tą swoją koncepcję porzucił. My tylko mówimy, dobra, jest ten główny kierunek, naszym zdaniem nie działa, ale może się nie znamy, może za chwilę zadziała. Pozwólcie nam tylko spróbować też, jako nawet taki może mniej ważny, okej, mniej istotny, ale jednak trochę innego kierunku pozyskiwania środowisk, pozyskiwania głosów, po prostu spróbować. Myślę, że po drugiej stronie jest obawa, że jeżeli to nastąpi, to jakby fakty pokażą, że to ten nasz kierunek jest bardziej skuteczny, no i wtedy będzie dobrze dla PiS-u, bo pozyska głosy, ale może źle dla pewnego środowiska.
1: 45 osób, 45 parlamentarzystów podpisało się pod takim oświadczeniem, listem Mateusza Morawieckiego, wzywającym jednak do porozumienia. Czy to oznacza, że te 45 osób jest gotowe wyjść z PiS-u?
0: Absolutnie nie chcemy wychodzić z PiS-u, natomiast...
1: No ale jeśli zostaniecie wyrzuceni, no bo jak... nie wystąpicie ze stowarzyszenia...
0: No to jest tak, że właśnie no, ja bardzo bym nie chciał wychodzić z PiS-u, natomiast no, jeżeli zostanę wyrzucony, to to już jest poza moją możliwością wpływu na tą decyzję, tak?
1: Ja ale te 45 osób, pan jest wiceprezesem stowarzyszenia, jest gotowe pogodzić się z tym, że być może mogą za chwilę znaleźć się bez przydziału partyjnego i bez ewentualnych miejsc na listach wyborczych
0: tak,
1: PiS-u?
0: Te 45 osób, jeżeli, o ile tam mogę się za nie wypowiadać co do jednej, no może tam ktoś ten, ale generalnie nasz punkt widzenia jest taki. My chcemy działać po pierwsze na rzecz zmiany tego złego rządu, po drugie może po pierwsze nawet, na rzecz odpowiadania na kluczowe wyzwania dla naszej ojczyzny. To jest coś najważniejsze. Na drugim miejscu to wymaga zmiany rządu. Na trzecim miejscu to wymaga rozwoju, zwiększenia poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No taka jest hierarchia bytów. Polska zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli chcieli bardzo byśmy, żeby Prawo i Sprawiedliwość, jego inna część to zaakceptowała, że chcemy tak działać, natomiast jeżeli nie zaakceptuje i uprze się, żeby rozbić partię, no to tego no, nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać.
1: Ale dlaczego prezes Jarosław Kaczyński dał się przekonać, żeby iść na prawą ścianę? Żeby walczyć właśnie po prawej stronie tej skrajnie prawicowej?
0: Znaczy w ogóle to tam też walczyć trzeba i tam wszędzie są głosy do pozyskania. Dyskusja jest o tym, nawet nie o tym, czy powinien to być główny nurt naszej partii, tylko czy powinien być wyłączny. Czy powinien być nurt, który absolutnie wyklucza inne nurty, a jak inny nurt cokolwiek próbuje, no to trzeba go wyrzucić z partii. Oczywiście nie wiem. Ja miałem okazję z panem prezesem, powiedzmy, od takiej późnej zimy kilka rozmów odbyć i miałem wrażenie, że są to rozmowy w dobrej atmosferze i że kiedy ja stawiam takie tezy, które tutaj stawiamy, to, że tak powiem, pan prezes przychyla ucha, no ale najwyraźniej było to może mylne wrażenie z mojej strony. Może problem jest taki, że w pewnych gremiach naszej partii, tych takich najwyższych, no zwłaszcza tym chyba funkcjonalnie, choć nie statutowo, najważniejszym gremium, jakim jest Prezydium Komitetu Politycznego, struktura tego gremium jest zupełnie niereprezentatywna dla struktury partii. To znaczy, powiedzmy, jedna grupa w partii ma tam totalną dominację i może sprawiać wrażenie, że to mówi partia, a to mówi tylko jedna z grup w partii. Ale co jeszcze gorzej, ta grupa jest nie tylko niereprezentatywna dla struktur, bo struktury to są tam akurat w tym kontekście nie najważniejsze. Najważniejsi są wyborcy. i dla wyborców PiSu, i co więcej, nie tych wyborców, tych 20 paru procent, które teraz są,

0: tylko tych potencjalnych 40+%, które chcielibyśmy mieć, no to z tej perspektywy to ta grupa odpowiada za wrażliwość 7%, może 10% i pod to ustawia jakby kurs całego statku. A pan prezes może ma, że tak powiem, zły odsłuch, tak? Błędny feedback. No niestety przy tej konstrukcji nie ma pełnego
1: panie pośle, a może to jest po prostu teatr polityczny? Tak jak twierdzą niektórzy, że jesteście dogadani, że teraz się niby pokłócicie, a później po wyborach jednak się pojednacie i będziecie razem rządzić.
0: Znaczy, wydaje mi się, że tego rodzaju gra, jak tak sobie już nawet wychodząc z butów czynnego polityka, ale jestem też z wykształcenia, choć już wiele lat temu ukończonego politologiem, mogłaby się wydawać kusząca, ale jednak jest, zwłaszcza w realiach polskiego systemu wyborczego, jest grą ogromnego ryzyka. Ogromnego ryzyka. I gdybym był Jarosławem Kaczyńskim i gdyby ktoś do mnie przyszedł z takim planem, to ja bym się na niego nie zgodził, bym powiedział, no dostrzegam tu pewne zalety. Moim zdaniem optymalna konstrukcja była inna. Optymalna konstrukcja, z której niestety, i to chyba z perspektywy czasu było błędem, zrezygnowaliśmy, była taka, że jest szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy, w którym jest dominujący Prawo i Sprawiedliwość, które ma swój kod genetyczny partii takiej propaństwowej, odpowiedzialnej, konserwatywnej, ale bez jakiegoś skrajnego szaleństwa, prorozwojowej, ale też silną nutą prospołeczną, tego, że no, nie tylko musimy nacierać do przodu, ale też podciągać tych, którzy zostają z tyłu. I ma małego koalicjanta, Solidarną, później Suwerenną Polskę, która, że tak powiem, harcuje na tej prawej flance. No ale jednak no, nie wszystko, co tam koledzy zrobią, bo mają swój szyld, od razu idzie na naszą odpowiedzialność. Tymczasem no, połączenie tych dwóch bytów spowodowało tą suwpolizację PiSu, że to tym językiem Solidarnej Polski zaczął mówić główny PiS. A to mamy przetestowane, bo wiemy, ile ta formacja miała, kiedy oddzielnie startowała. No miała tam maksymalnie w sondażach, może raz się zdarzyło, 6 czy 7%. W wyborach poniżej 5%. No więc jeżeli teraz główny PiS zaczyna głównie mówić, a teraz jeszcze walczy o to, żeby nie tylko głównie, ale wręcz wyłącznie, żeby w ogóle wszelkie inne tony amputować, usunąć, no to powoli, bardzo powoli, bo oczywiście jest przywiązanie do marki, jest duża lojalność elektoratu, ale bardzo powoli to poparcie zaczyna no, dążyć do poziomu tamtego. No.
1: A my dążymy już do internetu. Państwa i moim gościem był Marcin Horała, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, ciągle poseł Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej do czwartku. Przechodzimy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i porozmawiamy o tym, co dalej z ustawą albo co dalej z jakimiś regulacjami dotyczącymi związków partnerskich, statusu osoby najbliższej, czy co jeszcze posłowie wymyślą.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Właśnie minęła 8:30. Skrót serwisu Romuald Wójcik.
3: Ponad 1600 razy interweniowali wczoraj w całej Polsce strażacy po burzach, które przeszły nad krajem. Najwięcej pracy mieli w Małopolsce, województwie śląskim i na Lubelszczyźnie. Chodziło głównie o usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie uszkodzonych dachów i odblokowanie dróg. Część mieszkańców na południu województwa śląskiego nie ma prądu. Awarią dotknięte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski, łącznie ponad 1200 odbiorców. Z możliwych opcji wybieram trzecią, i PiS, i Rozwój Plus, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała.
4: Wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No, rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu, stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
3: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Gambit królewski premiera Węgier Peter Modzior chce nominować legendarną szachistkę Judith Polgar na urząd prezydenta kraju. Zastąpi ona usuniętego z urzędu przez parlament Tamasza Szujoka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. W sobotę podpisał on poprawkę do konstytucji przewidującą wcześniejsze zakończenie kadencji. Na Węgrzech głowę państwa wybiera parlament, a partia Modziora TISA ma tam większość 2/3 głosów. Kolejny serwis Trójca o 9:00.
2: Pochmurno dziś prawie w całym kraju i bez upałów, maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.

Słuchaliśmy Stinga, a zaraz to państwo zdecydują, kogo posłuchamy, bo zaraz będziemy zapraszali na mniejszą grę. Proszę do nas telefonować 2027 trójek. Przypominamy, zwycięzca tego mini konkursu będzie mógł wybrać utwór, który zostanie wyemitowany na naszej antenie. Pozwolimy także na dedykację 2027 trójek. Czekamy na państwa.

21 minut zostało do godziny 9. Za moment będziemy rozpoczynali mniejszą grę. Proszę do nas telefonować. Przypominamy nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. W nagrodę ta osoba, która zwycięży w tym konkursie, będzie mogła wybrać piosenkę, która zostanie wyemitowana na naszej antenie. 22 i 7 trójek. Tymczasem gramy.

0: No to zaczynamy.
1: Mniejsza gra.
0: Przy naszym telefonie jest pani Joanna z Warszawy. Dzień dobry, pani Joanno.
2: Dzień dobry.
0: I pan Maciej ze Szczecina. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry.
0: Dziękuję, że państwo znaleźli dla nas czas i rozpoczynamy nasz konkurs. Będzie on zdominowany przez pytania piłkarskie, w związku z tym, że wczoraj był się finał Mistrzostw Świata. I zaczynamy od takiego pytania, które kieruję do pani Joanny. Wczoraj Hiszpanie, jak pani wie, sięgnęli po raz drugi po Mistrzostwo Świata. Kiedy zwyciężyli po raz pierwszy? W którym roku?
2: Kiedy po raz pierwszy w ogóle?
0: No tak, kiedy po raz pierwszy sięgnęli po Mistrzostwo Świata, tak, oni. Mhm.
2: Dobrze, strzelam 1980.
0: No nie, 2010. Panie Macieju, teraz pytanie do pana. Ta informacja padała dzisiaj niejednokrotnie na naszej antenie. Kolejne Mistrzostwa Świata oczywiście za 4 lata. Jakie państwa będą gospodarzami turnieju?
3: Portugalia i Maroko. To jest dobra odpowiedź.
0: Jeszcze jeden kraj.
3: Jeszcze jeden kraj, oprócz tego. Wiem, że chyba to jest na stulecie Mistrzostw Świata bodajże. To będzie ten rok, czy to będzie...
0: Dobrze pan kombinuje. Jeszcze
3: czyli
0: jeden
3: Uruguay?
0: Kraj. Nie. No to próbujemy dalej. Hiszpania, panie Maćku, Hiszpania.
3: Tak myślałem.
0: Pani Anno, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Księżyca upamiętniający lądowanie na Księżycu właśnie w 1969 roku. Członkowie załogi Apollo 11 stanęli na Srebrnym Globie. Jak nazywał się pierwszy z nich, który postawił swoją stopę na Księżycu?
2: Okej, okay, Armstrong, ale wiecie, co jest imię?
0: No, akceptujemy, akceptujemy oczywiście. No dobrze, to teraz będzie pytanie dźwiękowe do pana Macieja. Fly me to the moon, let me play among the stars. To oczywiście fragment utworu Fly Me to the Moon, słynnego standardu jazzowego z 1954 roku. Utwór był wykonywany przez wielu artystów, ale jedna z najsłynniejszych wersji została wykonana przez

0: Z kogo? No właśnie, panie Maćku.
1: Frank Sinatra.
0: Brawo, wielkie brawo. Robimy dogrywkę i będziemy kontynuowali pytania piłkarskie. Pani Joanno, chciałem zapytać panią o rzecz następującą. Wczoraj decydującego gola w dogrywce strzelił dla Hiszpanów Ferran Torres. Na co dzień gra w Barcelonie. Do jakiego klubu trafił z Barcelony? To nie będzie proste pytanie.
2: Do jakiego klubu trafił z Barcelony?
0: Tak, w jakim klubie występował przed tym, jak grał w Barcelonie? Z jakiego klubu trafił do Barcelony?
2: Niełatwe pytanie.
0: No nie, nie.
2: No to, ja wiem, trudno mi się trafiło. Real Madrid. Niełatwe pytanie,
0: Manchester City. No to, żeby być sprawiedliwym, panu Maciejowi też zadam pytanie piłkarskie, które w tym momencie wymyślę. Kto był poprzednim selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii przed Luisem de la Fuente?
1: Luis Enrique.
0: Brawo! Panie Maćku, pan wygrywa tę grę. Pani Anno, bardzo dziękujemy za twardą tutaj rywalizację. Panie Macieju, proszę wybierać utwór, jakiego posłuchamy.
1: Chciałbym zadedykować piosenkę twojej żonie. Czas nas uczy pogody.
0: No i świetnie. Obiecane. Obiecane. Gramy. Panie Macieju, wielkie gratulacje i ta piosenka specjalnie dla pańskiej żony. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: 9 minut zostało do godziny 9. Tuż obok mnie zameldował się Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, Krzysztofie.
0: Będziemy zapowiadali listy na M i historię absolutnie niezwykłą, prawda?
1: Niezwykła historia, nie będziemy może zdradzać, ale udało się dotrzeć do pani Pożeny. Tak właściwie Hania Dołęgowska dotarła do autorki listu. Zobacz, jaki on jest piękny, wyklejany. Ile tutaj trzeba było włożyć
0: rzeczywiście, to
1: energii.
0: Wygląda jak jakiś taki nowoczesny papateria, to przecież kiedyś takiego nie było. Trzy kolory, piękny, błękitny, różowy, jakiś taki przyciemniony, żółty. Super to wygląda.
1: Ale jest takie zdanie, które mnie zachwyciło w tym liście. Pani Bożena napisała tak. Miłość jest jak Janosik. Jednym daje, drugim odbiera. Mhm. Także dzisiaj będziemy też sprawdzać pytać państwa o utwory, które koiły państwa w przypadku, kiedy ta miłość tak średnio
0: się rozwijała, rozkwitała.
1: Tak. A tutaj jeszcze na odwrocie, zobacz, jest prośba, jest marzenie o autograf Marka Niedźwieckiego i Marii. I wyobraź sobie, że Maria i Marek Niedźwiecki odesłali autograf. Zresztą można podglądać zdjęcie na naszym trójkowym Facebooku.
0: A czy bohaterkę tego listu będzie można usłyszeć?
1: Mm-hmm, tak, odnaleźliśmy panią Bożenę ze Żnina.
0: I to Hania Dołęgowska za tym stoi.
1: Hania, tak.
0: Hania ma nos dziennikarski, to trzeba przyznać, rzeczywiście nie jedną tajemnicę rozwiązała, także jeszcze nie jedna pewnie do rozwiązania przed nią. Mateuszu, czyli meldujesz się tutaj zaraz po 9:00 i...
1: I będziemy odczytywać, tak? Zobacz tutaj pocztówki, zobacz, jakie tutaj głosowane na Papa Dance, na YouTube, na co jeszcze? Obywatel GC.
0: Papa Dance.
1: Zagramy Agnieszka Papa Dance? Nie mieliśmy tego. Może.
0: Nie dzisiaj.
1: Nie dzisiaj.
0: Nie teraz w każdym razie. Mateusz Tomaszuk, bardzo ci serdecznie dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99.

0: Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żegnamy reklamy.
2: To Trójka, poniedziałek, 20 lipca, czas na serwis. Romuald Wójcik.
3: Ponad 1600 strażackich interwencji w całym kraju po burzach. Rozpada potem połączenie, to nie wchodzi w grę, mówił w Trójce Marcin Horała z PiS. Wchodzą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Ponad 1600 razy interweniowali wczoraj w całej Polsce strażacy po burzach, które przeszły nad krajem. Najwięcej pracy było w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyźnie. Chodziło głównie o usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie uszkodzonych dachów i odblokowanie dróg. Część mieszkańców na południu województwa śląskiego wciąż nie ma prądu. Awarią dotknięte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski, łącznie ponad 1200 odbiorców. Prezydent USA Donald Trump wręczył puchar za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata reprezentacji Hiszpanii, która pokonała w finale Argentynę. W Nowym Jorku był specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Dla Białego Domu niedzielny mecz finałowy stanowił zwieńczenie trwających ponad rok starań, by we współpracy ze współgospodarzami Kanady i Meksykiem sprostać licznym wyzwaniom logistycznym związanym z organizacją największych mistrzostw świata w historii. Konieczne było przy tym pogodzenie tych działań z restrykcyjną polityką migracyjną administracji Donalda Trumpa, która uniemożliwiała wjazd do Stanów Zjednoczonych kibicom z niektórych krajów uczestniczących w mistrzowskim turnieju, takich jak Haiti czy Iran. Gdy Donald Trump i prezes FIFA Gianni Infantino wręczali trofeum, z armatek wystrzeliło złote konfetti, jednak gdy wcześniej lider Stanów Zjednoczonych wchodził na murawę, z trybun słychać było gwizdy. Okazało się, że jesteśmy krajem piłkarskim i myślę, że tak już pozostanie. Podsumował mundial Donald Trump. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Rozpada potem połączenie. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus skomentował w ten sposób pojawiające się informacje o odejściu z partii polityków należących do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i powrocie po wyborach.
5: Tego rodzaju gra mogłaby się wydawać kusząca, ale jednak jest, zwłaszcza w realiach polskiego systemu wyborczego, jest grą ogromnego ryzyka. Gdybym był Jarosławem Kaczyńskim i gdyby ktoś do mnie przyszedł z takim planem, to ja bym się na niego nie zgodził, bo bym powiedział, no dostrzegam tu pewne zalety. Moim zdaniem optymalna konstrukcja była inna. Optymalna konstrukcja, z której niestety, i to chyba z perspektywy czasu było błędem, zrezygnowaliśmy, była taka, że jest szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy, w którym jest dominujący Prawo i Sprawiedliwość.
3: Cała rozmowa z Marcinem Horałą na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Belgijscy śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie Qatargate narażeni na niebezpieczeństwo. Jedna z policjantek została brutalnie pobita, poinformowała gazeta La Libre Belgique. Chodzi o jedną z najgłośniejszych afer korupcyjnych w Parlamencie Europejskim i kupowania wpływów przez Katar oraz Maroko.
6: Brutalnie pobita policjantka omal nie zginęła, została zaatakowana miesiąc temu podczas spaceru. Do tej pory nie zidentyfikowano podejrzanych, trwa śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Według belgijskiej gazety La Libre Belgique już kilka lat temu służby bezpieczeństwa państwa alarmowały o przypadkach zastraszania śledczych i o zagrożeniach, na które są narażeni. Afera Qatargate, nad którą, jak informuje gazeta La Libre Belgique, unosi się cień marokańskich służb specjalnych, wybuchła w Parlamencie Europejskim pod koniec 2022 roku. Belgijska policja przeszukała wtedy kilkanaście mieszkań i biur, przejęła torby z gotówką i aresztowała kilka osób. Na razie nie ma informacji, na jakim etapie jest prowadzone śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Dziś w życie wchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z najważniejszych jest rozszerzenie wyjątków od zasady posiadania nieruchomości z 3 lat do roku, mówi Robert Gajda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
7: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności. I w tym wypadku w pierwszej linii dziedziczenia mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
3: Z innych nowości to zwiększono też czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni oraz wprowadzono darmowy bon na audyt energetyczny.
8: Klimat.
3: Czyli pora na darmowy audyt klimatyczny w Trójce. W całym kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza. 37% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W części województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: To jeszcze darmowy audyt sportowy i Dariusz Urbanowicz.
1: Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Do rozstrzygnięcia finałowego meczu z Argentyną potrzebna okazała się dogrywka. Hiszpanie wygrali zasłużenie 1-0 po golu Ferrana Torresa. Tytułu bronili Argentyńczycy, ale zagrali fatalnie, pokazali antyfutbol, mając kłopoty z wyjściem z własnej połowy. Mimo wszystko w Buenos Aires trwa festiwal radości.
2: Przy obelisku, symbolu argentyńskiej stolicy, od zakończenia meczu nie milkną śpiewy, okrzyki, tańce i wybuchy fajerwerków. Cisza wynikająca z rozczarowania wynikiem finałowego spotkania trwała zaledwie kilka minut. Potem mieszkańcy stolicy kraju postanowili docenić ponad miesiąc fantastycznej ich zdaniem gry swojego zespołu. Bardzo, bardzo im dziękujemy. Dzisiaj mamy i tak powód do świętowania, bo mamy świetnych piłkarzy, którzy długo toczyli wyrównany bój, nawet gdy grali w 10. Powiedział mi jeden z kibiców, który był zawiedziony, ale tylko przez chwilę. Podobnie jak inni ludzie w sercu Buenos Aires, bawi się i docenia kończącą się wicemistrzostwem świata epokę mundialowych występów Argentyny z Leo Messim w składzie. Z Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Hiszpanie po raz drugi zdobyli mistrzostwo świata. Świetny turniej Ligi Narodów w Chicago w wykonaniu polskich siatkarzy. W ostatnim spotkaniu pokonali gospodarzy 3-0. Wcześniej wygrali z Brazylią, Francją i Bułgarią, a fazę grupową rozgrywek skończyli na drugim miejscu, tuż za Japonią. Finały Ligi Narodów odbędą się w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. Podwójny mistrz olimpijski z Paryża, Belg Remco Evenepoel, wygrał 14. etap Tour de France. Żółtą koszulkę utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar, a dziś peleton ma dzień przerwy. W Formule 1 lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał Grand Prix Belgii na torze Spa. Włoch ruszał do wyścigu z pole position. Na mecie wyprzedził o 2 sekundy Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i aż o 11,5 sekundy Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. I na koniec jeszcze triatlon, bo ludzie z żelaza wrócili do Gdyni. Miasto przez 3 dni żyło zawodami Enea Ironman 70.3 Gdynia, które wygrał Maksymilian Sperl z Niemiec przed Brytyjczykiem Andrew Hofstall-Turnerem i Duńczykiem Larsem Homholtem, który dopiero na trasie kończącego rywalizację półmaratonu biegowego wyprzedził najlepszego z Polaków Roberta Wilkowieckiego. Wśród pań triumfowała Agnieszka Gadomska.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 stopni w centrum, do 23 na południu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za 3 ostatnie godziny. Ja bardzo dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, audycję zrealizowała, Karolinie Gonet, audycję przygotowała, i Stanisławowi Perzynie, który odbierał telefony od Państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i witam ponownie Mateusza Tomaszuka. Dzień dobry, Mateuszu.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pani Bożena dzisiaj zdominuje, prawda?
5: Zapamiętałeś.
0: Tak, bo to jest niezwykła historia. Zdradziłeś mi ją. Uchyliliśmy tylko rąbka tajemnicy, natomiast zaraz nastąpi rozwinięcie tej naprawdę niezwykłej historii.
5: Tak, panią Bożenę udało się odnaleźć.
0: Miody w tle będą.
5: Miody będą w tle. Będzie słodko jak miłość.
6: Listy na M.
5: Tak, i będziemy do godziny 12. Dzięki, Krzysiu.
0: Dziękuję bardzo.
5: Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. No to ruszamy.

Listy na M, wydanie poniedziałkowe. Nie, nie, proszę nie regulować radioodbiorników. Michał Nogaś na urlopie. Ale co tam będziemy otwierać? Tak, będziemy otwierać karteczki, listy. No i tak jak wspominałem kilka chwil temu, dzisiaj bohaterski list od pani Bożeny, która napisała kiedyś do Marii, do kącika Marii, do listy przebojów trójki. Miłość jest jak Janosik, jednym daje, a drugim odbiera. Kochana Mario, piszę do ciebie, gdyż bardzo podoba mi się twój kącik. Na wszystko masz odpowiedź, a każde zagmatwane opowiadanie w twoich ustach brzmi jak bajka dla małych dzieci. Prosto i bezpośrednio. Ja należę do ludzi, którzy swoje kłopoty chowają głęboko w sercu, dlatego nie będę cię nimi zadręczała. Chciałam się z tobą podzielić jednym powiedzeniem, które już na pewno słyszałaś. Miłość jest jak Janosik, jednym daje, a drugim zabiera. Na odwrocie treść brzmiała tak. Kochani, mam do was jedną prośbę. Nie jestem wymagająca, a moim największym marzeniem jest mieć pod choinką wasze autografy, pana Marka i oczywiście twój Mario, więc jeżeli to nie sprawi wam kłopotu, bardzo was o te autografy proszę. Pozdrawiam was, dziękuję za poświęcenie chwili, no i cennego czasu na przeczytanie mojego listu. Wasza wierna słuchaczka Bożena. Cześć. Tak się pięknie złożyło, że odnaleźliśmy panią Bożenę, a tak właściwie Hania Dołęgowska odnalazła panią Bożenę. Za chwilę się okaże, państwo się dowiedzą, jak to się stało właśnie. A ja czekam na państwa listy, na państwa wiadomości, na państwa telefony 22 i 7 trójek. Dzisiaj pytamy, jaki utwór był dla państwa najlepszym lekarstwem na miłosny zawód, no i jak państwo sobie w takich sytuacjach radzili. Znowu nam się miłosna audycja szykuje. No ale czas na piosenkę dnia. Set Smiles, John Porter.

0: Set Smiles, John Porter, Plastic World. To nasza piosenka dnia w Trójce. Nie pani Bożena, ale pani Hania. Hania Dołęgowska. Cześć. Nasza detektyw od spraw specjalnych, mogę
1: to
0: tak powiedzieć.
1: To za dużo. Niemniej mam ogromną, za dużo, jeśli chodzi o takie sformułowanie, niemniej mam ogromną przyjemność w poszukiwaniu tych wszystkich, którzy wysłali listy, kartki do Trójki. A pani Bożenka, którą za chwilę słuchacze Trójki usłyszą, jest przesympatyczną osobą, napisała wzruszający list. Oczywiście wyobrażałam sobie, że była wtedy bardzo młodą osobą, bo to taki list nastolatki, sama takie pisałam. Może nie listy, ale w pamiętniku mam właśnie takie listy czarne, białe. Taki był świat w momencie, w którym coś się rozsypywało emocjonalnie. I no nie było łatwo znaleźć panią Bożenkę, ponieważ Żnin nie jest wielką miejscowością, ale to nie ma znaczenia, bo w Warszawie, gdyby, czy w Krakowie, czy w Gdańsku, gdybym znalazła dom mieszkalny bez podania numeru telefonu, to wtedy się nie podawało w korespondencji, jak również nie był przypisany w książce w internecie tak zwanej telefonicznej, nie było go czy adresowej, no to pomyślałam, co tu robić? I sobie pomyślałam, może ktoś mieszka na tej samej ulicy, kto prowadzi działalność gospodarczą. I proszę sobie wyobrazić, trafiłam na przesympatycznego producenta miodu. Naprawdę nie czerpię z tego tytułu zysków. Warto zadzwonić do pana i zamówić miodę, który powiedział, proszę pani, ja nie znam tu wszystkich, ale ja mogę zaprosić dziś jeszcze moją teściową na obiad. Ona przyjdzie i ona zna wszystkich. Ta pani była tak miła, tak uprzejma, że kiedy opowiedziałam jej, że Trójka szuka słuchaczy, którzy kiedyś pisali do Listy Przebojów, do Kącika Marii, to powiedziała, że ona bardzo chętnie pomoże. Jest to kolejna osoba, która wspiera te poszukiwania, która rozumie, że chcemy przedstawić ludzi, zapytać, jakie wtedy mieli motywacje, kim są dzisiaj, co wydarzyło się w tak zwanym międzyczasie. No muszę państwu powiedzieć, że to ogromna przyjemność i ogromny szacunek dla tych wszystkich, którzy ruszają z domu, idą, jedni znają tych ludzi, do których idą i pytają w naszym imieniu, przepraszam, czy to pan, pani napisali list 20-30 lat temu? W tym wypadku pani znała panią Bożenkę, teściowa pana od miodów, taki skrót myślowy, i poszła, opowiedziała o tym wszystkim i pani Bożenka do nas się odezwała,

0: nawiązaliśmy kontakt, a dalej to już Państwo usłyszą.
1: Efekty tej rozmowy już za chwilę. Dzięki, Haniu, za ten poświęcony czas, że udało się odnaleźć Panią Bożenę, bo to jest niesamowita historia, naprawdę. Znaleźć po latach osobę, która pisała, zresztą ten list, tak jak wspominałem, bardzo kolorowy i trzeba było się rzeczywiście napracować, żeby coś takiego zrobić.
0: Tak, to jest ręczna robota. Szczegóły za chwilę, a ja tylko jeszcze jedną rzecz podkreślę. Wokół nas jest bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy są w stanie uwierzyć w nawet najdziwniejszą historię. Oczywiście sprawdzają, kim jestem, żeby nie było tak, że pójdą do kogoś i opowiedzą historię nieistniejącej osoby. To dobrze, że rozmawia się z osobami przytomnymi, które są racjonalne, a jednocześnie, jeszcze raz podkreślę, bardzo życzliwe i pomocne. Tacy ludzie są wśród nas.
1: Listy na M do godziny 12, 22 i 7 trójek. No a teraz, aha, utwór, który znalazł się na kartce pocztowej. Kartka wysłana w roku 88. Głosuje na Europe, głosuje na aha. Utwór Touchy. No to gramy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
0: Żegnamy reklamy.
16: Zbliża się 9:30.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
18: Informator ekonomiczny.
16: Hej ho, Sylwia Zadrożna w studiu Trójki i nie sama.
19: Hej ho, ze mną Katarzyna Henik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Wakacje trwają, na pewno sporo osób wypoczywa w Europie, ale niestety nie dla wszystkich ten wypoczynek jest bezproblemowy. Sporo skarg trafia do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, jeśli chodzi o wypożyczanie samochodu na wakacjach. To, co, o czym powinniśmy pamiętać, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby tutaj tych kłopotów uniknąć.
20: Ja może dla lepszego zobrazowania sytuacji przywołałam taką przykładową

0: sprawę, którą mieliśmy w naszym centrum. Pan wypożyczył samochód w Hiszpanii i po tygodniu go zwrócił, wszystko było w porządku, wrócił do domu. Okazało się, że jego konto jest obciążone kilkaset euro, więc to było sporo pieniędzy. Musiał zapłacić tę kwotę dodatkowo w wypożyczalni za to, że w samochodzie nie było zestawu naprawczego takiego specjalnego do aut. Pan był zupełnie zdziwiony, zmieszany, ponieważ utrzymywał, że zarówno przy odbiorze, jak i przy zdawaniu tego zestawu nie było. No i przy odbiorze nikt mu nie zwrócił na to uwagi. Mimo to wypożyczalnia była uparta, nie przyjęła jego reklamacji. Pan trafił do nas i my wspólnie z Europejskim Centrum z Hiszpanii wykazaliśmy, że trzeba udowodnić, przedsiębiorca powinien udowodnić to, że tego zestawu naprawczego nie było też i w momencie odbioru samochodu. Więc tutaj zwracamy uwagę, że wiemy, jakie są sytuacje. Podróże są często stresujące, jesteśmy zmęczeni. Natomiast czy w momencie odbioru, czy zdawania już samochodu pod koniec wakacji warto przejrzeć samochód nie tylko pod względem takim mechanicznym, czyli tak. czy wszystko jest z nim w porządku, czy nie ma rys, czy innych uszkodzeń, ale też pod względem wyposażenia.
1: No właśnie, bo to jednak sporo pieniędzy, a...
0: W tym wypadku już było naprawdę, ta kwota była już kilkaset euro, no to już są poważne pieniądze.
1: Tak, także na szczęście pan Grzegorz, bo to jego była historia, zwrócił się do państwa i państwo wspólnie z ECK w Hiszpanii wywalczyli dla niego zwrot tych pieniędzy. To teraz o podróżowaniu samolotem i opłatach za bagaż. I tutaj właśnie taka historia z państwa działania. Pan Marek wraz z rodziną podróżował na trasie Nairobi-Bruksela belgijską linią lotniczą. W ramach rezerwacji wykupił 3 sztuki bagażu rejestrowanego, ale później został przekierowany na trasę z innym przewoźnikiem.
0: Z powodu strajku.
1: Tak. No i okazało się, że te wykupione wcześniej usługi bagażowe nie zostały uwzględnione w tej nowej rezerwacji.
0: No i musiał zapłacić za kolejne bagaże. To znaczy, że raz już wykupił usługę bagażową i musiał wykupić ją po raz kolejny, ponieważ na jego bagaże by nie zostało przewiezione. Później napisał reklamację do belgijskiego przewoźnika, czyli do tego do pierwotnego, nie ten, który faktycznie wykonywał, czy to był Air France, tylko do belgijskiego, więc to też jest ważna uwaga. Co by się wydawało z takim słusznym argumentem, że dwa razy zapłacił za to samo, niesłusznie.
1: I też ostatecznie kwota całkiem wysoka, bo to kilkaset złotych w sumie.
0: Cała rodzina leciała, 3 osoby, więc za bagaż rejestrowany, no to już jest sporo pieniędzy. Pan napisał reklamację, na przewoźnik odpowiedział dosyć w taki sposób, pamiętam, niezrozumiały, że tak jakby nie zrozumiał istoty problemu. Zwrócił mu 35 euro, więc to była kwota zupełnie nieadekwatna do tego, jakie koszty poniósł. Ta sprawa trafiła do nas i ECK Belgia, czyli nasz odpowiednik z kolei w Brukseli, skontaktował się z przewoźnikiem i faktycznie w tym momencie, jak już kontaktował się z belgijskim naszym centrum, to powiedział, faktycznie konsument ma rację i oddamy mu całą kwotę. Więc udało się również.
1: No właśnie, ta historia też jest dowodem na to, że te strajki, z którymi mamy do czynienia u przewoźników lotniczych, słyszymy co jakiś czas i to też u takich renomowanych działających od lat. Utrudniają życie pasażerom w czasie też wakacji.
0: To nie tylko opóźnienia, to nie tylko odwołania, to też takie sprawy bagażowe i inne.
1: Czyli zwracajmy na to uwagę. No i jeszcze jeden temat dotyczący szeroko rozumianych subskrypcji. Na początek pani Olga, która wykupiła usługę lokalizacji telefonu, skorzystała tutaj z krótkiego okresu próbnego, ale ponieważ usługa nie działała zgodnie z opisem, no to po zakończeniu chciała zrezygnować, a przedsiębiorca pobrał i tak pieniądze.
0: Nie dość tego, że pobrał za cały miesiąc kolejnej subskrypcji, to jeszcze jakby nie uznawał możliwości wypowiedzenia tej umowy. On jakby nadal chciał kontynuować.

0: chciał. No, rządzą pieniądze za kolejny miesiąc. Dopiero po naszej interwencji udało się anulować pani konto i uzyskaliśmy zwroty pieniędzy, ale co było ważne w tej sprawie było to, że przedsiębiorca zupełnie nie poinformował o tym, jakie są właśnie zasady tej subskrypcji, wypowiedzenia jej. Tak, konsumentka wiedziała, że 24 godziny są takie gratisowe, powiedzmy. Później nie było żadnej informacji, że automatycznie w jakiej kwocie będzie odnawiane konto. Więc, a ta informacja jest zarówno w Polsce, jak i w, jakbyśmy powiedzieli, w całej Unii Europejskiej wymagana prawem.
1: No właśnie.
0: Konsument musi wiedzieć.
1: Tak. I na koniec jeszcze jedna historia z subskrypcją w tle, a ponieważ Mateusz dzisiaj o miłości w audycji dużo mówi, no to mamy panią Barbarę, która wykupiła, panie Barbara oczywiście z Polski, która wykupiła 3-miesięczne członkostwo na portalu randkowym. Tak. Co tam poszło nie tak?
0: 3-miesięczna subskrypcja, to był taki fajny porental 50+, no ale pani chciała zrezygnować. Bo też dostawała, co ją też zaniepokoiło, że dostawała rachunki po niemiecku. Natomiast cała aplikacja była prowadzona po polsku, więc to ją już zdziwiło. Natomiast napisała bardzo dobrze wypowiedzenie umowy, zgodnie z zasadami, nawet wysłała listem poleconym, ale jej umowa jakby nie została przerwana. Nadal dostawała nawet już później ponaglenia do zapłaty.
1: Monity, tak.
0: Tak. Mhm. Ona zapłaciła, mimo że niesłusznie, bo wypowiedziała umowę, to zapłaciła, ponieważ tam było napisane w wiadomości do niej, że jak pani to już zapłaci, to już wtedy wypowiemy. To już zakończymy sprawę. Ona zapłaciła, nic się takiego nie stało. No i trafiła do nas i my też pomogliśmy jej w tej sprawie. No wykazaliśmy, że przede wszystkim pani już wcześniej wypowiedziała tę umowę i pełne te kwoty i te, które później też zapłaciła, zostały jej oddane.
1: Na szczęście pomogło Europejskie Centrum Konsumenckie. Katarzyna Henik właśnie z ECK była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Złamane serca. Nie będę ciebie pytał, bo za dużo pytań ostatnio dostajesz.
1: Dużo.
3: To nie będę cię o to pytał, ale zapytamy słuchaczy, czy istnieją jakieś piosenki, które naprawdę pomagają po rozstaniu? 22 i 7 trójek.
4: Dzień dobry, na temat niespełnionych miłości. Jest taki utwór Nene Sherry, My Bloody Valentine, moje krwawe walentynki. Pozdrawiam, Michał Zeligur.
3: Listy na M. 22 i 7 trójek, listy na M do godziny 12, a już za chwilę rozmowa z panią Bożeną.

0: Bardzo się cieszę, kiedy po latach odnajdują się bohaterowie, bohaterki listów. Listów, które wysyłane były przez lata na myśliwiecką 357 do trójki.
1: Tak.
0: No i po drugiej stronie powinna być pani Bożena. Pani Bożena Dolacińska, która wysłała w latach 80. wiadomość, a tak właściwie bardzo kolorowy list. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam.
0: Chciałbym na wstępie pogratulować estetyki listu. Nie wiem, czy pani pamięta, jak on wyglądał, ale jest bardzo ładnie przygotowany.
1: Pamiętam.
0: A, to muszę podesłać w takim razie po audycji.
1: Tak, tak. Bardzo byłabym wdzięczna, bo nie pamiętam, to już jest chyba dobre 40 lat temu, więc nie pamiętam.
0: Ładnie przygotowany, ładne pismo, widoczne kolory, kolor żółty, różowy i niebieski. O. Takie wycinanki powyklejane nawet są. Aha. Są dwie części. Na pierwszej stronie jest taka treść ogólna, a na drugiej stronie jest bardzo ważne pytanie, a tak właściwie prośba. Moim największym marzeniem jest mieć pod choinką autografy Marka Niedźwieckiego i oczywiście Marii. Czy pamięta pani ten moment, radość, kiedy Marek Niedźwiecki i Maria odesłali listownie właśnie swoje autografy?
1: Tak, pamiętam, doskonale pamiętam audycję Listę Przybojów programu trzeciego. Pan Marek był wtedy bardzo rozpoznawalny, tak zwany pan Niedźwiedź. Więc jeżeli ktokolwiek otrzymał jakąkolwiek korespondencję z Warszawy, z ulicy Myśliwieckiej, to naprawdę czuliśmy się, że jesteśmy bardzo wyjątkowi, wyróżnieni wręcz, bo przecież mieliśmy tego świadomość, że tych listów było bardzo dużo, całe mnóstwo. Więc jeżeli była informacja zwrotna, a jeszcze tym bardziej z autografem, to naprawdę radość była ogromna. Więc takie właśnie mieliśmy marzenia o prezentach pod choinkę. Ktoś pomyślałby, że to takie może prozaiczne, ale my w tamtych czasach, te 40 lat temu, takie marzenia mieliśmy. I to było dla nas ważne.
2: Listy na M.
1: Trójka była takim oknem na świat dla młodzieży, ale myślę, że też dla osób dorosłych, starszych, dlatego że zawierała różne audycje na różne tematy. Natomiast

0: my jako ludzie, tacy młodzi nastolatkowie, żyliśmy przede wszystkim muzyką, która niestety nie była osiągalna. No więc czekaliśmy na tą listę przebojów, mieliśmy przygotowane urządzenia nagrywające. Oczywiście w domu musiała panować straszna cisza podczas nagrywania, więc to były takie kombinacje różne. No ale efekty były takie, że zadowolenie było ogromne nasze, gdzie udało się nagrać kilka piosenek naszych takich ulubionych, a później oczywiście przez cały tydzień odtwarzaliśmy, słuchaliśmy aż do kolejnego wydania listy przebojów, czy to był piątek, czy to była sobota, bo tam już wchodziły z poczekalni, wchodziły czasem nowe jakieś utwory, przeboje, na które też czekaliśmy. Tak, tak, lista przebojów, program trzeci był takim oknem na świat. No tym bardziej, że nie było takich koncertów na żywo prowadzonych, a jeżeli były, to dla osób z małego miasteczka, jak ja mieszkam w mieście Żnin, no to było niemalże niemożliwe. Taki wyjazd na koncert to była wyprawa tak jakby na drugi koniec świata. Więc tak, to nam bardzo przybliżało tutaj ten szeroki taki świat.
1: Pozazdrościć tych czasów, bo tak właściwie, kiedy sobie pomyślę, że to był taki rytuał, jednoczenie się ze znajomymi, żeby odsłuchać na żywo listy.

0: Są takie piosenki, które przypominają wakacje i są też takie, których przez jakiś czas nie da się słuchać, bo przypominają konkretną osobę, no, w tych takich nieprzyjemnych sytuacjach. Jestem ciekaw, czy państwo też mają taki utwór, taki, którego kiedyś trzeba było unikać, no a dzisiaj słucha się już go może z lekkim uśmiechem.
1: Jest taki utwór, Take These Broken Wings, Mister Mister, 18 lat temu. Rozwiodłem się. Jeszcze Kid Eleison.
0: 22 i 7 trójek. Jakie państwo mają ulubione, ale też takie utwory, które przypominają państwu te chwile złamanego serca. Johnny Mars, Pin do 10, a druga część listów na M powróci już za chwilę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie są zwykłe wakacje.
2: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
1: Więcej na caritas.pl/dzieci.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 20 dzień lipca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Monika Mazur-Chrzan.
21: Trudna sytuacja na Śląsku. Po nocnych burzach strażacy wciąż usuwają ich skutki. W serwisie też pytanie o rozpad w Prawie i Sprawiedliwości i przyszłość ludzi Mateusza Morawieckiego. Porannym gościem Trójki był Marcin Horała. Na koniec zajrzymy do Wielkiej Brytanii, gdzie po zakończonym mundialu spory niedosyt.

0: Największe szkody w Bielsku-Białej i całym powiecie bielskim. Trudna sytuacja na Śląsku, gdzie wieczorem i w nocy strażacy interweniowali ponad 400 razy. Ponad 1200 gospodarstw wciąż nie ma prądu.
1: Nawałnice i burze przeszły wczoraj przez niemal całe województwo śląskie. Ich skutki najbardziej odczuli mieszkańcy południowej części regionu. Najwięcej zgłoszeń, bo prawie 190, spływało od mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Pogoda dała się również we znaki w powiecie cieszyńskim. Tam odnotowano niemal 100 zgłoszeń. Z kolei w powiecie żywieckim mieszkańcy zgłaszali problemy ponad 70 razy. Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew, odpompowywaniu wody czy zabezpieczaniu uszkodzonych wskutek silnego wiatru budynków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pod niektórymi adresami we wcześniej wymienionych powiatach w dalszym ciągu nie ma prądu. Operator sieci energetycznej przewiduje, że awarie mogą potrwać do godzin popołudniowych.
0: Informacje zebrał Artur Zubek z Radia Katowice. Ważna informacja dla kierowców. Droga krajowa nr 9 na Mazowszu jest zablokowana po wypadku 4 samochodów w Skaryszewie koło Radomia. Do szpitala trafiły 2 osoby. Ruch odbywa się tam objazdami, drogami lokalnymi. Narasta kryzys w PiS w związku z ultimatum postawionym przez władze partii, a brzmi ono albo przynależność do stowarzyszeń politycznych, albo dalsza praca w strukturach ugrupowania. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że nie zamierza odchodzić ani ze stowarzyszenia, ani z partii.
2: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No Rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu, stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
0: Cała rozmowa z naszym gościem na stronie Trójki i YouTubie. A o przyszłość PiS pytany był też w Polskim Radiu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem podziały w tej partii są zbyt głębokie, by udało się uniknąć rozpadu.
3: Kwestionowane jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. To jest coś, co było nie do pomyślenia. I też obserwując te ciosy, które padają w sieci, nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, że nic się nie stało. Gdy te podziały są tak ostre i gdy te podziały nie są tylko personalne, tak jak ja to obserwuję, tylko to są dość fundamentalne różnice i w ocenie tego, jak rządził PiS.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na decyzję, czy zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu do czwartku. W Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrat i Rysy. Największych utrudnień turyści mogą się spodziewać na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat. Z kolei na odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone są drobne prace konserwacyjne. O szczegółach Filip Droszcz.
4: W górnej części szlaku na Zawrat wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Trasa nie zostanie zamknięta, ale podczas prac ruch będzie chwilowo wstrzymywany i prowadzony wahadłowo.
5: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Do tych 60 metrów teraz wracamy.
4: Mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace mają potrwać kilka dni. Następnie ekipy przeniosą się na szlak w kierunku Koziej Przełęczy.
5: Później ten sam wykonawca będzie wymieniał cały odcinek łańcuchów znajdujących się na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. I tutaj jest na pewno planowana dłuższa praca.
4: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy ten odcinek będzie czasowo zamknięty. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Miało być największe piłkarskie widowisko w historii i pod względem rozmachu rzeczywiście było. Tak zakończony właśnie mundial oceniają brytyjskie media. Podkreślają jednak, że angielscy kibice czują głównie niedosyt.
6: Komentatorzy na Wyspach chwalą emocje na boisku, niespodziewane wyniki, sukcesy drużyn spoza grona faworytów i mecze rozstrzygane w końcówkach. Jednocześnie piszą, że większy format oznaczał zbyt wiele spotkań i turniej rozciągnięty do granic wytrzymałości. Najwięcej krytyki wywołały jednak pieniądze. Dla FIFA był to finansowy i marketingowy sukces, ale dla kibiców oznaczał bardzo drogie bilety, kosztowne przeloty i tysiące kilometrów do pokonania między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Brytyjscy publicyści pytają więc, czy nie był to mundial przygotowany bardziej dla sponsorów i telewizji niż dla fanów. Za największy skandal brytyjskie media uznają sprawę reprezentanta USA. Po jego czerwonej kartce Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, a niedługo później karę zawieszono. Na Wyspach odebrano to jako polityczną ingerencję w sport. Nie wszystkim spodobała się także oprawa finału mundialu. Reklam i telewizyjnego show było ich zdaniem po prostu za dużo, a piłka nożna zeszła na drugi plan. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji

0: na portalu polskieradio24.pl.
1: W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ominą tylko Podkarpacie. Za to na północy burze i silny wiatr. Na termometrach od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23 miejscami na południu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 10.
4: Listy na M.
3: No dzisiaj będziemy często wracać do jednej z myśli pani Bożeny, która w latach 80. napisała tak: miłość jest jak Janosik. Jednym daje, drugim zabiera. Ilu ludzi mogłoby się pod tym podpisać? Może dlatego właśnie muzyka od zawsze była tym najlepszym pamiętnikiem zakochanych. 22 i 7 trójek, czekamy na wspomnienia.

0: burzliwe rozstanie z moją dziewczyną, słuchałem piosenkę Perfektu, która w tamtych czasach znajdowała się na liście przebojów radiowej trójki, a było to tak. Z naszej miłości tynk się sypie i gruz, taczkami można go wywozić już. Hej, opanuj się, nie żyjesz przecież na tym świecie, wiesz. Tak to leciało, co za hałas, co za szum.
1: To ja mam nadzieję, że następnym razem pan nam zanuci. Pan Tomek napisał, ostatnio nie mogę niestety do was się dodzwonić, więc tutaj podzielę się swoim utworem w trudnych chwilach ze studenckich czasów. To była wspólna piosenka Stinga i Erika Claptona. It's Probably Me. Nadal kocham ten utwór. Pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy, napisał pan Tomek. No i jeszcze pani Tatiana, która dzieli się taką wiadomością. Moja koleżanka miała taką ulubioną San Damiano Sala Solo z Classic Nouveau. Ponieważ nie dysponowała magnetofonem, a wiedziała, że ja regularnie słucham listy przebojów trójki i nagrywam piosenki na swoim kasprzaku, dała mi

kasetę. Poprosiłabym, na jednej stronie nagrała jej ten właśnie utwór. Trwało to kilka tygodni, bo musiałam polować na tę piosenkę na liście. I nie tylko. Nie muszę dodawać, że w końcu znienawidziłam to San Damiano. No tak, 22 i 7 trójek, piosenki Złamanych Serc, a ja

też i Agnieszka Szydłowska, i Michał Nogaś, i Justyna Grabasz. Wszyscy się ucieszymy. Polskie Radio S.A. Program Trzeci Polskiego Radia. Ulica Myśliwiecka 357-00-459 Warszawa z dopiskiem listy na M. A to nasza płyta tygodnia. Mlecze, album niebieski.

0: Listy na M w Trójce do godziny 12. Wracamy do rozmowy z panią Bożeną, która w latach 80. wysłała przepiękną kartkę. Tak właściwie list na Myśliwiecką 357.
1: Listy na M.
0: List to wiemy, że pani wysyłała, a czy zdarzyło się może jakąś kartkę też wysłać z takim tradycyjnym głosowaniem, na co pani głosuje, czy raczej tak z boku pani słuchała?
2: Nie, ja nie. Natomiast wiem, że mój starszy wtedy brat, on tak bardziej uczestniczył w tym. No, był z moim starszym bratem i tak naprawdę on zaszczepił we mnie tę właśnie taką miłość do muzyki, do zespołów. Różnica między nami była 7 lat, więc te zespoły były takie już może dla niego, ale na mnie też robiły ogromne wrażenie. Pamiętam doskonale, on był fanem zespołu The Beatles. W momencie, gdzie w Polsce powstał zespół Chłopcy z Placu Broni, to mój brat był przeszczęśliwy, dlatego że wokalista bardzo przypominał Johna Lennona. I pamiętam, jak właśnie mój starszy brat Heniek zabrał mnie na pierwszy w życiu koncert do Bydgoszczy. Bydgoszcz jest od nas jakieś 40 parę kilometrów, a myśmy jechali przez prawie pół dnia, jak nie dłużej, żeby być.

0: być na tym koncercie tego zespołu, więc ja to tak pamiętam, no bo to takie wydarzenie dla nas, coś niesamowitego, więc ten pierwszy taki koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni bardzo duży wpływ miał na mnie mój starszy brat. On tutaj pokazał mi, że jest lista przebojów, że tam gdzieś jest koncert, możemy pojechać, więc to pamiętam.
1: A jest taki zespół, jest taka piosenka, która jednoznacznie kojarzy się pani właśnie z listą przebojów trójki, bo chętnie ją zagramy dzisiaj.
0: Tak myślałam sobie, no to takie jedne chyba z pierwszych notowań, był taki zespół, gdzie też właśnie mój brat słuchał i bardzo mi utkwiła muzyka tego zespołu. Był to zespół Electric Light Orchestra. Powiem szczerze, że tak sobie myślałam, jaki utwór, więc utwór o tytule, nie wiem czy dobrze pamiętam, taki wstęp trochę kosmiczny, no ten utwór utkwił mi w pamięci i tak zawsze będzie mi się kojarzył z odsłuchiwaniem listy właśnie, przede wszystkim ten zespół, bo oczywiście można by ich tutaj wymieniać bardzo dużo. Przecież wtedy zespół Manam, Lady Punk, Róże Europy, no to one święciły swoje triumfy. Można by tutaj dużo, dużo ich wymieniać. Natomiast zespół, o którym wspomniałam, to tak tutaj utkwił mi najbardziej chyba.

Electric Light Orchestra, a do rozmowy z panią Bożeną powrócimy za chwilę. No tak, przebieramy te listy kolorowe i ciekawe. YouTube. Ciekawy jestem, czy ktoś z państwa głosował na YouTube. Szukam tych kartek. Przed sobą nie widzę. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, listy @polskieradio.pl.

0: wichura.
1: Widi-di-di-di. I się nuciło. Ballada o baronie niedźwiedziu i czarnej Helenie. O 10:30 brakująca połowa dziejów Jania Kowalczyk.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: A skoro mamy poniedziałek, skoro minęła już 10:30, czas na kolejne opowieści od Ani Kowalczyk.
6: Brakująca połowa dziejów.
5: A dzisiaj będzie o kobiecie, która wyprzedziła swoją epokę, ale też o konwencji, od której zaczęła się zorganizowana walka o równouprawnienie w USA.
7: 20 lipca 1848 roku w niewielkim miasteczku Seneca Falls w stanie Nowy Jork zakończyła się konwencja, która stanie się symbolicznym początkiem amerykańskiego ruchu sufrażystowskiego. Ponad 300 kobiet i mężczyzn spotkało się w miejscowej kaplicy, by zadać pozornie proste pytanie. Dlaczego połowa społeczeństwa ma mniej praw tylko dlatego, że urodziła się kobietami? Jedną z inicjatorek spotkania była Elizabeth Cady Stanton. Miała 32 lata, była matką 3 synów i dobrze znała ograniczenia nakładane na kobiety. Zgodnie z wywodzącą się z angielskiego prawa zasadą coverture, osobowość prawna mężatki była w znacznej mierze podporządkowana woli męża. Kobieta miała ograniczone prawo do własnego majątku i zarobków, do zawierania umów czy decydowania o dzieciach. Przepisy różniły się między stanami i akurat zaczynały się właśnie zmieniać, ale zasadniczy porządek był jasny. Kobieta nie była obywatelką w pełnym tego słowa znaczeniu. Konwencję przygotowało 5 kobiet. Stanton, Lucrecia Mott, Martha Coffin Wright, Mary Ann McClintock i Jane Hunt. Jej najważniejszym dokumentem była zaś Declaration of Sentiments, deklaracja uczuć, opracowana przede wszystkim przez Stanton. Tekst celowo nawiązywał do amerykańskiej deklaracji niepodległości, ale do słów mówiących o równości ludzi dopisano takie, których dokument ojców założycieli nie obejmował. Wszyscy mężczyźni i kobiety zostali stworzeni równymi. Największe spory wywołał jednak postulat przyznania kobietom prawa głosu. Nawet część uczestników konwencji uważała go za zbyt radykalny i obawiała się, że ośmieszy on całe przedsięwzięcie. Stanton jednak nie ustąpiła. Przekonywała, że bez udziału w wyborach kobiety pozostaną zależne od praw ustanawianych przez innych. Rezolucję pomógł obronić Frederick Douglass, były niewolnik, wydawca i jeden z najwybitniejszych amerykańskich abolicjonistów. To Stanton miała rację i stanęła po dobrej stronie historii. 10 grudnia 1869 roku Wyoming jako pierwsze amerykańskie terytorium przyznało kobietom pełne prawa wyborcze. Przyczyny tej decyzji nie były wyłącznie ideowe. Legislatorami kierowały polityczne kalkulacje, chęć zdobycia rozgłosu, kwestie demograficzne, a niekiedy też uprzedzenia rasowe. Na poziomie całych Stanów Zjednoczonych na taką zmianę trzeba było jeszcze poczekać pół wieku. 19. poprawka do Konstytucji została ratyfikowana 18 sierpnia 1920 roku i zakazała odmawiania prawa głosu ze względu na płeć. Nie oznaczało to jednak, że wszystkie Amerykanki mogły odtąd głosować. Czarne kobiety na południu nadal były wykluczone przez dyskryminacyjne przepisy, podatki wyborcze i zwykłą przemoc. Elizabeth Cady Stanton nie doczekała nawet tego niepełnego zwycięstwa. Po Seneca Falls przez ponad pół wieku działała na rzecz praw kobiet. Wraz z Susan B. Anthony stworzyła jeden z najważniejszych duetów amerykańskiego ruchu sufrażystek. Pisała, przemawiała, organizowała kampanię i domagała się nie tylko prawa wyborczego, lecz także dostępu kobiet do edukacji, własności, rozwodów, samodzielności ekonomicznej i opieki nad dziećmi. Pod koniec życia poszła jeszcze dalej. Pod jej redakcją ukazała się dwutomowa The Women's Bible. Nie był to nowy przekład Biblii, lecz zbiór krytycznych komentarzy do biblijnych wersetów poświęconych kobietom. Stanton przekonywała, że zarówno niektóre teksty, jak i wielowiekowe interpretacje tych tekstów służyły głównie uzasadnieniu kobiecego podporządkowania. Publikacja wywołała skandal. Potępiali ją duchowni, a organizacja sufrażystek oficjalnie się od niej zdystansowała.

0: obawiając się, że religijny radykalizm Stanton zaszkodzi walce o głosy umiarkowanych wyborców. Elizabeth Cady Stanton zmarła w 1902 roku. 18 lat później Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyjęła zasadę, o którą walczyła ona przez większość życia.
1: Brakująca połowa dziejów Ani Kowalczyk powróci za tydzień o tej samej porze, a wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl.

0: Wrocław, 2001 rok. Po tym jak zostałem odrzucony przez dziewczynę, wsiadłem do autobusu numer 135, w którym kierowca umilał pasażerom podróż grając Duran Duran Ordinary World. Od tamtej pory odczuwam nostalgię słysząc ten utwór. Dzisiaj oczywiście już z uśmiechem napisał pan Piotr.
1: Listy na M.
0: No, serce można złamać na wiele sposobów, na wiele można też je uleczyć. Jak? Odpowiedzi szukał Wojtek Dorosz.
2: We wszelakich zawodach miłosnych szukałam wsparcia u przyjaciół, przyjaciółek, u siostry, u mamy, czyli u osób bliskich memu sercu.

0: sercu i którym ufałam. Czułam, że ta osoba mnie rozumie, że mnie wspiera. Nawet mówiąc, że jakoś to będzie, ułoży się i tak dalej, moje serce tego potrzebowało w tym czasie.
1: To miejsce bardziej, jakieś miejsce, gdzie czuję się dobrze sam ze sobą i gdzie mogę przeżyć, przetrawić to, co się działo w mojej głowie, w moim sercu, w mojej duszy.
2: Ja to wszystko trzymałam w sobie i opisywałam w pamiętniku. Zresztą robię to do dzisiaj, wszystko w sobie albo w pamiętniku.
3: Ja raz szukałam w ówcześnie bardzo modnych czasopismach dla młodych dziewczyn jak Bravo i Popcorn. I te sytuacje opisywane przez czytelniczki bardzo często były tożsame z tym, co działo się w naszej społeczności szkolnej i przyjacielskiej, więc przekładałam to na swoje sytuacje i wdrażałam w życie.
4: To raczej ja łamałam serca, niż serca były mi łamane, więc nie szukałam takich typowych porad. Raczej zastanawiałam się z przyjaciółkami, z dziewczynami z klasy, co zrobić, jak odrzucić w kulturalny, miły sposób takiego abstyfikanta, żeby nie było mu przykro, bo to było bardzo, bardzo trudne.
5: Kiedy spotykał mnie zawód miłosny albo jakaś przykra sytuacja, na pewno ratunkiem była muzyka. Lady Punk, Perfect to były zespoły, których słuchałam namiętnie.
6: Dziecko przestaje spać z rodzicami w łóżku w wieku kilku lat, a potem znowu zaczyna po pierwszym bolesnym rozstaniu albo zawodzie miłosnym. I chyba to jest prawda u mnie.
7: Pocieszenie to po prostu zająć się swoim życiem, skupić się na tym, co jest do zrobienia. Czasami też pomóc komuś innemu, jakoś tak wyjść z własnej głowy, wyjść z własnego ego, przestać się nad sobą użalać, tylko po prostu dać coś komuś. No w moim przypadku też jakaś tam duchowość, cisza, takie odbodźcowanie, pójście w naturę.
8: Czy nadal ludzie szukają pociechy w kościele? Zapytałem o to brata Jakuba z monastycznych wspólnot jerozolimskich.
9: Myślę, że tak. Tym pierwszym miejscem jest konfesjonał, czy jak u nas w kościele takie biuro przyjęć, że można też chwilę porozmawiać. I czasami się zdarzają ludzie, którzy rzeczywiście mają problemy rodzinne, czy właśnie złamane serce. A ostatnio też przed figurą świętego Józefa jest księga intencji. To widzę, że dosyć dużo ludzi wpisuje właśnie te wszystkie swoje problemy. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście przychodzą, żeby to przedstawić Panu na modlitwie, na adoracji.
8: Poradami zercowymi zajmował się w Trójce m.in. kolega kierownik Jacek Fedorowicz.
10: Dzisiaj załatwili, byliśmy bogatym korespondencją od słuchaczów. Moje porady zercowe trafiły na dobrą glebę, lesową glebę, na podatny grunt, bo ja zostałem zasypany całą lawiną listów, to znaczy dwoma listami nie zostałem zasypany.
8: Na serio jednak ekspertem w tej dziedzinie jest Darek Bugalski. Czy ludzie nadal dzwonią i piszą do radia, gdy mają złamane serce?
11: Tak się zdarza. No te audycje, które ja prowadzę, no, linia nocna, to jest właśnie taka, że rozmawiam ze słuchaczami, ze słuchaczkami, no i tam się zdarzają takie rzeczy. Może nie wprost, może nie dokładnie, ale tam są czasami bardzo prywatne takie opowieści. Wiesz, bo złamane serce to nie musi być tak, że ktoś kogoś porzucił. To może być różnie, to może być jakieś poczucie jakiejś krzywdy, jakiegoś nieszczęścia. A ja myślę, że definicja radia to jest jeden dźwięk. To nie Z, tylko Z. To znaczy, że my jesteśmy po to, żeby być razem z tymi ludźmi, którzy są z nami. No jesteśmy tam właśnie po to.
12: Trójka, dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Jak państwo zadzwonią 22 i 7 trójek, usłyszą państwo głos Michała Żołądkowskiego. No i mogą państwo dać znać, który utwór był dla państwa tym najlepszym lekarstwem na miłosny zawód. Listy na M do 12. No a teraz... Ale nam się tytuł trafił, nie pamięć, grupa Metro.

0: Rok 85, miejsce 5, 172 notowania listy przebojów trójki prowadzonego oczywiście przez Marka Niedźwieckiego. No jeżeli istnieje piosenka, która przez lata uratowała tysiące wspomnień, no to chyba właśnie ta, no bo przecież ilu z nas miała swoją własną Kaylee, chociaż ta osoba może miała zupełnie inne imię. A czego państwo słuchali, słuchają, kiedy serce pęka z miłości?
1: Ta miłość była obudzona i trwała przy utworze My Love. Mój imiennik śpiewał Paul McCartney. Ta miłość się skończyła. No, trwała 3 lata, ale nie było jednego takiego wspólnego tematu. Nie było porozumienia. No niestety, bez tego miłość jest uboga i nie trwa. I żeby to odreagować, słuchają utworu, na koniec powiem, Tennessee Seagra, zespół Tennessee Sea i I'm Not In Love.
0: 22 i 7 trójek. Chris Cornell często powtarzał, że najważniejsze jest pozostać sobą, no bo po rozstaniu to chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mhm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 20 dzień lipca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Monika Mazur-Chrzan.
18: Kilka osób rannych i ewakuowane obozy harcerskie to skutki nocnych burz, najtrudniejsza sytuacja na południu kraju. Iran poniósł ogromne straty, twierdzi Donald Trump. Amerykanie 9 raz z rzędu atakowali irańskie cele. Włosi prowadzą akcje przeciwko gangom młodzieżowym. Kilka osób rannych. Po wieczornych i nocnych burzach strażacy interweniowali ponad 1600 razy, głównie w Małopolsce i na Śląsku. Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, konieczna była ewakuacja kilku obozów harcerskich.
19: Kilka takich obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych do miejsc bezpiecznego

0: schronienia. Tutaj większość tych interwencji i relokacji obozów harcerskich odbywa się bez udziału w jednostek ochrony przeciwpożarowej.
1: Kilka osób z powodu nawałnic trafiło też do szpitala.
0: Między innymi w województwie małopolskim, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę i 6 osób zostało zabranych przez zespoły ratownictwa medycznego.
1: A dziś MGW ostrzega przed burzami na północy kraju. Ostrzeżenia wydano dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz częściowo Warmii i Mazur. Utrudnienia na pierwszej linii metra w Warszawie po zdarzeniu na stacji Wawrzyżew. Na tory wpadł dziecięcy, co ważne, pusty wózek. Pociągi kursują w skróconej relacji Kabat-Słodowiec. 3 północne stacje metra zostały wyłączone z ruchu. Warszawski Transport Publiczny uruchomił autobusową komunikację zastępczą. Amerykańska armia zaatakowała nocą cele w Iranie. To już 9 taki atak z rzędu. O szczegółach Przemysław Lis.
2: Centralne dowództwo USA poinformowało, że celem ataków były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno, przekazał dziennikarzom prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
3: Iran poniósł ogromne straty. Militarnie stracił niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy ciśnienie, a oni nie kontrolują niczego.
2: Z kolei władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Poinformowały także o eksplozjach na pokładzie 2 tankowców, które zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek w pobliżu ukraińskiej Odessy. Wśród zabitych jest ukraiński pilot. Statek pod banderą Gwinei-Bissau przewożący kukurydzę został trafiony przez Rosjan późnym wieczorem w niedzielę. Na pokładzie było 17 członków załogi z Syrii i Indii oraz pilot z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na statku wybuchł pożar. To powinno zainteresować osoby wypoczywające nad polskim morzem. Władze Słowińskiego Parku Narodowego apelują do turystów o ostrożność w związku ze stanem i pracami remontowymi niektórych mostów i kładek. O pilny remont wnioskowali przedstawiciele lokalnej organizacji turystycznej Złeby, mówi jej prezeska Anita Puławska.
4: Prosimy o to, żeby poprawić stan kładek mostów, które są na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Ja naprawdę jeżdżę na rowerze i widzę stan. One czasami grożą po prostu bezpieczeństwu.
5: Największym wyzwaniem jest dla nas pomost w samej miejscowości Żarnowska. To jest niedaleko Łeby. W najbliższym czasie to jest dla nas priorytet i to jest tak naprawdę numer jeden, jeśli chodzi o pomosty, bo pozostałe pomosty albo są w dobrej kondycji, albo będą w tym roku odbudowywane.
1: Mówił Łukasz Cierzmowski, dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego. Pomost na jeziorze Łebsko zostanie odbudowany po okresie lęgowym ptaków, czyli we wrześniu. Prace remontowe na innych przeprawach już trwają. Ponad 500 osób zatrzymanych, wśród nich kilkudziesięciu nieletnich. To efekt działań włoskiej policji, która zakończyła właśnie akcję przeciwko gangom młodzieżowym.
6: Akcję przeprowadzono w 44 prowincjach. Podczas operacji wykryto prawie 1000 profili w mediach społecznościowych promujących nienawiść, przemoc oraz użycie broni. Jak podaje agencja ANSA, funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 tysięcy osób i 1200 obiektów, zabezpieczając 700 kg narkotyków, ponad 300 tysięcy euro w gotówce, broń oraz inne niebezpieczne przedmioty. Podobne operacje są we Włoszech prowadzone regularnie. Ostatni raport włoskiej policji z 2024 roku wskazywał, że aktywność gangów młodzieżowych odnotowano aż w 73 ze 107 włoskich prowincji. Największy problem jest w dużych aglomeracjach i na północy oraz w centrum kraju. Przestępczość nieletnich obejmuje przede wszystkim rozboje, pobicia, handel narkotykami, wymuszenia i przestępstwa przeciwko mieniu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na północy burze. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. W Szczecinie, Poznaniu, Łebie i Augustowie 19 stopni, w Gdańsku 20, we Wrocławiu 21, w Warszawie 22, a w Krakowie i Lublinie 23.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: No i słoneczko się schowało przy Myśliwieckiej 357. No cóż, Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Czas na trzecią odsłonę audycji.

0: M.
1: Pani Agwaja napisała, głosowało się na YouTube oczywiście, ale które to były piosenki? Czy to był Bloody Sunday, czy One? Nie pamiętam, ale dużo tego było, lata 86-94. No i pani Marzena jeszcze, Don't Give Up, Peter Gabriel i Kate Bush. No to chyba dobre utwory, jeżeli chodzi o wsparcie serca. 1016 notowanie, dzień 20 lipca roku 2001. Audycję prowadził Marek Niedźwiecki. No i w zestawieniu ten właśnie utwór, Irie, Imitation of Life.

Najbardziej czuję właśnie taką chęć powrotu do byłych takich miłosnych wspomnień, wie pan, z lat liceum, szkoły średniej, wczesnych lat studiów, a taki otwór, który, że tak powiem, wzrusza i przywołuje nawet, kurczę, takie fajne wspomnienia i gdzieś tam łezka się pojawia, to niewątpliwie Depeche Mode i utwór taki mało chyba znany, But Not Tonight, ale...

0: słowa są takie, które no, wzruszają dzisiaj cały czas. Także taka moja propozycja.
1: A utwór Dream On może być? Najlepszy utwór Lekarstwo na miłosny zawód. Czekamy na Państwa propozycje 22 i 7 trójek.

0: To był rok 2001, równo 25 lat temu. Z tym właśnie utworem Depesze zajęli miejsce 11. To było 1016 notowanie listy przebojów trójki. Audycję prowadził Marek Niedźwiecki. No a my wracamy do listów, które przez lata czekały na ponowne przeczytanie. Tak właściwie do tego bardzo ważnego listu, bo pani Bożena chyba nie przypuszczała, że po tylu latach znowu ktoś otworzy jej kopertę i że jej słowa wybrzmią w radiu. No a jednak udało się. Panią Bożenę, autorkę listu wysłanego w latach 80. na Myśliwiecką 357, udało się odnaleźć.
1: Listy na M.
0: Pani Bożeno, to ja też trochę takiej prywaty, bo ja wiem, co pani czuła. Ja, kiedy miałem 15 lat, też doświadczyłem czegoś takiego, bo podczas akcji Pocztówka do Świętego Mikołaja napisałem na odwrocie kartki, że moim największym marzeniem jest współprowadzenie listy przebojów trójki z Markiem Niedźwieckim. No i okazało się, że byłem jednym ze 100 szczęśliwców, wylosowano mnie. Także ta radość no, jest niesamowita, że jeżeli ktoś z radia odpowiada, no to rzeczywiście nie da się tego opisać. To ja tylko opiszę kartkę, którą pani wysłała. Maria z Markiem napisali tak. Bożenie z zimowymi pozdrowieniami, Maria z kącika LP3. I widzę, że autograf Marka Niedźwieckiego chyba do tej pory jest niezmieniony.
2: Tak, mam autograf i jak już pan wie, mam do dzisiejszego dnia. Poszukałam w moich listach, w moich takich właśnie, w cudzysłowie, skarbach, ten autograf, pozdrowienia też na takich pożółkłych już kartkach.

0: No ale jest to dla mnie takie cenne i dlatego mam to, przechowuję.
1: Czy pani w ogóle słucha Trójki? Słucha pani dzisiaj jeszcze radia?
0: Tak, słucham. Powiem szczerze, że radio towarzyszy mi przez całe życie. Lubię słuchać, aczkolwiek przyznam, że nie tylko trzeciego programu słucham. Natomiast tutaj właśnie najbardziej program, który państwo teraz w porze letniej prowadzicie, no to też ponownie przybliżył mnie do programu trzeciego i jestem naprawdę pod wrażeniem. Także w ogóle ta audycja też odświeżyła stare wspomnienia. Teraz przez kilka dni odsłuchuję sobie tych starych utworów. No i muszę przyznać, że to naprawdę to była klasa.
1: Cieszymy się bardzo. Ja w ogóle się cieszę, tak, że pani się odnalazła, bo jest pani pierwszą osobą odnalezioną w mojej audycji.
0: Jestem przekonana, że jeszcze wiele osób się odezwie do państwa i dołożą swoją cegiełkę jakąś tutaj na tworzenie tego programu.
1: Ja tak bardzo bym chciał zachęcić do tego, żebyśmy może wysyłali pocztówki na Myśliwiecką 357. Może jakaś reaktywacja na tej dawnej tradycji. Może pani też się pokusi za czas jakiś do nas jakiś list wysłać?
0: Bardzo chętnie i będę tutaj zarażać też moje dzieci, które też słuchają właśnie przeważnie starszych utworów. Córka, syn przygrywa na gitarze i zawsze właśnie przytacza, grając właśnie takie stare utwory z moich lat, więc jest to u nas wciąż takie żywe.
1: No to ta co, muzyka. Machamy w takim razie do dzieci, czy pozdrawiamy jeszcze kogoś przez radio?
0: Tak, oczywiście, korzystając, że państwo mnie odnaleźli, chciałam właśnie też podziękować za ten program, za to, że państwo jesteście i sprawiacie nam tyle radości, przyjemności. No i tutaj chciałabym pozdrowić, wiedzą moi przyjaciele, moja rodzina o tej audycji, więc chciałabym serdecznie pozdrowić przyjaciół, moją rodzinę, córkę, Julię, Krzyśka z rodziną, wnuka mojego Juliana, no i mojego przyjaciela takiego od serca, Piotrka, z jego całą rodziną.
1: No to dzisiaj mamy naprawdę pokaźną słuchalność w takim razie, skoro wszyscy nas słuchają.
0: Tak.
1: Dziękuję Pani Boże, no to była wielka przyjemność rozmawiać z Panią. Bardzo się cieszę na to nasze spotkanie dzisiejsze.
0: Również dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo.

0: Pani Marta napisała, że swego czasu super działało I Won't Hold You Back grupy Toto. To jeżeli chodzi o najlepsze dźwiękowe lekarstwo na miłosny zawód. No a państwo co proponują?
1: Idąc tym tropem wspomnień, co wypomniałam o dwóch takich utworach, które puchałam przy rozterkach sercowych, to była Miłość Portofino w wykonaniu Magdy Umer, wspomnienie Czesława Niemena. Cały czas krążą i są bliskie.
2: Listy na M.
3: Dzień dobry. Chciałbym podać najlepszy utwór na miłosny zawód. W moim przypadku był to utwór Aleksandry zespołu Mysłowic. Utwór, który puściłem mojej już byłej żonie po 23 latach wspólnego życia. Był to najlepszy krok, jaki zrobiłem w życiu. Dziękuję. Do miłego.
0: Dzień, my też dziękujemy. No, są takie piosenki, które dodają energii, które przypominają wakacje. No ale są też takie, których przez jakiś czas nie da się słuchać, bo przypominają konkretną osobę. Jestem ciekaw, czy państwo też mają taki utwór, taki, którego kiedyś trzeba było trochę unikać, no a dzisiaj słucha się już go z wielkim uśmiechem. 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Klub Trójki Audiodokument dziś o 21:00, a w nim opowieść o granicy między intelektem a emocjami.
2: Jestem performerem.
3: A performer zajmuje się...
1: Fascynująca opowieść, a może raczej powinnam powiedzieć towarzyszenie, Piotrowi Sikorze, który nie został prawnikiem, by podbijać najważniejsze festiwale komedii na świecie. Po reportażu Michała Matusa Zawód Performer zapraszam na rozmowę z dr Agnieszką Fanslau, badaczką humoru z Uniwersytetu Gdańskiego. Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.

0: Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Listy na M do godziny 12. Pani Marta napisała tak. Dzień dobry. Moją zdecydowanie najbardziej zapamiętaną playlistą w kontekście spraw miłosnych jest pierwsza płyta Bejruta. Łoiłam ten album, gdy wypatrywałam się za dziewczyną, która tak bardzo mi się podobała. Chyba nikt mi się nigdy tak nie podobał jak ona. Wreszcie udało mi się z nią umówić na randkę, która okazała się najgorszą randką w życiu. Skończyło się oczywiście na niczym, no i do dzisiaj nie mogę słuchać Bejruta. Pani Marto, spokojnie, dzisiaj Bejruta nie przewidujemy. No a skoro o tak zwanych love songach mowa, o zupełnie odmiennych odcieniach miłosnych w muzyce, opowie teraz Maciej Jankowski.
9: Kawałek muzyki.

Miłość jest chyba najczęściej opisywanym tematem w historii muzyki. Ale wystarczy wsłuchać się w kilka naprawdę wielkich piosenek, żeby zauważyć, jak wiele jest jej odcieni. Dziś weźmiemy na warsztat 4 z nich. Ian Curtis śpiewa w Love Will Tear Us Apart, że to właśnie miłość potrafi wszystko rozdzielić. To nie jest piosenka o rozstaniu, a o momencie, w którym dwoje ludzi wciąż jest razem, ale już czuje, że wszystko powoli się rozpada. Wokalista Joy Division pisał ten utwór w czasie kryzysu własnego małżeństwa, zmagając się jednocześnie z chorobą. Nawet sam tytuł był przewrotną odpowiedzią na przebój Love Will Keep Us Together. Kilka lat później Prince pisze Nothing Compares to You.

Piosenka trafia najpierw do zespołu The Family i właściwie przechodzi bez większego echa. Dopiero kiedy nagrywają Sinead O'Connor, świat odkrywają na nowo. Tekst pozostaje ten sam, melodia również. A jednak znaczenie zmienia się całkowicie. W teledysku kamera przez większość czasu pokazuje tylko twarz Sinead. Pod koniec po jej policzkach spływają prawdziwe łzy. Jak sama później opowiadała, myślała wtedy o swojej zmarłej matce. Dlatego Nothing Compares to You przestaje być wyłącznie piosenką o zakończonym związku. Staje się piosenką o stracie i pustce, której nie da się niczym zastąpić. Potem jest Love Song, The Cure. I tutaj wszystko wygląda zupełnie inaczej. Robert Smith napisał ten utwór jako prezent ślubny dla swojej wieloletniej partnerki Mary Poole, którą poznał jeszcze w szkole, kiedy miał 14 lat. Ta opowieść sprowadza się do długich tras koncertowych i rozłąki. Smith chciał poprzez Love Song powiedzieć, że tak częste wyjazdy i długie nieobecności niczego w jego uczuciach nie zmieniają.

0: A współcześnie? Moim zdaniem jedną z najciekawszych piosenek o miłości nagrała Amicki. Choć właściwie trudno ocenić, czy to aby na pewno jest jej temat. Nobody z 2018 roku brzmi jak taneczny, niemal dyskotekowy utwór. Rytm zachęca do ruchu, melodia wpada w ucho, ale wystarczy wsłuchać się w refren. To właściwie jedyne słowo, które powraca bez końca. Micki nie śpiewa o rozstaniu, nie śpiewa o dawnych związkach, nie opowiada nawet konkretnej historii, tylko mówi o potrzebie bliskości. Sama później tłumaczyła, że pisała tę piosenkę w okresie, kiedy intensywnie koncertowała i coraz bardziej doskwierało jej poczucie samotności. Dlatego Nobody nie jest historią jednej relacji, tylko opowieścią o emocji, którą wielu z nas zna, nawet jeśli nigdy nie przeżyło złamanego serca. Teksty piosenek o miłości rzadko się starzeją, bo prędzej czy później każdy odnajduje się w którymś z tych odcieni. A jest ich znacznie więcej.
1: My z Agnieszką Łukasiewicz chyba najbardziej uruchomiliśmy się, gdy Maciej Jankowski wspominał o The Cure i o Joy Division. Czy istnieje jedna piosenka, która potrafi wyciągnąć człowieka z dołka? Nie terapeuta, nie serial, nie wakacje, tylko właśnie 3 albo 4 minuty muzyki, no ewentualnie 20. Jestem przekonany, że każdy z Państwa ma taki tytuł. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka.

0: Mnie w dobry nastrój zawsze wprowadzało, nawet jak miałem zły nastrój i byłem wściekły na cały świat. Manhattan Ellie Fitzgerald na chwilę chociaż wprowadzała, że zapominałem. Serca mi nie naprawiło, ale poprawiała mi nastrój i na cały dzień właściwie. Od razu byłem milej usposobiony pomimo wszystkich innych dolegliwości i zmartwień. O, w ten sposób. Dziękuję.
1: Wspomnienia utworów, które niosą ukojenie. 22 i 7 trójek.
2: Kawałek, który mi się z zawiedzoną miłością kojarzy, to U2 i Love Comes Tumbling. A teraz od lat jestem szczęśliwy z moją żoną i myślę, że powinniście też wymyślić audycję o kawałkach, które się kojarzą się z najlepszymi momentami, bezmiarem szczęścia z moją małżonką, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam, bo myślę, że w twoim gabinecie słucha. Pozdrawiam.
1: No, my też pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357. No to teraz miejsce pierwsze 172 notowania z 20 lipca 1985 roku. Na miejscu pierwszym wtedy Baim, Dwa serca, dwa smutki.

0: Miejsce pierwsze notowania 172 z 85 roku. Bajm, dwa serca, dwa smutki. No trudno byłoby znaleźć lepszy utwór do historii pani Bożeny, no bo przecież cały jej list jest o emocjach, które zna chyba każdy. Jest i o nadziei, o rozczarowaniu, ale też o wierze, że po drugiej stronie ktoś nas wysłucha.
1: Dzień dobry, bardzo uprzejmie. No mam taki utwór, którego kiedyś słuchałem z kimś, kogo już w moim życiu nie ma. To jest Obłąkany obłok, trochę na razie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dobrego dzionka.
2: Rozstania, odejścia. Oczywiście Republika Ciechowski odchodząc. Z pozdrowieniami dla redakcji i wszystkich słuchaczy, i zawiedzionych, i niezawiedzionych w miłości.
0: A to pierwsze miejsce, które pojawiło się 25 lat temu na liście przebojów trójki Travis, Sing. No to zaśpiewajmy.

10, a spotka się z Państwem Justyna Grabasz. No to zostawiamy Państwa jeszcze z miłosną pocztówką od Spacey Jane. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Pięknego dnia z trójką życzymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję

0: Czuję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
16: taniej masz. Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca. Minęło południe. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek rodzinny dom dziecka w Szczytnie i dramat podopiecznych jest areszt dla 56-latka. Niepewność w Prawie i Sprawiedliwości i pytania o przyszłość frakcji Mateusza Morawieckiego. Coraz głośniej mówi się o rozłamie w partii. Zniesienie limitu płynów na lotnisku dzięki nowym skanerom. Takie zmiany na lotnisku Chopina. 56-letni mężczyzna, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie, trafił do aresztu. Zarzuca mu się znęcanie psychiczne nad podopiecznymi i doprowadzenie do innej czynności seksualnej. 9 dzieci trafiło pod opiekę do innych placówek wychowawczych. Szczegóły zna Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
18: Zatrzymany prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych. 56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdziła nam Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
17: Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Sądny tydzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tej partii mają czas na wystąpienie ze wszelkich stowarzyszeń o charakterze politycznym. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli odejść z PiSu.
19: Deklaracja o braku przynależności.

0: Należności do stowarzyszeń złożyło ponad 130 parlamentarzystów PiS. Frakcja Mateusza Morawieckiego nie zamierza dołączyć do tego grona. Należący do niej posłowie przekonują, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył były premier, rozszerza ofertę programową partii, dlatego dalej zamierzają w nim pracować. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że kolejne spotkanie Jarosław Kaczyński-Mateusz Morawiecki oddali widmo rozłamu.
1: Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania i to by był bardzo ważny gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
0: Zdaniem rządzących rozpad PiS-u jest nieunikniony.
2: Kwestionowane jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, to jest coś, co było nie do pomyślenia.
0: Mówi wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Posłowie PiS mają czas na złożenie deklaracji do czwartku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: A temat przyszłości PiS-u pojawił się też w dzisiejszej porannej rozmowie bez uników w Trójce. Gościem Renaty Grochal był Marcin Horała. Rozmowa dostępna jest na naszej stronie internetowej i YouTubie. Tragiczny finał świętowania zwycięstwa mundialu w Hiszpanii. Dramatycznie zakończyła się fiesta w Ciudad Rodrigo. Pod ciężarem kibiców zawaliła się tam zabytkowa fontanna, w efekcie czego zginął 13-letni chłopiec, a dwie inne osoby zostały ranne. Do wypadku doszło krótko po północy w otoczonym murami średniowiecznym mieście, liczącym około 12 tysięcy mieszkańców w prowincji Salamanca, niedaleko granicy z Portugalią. W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe.
4: W nocy i nad ranem mieszkańcy Moskwy oglądali łuny pożarów. W miastach satelitach Moskwy uszkodzona została infrastruktura paliwowa i centra logistyczne. Ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, po jednym z takich ataków powiedział Polskiemu Radiu, że Moskwianie doświadczają wojny niemal każdego dnia.
5: Widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
4: Od początku lipca, ale także i minionej nocy Ukraińcy zaatakowali flotę cieni operującą na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Od 1 lipca ukraińskie drony uszkodziły 183 statki przemycające z Rosji i do Rosji towary objęte sankcjami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Dwa już działają, dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli korzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Montaż i testy potrwają kilkanaście dni. Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Rzecznik lotniczy Niska Piotr Ruski radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
6: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
3: A finalnie na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku.
7: Klimat.
3: Jakość powietrza w całej Polsce dobra lub bardzo dobra. 56% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 14 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy zaleca się korzystanie z nadmiaru energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na północy, w centrum i południowym zachodzie opady deszczu. Na północy także zagrzmi i tam będzie mocniej wiać. Od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23 miejscami na południu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Autopromocja.
11: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
12: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
13: Jestem w Soli i nie jestem sam.
14: Dzień dobry.
15: Dobry.
16: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
11: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
12: Jak fajnie jest tutaj?
16: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
12: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
16: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
17: Innem i nekeltem moją.
11: Bo to państwa opowieści są najważniejsze.

0: Wouturski.
1: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Element diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
10: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
11: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
10: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
21: Jedynka. To jest radio.
22: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
23: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
25: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
26: Już 11 minut po południu.
27: Muzyczna poczta UKF.
26: Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Pan Jacek z Lublina powitał nas dziś takim listem o to. Dzień dobry, panie redaktorze, a może by tak dawno niesłyszany Midnight Oil i utwór Beds Are Burning. Panie Jacku, no to właśnie na początek tego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF będę miał przyjemność dziś poprowadzić tę audycję i także jutro, środa i czwartek to będą dni z redaktorem Tomaszem Rządą przy mikrofonie od 12 do 14, bo Muzyczna Poczta UKF nadaje w Trójce od poniedziałku do czwartku właśnie w tych godzinach. Listy od państwa, tak jak prosiłem jeszcze w czwartek, że można pamiętać o tym, że skrzynka właściwie czynna 24 godziny na dobę. I owszem, są takie listy, które dotarły do nas już po zakończeniu czwartkowego spotkania. Sięgniemy po nie również. Można do nas do 14 także dzwonić 22 i 7 trójek. Pan Mateusz napisał, poniedziałki bywają nudne i przytłaczające, dlatego na dobry początek tygodnia proszę o utwór Turbo Lover zespołu Judas Priest.

W muzycznej poczcie UKF Judas Priest, Turbo Lover. To państwo decydują o tym, jak gra trójka w muzycznej poczcie UKF od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. 22 i 7 trójek. Są już pierwsze zamówienia telefoniczne. Zaraz po nie sięgniemy, ale jeszcze jeden list. Zmienimy

teraz nastrój. To przecież jedna z cech charakterystycznych tej audycji. Pani Magda napisała do nas tak. Dzień dobry, proszę o piosenkę Le Roi du Monde z dedykacją dla wszystkich, którzy zmagają się z czymś trudnym w ostatnim czasie. Niech się wszystko dobrze zakończy.

0: Filip Davila, Damien Sarg i Gregory Baquet to wykonawcy tej piosenki Le Roi du Monde w muzycznej poczcie UKF. Państwo piszą i kolejne zamówienia pojawiają się w skrzynce, której zawartość sprawdzam na bieżąco. ukf@polskieradio.pl. Telefon także dzwoni 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dziś 79. urodziny obchodzi Carlos Santana, wirtuoz gitary. Prosiłbym o Samba Patii.

0: Carlos Santana, Samba Pati, czyli samba dla ciebie. Już 12:30 minęła. Sprawdzamy, dokąd to dziś zabierze nas Agnieszka Obszańska.
1: Terra Cultura. Antonio Alteriba to hiszpański twórca komiksowy, a jego epopeja hiszpańska została uznana za najważniejszy komiks hiszpański, jaki kiedykolwiek powstał. Bo tutaj wszystko, co ważne w komiksie, ma swoją wagę. Historia, słowo i rysunek. Epopeja hiszpańska to dyptyk. W tych dwóch częściach autor spisał historię swojego ojca, swojej matki, a jednocześnie całego hiszpańskiego narodu. Jego pierwsza część, zatytułowana Sztuka latania, to próba rozliczenia się z przeszłością. Opowieść o losach ludzi uwikłanych w wielką historię. To historia ojca Alteriby, wiejskiego chłopaka, który zostaje wrzucony w mroczne, wojenne tryby historii.
2: Okazała się w 2009 roku i po prostu była pierwszym takim dużym i poważnym rozliczeniem właśnie z frankizmem i z tym, jak traktowano republikanów w czasach frankizmu. Istotne jest to, że ten komiks jest nie tylko komiksem typowo hiszpańskim, ale rezonuje i pokazuje, jak można stworzyć komiks, który dzieje się w innych krajach i opowiada tą historię ludową danego kraju.
1: Mówi Paweł Timofiejuk, wydawca.
2: Niestety, w tym komiksie jest to bardzo widoczne, że drugie pokolenie najlepiej umie opowiadać tę historię, więc Polska albo jest już na straconej pozycji, albo potrzebuje twórcy, który naprawdę posłucha

0: głosów drugiego pokolenia, czyli tego pokolenia, które rodziło się zaraz po wojnie, żeby opowiedzieli historię swoich rodziców, czyli naszych dziadków i pradziadków, bo tak naprawdę ono ma to z pierwszej ręki i ono też jeszcze przeżywa na przykład tą traumę, że w domu zawsze musi być chleb. Nawet jak jest co jeść i jest to dostępne w sklepach, to zawsze musi być chleb, bo jest to doświadczenie głodu z czasów wojny. I jest ten rozdział społeczeństwa, który jest bardzo widoczny, czyli ci, którzy walczyli, ci, którzy nie walczyli, ci, którzy mieli to gdzieś i ci, którzy skolaborowali po całości.
1: A to tylko niektóre wątki. Doświadczenia generacyjne, historia narodowa. Od restauracji Bourbonów, dyktaturę Rivery, wojnę domową, reżim Franco, aż po współczesność. I te doświadczenia mieszają się tutaj z prywatną historią, z osobistymi motywacjami i tragizmem wyborów. Bo ta część zaczyna się od samobójstwa ojca autora.
0: Popełnia samobójstwo, no i potem wiedziemy się przez całą jego historię, żeby dowiedzieć się, dlaczego popełnia to samobójstwo. Że to jest tak naprawdę jego wybór, że on już chce skończyć w ten sposób, a nie w taki sposób, jak przyjdzie mu umierać. Poza tym to jest historia ojca, więc tu matka pojawia się tylko epizodycznie. Też przed jeszcze tym samobójstwem dowiadujemy się, że matka już nie żyje, więc to też ma dodatkowy wpływ na ojca, jego oddalanie się od społeczeństwa, nie odnajdywanie się w tym nowym, który żyje już całkiem inaczej. To pokazuje też różnicę między tym drugim a trzecim pokoleniem. Alta Riba, tworząc swój komiks, dał pole do powstawania takich innych komiksów, właśnie ten temat. Chociażby na przykład też potem mamy komiks Epilog Pabla Lardek i opowiada historię właśnie dziennikarza buntującego się przeciwko ojcu, który był frankistą. Tam mamy duże przewroty w trakcie historii, ale też pokazuje, jak to współczesne społeczeństwo reaguje na machinę frankizmu.
1: A na biegunie druga część tej epopei, zatytułowana Złamane skrzydło, wychodząca z kolei od historii matki Alta Riby. Na biegunie, bo historia ojca to wielka historia i bohaterstwo. Natomiast historia matki to pominięty głos, nieobecność perspektywy i zdecydowanie uważana za mniej bohaterską codzienność. Polecam.
2: Agnieszka Obszańska i Terra Cultura. Przypominam Państwu, spotkanie z Agnieszką także na stronie trójkapolskieradio.pl i dwugodzinna audycja w piątek od 13 do 15 pod hasłem Terra Cultura. A my teraz wracamy do propozycji w muzycznej poczcie UKF. Pani Julia z Gdańska napisała do nas: od dziś lat 29. Z okazji moich urodzin chciałabym sama sobie zrobić prezent i poprosić o utwór Miss Jackson od Outkast.

Outcast, Miss Jackson, rok 2000, muzyczna poczta UKF. Wracamy teraz znów do Australii. Zaczęliśmy od Midnight Oil, a będziemy w Australii dzięki propozycji pana Mateusza, który proponuje nam dziś Savage Garden i To The Moon And Back. Jak pisze pan Mateusz, rys historyczny mamy krótki, to duet założony w Brisbane w Australii, Darren Hayes i Daniel Jones. To właśnie Savage Garden. To też był spory przebój również na trójkowej antenie. To The Moon and Back.

0: Savage Garden. Różnie się potem potoczyły losy członków tego zespołu, ale kilka piosenek zostało z nami przez lata. To the Moon and Back. Muzyczna poczta UKF-u Take gra dla Państwa do 14.
1: Adam z Wielkopolski dla wszystkich słuchaczy, cokolwiek w Stanach.

Co ja mogłem wybrać? No, wybrałem, ale jazz, na jazzowo, Sanach. Muzyczna poczta UKF-u, tak gra dla państwa. Teraz znów zmienimy rejony muzyczne, znów zmienimy dekadę, inna półka z płytami. Kto teraz ma jeszcze półki z płytami? No. Dobrze, dzień dobry. Z tej strony Stanisław z Warszawy. Proszę o piosenkę zespołu The Police, Every Breath You Take.

I takie największe przeboje w muzycznej poczcie UKF słychać często, ale również państwo proszą o piosenki nowsze, które jeszcze na te listy największych hitów chyba nie trafiają. Różnie nam to się układa. Muzyczna poczta UKF-u w trójce do 14. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu. Czynny ten numer jeszcze przez ponad godzinę. Listy ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka czynny na 24 godziny na dobę. I mamy kolejny list dzisiejszy. Dotarł do skrzynki niedawno. Dzisiaj są piękne, okrągłe 40 urodziny naszej koleżanki z pracy, Ani. Bardzo pragnę zadedykować jej piosenkę Kasi Nosowskiej i Króla. Można. Dziękuję, Violetta.

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Tu

0: Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, minęła 13. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Poznańska policja wciąż szuka sprawców pobicia 60-latka, który wstawił się za chłopcem z Ukrainy. Rozmawialiśmy z żoną poszkodowanego mężczyzny. Jest kolejna jasna deklaracja ministra obrony. Polska nadal musi wspierać Ukrainę. Hiszpańscy piłkarze, zdobywcy Pucharu Świata w drodze do Madrytu na wielką fetę. Poznańska policja szuka mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak stanął w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepianego w tramwaju przez grupę pijanych pasażerów. Poszkodowany został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił na SOR z powodu kłopotów z pamięcią. Jego stan się poprawia, ale wciąż nie pamięta szczegółów z tego zdarzenia, przekazała Polskiemu Radiu żona 60-latka.
14: To była napaść, dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju, głośna, agresywna z tej strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża, po prostu wkurzył się już strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
13: Policja zabezpieczyła już nagranie z kamer monitoringu na przystanku, gdzie doszło do szarpaniny oraz z tramwaju. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy. Krytykuje tym samym deklarację Przemysława Czarnka. Kandydat PiSu na premiera powiedział w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś, że to nieodpowiedzialne i głupie słowa.
15: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijański. Myślę, że dla pana Czarnka to powinno

0: powinno chociaż to słowo trafić. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
1: A w miniony weekend Rosjanie przeprowadzili największy atak na Kijów od początku inwazji. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części Warmii i Mazur. W najbliższych dniach w całym kraju spodziewane jest ochłodzenie. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą zachmurzenie i opady deszczu,
2: które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
1: A nocami temperatura minimalna spadnie do poziomu od 10 do 12 stopni. Dla turystów to atrakcja, dla mieszkańców wyjątkowa uciążliwość. Głośne imprezy na rynku głównym w Krakowie budzą skrajne emocje. Imprezę organizuje Stanisław Kułach, zamierzający kandydować na prezydenta Krakowa. Pojawiają się na nich antyukraińskie hasła.
3: Część osób zdaje sobie sprawę z podprogowego przekazu, a mimo to uczestniczy w zabawie. Jednak dla większości to po prostu okazja, żeby się zabawić.
4: No, dla mnie jako turysty atrakcja. Jesteśmy zadowolone z tej imprezy. Cieszymy się, że możemy tutaj być w Krakowie.
5: Ja jestem za imprezami. Młodzież się super bawi, jest reklama na cały świat.
3: Tymczasem do magistratu trafia coraz więcej skarg na uciążliwość hałaśliwych spotkań. Ich organizator wykorzystuje lukę prawną. Zgodnie z przepisami nie musi pytać miasta o zgodę. Wystarczy, że zgłosi zgromadzenie publiczne. Natalia Ertman, Radio Kraków.
1: Urząd Miasta napisał w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Apeluje o zmianę przepisów, tak by ograniczyć organizowanie imprez rozrywkowych pod pretekstem legalnych zgromadzeń. Spotkanie z królem Hiszpanii, członkami rządu, a potem triumfalny przejazd ulicami Madrytu w otoczeniu setek tysięcy kibiców. Ekipa La Furia Roja wkrótce będzie świętować drugie w historii zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata. Napastnik Ferran Torres, który w fazie grupowej i fazie pucharowej marnował stuprocentowe okazje, teraz przechodzi do historii jako zdobywca jedynego gola w finale, tak jak Andres Iniesta 16 lat temu.
6: To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez całe mistrzostwa, ale wierzę, że przeznaczenia nie oszukasz. Dziękuję Bogu. On zawsze daje mi siłę, by iść naprzód. A ostatecznie, jak to mówię, Bóg daje tym, którzy najbardziej na to zasługują.
1: Imprezowy autobus reprezentacji Hiszpanii wyruszy na ulicę Madrytu dziś po 19. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu i Warmii. W centrum i na Dolnym Śląsku padać będzie deszcz. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Teraz na termometrach od 13 stopni w Gorzowie do 17 w Ustce, 18 w Warszawie i Katowicach oraz 21 w Rzeszowie.
9: Sześć minut po 13. Tak, pogoda, proszę Państwa, różna. Proszę na siebie uważać. Mam nadzieję, że będą Państwo pamiętali także o Trójce, o muzycznej poczcie UKF, do której właśnie teraz wracamy, tak? No to wracamy.
10: Muzyczna poczta UKF.
9: A nawet 6,5 minuty po 13. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierek, Mariusz Owczarek i czas na naszą piosenkę dnia.

Plastic World to jest trzeci singiel, który zapowiada drugą płytę zespołu Sad Smiles. Płyta będzie nosiła tytuł Komercja, ma się ukazać już jesienią, a tu w tym utworze właśnie z Sad Smiles także John Porter. Plastic World, nasza piosenka dnia w Trójce. I Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF do 14 ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Pani Mariola, jak napisała do nas stała słuchaczka Trójki, prosi o Marka Knopflera i utwór Speedway at Nazareth.

0: Sailing to Philadelphia to jest płyta z września 2000 roku. Mark Knopfler i Speedway at Nazareth. Państwo dzwonią do trójki, do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Jerzy z Oleśnicy, stały wasz słuchacz. Mógłbym poprosić którąś z ballad Cat Stevensa dedykacją dla moich bardzo ciężko chorej żony i jej opiekunki. Jeżeli chodzi o te ballady, to każda będzie się podobała. Trudno mi jej już nazywać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki i miłego dnia życzę.

Wild World i Cat Stevens. Kolejny list do muzycznej poczty UKF nadszedł od pana Zbyszka z Przeczyc. Dzień dobry, proszę o utwór zespołu Kim Nowak, Prosto w ogień, dla wszystkich ceniących dobrą muzykę.

0: Prosto w ogień to zespół Kim Nowak, a także Izabela Skrybant-Dziewiątkowska.
1: Autopromocja.
2: Klub Trójki Audiodokument dziś o 21:00, a w nim opowieść o granicy między intelektem a emocjami.
3: Jestem performerem.
4: A performer zajmuje się...
2: Fascynująca opowieść, a może raczej powinnam powiedzieć towarzyszenie, Piotrowi Sikorze, który nie został prawnikiem, by podbijać najważniejsze festiwale komedii na świecie. Po reportażu Michała Matusa Zawód Performer zapraszam na rozmowę z dr Agnieszką Fanslau, badaczką humoru z Uniwersytetu Gdańskiego. Anna Dudzińska.
5: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie. Beat.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy

0: muzycy Studia Jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Co do sekundy, 13:30.
10: Powtórka z rozrywki.
9: A w poniedziałki wracamy do historii pewnej młodej lekarki. Oto skecz w wykonaniu Ewy Szumańskiej i Jana Kaczmarka.
11: Będąc młodą lekarką na zasłużonym urlopie z wyjątkiem wolnych sobót, w które pracuję posłuszna wezwaniu, którego nie należy mylić z apelem. Apele były bowiem charakterystyczne dla okresu minionego i przez to perioratywne. Wezwanie natomiast... Przepraszam, straciłam wątek. Będąc młodą lekarką, znalazłam się pewnego razu wrytą twarzą w twarz z nieznanym osobnikiem w gumianym kombinezonie i masce gazowej. Ach, więc to już.
12: A skądże znowu? Jestem tylko generalnym koordynatorem ochrony środowiska.
11: Jakże mię miło. Nareszcie się dowiem, czy zagrożenie jest u nas dużym.
12: W to bym powątpiewał, że się pani dowie. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy na rąbku katastrofy, ale dokładnych danych nie ma.
11: Czemuż to?
12: Dla zdrowia psychicznego społeczności, po co się ludzie mają wnerwiać i opadać z wydajności. Jak muszę posiadać daną wyrywkową, to się zwracam do Madame Zolej w Paryżu, która jest jasną widzącą. A jak nie wiem, to jadę osobiście rozpoznać.
11: I po czymże pan rozpoznywuje?
12: Po odznakach. Jak ludność jest wyłysiałą, znaczy się siarczek. Jak jest opuchniętą, znaczy się ołów. Jak kośćki ma łamliwe do przesady, znaczy się fluor.
11: Widzę, że jest pan siłą pachową.
12: Fluor.
11: A jaką pan podejmywa działalność po rozpoznaniu?
12: Wracam do letniego domku w Bieszczadach i zdejmywam gazmaskę.
11: Bardzo słusznie. Wpadło mi jednak coś na myśl. Jestem młodą lekarką, która gdzie stąpnie, tam się sprawdza. Może mogłabym się przyczynić do sytuacji mą skromną wiedzą, którą zawdzięczam ogólnemu wysiłkowi narodu.
12: Z nieba mnie pani doktor spaduje. Oczywiście, że wykorzystam tę wiedzę, gdyż jest ona naszą wspólną własnością.
11: Cóż więc mam robić?
12: Proszę się rozgościć za biurkiem i napisać artykuł do naszej słusznie pojętej gazety.
11: Ach tak, a jak go mam ujmować?
12: Żeby był bezwzględnie szczery, ale optymistyczny. Jak również oparł się na konkretach, broń Boże, nie ujmować.

0: ujawniając danych statystycznych, których notabene nie ma. I proszę oddychać w trakcie przez filtr, bo strzeżonego przewodniczący Rady Narodowej szczerze.
1: Myślałam wprawdzie, że sprawdzę się raczej w ramach skalpela i cadgutu, że coś sobie wytnę, usunę, wyłuskam. Ale gdy ojczyzna wzywa, jednostka uspołeczniona zawsze staje do niej otworem. Westchłam więc i postawiam samozaparciem pierwszą literę dy. Dlaczego dy? Bo mię się ostatnio większość zjawisk kojarzy z dy. Do usłyszenia.
2: Ewa Szumańska, Jan Kaczmarek. To powtórka z rozrywki. Dzisiejsze spotkanie przygotował Dariusz Pieruk. Do 14 Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Do listów wracamy. ukf@polskieradio.pl. Pani Aneta z Nowej Rudy prosi o, cytuję, piękną, ponadczasową piosenkę Franka Sinatry My Way.

W oryginale to piosenka francuska. Potem powstały słowa angielskie, których autorem jest Paul Anka. Zaśpiewał Frank Sinatra, po nim także wielu wspaniałych artystów. W polskiej wersji, w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego, państwu też polecam ten utwór Idź swoją drogą, choćby w znakomitym wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy z naszego trójkowego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. My Way, Frank Sinatra w muzycznej poczcie UKF. I znowu zmienimy nastrój. Pan Darek z Ostrowca Świętokrzyskiego pisze tak. W najbliższą sobotę na zamku w Ćmielowie po sąsiedzku z Ostrowcem odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Jana Borysewicza. Mam prośbę o przypomnienie czegoś z repertuaru Ladypunk lub zespołu Jan Bo. Wybór pozostawiam panu redaktorowi. No to ja wybieram bananowy dżem. Jan Bo, Piotr Rogucki.

Jan Bo, Piotr Rogucki, bananowy dżem. Kolejny list od pani Karoliny jest krótki. Metallica, Wherever I May Roam. Potrzebujemy się na chwilkę oderwać od tabelek w Excelu.

0: Mam nadzieję, że tabelki trochę odpoczęły, a my posłuchaliśmy Metallica Wherever I May Roam w muzycznej poczcie UKF w Trójce.
1: Dzień dobry, Marzena z tej strony. Sytuacja jest taka, że dzisiaj rano jechałam autem i były wspominki, czym się komu kojarzy Trójka z dawnych lat, Lista i tak dalej. I jakaś pani powiedziała, że Electric Light Orchestra i tak, mi się też tak kojarzy, ale byłam pewna, że puścicie Ticket to the Moon, tym bardziej, że ona mówiła, że jakiś tam z kosmosem coś się kojarzy, ale nie było. Jeśli by można było, to bardzo bym prosiła.

Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon. A w muzycznej poczcie UKF mamy dla Państwa jeszcze tylko jedną piosenkę. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masiarak i Mariusz Owczarek po 14 w tonacji trójki Agnieszka Szydłowska. A ta jedna piosenka to Delamitri i Roll to Me. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
11: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
12: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: W Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, minęła 14. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Londyn, Andy Burnham po audiencji u króla Karola. Wielka Brytania ma już nowego premiera. Syreny zawyją jutro w całym kraju, będą to ćwiczenia służb. Chińska platforma zakupowa AliExpress ukarana przez Komisję Europejską. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol III powierzył mu utworzenie rządu podczas prywatnej audiencji w Pałacu Buckingham.
12: Od chwili zakończenia spotkania z monarchą to właśnie Burnham będzie podejmował najważniejsze decyzje w państwie. Nie musiał składać publicznej przysięgi ani czekać na głosowanie parlamentu. Starmer wcześniej przekazał królowi swoją rezygnację, a podczas kolejnej audiencji monarcha poprosił nowego lidera Partii Pracy o utworzenie rządu. Pałacowe spotkanie tradycyjnie określa się jako całowanie rąk, choć żadnego całowania nie ma. Nowy premier kłania się królowi i przyjmuje jego prośbę. Burnham zna zresztą Karola III od lat. Gdy był ministrem zdrowia, jeden z listów do ówczesnego księcia Walii zakończył słowami najpokorniejszy i posłuszny sługa, czym wywołał sporo żartów w Izbie Gmin. Burnham jest kolejnym premierem obejmującym urząd w trakcie kadencji parlamentu. Bez wcześniejszych wyborów powszechnych wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Później przejął kierowanie Partią Pracy, a teraz objął najważniejsze stanowisko w państwie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: Na Ukrainie rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków. Minionej doby Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów oraz obwody Dniepropietrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporowski. Zginęło w sumie 9 osób, a ponad 80 jest rannych. Rosja uderzyła także w statek handlowy w pobliżu Odessy. Zginęło 10 osób. Tymczasem Rosja może próbować eskalować napięcie w regionie Morza Bałtyckiego, gdyż nie jest w stanie wygrać wojny na Ukrainie. Tak uważa minister obrony Litwy, który ocenił, że Kreml może postrzegać państwa bałtyckie i Polskę jako kolejny cel swoich działań.
13: Robert Eskaunas powiedział litewskiemu radiu publicznemu LRT, że Rosja może szukać nowego pola eskalacji. Na terytorium Rosji dochodzi do eksplozji, pojawiają się problemy z zaopatrzeniem w paliwo, a społeczeństwo coraz częściej zadaje pytanie reżimowi na Kremlu. Dlaczego tak się dzieje i gdzie jest obiecywane zwycięstwo? Szef resortu obrony poinformował także, że Litwa wzmocniła ochronę swojej infrastruktury strategicznej, a służby na bieżąco analizują informacje wywiadowcze i koordynują działania z sojusznikami. Robert Eskaunas uważa też, że wojsko powinno zwiększyć liczbę osób odbywających obowiązkową służbę wojskową. Jego zdaniem zainteresowanie poborem pokazuje, że społeczeństwo jest gotowe na większe zaangażowanie w obronność. Zaznaczył też, że wzmacnianie litewskiej obronności oraz integracji z NATO i Unią Europejską nie stanowi prowokacji wobec Rosji. Kamil

0: Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Do mieszkańców trafiły już SMS-y z alertami.
2: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
1: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Komisja Europejska nałożyła 550 milionów euro kary na chińską platformę zakupową AliExpress, jedną z największych na świecie. Komisja zarzuca jej, że zrobiła niewiele, by powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów, a to jest złamaniem unijnych przepisów o usługach cyfrowych. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Komisja Europejska zwracała na to uwagę już 2 lata temu. Rozpoczęła wtedy dochodzenie, zarzucając platformie AliExpress, że nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów, a zgodnie z unijnymi przepisami jest do tego zobowiązana i do wycofywania takich towarów. Śledztwo potwierdziło podejrzenia Brukseli. Na platformie przez wiele tygodni pozostawały niebezpieczne zabawki, kosmetyki i podróbki. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. Teraz platforma AliExpress ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodnie z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może nałożyć kolejne kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy, w centrum i południowym zachodzie opady deszczu. Na północy też burzowo i tam będzie mocniej wiać. Od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23 miejscami na południu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po godzinie 14.
4: W tonacji Trójki.
7: Dzień dobry. Muszę się tu jeszcze trochę rozgościć. Za oknem piękne słońce, w studiu odpowiednia temperatura. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zaczynamy.

Był rok 2001, kiedy brytyjska grupa Zero Seven zadebiutowała tym właśnie albumem, na którym nagranie In the Waiting Line się znajduje pod numerem 8. Płyta nosiła tytuł Proste Rzeczy i tak właśnie będzie do godziny 15. W naszych dwugodzinnych spotkaniach w Tonacji Trójki stosuję taki podział. To już kolejny poniedziałek z rzędu od 29 czerwca, że pierwsza godzina to jest moje wyobrażenie na temat wakacyjnej muzyki. Muzyki, która smakuje wyjątkowo dobrze latem, chociaż zawsze się sprawdza. A druga godzina ma już konkretne zadania. Dzisiaj tym zadaniem będzie Liverpool, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie rozkoszujmy się latem.

trójce M83, Kim and Jessie. Pamiętam, że kiedy to nagranie się pojawiło wiele lat temu, to już wtedy niosło w sobie taką potężną dawkę sentymentu i melancholii, co także łączy się z opowieściami o lecie bardzo. Takie summertime sadness. No teraz nie pojawi się Lana Del Rey. Wrócimy do Andersona Paaka, który już wcześniej śpiewał z Maciem Millerem. Teraz pojawi się w towarzystwie Freda Again. When I get home, I want

Prawie drum and bassowy rytm u Freda Again, ale później skutecznie zwalniający. I to dobrze, ponieważ zanim spotkamy się z Mateuszem Adamczykiem i zrobimy krótką przerwę wcześniej, to powracamy na płytę Simple Things, czyli debiut brytyjskiej grupy Zero Seven.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy. Między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Żegnamy reklamy.
1: Kończymy przerwę, wracamy do pracy.
0: Przysłowie.
23: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Witam się z Państwem w, no właśnie, 300 czy 300 odcinku przysłowia. Z okazji tej okrągłej liczby postanowiłem opowiedzieć Państwu co nieco o liczebnikach. W słownikach normatywnych znajdziemy informację, że

0: Poprawna forma to trzechsetny. Powinienem więc się z Państwem przywitać w 300. odcinku przysłowia. Forma trzysetny uznawana jest za błędną. Podobnie jest z liczebnikiem 400, zgodnie z regułami powiemy czterechsetny, a nie czterysetny. Co ciekawe, dawniej mówiono także dwuchsetny i choć tę formę znajdziemy jeszcze w słownikach, to używana jest na co dzień raczej rzadko. Być może właśnie i to stanie się z formami trzechsetny i czterechsetny, które powoli wypierane są przez wyrazy trzysetny i czterysetny. Na szczęście jednak ta trudność dotyczy wyłącznie okrągłych liczb. Gdy chcemy utworzyć liczebnik porządkowy od liczby 305, to powiemy 305, a nie 305, 410, a nie 410. Nasze poczucie dziwności związane z niektórymi liczebnikami porządkowymi bierze się stąd, że rzadko ich używamy, a więc są dla nas nienaturalne. I tak na przykład mamy w języku takie formy jak piąci, szóści, siódmi, ósmi albo ośmi, bo taka forma też jest dobra, oraz dziewiąci, a nawet jedenaści czy dwudzieści. Co ciekawe, w słowniku poprawnej polszczyzny z 1999 roku znajdziemy informację, że takie formy jak piąci, szóści, siódmi nie istnieją. Ale już kolejne wydanie tego słownika uznaje takie liczebniki za poprawne, co pokazuje, że nasze oswajanie się z nimi powoli nabiera tempa. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: A jak nabiera tempa, to oznacza, że no, będziemy mieli o czym opowiadać w kolejnych odcinkach. Oczywiście te, które już Mateusz nagrał, są dostępne cały czas od ręki na stronie trójka.polskieradio.pl. Można tam zaglądać i korzystać do woli.

Tutaj taka niespodzianka, jak trochę taka baba w babie, nawiązuje do figurek, to nie jest nic zbyt mocnego w wyrazie, czyli skalpel, kto rozpoznał to nagranie skalpela, ale zremiksowany przez Bartka Kruczyńskiego pod pseudonimem Pejzaż. No i teraz właśnie Pejzaż, czyli Bartek Kruczyński w produkcji już własnej. Macham rączką, macham rączką, macham rączką. Aga,

Co też oczywiście ma ciekawe tutaj znaczenie, no bo Bartek Kruczyński zrobił ten utwór z drugiej strony światła, ale bez tych, którzy byli wcześniej, nie mógłby go zbudować, korzystając z sampli.

Z drugiej strony światła Bartosz Kluczyński i pejzaż. Jednocześnie machamy Agnieszce Łukasiewicz, która za 10 minut z kawałeczkiem zakończy swój dyżur. Widzę, że Katarzyna Firz-Wojtkowska już się rozgrzewa. Realizować będzie za chwilę dalszy ciąg naszego spotkania w tonacji trójki. A do godziny 15 dwa razy. Dirty Projectors i Major Lazer, ale dwa razy dlatego, że Amber Kaufman jest tą osobą łączącą te dwie muzyczne sytuacje. Wspaniale łączącą, dodam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg.

0: wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Madryt czeka na zwycięzców. Szykuje się wielka feta na powitanie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Zawodnicy Lecha Poznań jutro zaczynają walkę o udział w Lidze Mistrzów. Słowiński Park Narodowy bez śmietników. Chodzi o zagrożenie chorobą ASF. Madryt przygotowuje się do mistrzowskiej fety po zwycięstwie piłkarskiej reprezentacji na mundialu. Nawet 500 000 kibiców będzie witać drużynę La Furia Roja na ulicach hiszpańskiej stolicy. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest w Madrycie. Witaj.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, jak wyglądają ostatnie godziny przed Wielkim Świętem?
10: Przed pałacem Cibeles, na placu, który pomieści nawet 60 tysięcy osób, ustawiono wielką scenę z napisem Królowie Świata. Właśnie tutaj swoją trasę zakończy reprezentacyjny autobus bez dachu ekipy, można powiedzieć, czerwonych i wściekłych. Pomimo dokuczliwego upału, pierwsi kibice ustawiają się już przy barierkach, aby zająć najlepsze miejsca. Tak zwani ludzie interesu wypatrują w pobliskim parku z wysokimi platanami miejsc do schowania puszek piwa, które zamierzają sprzedawać w trakcie imprezy. Po 50 dniach zgrupowania piłkarze będą mogli się wreszcie wyluzować, ale kilka godzin przed triumfalnym przejazdem ulicami Madrytu na kilka godzin spotkają się z królem Hiszpanii Filipem, a także z przedstawicielami rządu królestwa. No i wieczorem na placu Cibeles wystąpią gwiazdy hiszpańskiej muzyki, m.in. Aitana, autorka nieoficjalnej przyśpiewki kibiców reprezentacji w czasie walki o drugą gwiazdkę pod tytułem Super Estrella.
9: O czym z Madrytu relacjonował Michał Makowski. Piłkarze Lecha Poznań już w duńskim Marchus, w którym jutro rozpoczną walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Miasto przywitało zawodników Lecha pełnym słońcem i porywistym wiatrem.
11: Komu ten wiatr będzie wiał jutro w oczy, a komu w plecy? Dobre wieści są takie, że w samolocie nie zabrakło żadnego z ważnych zawodników, więc do dyspozycji Nilsa Frederiksena będą ci sami piłkarze, którzy zagrali w Superpucharze przeciwko Górnikowi Zabrze. Co ciekawe, kolejarz o wynikach losowania potencjalnego rywala w trzeciej rundzie eliminacji dowiedział się jeszcze w samolocie, tuż po wylądowaniu. No, przyjęto te wyniki raczej chłodno, chyba też nikt aż tak daleko nie wybiega w przyszłość. Pierwszy krok na drodze po marzenia trzeba postawić na duńskiej ziemi. Jeszcze dziś oficjalna konferencja prasowa i trening. Mecz jutro o 19:00. Z Orchus, Dawid Cytrowski, Radio Poznań.
9: Turyści odwiedzający Słowiński Park Narodowy narzekają na brak śmietników. Aby nie dostać mandatu za zaśmiecanie, muszą przez kilka kilometrów nosić odpadki ze sobą. Brak pojemników na szlakach to prawdziwa męka, mówi przedsiębiorca ze Smałdzina Marek Bernacki.
12: Ani jednego kosza na śmieci w Słowińskim Parku nie ma. Turyści naprawdę z tobołami śmieci po całym dniu muszą wracać. Nie mają gdzie tych śmieci też wyrzucać.
13: Bardzo apelujemy do Słowińskiego Parku Narodowego o to, aby było więcej koszy na śmieci. I to takich najlepiej z góry otwieranych, żeby zwierzęta nie otwierały i nie jadły tego, czego nie powinny jeść. Ale no, jeżeli mamy dbać o to, żeby ten park wyglądał porządnie, no to gdzieś ten turysta swoje śmieci musi zostawić.
9: Dodała Anita Puławska, prezeska lokalnej organizacji turystycznej z Łeby. Władze Słowińskiego Parku Narodowego tłumaczą brak koszy na śmieci zagrożeniem chorobą ASF.
14: Trzeba mieć na uwadze to, że zupełnie niedawno

0: doszedł do nas ASF i mieliśmy głównie z tym problem. Wiadomo, że śmietniki to są miejsca, gdzie te zwierzęta się zbierają, bo są przyciągane przez resztki jedzenia po prostu. I nie chcieliśmy tak naprawdę, żeby te resztki jedzenia stanowiły takie inkubatory, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się chorób.
1: Mówił dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego Łukasz Ciżmowski. Zaapelował też do turystów o zabieranie śmieci ze sobą. Tylko w tym roku na sprzątanie parku jego władze wydały ponad 100 tysięcy złotych. Genua otwiera nową, dostępną dla wszystkich plażę. To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów, którzy w większości przypadków muszą we Włoszech płacić za wypoczynek nad morzem.
2: Problem dotyczy nie tylko Genui, ale całego kraju, gdzie około połowy plaż działa na zasadach komercyjnych. W regionie Liguria odsetek ten sięga nawet 70%. Plaża przy Corso Italia w Genui zostanie udostępniona dzięki porozumieniu miasta z armią włoską. Do dyspozycji plażowiczów będzie 800 metrów kwadratowych powierzchni, co najważniejsze, z bezpłatnym wejściem. Ta decyzja zmierza w konkretnym kierunku. Nawet kilkaset metrów kwadratowych nowej przestrzeni może odmienić lato wielu osób. Morze powinno być prawem, a nie luksusem. Chcemy kontynuować tę drogę, aby było ono coraz bardziej dostępne dla mieszkańców Genui, powiedziała burmistrz Sylwia Salis. Na obecny sezon kąpielowy miasto przeznaczyło 820 tysięcy euro. Środki te zostaną w całości wykorzystane na utrzymanie bezpłatnych plaż, których w Genui jest 7. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia i w nocy pochmurno, miejscami będzie się przejaśniać, ale na północy, w centrum i na Dolnym Śląsku i Małopolsce przelotne opady deszczu. Na razie od 19 do 23 stopni, ranem od 11 na Podlasiu, na Dolnym Śląsku 12, w centrum 14, a na Podhalu 8.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Klub Trójki Audiodokument dziś o 21:00, a w nim opowieść o granicy między intelektem a emocjami.
8: Jestem performerem.
9: A performer zajmuje się...
7: Fascynująca opowieść, a może raczej powinnam powiedzieć towarzyszenie, Piotrowi Sikorze, który nie został prawnikiem, by podbijać najważniejsze festiwale komedii na świecie. Po reportażu Michała Matusa Zawód Performer zapraszam na rozmowę z dr Agnieszką Fanslau, badaczką humoru z Uniwersytetu Gdańskiego. Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
20: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
19: Oh.
20: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
22: Możecie otrzymać do 6.

0: 500 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
12: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 11 minut po godzinie 15.
16: W tonacji trójki.
15: Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a ten zespół nazywa się Iko and the Bunnymen.

Prawdziwy klasyk na rozpoczęcie drugiej godziny tonacji trójki w poniedziałek. Niestarzający się utwór grupy Echo and the Bunnymen. Grupy istniejącej od końca lat 70. brytyjskiego zespołu, który na mapie Wielkiej Brytanii trzeba byłoby położyć tam, gdzie widać Liverpool. Dlaczego ta godzina wypełniona będzie muzyką artystów z Liverpoolu? Postaram się to wyjaśnić jak najkrócej, może nawet w filmowym stylu. Otóż ostatnie 48 godzin, a właściwie do wczorajszego wieczoru, do 22, spędziłam w Sztokholmie. Tu nadal nie jest Liverpool. Pojechałam do Sztokholmu na występ szwedzkiej artystki, która nazywa się Robin. No to kompletnie nie wiąże się z Liverpoolem. Robin znacznie wcześniej odwołała już ten koncert, więc to nie było niespodzianką podczas tego wyjazdu, no ale biletów lotniczych nie można było zwrócić, więc mimo braku występu przed własną publicznością Robin wykorzystaliśmy bilety lotnicze i w związku z tym w tym Sztokholmie wylądowaliśmy w fantastycznej galerii fotografiska, którą być może znają także odwiedzający Berlin, czy jeszcze inne miejsca na europejskiej mapie. Poszukiwacze fotografii pokazywanej w najlepszym wydaniu i opracowywanej fenomenalnie. I uwaga, zbliżam się do wyjaśnienia, dlaczego Liverpool. I oto w tej fotografistce sztokholmskiej do prawie końca, do 27 września, można oglądać fenomenalną wystawę genialnego brytyjskiego fotografa, który nazywał się Martin Parr. Niestety nie żyje od grudnia zeszłego roku, ale ponieważ wystawa jego prac, jego zdjęć będących zapisem kilku dekad w Wielkiej Brytanii, w tym także życia w okolicach Liverpoolu, jest tak fascynująca i oprawiona wspaniałą brytyjską muzyką, to pomyślałam sobie najpierw, że pogram brytyjską muzykę, bo to jest takie łatwe do opowiedzenia, a potem pomyślałam sobie, nie, pograjmy muzykę tylko z okolic Liverpoolu i z samego Liverpoolu. I dalsza część historii nastąpi, ale myślę, że byłoby super, jeżeli ktoś może, aby do dzisiejszego naszego grania, do godziny 16, poszukać sobie teraz

po prostu wpisując imię i nazwisko Martin Parr przez 2A, jak wyglądały jego zdjęcia, a zwłaszcza te z cyklu zatytułowanego Last Resort.

I Coen de Bunnymen drugi raz w dzisiejszej tonacji. 18 lipca, dwa dni temu, minęła, niech dobrze to policzę, 46. rocznica wydania przez ten zespół debiutanckiej płyty zatytułowanej Crocodiles. I tak myślałam sobie, oglądając wystawę Martina Parra przez dwa R, nie wiem dlaczego powiedziałam przez dwa, Martin Parry w Sztokholmie, sumującą jego bogatą karierę i pokazującą liczne wspaniałe cykle tematyczne, którymi się zajmował, że kiedy Martin Parr znalazł się w okolicach Liverpoolu, bo tam też przeprowadził się razem z żoną, która dostała w Liverpoolu pracę, to z jednej strony jako generalnie słuchacz muzyki już na pewno znał zespół Coen de Bunnymen, ale z pewnością też kiedy trafił w okolice, z których, no wiadomo, pochodził zespół The Beatles i kilka jeszcze kultowych, ale też na świeżo istniała w tej okolicy taka fala nowego gitarowego.

go grania, no to być może nawet gdzieś spotykali się albo przecinały się ich ścieżki. Tego szczerze mówiąc nie zbadałam, ponieważ od kilkudziesięciu godzin jestem zanurzona w świecie, który widać, czyli w świecie, który właśnie na samym początku lat 80. Martin Parr zaczął fotografować w Liverpoolu, a właściwie chodzi o pewien wycinek tego świata. Relaks, lato, plaże, odpoczynek. O tym nieco więcej za chwilę. Ale teraz muzyka.

Do Iko and the Bunnymen dołączyłam dwa inne liverpoolskie zespoły, znacznie młodsze, The Wombats, a przed chwilą Circa Waves. Bo jeżeli Martin Park, który jest takim niegrającym, ale wizualnym i super ważnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, musiał znać muzykę Iko and Bunnymen, a kiedy przyjechał do Liverpoolu i postanowił także sprawdzić, jak w okolicy tego miasta można odetchnąć, i wtedy z pewnością dowiedział się o istnieniu New Brighton, czyli takiego nadmorskiego kurortu w niedalekiej odległości od samego miasta Liverpool, z przepięknym zresztą widokiem podobno na panoramę Liverpoolu. No to dla członków zespołu Iko and the Bunnymen to musiała być taka oczywista oczywistość i być może pamiętali to miejsce ze swojego dzieciństwa z fantastycznym wyglądem. Dla chłopaków z The Wombat czy Circa Waves to jest miejsce, którego oni już w takim stanie, w jakim zobaczył je Martin Parr, nie poznali, bo przeszło gruntowną, no może nie gruntowną, ale jednak przemianę. Więc Martin Parr ze swoimi zdjęciami z cyklu Last Resort wpisał się idealnie w taką przerwę pomiędzy tymi dwoma grupami zespołów, którą na antenie dosyć tendencyjnie narysowałam. A dlaczego to, co zobaczył na początku lat 80. Martin Parr na plażach New Brighton jest takie interesujące? On sam siebie całe życie uważał za dokumentalistę i robiąc zdjęcia, zdjęcia w kolorze, co było dla niego nową artystyczną decyzją, ważną artystyczną decyzją, wybierał się przez wielokrotnie na tą plażę w New Brighton po to, żeby fotografować, najprościej mówiąc, odpoczywających tam ludzi. Dwa kolejne utwory myślę, że są naprawdę świetnym momentem na to, żeby spojrzeć na te zdjęcia i spojrzeć na to, co tam zobaczył, a właściwie na to, co widać. Bo dyskusja o tym, czy on to tam zobaczył, bo to tam było, czy to wykreował, oczywiście istnieje także, ale dzisiaj nie będziemy jej toczyć na antenie.

Zespół Ladytron z Liverpoolu, prawda? Tego nie muszę już dodawać, bo w dzisiejszej tonacji w drugiej godzinie rzeczywiście zespoły z tego miasta rządzą. Paradise to jest najnowsza płyta Ladytron i nagranie właśnie z tego albumu podebrałam, Kingdom Undersea. No oczywiście przez bliskość tytułu do New Brighton i wypoczynku w pobliżu Liverpoolu nad brzegiem, na brzegu, na piasku, na betonie. Tak przynajmniej na początkach lat 80. wyglądało to na fotografiach Martina Parra i po prostu przeniósł do historii ten konkretny moment i czas bardzo zatłoczonych plaży z dosyć wąskim pasem piachu, ale dosyć szerokim pasem betonu. Zajętość porównywalna z tymi takimi satyrycznymi czy kultowymi zdjęciami pokazującymi, jak Polacy stawiają parawany na plaży. Może bez parawanów, ale z równą, no, taką namiętną zaciekłością tworzone grajdołki rodzin przybywających na wypoczynek naprawdę wielopokoleniowo, tak bym to powiedziała, na zdjęciach Martina Parra. Bardzo dotkliwie kolorowych. Dla niego to była nowość, świadoma decyzja przejścia z czerni i bieli, więc ten kolor go zachwycał. No i mnóstwo takich detali, które z tych jaskrawych kolorów, pięknego słońca i gdzieś w oddali obietnicy niebieskiej wody wyłaniało się na plan pierwszy. Mnóstwo śmieci unoszących się na wodzie, a w tej wodzie ze śmieciami nóżka słodkiego bobaska. Zmęczenie ewidentnie na twarzach matek opiekujących się swoimi malutkimi dziećmi, ale dla tych starszych, które także otaczają mamy, przyjechały na te plaże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Martin Parr i jego cykl Last Resort, który powstawał właśnie na plaży New Brighton w ciągu kilku lat, wielu wyjazdów i przeszedł do historii nie tylko fotografii, ale także takiego socjologicznego spojrzenia, niepozbawionego sztuki. Dzisiaj napędza za moje wybory, bo konteksty są ważne, więc wracamy do kontekstów muzycznych, muzyki, zespołów z Liverpoolu.

Nie wiem, czy dałoby się powiedzieć, że w muzyce wszystkich zespołów pojawiających się dzisiaj na antenie Trójki da się usłyszeć to, że ich członkowie, członkinie widzieli, a może nawet byli, a raczej na pewno byli na plażach New Brighton, ale The Dead Sixties i King Hanak dołączyłam do tego zestawu, co do którego można mieć wielką pewność, że to New Brighton na własne oczy w różnych momentach widzieli. Ale ja dzisiaj patrzę na to miejsce no trochę tak z dzisiaj w przeszłość, dzięki zdjęciom Martina Parra i jego cyklowi Last Resort, bo całej tej opowieści zdjęciom wspaniałemu fotografowi, który stał się też kronikarzem, ale i też genialnym opowiadaczem. Polecam spotkania z nim, wywiady, filmy dokumentalne. Należy też się puenta. Martin Parr pojechał w okolice New Brighton ze względu na pracę żony w Liverpoolu. Nie spędził tam bardzo wielu lat, ale te, które spędził, wykorzystał

także do robienia zdjęć. I kiedy pokazał te zdjęcia jako już wybór z powstałych klisz w Liverpoolu, no to wszyscy, którzy byli zaproszeni na wernisaż i zwiedzający w galerii wystawę, ładnie się odziali, przyszli na wystawę, popatrzyli bardziej na siebie, ciesząc się swoją obecnością, tak wspominał Martin po latach, niż patrząc na zdjęcia, no bo co tam mieli na tych zdjęciach oglądać, skoro widzieli dokładnie ten świat, który znali, czyli dokumentalne wersje wypoczywania w New Brighton. Kiedy ten sam zestaw zdjęć pojechał do Londynu i został pokazany w galerii fotograficznej, nagle okazało się, że praca ta i ta seria wzbudziła ogromne oburzenie, jako że zarzucono Martinowi Parrowi bycie przedstawicielem klasy średniej, który z ironią, a może nawet wręcz z sarkazmem przyglądał się odpoczywającym robotnikom na plaży New Brighton i te kadry pokazujące te śmieci i te wszystkie inne niedogodności, o których wcześniej wspominałam, stały się nagle nie dokumentem, ale opowieścią i to opowieścią, która miała jakąś grupę skrytykować. Strasznie mi się to podoba jako opowieść o kontekstach, jako opowieść o tym, że dzieło przestaje już być własnością artysty i że zaczyna żyć swoją życią. Nie rozsądzam, które z tych spojrzeń jest właściwe. Na pewno Martin Parr wielokrotnie podkreślał, że zawsze szanował i opowiadał świat takim, jaki go widział, a nie chciał go w żaden sposób przekłamywać. Polecam jego sprawy, rzeczy dostępne w sieci. No a na zakończenie oczywiście zespół The Beatles, bo nie mogłoby go zabraknąć w programie, w którym cały czas powołuje się na Liverpool. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna First-Wojtkowska. No i oni. Pewnie wtedy, kiedy oni chodzili na plażę New Brighton, było tam po prostu czyściutko, ekologicznie i na pewno nie było śmieci.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15.

0: do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.20 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
6: Rządzący spodziewają się rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Członkowie PiSu twierdzą, że szansa na jedność wciąż jest. Nowy premier Wielkiej Brytanii przekonuje, że jego rząd zajmie się w pierwszej kolejności rosnącymi kosztami życia. Rosjanie intensyfikują ataki, minionej doby zbombardowali m.in. Kijów. Politycy koalicji rządowej wieszczą rozłam PiSu. Ich zdaniem nie da się już pogodzić z właśnionych frakcji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropywnicki mówi, że spór, którego jesteśmy świadkami, świadczy o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
7: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za dwa miesiące, czy trzy, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
6: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że szanse na zażegnanie rozłamu są. Trzeba tylko zawiesić pracę w zewnętrznych stowarzyszeniach.
8: Partia polityczna jest partią hierarchiczną, funkcjonuje w oparciu o statut. Decyzja została podjęta przez prezydium jednomyślnie. W tej decyzji brali udział także zwolennicy tego stowarzyszenia. W związku z tym no, dorośli ludzie uczestniczący w polityce powinni rozumieć, w jakiej organizacji uczestniczą i jak ona funkcjonuje.
6: Do czwartku politycy PiSu mają czas na złożenie deklaracji o braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami. Osoby zaangażowane w Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki, zapowiadają jednak, że tego nie zrobią. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem. Policjanci z Mysłowic wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono na kąpielisku Hubertus. Wczoraj po południu mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody. Aspirant Łukasz Paździora z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach mówi, że niekorzystna pogoda utrudniała poszukiwania.
9: Akcję ratunkową prowadzili strażacy z Mysłowic oraz Bytomia, jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne musieli ją przerwać około godziny 17. Została wznowiona dziś rano. Około godziny 12 strażacy podjęli z wody zwłoki mężczyzny, którym okazał się poszukiwany od wczoraj 40-letni mieszkaniec Sosnowca.
6: Policja pracuje pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mysłowicach. Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii jako premier. Powitany oklaskami stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 w Londynie i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej, będzie bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia.
10: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach.
11: I will put the care of people.
10: Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest szóstym brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Na Ukrainie rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków. W ciągu minionej doby Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów oraz obwody Dniepropetrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporowski. Łącznie zginęło 9 osób, a ponad 80 jest rannych. Agresor uderzył także w statek handlowy znajdujący się w pobliżu Odessy. Część członków załogi nie żyje.
12: W niedzielę wieczorem w rejonie Odessy Rosjanie ostrzelali statek płynący pod banderą Gwinei Bissau. Jednostka przewoziła kukurydzę. Z 18 członków załogi 10 osób zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. 8 osób ewakuowano. Załoga to obywatele Indii i Syrii oraz ukraiński pilot. Po rosyjskich atakach z wykorzystaniem bomb lotniczych

0: Trzech w obwodzie dniepropietrowskim zmarły dwie osoby, a 13 jest rannych. W obwodzie charkowskim zginęły 4 osoby, a ponad 40 jest rannych. W okolicach Chersonia Rosjanie zabili 2 osoby, a kilkanaście ranili. Agresor uderzył także w Zaporoże, zabijając 1 osobę i raniąc 5. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 16:05. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
1: Dzień dobry i zaczynamy serwis od spraw mundialowych, właściwie to postmundialowych. Lionel Scaloni, trener Argentyny, zasugerował po przegranym finale z Hiszpanią, że wypełni kontrakt z rodzimą federacją. Ten kończy się ostatniego dnia grudnia tego roku i nie będzie zabiegał o jego prolongatę. Prowadzi ekipę Albiceleste z niecodziennymi sukcesami od 2018 roku. Został z nią mistrzem świata, dwukrotnie wygrywał Copa America. Wczoraj wywalczył srebrny medal mistrzostw świata. Schodzimy na ziemię. Nasze drużyny poznały ewentualnych rywali w kolejnych rundach eliminacji w europejskich pucharach. Zaczynamy od mistrza kraju. Lech Poznań zaczyna kwalifikacje do Ligi Mistrzów od drugiej rundy i starcia z Aarhus, mistrzem Danii. Jeżeli pokona tę przeszkodę, co będzie trudne, zagra z lepszym z pary Sabah Baku z Azerbejdżanu, Kups Kuopio z Finlandii i wtedy byłoby już w teorii dużo łatwiej. Górnik Zabrze też zaczyna od drugiej rundy eliminacji Champions League i na starcie ma umowne ciężary, bo zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W przypadku awansu to może być jeszcze trudniejsze niż w przypadku Lecha. Trafiłby albo na Sturm Graz z Austrii, albo Hearts ze Szkocji. Jeżeli wicemistrzowie Polski odpadną z Fenerbahce, trafią do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy i tu trafią na zwycięzcę starcia holenderskiego Twente Enschede z węgierskim Ferencvarosem. Gdyby z kolei powinęła się noga kolejorzowi, to zagra z KAI Classic z Wysp Owczych albo z Żalgirisem Gówno z Litwy i w tej rywalizacji byłby zdecydowanym faworytem. O potencjalnych przeciwnikach Jagiellonii Białystok, GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa opowiemy za godzinę. Teraz jeszcze o tenisowych rankingach. Iga Świątek ciągle 8, a Maja Kwalińska 22 w zestawieniu WTA, prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. U panów Włoch Janik Sinner, Hubert Hurkacz jest 70, Kamil Majchrzak 71.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: W nocy przelotny deszcz i od 11 do 15 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie duże. No, ta pogoda jutro będzie bardziej kojarząca się z jesienią niż z latem, zresztą nie tylko jutro.
5: We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
3: To synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry. Już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: Dziś w audycji popołudniowej nie ominiemy wczorajszego meczu i zakończonego właśnie mundialu. 12 zawodnik, czyli Donald Trump, też dołożył we wczorajszym spotkaniu coś od siebie, a o tym jeszcze przed godziną 16:30. Za chwilę powiemy też dwa słowa o chwiejącej się jedności w prawie i sprawiedliwości.
11: Myślę, że wymierzy polityczny, soczysty policzek Jarosławowi Kaczyńskiemu.
3: To oczywiście przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego. I dziś w audycji popołudniowej spojrzymy też na to, jak wyglądał zeszły tydzień piechura programu trzeciego.
12: Dzisiaj szukam owiec.
13: Tu sąsiad osypki wyrabia.
14: I czas poszukać grzybów.
15: Możemy krzyknąć trójkę, bo w trójce jesteśmy.
16: Trójka!
17: Słychać było.
18: Cyś ty chłopie łosolą, cy ty mi mos rozumu.
19: Jonaty?
8: Wolny.
19: Jezus, jak fajnie! Młody, jaki fajny!
3: Młody, fajny, wolny, jeszcze do studia zajrzy.

Wojturski, oczywiście. A ta muzyka to nie dla Pawła, to dla Carlosa. 79 lat dzisiaj kończy. A Państwo mogą dzwonić do nas, do Zapraszamy do Trójki w każdej sprawie. Numer 2 2 7 3. Już prawie 10 minut po 16:00.

0: 13 minut po godzinie 16. Tu Trójka.
1: Witam serdecznie, szanowną Trójkę. Ja tak myślę na temat tego finału wczorajszego. To był, mówiąc szczerze, bardzo słaby mecz. A mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią to był mecz godny finału i tak to należy rozumieć. Pozdrawiam serdecznie.
0: Komentarze w każdej sprawie. 2 dwójki, 7 trójek. Coraz głośniej robi się o tarciach Prawa i Sprawiedliwości. W maju minęło 25 lat od powstania tej partii. Czy właśnie się rozpada? Zdarzały się w niej rozłamy w przeszłości i jak dotąd nigdy nie kończyły się dobrze dla rebeliantów. Przyglądamy się obecnej sytuacji, no i zastanawiamy się, czy prezes Jarosław Kaczyński wciąż potrafi okiełznać buntowników. A może już wkrótce zobaczymy nową prawicową partię. Jacek Frenzel.
2: To nie małe pęknięcie, to rozłam, mówią posłowie koalicji rządzącej o wojnie w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Myślę, że Mateusz Morawiecki wymierzy polityczny, soczysty policzek Jarosławowi Kaczyńskiemu.
2: Uważa senator

0: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
1: To znaczy, że stowarzyszenia oczywiście nie rozwiąże.
2: Ja wybieram i PiS, i Rozwój Plus. Działalność stowarzyszenia nie jest sprzeczna z celami PiSu.
0: Mówił w trójkowej

0: Z uwagi na to, że dochodzą do nas tutaj do centrali różnego rodzaju sygnały, także ze struktury lokalnych, że niestety jest to budowane na konflikcie struktur.
1: I pojawiają się konflikty i mocne wpisy w mediach społecznościowych, od których w ostatnich dniach huczy internet.
2: Prowadzone są rzeczywiście dyskusje w przestrzeni medialnej, one są zupełnie niepotrzebne. Dalsza przepychanka, dyskusje, one nikomu nie służą. Najmniej już Prawo i Sprawiedliwości.
1: Mówił Michał Wójcik z PiS, który swoją deklarację lojalności już złożył.
2: Proszę pamiętać, że partia to jest jak wojsko i wiadomo, kto jest szefem, wiadomo, że reszta powinna się podporządkować.
3: Od początku dla mnie jako polityka oczywiste jest, że intencje Mateusza Morawieckiego były jasne.
1: Kacper Płażyński, nie należący do żadnego stowarzyszenia.
3: Jeżeli się tworzy stowarzyszenie, do którego wchodzi kilkunastu parlamentarzystów i się mówi, że to stowarzyszenie będzie walczyć o głosy ludzi, którzy PiS-u nie lubią, mówiąc kolokwialnie, ale tak wręcz mówił Mateusz Morawiecki, i ci parlamentarzyści to są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no to nie jesteśmy dziećmi. Wiadomo było, po co to było robione.
4: Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu,
1: napisał w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński.
4: W naszej partii są niestety tacy, którzy te partie rozbijają i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia.
5: Ja bardzo bym nie chciał wychodzić z PiS-u, natomiast no jeżeli zostanę wyrzucony, to już jest poza moją możliwością wpływu na tą decyzję.
6: Tam już nie ma jedności. Kaczyński jest z każdym dniem coraz słabszy.
1: Tomasz Tryla, Nowa Lewica.
6: Przecież kilka lat temu, gdyby Kaczyński huknął na to swoje towarzystwo, to oni by w popłochu likwidowali jeszcze w drodze, tak, w taksówce do domu te stowarzyszenia. A teraz już sobie nic z tego nie robią.
7: Będą państwo odbierać legitymacje partyjne?
0: Panie redaktorze, tutaj nie ma takiej formuły. Formuła jest taka, że każdy parlamentarzysta sam podejmuje decyzję i sam decyduje, czy chce legitymację partyjną mieć, czy chce z legitymacji partyjnej zrezygnować, a zachować na przykład, nie wiem, legitymację członkowską jakiegoś stowarzyszenia.
1: Na złożenie deklaracji lojalnościowej pozostały niespełna 4 dni.
8: Więcej komentarzy do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości o 17.30 w Pulsie Trójki, na który zaprasza Roch Kowalski. To już za nieco ponad godzinę. A gdyby państwo potrzebowali zastrzyku energii, to bardzo proszę. To nasza piosenka dnia w programie trzecim. Plastic World, Seth Smiles i John Porter.

0: 20 minut po 16. To trójka. Mundial przeszedł do historii. Po finałowym meczu Hiszpania-Argentyna, który w dogrywce zakończył się wynikiem 1-0 dla Hiszpanów, zostaje z nami coś jeszcze poza sportowymi wrażeniami. Na przykład Donald Trump zostaje. Amerykański prezydent zszedł z VIP-owskich trybun po meczu i postanowił świętować na murawie razem ze zwycięską drużyną. Kto miał na tyle odwagi, by zwrócić uwagę politykowi, że to nie jego sukces, a zawodników?
1: Odwagę miały tylko trzy osoby, przy czym jedna postać w tym gronie może zaskakiwać. Po zakończeniu meczu prezydent USA wraz z przewodniczącym FIFA Giannim Infantino wręczali medale Argentyńczykom za zdobycie drugiego miejsca. Dwóch piłkarzy albicelestes, Cristian Romero i Lisandro Martinez, nie podało ręki prezydentowi USA.
2: To nie był jakiś taki bardzo ostentacyjny gest, bo mieliśmy wianuszek tych zawodników, którzy się ustawiali, więc można było to zrobić tak niepostrzeżenie i trzeba było być drobiazgowym obserwatorem, żeby obserwować, kto w danym momencie ręki nie podaje.
1: Opowiada Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Kolejną osobą, która miała odwagę sprzeciwić się Trumpowi, przynajmniej poniekąd, był wspomniany już Gianni Infantino. Przewodniczący FIFA zareagował, gdy zauważył, że prezydent USA po wręczeniu reprezentacji Hiszpanii Pucharu Mistrzostw Świata nie chce odejść od piłkarzy.
2: Gianni Infantino tam próbował takiej szybkiej interwencji dokonać, złapał Donalda Trumpa za rękaw, chciał go wyciągnąć z kadru, ale mu się to nie udało.
1: Wiele uwagi poświęcono też zdjęciu, na którym uwieczniono spotkanie prezydenta USA oraz krytykowanego przez niego premiera Hiszpanii Pedro Sancheza.
2: Jeden z fotografów, który był na stadionie, wrzucił do sieci zdjęcie, które udało mu się uchwycić, kiedy to panowie się witają, i podpisał, że 2 godziny czekał z aparatem, by takie spotkanie zarejestrować.
1: Krótkie spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, potwierdza to zarówno Trump.
3: Rozmawiałem z Hiszpanią, nie ma między nami napięcia.
1: Jak i premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
4: Po pierwsze pogratulowałem 250-lecia niepodległości. Pogratulowałem też organizacji Mundialu, powiedziałem też, że przejmujemy pałeczkę po wspaniałych mistrzostwach i postaramy się zorganizować lepsze, jeśli jest to w ogóle możliwe.
1: Hiszpania wraz z Portugalią i Maroko będą głównymi gospodarzami następnego Mundialu. Mimo jednego dyplomatycznego sukcesu, Donald Trump nie powinien zapamiętywać finału Mistrzostw Świata jako przyjemnego doświadczenia. Podczas spotkania w New Jersey wielokrotnie był wygwizdywany przez kibiców.
2: Meksykanie i Kanadyjczycy wizerunkowo w oczach świata zyskali więcej niż Stany Zjednoczone, które to Stany Zjednoczone, jeśli nie straciły, to przynajmniej nie zyskały. I sam Donald Trump również nie, bo on przez ten rok już tak mocno sobie oni wyrobili zdanie mieszkańcy bardzo różnych krajów, że ten turniej w zasadzie nie mógł nic zmienić.
1: Organizacja Mundialu, jak i zachowanie Donalda Trumpa mogły jedynie utwierdzić zarówno jego przeciwników, jak i zwolenników w dotychczasowych przekonaniach.
0: Tyle Paweł Turski o Mundialu, a państwo?
5: Bardzo byłem ciekaw, jaką minę będzie miał pan prezydent Trump, wręczając puchar Hiszpanom, których tak bardzo przecież nienawidzi, bo twierdził, że Hiszpanie nie, oni są podli, oni nie chcieli nam pomóc. No i ciekaw jestem, co tam w jego duszy grało. Także panie prezydencie Trump, nie radzę dokonywać aneksji Hiszpanii, ponieważ to jest bojowy naród.
0: No i przecież pan prezydent powiedział, że nie ma napięcia. Paweł Turski o Mundialu już opowiedział, ale po 18 spotkamy się z nim jeszcze raz. Podsumujemy wtedy pierwszy etap jego pieszej wędrówki po Polsce. Jaka jest tajemnica kondycji Pawła? Pewnie państwo zadają sobie te pytania. Znajdzie się i na nie odpowiedź po godzinie 18.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach, 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie, butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi, co tydzień.
11: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
6: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce. Jutro między 7 a 19 będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. RCB podkreśla, że to wyłącznie test procedur i sprawności systemów. Nie trzeba zatem się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Kobieta trafiła w ręce policji po przylocie samolotu czarterowego z Eindhoven w Holandii. Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej mówi, że poszukiwaną zatrzymano w czasie kontroli.
7: Była ona poszukiwana w celu aresztowania na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Figurowała także w systemie informacyjnym Schengen jako osoba poszukiwana do celów aresztowania i przekazania lub ekstradycji.
6: Kobieta trafiła do aresztu śledczego w Katowicach. Wojna z Iranem jest najmniej popularnym konfliktem wśród Amerykanów od początku prowadzenia sondaży. Według The Economist poparcie dla decyzji Donalda Trumpa o ataku szybko spada. Konflikt trwa 6 miesięcy i coraz mocniej obciąża amerykańską gospodarkę. Bilans poparcia dla wojny wynosi minus 30% punktów procentowych. 4/5 Amerykanów uważa, że konflikt potrwa jeszcze długo. Prawie połowa spodziewa się co najmniej roku walk. Największy sprzeciw jest wśród demokratów i wyborców niezależnych. Wojnę nadal popiera większość republikanów związanych z ruchem MAGA, ale także w tej grupie poparcie dla prezydenta słabnie. Dodatkowym problemem są koszty. Ropa Brent zdrożała od początku lipca z 72 do 88 dolarów za baryłkę, a benzyna kosztuje w Stanach Zjednoczonych ponad 4 dolary za galon.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
9: Zapraszam. Z przytupem zakończyło się pierwsze półrocze dla naszej gospodarki. Jak podał GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 7,6% i był to jeden z najmocniejszych odczytów ostatnich lat, komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
10: Szczególnie mocno wyróżniła się produkcja sprzętu transportowego, która wzrosła o prawie 25% rok do roku. Jest to szeroka kategoria, która wskazuje m.in. na rosnące znaczenie zamówień związanych z obronnością. Nie traktowałbym jednak tak wysokiej dynamiki jako nowej normy na kolejne miesiące. Czerwcowy wynik był wspierany przez korzystniejszy układ dni roboczych i niską bazę w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast otoczenie zewnętrzne pozostaje nadal wymagające.
9: Mimo to Polska staje się coraz ważniejszym graczem przemysłowym w Europie. Prawie 18 milionów turystów skorzystało z noclegów w Polsce latem ubiegłego roku. Jak podał GUS, najwięcej gości odwiedziło Mazowsze i Małopolskę, a najwięcej noclegów odnotowano nad Bałtykiem. UOKiK stawia zarzuty spółkom oferującym inwestycje w kondo i apart hotele. Chodzi o Linea Mare z Pobierowa i Beskid Resort Properties ze Szczyrku. Zdaniem urzędu konsumenci mogli zostać wprowadzeni w błąd co do potencjalnych zysków, kosztów oraz ryzyka związanego z zakupem lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem hotelowy. Mówi o sprawie Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11: Takie inwestycje są często przedstawiane jako sposób na osiągnięcie regularnych zysków z najmu. Obietnica wysokich zysków nie powinna przesłaniać kosztów i ryzyka. Inwestycja w kondo czy apart hotel nie daje gwarancji zarobku. Jej opłacalność zależy od wielu czynników, m.in. zainteresowania wynajmem, sezonowości, kosztów utrzymania nieruchomości. Dlatego przed podpisaniem umowy warto sprawdzić nie tylko ile można zarobić, ale też

0: co stanie się po zakończeniu współpracy z operatorem.
1: Bo to właśnie wtedy może się okazać, że zyski są niższe od oczekiwanych, a rosnące koszty utrzymania nieruchomości stają się kłopotem dla właściciela. Ponad 500 000 000 euro kary nałożyła Komisja Europejska na chińską platformę zakupową AliExpress, jedną z największych na świecie. Komisja zarzuca jej, że nie zrobiła za wiele, aby powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów, a to złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Jutro na rynek trafią srebrne monety kolekcjonerskie, 1 zł II Rzeczpospolitej z serii Historia Monety Polskiej. Monety o nominale 20 zł kolekcjonerzy będą mogli nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 79 groszy, a euro 4,33.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: W nocy może przelotnie popadać i zagrzmieć też. Temperatura przeważnie od 11 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia od 17 do 21. Chłodniej miejscami na północy i na Podhalu około 16 stopni, a na wschodzie będą burze. 24 minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wkrótce porozmawiamy o wypadkach drogowych i tym, jaką odpowiedzialność ponoszą sprawcy tych najbardziej tragicznych zderzeń. Pomówimy też o tym, co dzieje się na Węgrzech po przejęciu władzy przez Petera Modiora.

0: Maroon 5 w Trójce, 20 minut do godziny 17. Jak państwu minął mundial?
1: Przed chwilą usłyszałem w radiu, że ktoś powiedział, że mecz o trzecie miejsce to był prawdziwy finał. Moim zdaniem jest wręcz

0: odwrotnie. Dlatego, że ten mecz o trzecie miejsce to sobie jest jakaś kpina. 8 bramek padło do jednej bramki. Wynik hokejowy. No, trudno to nazwać piłką. To naprawdę chyba jakiś żart.
1: Dołączam się do narzekania. Wczorajsze 90 minut bez strzału na bramkę Hiszpanów. Tak powinno być.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 1660 osób w 21 tysiącach wypadków. Wysoki wyrok, jaki zapadł w ubiegłym tygodniu, 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, przywołał skojarzenia z podobnymi tragediami, w których sprawcy byli karani lżej. Kuba Witkowski wyjaśnia, skąd takie rozbieżności.
3: Panie Żak, dlaczego ta kara?
4: Wciąż nie milkną echa surowego wyroku dla Łukasza Żaka i jego kolegów.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
4: Sędzia Maciej Mitera wymierzył bowiem najwyższą możliwą karę 20 lat więzienia. To musiało zrobić wrażenie, stwierdza Leszek Wieciech z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
5: Rzeczywiście do tej pory mieliśmy do czynienia z bardzo łagodnym traktowaniem przestępców drogowych, recydywistów.
4: Nie dziwi więc, że opinia publiczna, ale i rodziny ofiar innych głośnych wypadków są poruszone. Między innymi bliscy dwóch kobiet, które zginęły w wypadku spowodowanym przez Pawła K., zwanego prawnikiem od trumny na kółkach.
6: Pierwsza reakcja była reakcją i zdziwienia, i żalu, i poczucia niesprawiedliwości względem orzeczenia, które zapadło w sprawie moich klientów.
4: Mówi mecenas Karol Rogalski, pełnomocnik rodzin ofiar, i przypomina, że w tym przypadku sąd skazał sprawcę na rok i 6 miesięcy więzienia.
6: Ten rok i 6 miesięcy w zestawieniu z maksymalnym zagrożeniem przewidzianym z ustawodawcy 8 lat pozbawienia wolności. Nie trzeba być, zdaje się, prawnikiem, żeby tutaj ocenić tu czysta matematyka, że to są dolne w zasadzie granice tego rozstrzygnięcia i tego orzeczenia.
4: Tyle, że sprawa Pawła K. to dużo mniejszy kaliber niż sprawa Łukasza Żaka.
7: Mieliśmy tutaj i alkohol, i rażącą prędkość, i brak reakcji, i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
4: Wylicza radca prawny Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowskiej Wspólnicy i mówi wprost.
7: W przypadku pana adwokata z Łodzi, gdyby nie ten jego rzeczywiście naganny tekst o tych właśnie trumnach na kółkach, to ten wypadek pewnie przeszedłby bez większego echa.
4: Pytanie, na jakie podejście sądu można liczyć w przypadku Sebastiana M. Przypomnijmy, jego proces ruszył pod koniec ubiegłego roku, a to przecież ten sprawca, który w 2023 roku pędził ponad 300 km na godzinę autostradą A1 i uderzył w samochód z prawidłowo jadącą rodziną. Niestety małżeństwo z synem spłonęło wtedy w aucie.
7: Sebastian M. będzie mimo wszystko odpowiadał za zwykły wypadek ze skutkiem śmiertelnym, podstawowy typ tego czynu.
4: A więc zagrożony karą góra 8 lat więzienia. I wiele wskazuje też na to, że wyjazd Sebastiana M. do Dubaju, zakończony przecież ekstradycją, niewiele tu zmienia.
7: W przepisie tym zaostrzającym odpowiedzialność i karę mowa jest o ucieczce bezpośrednio z miejsca zdarzenia, czyli ktoś spowoduje wypadek, wsiądzie w samochód i odjedzie.
4: A przecież Sebastian M. wyjechał z Polski dopiero po czynnościach przeprowadzonych przez policję.
1: 2 2 7 3 to telefon do Państwa dyspozycji. Miejsce na komentarze w każdej sprawie. Do godziny 17 jeszcze 17 minut nam zostało. Błażej Król, współgłosy i kawałek Usta. To teraz na naszej antenie.

0: Za 14 minut będzie godzina 17, a w Trójce czas na temat z zagranicy. Nowy premier Węgier, Peter Modior, dopiął swego, ustępuje prezydent tego kraju. Propozycję objęcia fotela prezydenckiego od Modiora dostała szachowa mistrzyni. O polityce w Budapeszcie Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Zaledwie 3 miesiące po wielkim zwycięstwie wyborczym Peter Modior i jego partia TISA błyskawicznie zmieniają konstytucję. Parlament przyjął właśnie poprawkę, która skraca kadencję prezydenta Tamasza Szulioka, ostatniego ważnego człowieka Viktora Orbana. Sam prezydent w orędziu ostrzegł.
3: 17. poprawka do konstytucji stanowi punkt zwrotny w węgierskiej demokracji konstytucyjnej. Usuwa osoby piastujące urzędy publiczne w sposób jawnie naruszający praworządność i niezależność instytucji.
2: A Węgrzy są podzieleni co do reform. Prezydent nigdy nie powiedział nic, kiedy naprawdę było to potrzebne. W przeszłości było kilka przypadków, w których bardzo dobrze byłoby usłyszeć neutralną i niezależną opinię, ale tak się nie stało.
3: Szczerze mówiąc, nie podoba mi się, gdy prawo działa wstecz. Nie podoba mi się to, co dzieje się teraz w parlamencie. Nie mówię, że nie podoba mi się ta zmiana, ale uważam, że poszła w złym kierunku.
2: Premier Modior nie ukrywa celu. Chce definitywnie rozliczyć 16 lat rządów Orbana. Mówi wprost, ma silny mandat wyborczy i zamierza demontować to, co nazywa polityczno-gospodarczą mafią. Czy premier naprawia węgierską demokrację, czy po prostu buduje swój własny system władzy? A naszym gościem jest Artur Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Co właściwie wydarzyło się w Budapeszcie w ostatnich dniach? Na czym polega ta 17. nowelizacja konstytucji? Dlaczego premier tak szybko postanowił usunąć prezydenta?
4: To, co wydarzyło się w Budapeszcie w ostatnich dniach, jest faktyczną konsekwencją zapowiedzi wydanych przez Petera Modiara dotyczących operacji oczyszczający ogień, czyli oczyszczenia systemu politycznego na Węgrzech z tak mechanizmów, jak i osób, które związane były z Fideszem byłego premiera Viktora Orbana. To są działania, które Peter Modiar zapowiedział, to są działania, co do których obiecywał, że podejmie się ich realizacji. I ta tak zwana 17. poprawka konstytucyjna, którą w zeszłym tygodniu przeprocedowano, dotyczy przede wszystkim skrócenia czy pozbawienia urzędu prezydenta Tomasza Szujoka, ale również innych urzędów, jak na przykład Trybunału Konstytucyjnego czy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy też wprowadzenia limitów kadencyjnych. Więc to jest działanie, które ma na celu, przynajmniej deklaratywnie, doprowadzić do rozmontowania, do wyłączenia ostatnich bezpieczników, które Viktor Orban przez minione 15 lat wytworzył, tak żeby ciągłość swojego systemu zachować.
2: Jest też nowa kandydatka na prezydenta. Kim jest Judith Polgar?
4: Judith Polgar to jest arcymistrzyni, to jest najwyższy tytuł, jaki szachista może na świecie otrzymać. To jest postać dość kontrowersyjna jak na stanowisko prezydentki na Węgrzech. Ona nie posiada wykształcenia ani prawniczego, ani politologicznego, ani ekonomicznego. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o jej biogram, to też to, że ona nie posiada wykształcenia formalnego, pozyskiwała wykształcenie w domu. Natomiast

0: Jest przykładem takiego charakterystycznego success story, którego Węgrzy poszukują, i w mojej ocenie taka kandydatura bardzo mocno licuje z tym, co obiecywał Peter Modiar. To jest postać, która jest znana na świecie, to jest postać, która jest nieskalana żadnym skandalem, żadnymi wydarzeniami, które mogłyby jej wizerunek obciążyć. Z drugiej strony rodzi pytania o kompetencje, to rodzi pytania o to, czy ona będzie w stanie zrozumieć zasady funkcjonowania tego urzędu, co by nie mówić, bardzo ograniczonego urzędu. Na Węgrzech pozycja prezydenta jest jeszcze słabsza niż w Polsce. Czy ona w ogóle tę nominację od Petera Modiara przyjmie? Bo z tego, co Peter Modiar w ostatnich przekazach przedstawił, to on dopiero dziś ma się do niej zwrócić z prośbą o przyjęcie takiej nominacji.
1: To jeszcze się zapytam o ten demontaż demokracji, tak jak mówią krytycy, bo mówią krytycy o tym, że to jest demontaż demokracji pod hasłem jej obrony. Czy w walce z systemem Orbana to cel uświęca środki?
0: To dzieje się w świetle prawa, które zresztą zostało sporządzone, spisane i ugruntowane przez ostatnie 15 lat rządów Viktora Orbana. Ale oczywiście nie wszystko to, co jest zgodne z prawem, musi być sprawiedliwe. I tutaj sobie należy zadać pytanie właśnie, w którym kierunku to będzie zmierzało? Jakie pojawią się w przyszłości bezpieczniki, które doprowadzą do tego, że kolejny system nie przyzwyczai się za bardzo do sprawowania władzy?
1: Co dalej?
0: Tak.
1: Czy jesienią rzeczywiście powstanie zupełnie nowa konstytucja Węgier i jakie też mogą być takie jej kluczowe elementy?
0: Samo tworzenie konstytucji, samo powołanie de facto nowej osnowy funkcjonowania państwa, to jest zadanie, którego trudno wymagać jego realizacji w tak krótkim, półrocznym de facto okresie, i trudno w tej sytuacji też zapewnić odpowiednie razże konsultacje społeczne i jednocześnie zadbać o odpowiednią jakość tego prawa, tak żeby ono było funkcjonalne, żeby ta konstytucja mogła być trwała i użyteczna przez lata. To są wyzwania. Natomiast do tej pory to, co się dzieje od kwietnia, pokazuje nam, że Peter Modiar jest wystarczająco zdeterminowany, żeby swoich obietnic dotrzymać. Natomiast tutaj chciałbym na jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę. Parlamentarzyści Fideszu de facto nie uczestniczą albo w szczątkowych liczbach uczestniczą w posiedzeniach parlamentu, dlatego że oni po prostu obawiają się pokazywać publicznie. To też pokazuje, jak bardzo dużym odium zostali obciążeni, jak bardzo duży ciężar na sobie niosą tego właśnie minionego czy kończącego się reżimu Viktora Orbana.
1: Artur Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Centrum Świata.
3: Ten cykl wróci jutro, w popołudniowym zapraszamy do Trójki, a dziś jeszcze o 17:00 serwis, a po 5:00 protesty w Ukrainie i pomundialowe emocje w krajach finalistów. Jeszcze przed 17:00 Moby i Raining Again. To program Trzeci Polskiego Radia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Kaufland jest
15: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid

0: jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 20 lipca, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
3: Hydrolodzy spodziewają się przekroczeń stanów ostrzegawczych na północy kraju. Sanepid podsumował pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem. Kurierzy Pyszne.pl tracą umowę o pracę, zdaniem związkowców mógł rząd w tej sprawie zrobić więcej. Poziom wody nad morzem oraz w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim może przekroczyć stany ostrzegawcze. Tak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Hydrolodzy jednocześnie uspokajają, nie powinno dojść do niebezpiecznych zdarzeń, mimo że wydano ostrzeżenia drugiego podwyższonego stopnia. Ostrzeżenia wynikają z niespokojnej pogody nad Bałtykiem, mówi hydrolog IMGW Michał Sikora.
4: Dynamiczna sytuacja hydrologiczna dziś i jutro będzie występować na wybrzeżu. Tam w związku z silnym wiatrem z sektora północnego dochodzić może do wzrostów i wahań poziomu morza i poziomu wody na stacjach będących pod wpływem morza. Lokalnie do strefy wody wysokiej niewykluczone są również przekroczenia stanów ostrzegawczych.
3: Hydrolodzy podkreślają, że większość kraju pozostaje w stanie suszy hydrologicznej mimo ostatnich intensywnych opadów. Po większych opadach Zgierz od lat jest zalewany wodą, tak mówią mieszkańcy miasta. Zwracają uwagę na to, że nowe inwestycje nie chronią przed podtopieniami. Po wczorajszej ulewie centrum Zgierza było pełne wody, po ulicach praktycznie nie dało się jeździć. Lokalne władze twierdzą, że skala problemu jest już mniejsza, bo w parku miejskim powstał zbiornik retencyjny. Zdaniem wielu mieszkańców nic się nie zmieniło.
5: Co roku to się powtarza. Cały czas zalewa akurat ten rejon. Widziałam, że ktoś nawet szukał tablicy rejestracyjnej, bo zgubił przyjeżdżając.
6: Zabetonowali Zgierz, tak. I teraz są skutki.
7: Poza tym tutaj jest tak zwany dołek. Zawsze się mówiło, idę na dołek i to wszystko spływa. Problem jest odwieczny chyba.
8: Tu jest Dolina Bzury. Cudów nie ma. Ta woda spływa tutaj, nie gdzie indziej. Oprócz tego wszystko jest wybetonowane, nie ma odpływu. I to, co miało pomóc, jak widać, nie pomaga, bo nie może pomóc.
3: Woda wdarła się wczoraj do wielu zgierskich sklepów i lokali usługowych. Podobne problemy pojawiły się też w Wieluniu. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem. Jakie są wnioski, to wie Aneta Łuczkowska.
9: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
10: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
9: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
10: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
9: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowę o pracę. Część polityków i związkowców uważa, że rząd mógł zrobić w tej sprawie więcej. Właściciel serwisu umożliwiającego zamówienie jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Nowe umowy będą znacznie mniej korzystne, mówi kurier i związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak.
11: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
3: Michał Lewandowski ze Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy mówi, że na rynku pracy obserwujemy równowagę. Nie w dół.
12: Pyszne.pl dostosowuje się do tych standardów, które były obecne na rynku pracy platformowej dotychczas w innych firmach i to jest niestety z naszej perspektywy bardzo duża bolączka. To jest bardzo duży błąd rządu, to jest też bardzo duży błąd Ministerstwa Pracy, które do tej pory nie zrobiło w kwestii implementacji dyrektywy zbyt wiele.
3: Na zlecenie Ministerstwa Pracy w spółce, do której należy platforma Pyszne.pl, trwa kontrola.

0: Rola Państwowej Inspekcji Pracy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 po 5 sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
3: Lionel Scaloni najpewniej niedługo zakończy kapitalną przygodę z piłkarską reprezentacją Argentyny. Pod jego wodzą wywalczyła mistrzostwo i wczoraj wicemistrzostwo świata i 2 razy wygrała Copa America. Scaloni jest selekcjonerem Albicelestes od 2018 roku. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem roku i sam zainteresowany wysyła jasne sygnały, że nie chce go kontynuować. Jeszcze szybciej zakończy się współpraca Rudiego Garcia z reprezentacją Belgii. Zawiadujący tamtejszą federacją poinformowali, że nie przedłużą kontraktu z francuskim trenerem, obowiązującym jedynie do końca lipca. Belgowie mundial zakończyli na ćwierćfinale, stawiając się wówczas z późniejszym mistrzem świata Hiszpanom. Rundę wcześniej brawurowo wyeliminowali Amerykanów, wspieranych machlojkami Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. W kraju zbliża się wielkimi krokami start PKO Ekstraklasy, ale i mecze naszych klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Przed godziną mówiliśmy o skomplikowanej raczej ścieżce Lecha Poznań i Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Teraz na tapet bierzemy Jagiellonię, Raków i GKS. Ekipa z Białegostoku w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zagra z Rangers FC ze Szkocji i należy spodziewać się wyrównanej rywalizacji. Drużyny z Częstochowy i Katowic rozpoczną rozgrywki od trzeciej rundy eliminacji, ale Ligi Konferencji. Raków spotka się albo z belgijskim Anderlechtem, albo ze szwedzkim Hammarby. Gieksa z bułgarskim Ludogorcem Razgrad, albo z Hapoelem Tel Aviv z Izraela. W obydwu przypadkach awans może być misją niemożliwą. Tour de France Day Off i nie milkną echa Kraksy, która doprowadziła do wycofania się z wyścigu jednego z dwóch głównych faworytów do zwycięstwa. Mamy na myśli oczywiście Jonasa Vingegaarda. Duńczyk złamał wczoraj obojczyk i solidnie się potłukł. Pewne światło na chwilowy brak koncentracji podczas zjazdu rzuca Tadej Pogacar. Słoweniec uważa, że powodem mogła być kontrola antydopingowa. Duńczyk przeszedł ją o 2 w nocy, oczywiście rozbijając regenerację. To mogło zaważyć przy podjęciu błędnej decyzji w opinii Pogacara. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Kevin Keegan. Piłkarska legenda Liverpoolu. Trzykrotnie wywalczył w trykocie The Reds mistrzostwo Anglii, raz Puchar Europy, dziś to Liga Mistrzów. Krótko był także selekcjonerem reprezentacji Anglii. Zmarł po kilku miesiącach walki z chorobą nowotworową. Miał 75 lat.
2: Jutro zachmurzenie duże, przelotnie pokropi, a na wschodzie będą burze. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni przeważnie. Będzie chłodniej miejscami na Podhalu i na północy, około 16 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 17. Ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Frenzel. I w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Pogoda za oknem, przynajmniej tym tu, o, co mam przed oczami, jakoś usypia zamiast rozbudzać. Niech nas rozbudzi Come and Shine, Paula McCartneya. Mogą Państwo na ten kawałek zagłosować w liście przebojów Pierwsza Trójka.

0: 11 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wprawdzie piłkarskie Mistrzostwa Świata za nami, ale jeszcze wracamy do wczorajszych mundialowych emocji. Puchar poleciał na stary kontynent, bo Hiszpania pokonała broniącą tytuł Argentynę 1-0. My łączymy się teraz z wysłannikiem Polskiego Radia do Madrytu, Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, buenas tardes.
0: Triumfatorzy mundialu po audiencji u króla Filipa za niespełna 2 godziny mają wyruszyć przez miasto autobusem, takim otwartym, jak się domyślam. Co się teraz dzieje w Madrycie?
1: Ja czekam na nich przy placu Hibales. To tutaj będą centralne obchody tej wielkiej piłkarskiej fety. I pomimo palącego słońca ten plac powoli się wypełnia, ale do maksymalnej pojemności, czyli 60 tysięcy kibiców, jeszcze daleka droga. Najwytrwalsi fani reprezentacji już czekają przy barierkach, gdy tylko zapadnie zmrok, aby wtedy być jak najbliżej swoich ulubieńców, bo piłkarska reprezentacja dojedzie tutaj około godziny 21:00. No i w morzu flag i koszulek trzeba się jakoś wyróżniać. Inwencja miłośników drużyny La Furia Roja potrafi zaskoczyć.
2: Mbappé siendo domado por Pedro Porro, porque to sabemos lo que hizo Pedro Porro con Mbappé.
1: Przez Pedro Porro nasz obrońca nie pozwolił mu na nic w półfinale. Mbappé ma też wąsy dyktatora. Porro strzelił Francji gola i pokazał, kto tu rządzi.
2: Pedro Porro le metió gol y le hizo ver quién manda, ¿sabes?
3: Todo el día así.
1: Zamierzam tu siedzieć cały dzień, ile starczy sił. Jeszcze długo nie doświadczymy czegoś podobnego. Nie przykleję sobie gwiazdki, kupię tylko nową koszulkę. Jak się ukaże. Dodam jeszcze, że wczorajszy finał mundialu dosłownie wstrząsnął Madrytem. Wychwyciły to czujniki sejsmiczne Królewskiego Obserwatorium. Śledząc wykres, można łatwo dostrzec wzmożoną aktywność sejsmiczną w minutach gola Ferrana Torresa, anulowanego gola Nico Williamsa i końcowego gwizdka w meczu. To co, może mała zgadywanka, kiedy wstrząsy były najsilniejsze?
0: No ja obstawiam, że jednak na sam koniec.
1: Bingo. Świetna odpowiedź. Nie wiem, co w nagrodę, może jeszcze coś wymyślę. A Hiszpanom upał nie jest straszny, chociaż tutaj przy miejscu tych centralnych obchodów piłkarskiego święta rozstawiono punkty medyczne na wypadek, gdyby kibice przesadnie imprezowali albo się odwodnili. No i wieczorem wystąpią tutaj gwiazdy hiszpańskiej muzyki, m.in. Aitana, autorka nieoficjalnej przyśpiewki kibiców reprezentacji w czasie walki o drugą gwiazdkę, czyli Super Estrella. Super gwiazdy hiszpańskiej piłki będą musiały też zapłacić super podatek od wygranej, bo iberyjska skarbówka naliczy im łącznie prawie 6 milionów euro. Premia za zwycięstwo to dochód z pracy, o ile grasz w rozgrywkach La Liga, ale myślę, że nawet mimo tego La Furia Roja nie ma powodów do narzekania.
0: Michał Makowski obserwuje nastroje zwycięzców. Gracias por todos. A jak jest w Buenos Aires? Pytanie się pojawia. Czy są pretensje do piłkarzy, czy jednak jakieś słowa uznania za to, że doszli do finału? Srebro na Mistrzostwach Świata to też coś? Te pytanie kieruję do Adama Górczewskiego. Halo, halo.
4: Dzień dobry. Nie ma pretensji. Nie, nie. To nie ten kraj. Nie tutaj, gdzie futbol jest czymś więcej niż sport. Jest czymś zbliżonym do religii. To, że to, co przez ponad miesiąc pokazywali Argentyńczycy, dochodząc do samego finału, czyli drugi finał Mistrzostw Świata z rzędu, w którym Argentyńczycy zagrali. Więc nawet ta przegrana sprawia, że

że wcale nie będą witani dzisiaj, bo też dzisiaj przylatują Argentyńczycy, ale pozbawieni swoich kilku gwiazd, bo nie będzie Messiego, nie będzie 9 innych piłkarzy, którzy lecą prosto najczęściej do Europy. Tutaj przyleci część kadry, bo to jednak wicemistrzostwo, a nie mistrzostwo. Ale nie będzie pretensji, o czym niech najlepiej świadczy to, co działo się w nocy tu w tym miejscu, gdzie ja jestem, czyli przy obelisku, w centralnym miejscu,

0: że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów.
1: Mucho talento, muy bueno.
0: Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. Tańce będą dzisiaj też na lotnisku, a prezydent udostępnił swoją rezydencję w Buenos Aires, żeby piłkarze mogli dzisiaj odpocząć po przelocie. A rozmawiałem z Argentyńczykami i Polakami tu mieszkającymi, którzy mówią, że czekają na to, że być może jednak jutro, chociaż to jest tylko wicemistrzostwo, zostanie ogłoszony dzień wolny i święto narodowe, żeby można było razem z reprezentacją jeszcze dalej świętować.
2: To Adam Górczewski z Argentyny, wcześniej Michał Makowski z Hiszpanii. Dziękuję bardzo. 16 minut po godzinie 17, tu program trzeci. Coldplay teraz u nas, The Orphans. Coldplay, którego skład miał coś do powiedzenia w przerwie wczorajszego meczu.

0: Chris Martin z grupy Coldplay był dyrektorem artystycznym wczorajszego show w przerwie finału. 19 po 17. W Trójce teraz Ukraina. Jeszcze nigdy decyzje kadrowe Wołodymyra Zełenskiego nie wywoływały takich protestów społecznych jak obecne. Nastroje pogarsza trudna sytuacja frontowa i zaciekłość rosyjskich ataków. Wczoraj Rosjanie ostrzelali Kijów rakietami balistycznymi.
1: Oni protestują przeciwko temu, żeby odbierano im nadzieję na to, że Ukraina wygra wojnę z Rosją.
2: Tadeusz Iwański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: W percepcji wielu Ukraińców Mykhajlo Fedorow symbolizuje zmianę pokoleniową, symbolizuje nowoczesne podejście do prowadzenia wojny. On jest także symbolem dronizacji, robotyzacji wojny, podczas gdy jego oponent, on symbolizuje taką starą sowiecką szkołę prowadzenia wojny. Jest tym generałem starej daty, który szefuje życiem żołnierzy. Tak to przynajmniej jest w percepcji ludzi.
2: Przez 3 dni plac Iwana Franki w centrum Kijowa zamienił się w miejsce politycznej mobilizacji. Na transparentach widać nie tylko nazwisko byłego ministra Fedorowa, ale także coraz ostrzejszą krytykę wojsk

0: wyjątkowego kierownictwa i samego sposobu podejmowania decyzji przez władze. Odwołanie ministra, który skutecznie wykonuje swoje obowiązki i osiąga realne rezultaty, jest błędem. Tym bardziej teraz, gdy po długim czasie znów pojawiła się nadzieja na pokonanie wroga, a nawet na zwycięstwo. Coś, w co wielu przestało już wierzyć.
1: Ja uważam, że to wielka pomyłka.
2: Charakter tych protestów się zmienia. To zwłaszcza młodzi ludzie, aktywne grono ukraińskiego społeczeństwa, które bierze udział w tych protestach, nie tylko w Kijowie.
0: Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz.
2: To też wielkie inne ukraińskie miasta, Odessa, Zaporoże, Dnipro, Lwów i tak dalej. Na samym początku, na tych tablicach, na tych kartonach, raczej był apel o przywrócenie na stanowisko ministra obrony Michała Fedorowa. Później już pojawił się taki apel o dymisję Aleksandra Syrskiego, czyli szefa wojska.
3: Ja tu muszę mnie nie bać, że nie komu na tym.
0: Jestem tutaj, bo naprawdę martwię się o to, dokąd zmierza mój kraj. Uważam, że rząd powinien wsłuchiwać się w głos obywateli, a nie stawiać ich przed dokonanymi decyzjami.
2: Czas trochę gra przeciw prezydentowi, no bo powinien w jakiś sposób to rozwiązać. Jeżeli nie będzie wkrótce jakiejś jego reakcji, nie tylko takiej merytorycznej, że widzę i słyszę, nie będą podejmowane decyzje, no to niedługo na tych plakatach mogą pojawić się także i jakieś negatywne treści dotyczące samego prezydenta.
0: Weterani i społeczni liderzy, którzy stoją za demonstracjami, wyznaczyli termin do piątku 24 lipca. Jeśli do tego czasu nie zapadną oczekiwane decyzje, zapowiadają bezterminowy protest.
4: Prezydent Zełenski sam sobie zrobił olbrzymi problem. Znaczy jeszcze tydzień temu miał dobrego ministra obrony, miał rząd, który działał niecały rok, ale działał w miarę sprawnie i przynajmniej bez jakichś większych błędów. W tej chwili jest tak, że w ciągu tygodnia jest olbrzymi bałagan, podczas gdy sytuacja wcale tego, jak się wydaje, nie wymagała. Oczywiście ten konflikt był najprawdopodobniej między generałem Syrskim a Michałem Fedorowem. Pytanie, czy on musiał eskalować aż do takiej skali.
5: Tematem zajęła się Karolina Gonet. Za 8 minut w programie Trzecim Polskiego Radia Puls i polityczne komentarze do walki frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Pojawiają się pytania, czy po 25 latach istnienia tej partii może się ona wkrótce rozpaść. Te pytania o Prawo i Sprawiedliwość i wewnętrzny konflikt będzie zadawać Roch Kowalski. A w Trójce już teraz Courtney Bonnet i Lotta Love. 7 minut do 17.30, czyli 7 minut do Pulsu Trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
6: Puls Trójki.
8: Dzień dobry w poniedziałek. 17.30, jako się rzekło na zegarach. Czas na Puls Trójki. A w naszym studiu są Grzegorz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość.

0: Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry.
0: Oraz pan Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska. Również dzień dobry,
2: dzień
0: panie,
2: dobry panie
0: pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Od pana posła Woźniaka zaczniemy. I od pierwszego pytania, które nie będę ukrywać, poza anteną ukradł mi już pan poseł Tomczykiewicz.
1: Ale nie odpowiedziałem.
0: Nie odpowiedział pan, to prawda. Więc ja też nie znam do końca odpowiedzi. Z której frakcji Prawa i Sprawiedliwości pan jest?
1: Ja jestem z partii Prawo i Sprawiedliwość, a frakcje, panie redaktorze... Nie, to było, ale to było inne pytanie. Czy jestem z frakcji grillujący? Nie, czy będę grillował?
2: Czy kolega grilluje?
1: Czy kolega grilluje?
0: Czy grilluje
1: tak
0: pan.
1: Miało być.
0: Dobrze.
1: No to, a, to nie, nie, nie chcę pana redaktora poprawiać.
0: Nie, nie, no to powiem bardziej kreatywna wersja tego pytania.
1: No kreatywna i no Polacy grillują. No ja jestem jednym z tych Polaków, który grilluje.
0: A 31 lipca będzie pan grillować? Z Mateuszem Morawieckim?
1: Nie, nie zamierzam, mam inne plany tego dnia, ale może w domu jakiegoś grilla zrobię.
0: A złożył pan deklarację o tym, że nie należy pan do żadnych stowarzyszeń w ramach Prawa i Sprawiedliwości?
1: W zeszłym tygodniu na posiedzeniu złożyłem. Taka była decyzja Komitetu Politycznego, żeby posłowie się określili. No ja się określiłem, bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość daje możliwości i stowarzyszenia, że są potrzebne. No bo może rozmowy są szersze potrzebne, tak jak to każde stowarzyszenie proponuje w szerszym zakresie i partia to uwzględnia.
0: Tylko
1: każdy
0: pan,
1: może się
0: pan,
1: wykazać.
0: Że te stowarzyszenia to jest taka proxy war, to jest wojna zastępcza. To znaczy, to nie o stowarzyszenia tu chodzi. To chodzi o ambicje i chodzi o to, w którą stronę ma iść Prawo i Sprawiedliwość.
1: No wie pan, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 2002 roku, czyli prawie od samego początku i realizuje się. Ja nie narzekam na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie daje możliwości. Możliwości daje, bo ja widzę po moich współpracownikach, nie tylko w parlamencie, bo Prawo i Sprawiedliwość istnieje w Polsce powiatowej, w moim powiecie garwolińskim również się bardzo dobrze te struktury działają w samorządach, więc tutaj znaczy, no każdy może wybrać swoją drogę, ale ja wybrałem Prawo i Sprawiedliwość i 230 chyba członków klubu parlamentarnego, jak w tej chwili liczymy, mam nadzieję, że ten klub będzie klubem parlamentarnym tak licznym, ponieważ to daje nam możliwości, że jeżeli by doszło do jakiegokolwiek rozbicia, tak tutaj pan redaktor pyta, w tym kierunku by poszło, no oczywiście to nie służy prawicy i mam nadzieję, że te pewne tarcia, tak zwane, się ludzie określa, tarcia, kłótnie, wyrzucanie, że to jak gdyby nie będzie miało miejsca i w tym tygodniu liderzy znajdą rozwiązanie również na zaspokojenie pewnych ambicji osób, które wyrażają swoje stanowisko w ten, a nie inny sposób. Ja uważam, że w Prawie i Sprawiedliwości się można realizować.
0: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, ja myślę, że dla was jako dla koalicji rządzącej, czy w ogóle dla Koalicji Obywatelskiej, to jest wymarzona sytuacja, bo opozycja jest zajęta sama sobą, a nie wami.
2: Znaczy, oczywiście z punktu politycznego jest to korzystne. Dla nas najważniejsze to jest zrobić swoje, realizować program i doprowadzać dobre zmiany w prawie do mety i dobrze rządzić państwem. Natomiast kolegom i koleżankom z Prawa i Sprawiedliwości serdecznie kibicuję w tej walce.
0: Bardzo skutecznie pan ukrywa ten uśmiech w kącikach ust, ale on się daje zauważyć.
2: To z jednej strony jest zabawne momentami, bo tam naprawdę takie strzały poszły, no naprawdę takie solidne i godne uznania. Z drugiej strony jest to na pewno niekomfortowa sytuacja dla naszych konkurentów, więc nie będę oszukiwał, że mnie to specjalnie nie martwi. A z trzeciej strony jest to po prostu ciekawe z politycznego punktu
0: widzenia. To prawda, ale też śmieszne i przerażające jednocześnie, bo jeśli posłowie jednego ugrupowania, koledzy, którzy razem tworzyli rząd, piszą do siebie, przepraszam za cytat, stul pysk w mediach społecznościowych, na platformach społecznościowych, to sytuacja musi być bardzo napięta. Panie pośle Grzegorz Woźniak.
1: Czy napięta? To pan powiedział o pewnych aspiracjach i o jak gdyby, jak to pan redaktor...
0: O aspiracjach i o kierunku, w którym ma być Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak. I w tym momencie no, obecne media umożliwiają taką dyskusję na już. Tak? Kiedyś to, pamiętam dawne czasy, jak zaczynałem w polityce, gazeta się ukazywała za tydzień, za półtora. Wtedy te emocje opadały. Ktoś przeczytał gazetę, może w następnym wydaniu za dwa tygodnie robił ripostę. A w tej chwili ta riposta jest w ciągu kilku sekund. Nie, nie powinno być to miejsca, ponieważ tego typu wypowiedzi, ja nie mówię już w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale generalnie nie powinny jak gdyby zaogniać sytuacji, a że pewne tarcia są, no to są, to się pewne, mieliśmy wybory prezydenckie, mieliśmy kilka kampanii, do tej pory przeszliśmy i tarcia były różne. Przecież mamy też w naszych strukturach, jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości, poprzednio, później minister Ziobro ze swoją grupą również się przyłączył, bo każdy widzi, że jedność prawicy to jest jak gdyby pewna siła. W tym momencie rozmawiamy, panie redaktorze, o tarciach w PiS-ie, nazwijmy to tarciami, ja to nazywam tarcia w PiS-ie, a nie rozmawiamy o problemach, które są w Polsce. Przecież przez kilka tygodni rozmawialiśmy o aferze szpitalnej, o różnych rzeczach, a w tej chwili mówimy się o PiS-ie. No,

0: niekomfortowa sytuacja, ale z drugiej strony może i nieunikniona nieraz.
1: Pan poseł sugeruje, że koledzy posłowie pana posła najpierw mówią, potem myślą z tym...
0: Trochę tak mówi pan poseł,
1: że nie zdążyły...
2: Pan poseł Tomczykiewicz dokończy
1: myśl. Nie zdążyły ostygnąć emocje i już się wypowiadają, na co pozwalają media społecznościowe. Tak jest, ale to też pokazuje z dawna skrywane urazy między różnymi frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. Frakcja harcerzy obwinia o przegraną w wyborach frakcję związaną ze Zbigniewem Ziobrą. Ta frakcja Zbigniewa Ziobry przykleja się do maślarzy, także tam różne historie z tyłu krążą, ale na koniec ci politycy faktycznie nie różnią się za bardzo od siebie.
2: Tak pan myśli?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie.
2: Ja widzę dużą różnicę, przynajmniej w deklaracjach pomiędzy Przemysławem Czarnkiem a Mateuszem Morawieckim.
1: W deklaracjach może tak, ale na koniec, patrząc po tym, jak działali, kiedy rządzili, to różnili się tylko tym, na której części polskiego państwa się uwłaszczyli, czy to było na RARCie, czy to było na Funduszu Sprawiedliwości, czy w Orlenie, czy w jakichś innych spółkach i skąd czerpali środki do swojej nadprogramowej działalności. To jest zasadnicza różnica. A teraz sytuacja jest taka, że już padły mocne słowa ze strony pana prezesa, że wyrzuci wszystkich, którzy nie wystąpią ze stowarzyszeń, ze strony pana Morawieckiego, że nie wystąpi ze stowarzyszenia. No i teraz albo ktoś odpuści i wtedy będzie przegranym i jeżeli to będzie pan prezes, no to straci już prawie cały wpływ na partię, jaki ma. Jeżeli to będzie pan Morawiecki, no to dla niego w Prawie i Sprawiedliwości będzie tylko jeden koniec, czyli wyrugowanie jego ludzi z list albo zrzucenie ich na niższe miejsca. I jako wytrawny polityk z całą pewnością zdaje sobie z tego sprawę, więc ten rozpad jest nieunikniony, jest to kwestia czasu.
2: On w sensie prezes Jarosław Kaczyński był podmiotem w tym zdaniu.
1: Prezes Jarosław Kaczyński, bo jeżeli on odpuści... Nie wyrzuci Morawieckiego, jasne. No to straci.
2: Pytanie, czy tutaj w ogóle jeszcze może być dobre wyjście z tej sytuacji z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Ja panowie tak cały czas myślę o tych narzędziach, o tym, o czym pan wspomniał, że w dobie mediów społecznościowych, platform społecznościowych, ja nie wiem, wydaje mi się, że 100 lat temu, że narzędzia się zmieniają, że 100 lat temu...
0: Narzędzia.
2: Gdyby doszło do takiego konfliktu, to myślę, że nie trzeba byłoby czekać półtora tygodnia, wyszłyby wieczorne wydania dzienników, gdyby coś takiego miało miejsce. To pana pytanie może już nieco wieńczące ten wątek. To znaczy, czy jest jeszcze dobre wyjście z tej sytuacji? Znaczy, czy jeszcze da się, jak to mówi, jak piszą na platformach także społecznościowych politycy PiSu, czy to się da jeszcze posklejać?
0: Jest, panie redaktorze, wszystko da się posklejać. Emocje opadną, na pewno pewne rozmowy trwają zakulisowe, gdzie dziennikarze o pewnych rzeczach piszą, w naszych środowiskach również się o pewnych rzeczach rozmawia, więc chyba... Powinni wszyscy pójść jak gdyby po konsensus, ten konsensus zawrzeć i działać jako jedno ugrupowanie. Oczywiście po pewnych ustaleniach, bo też pewne oczekiwania i z jednej strony, z drugiej, różnych frakcji powinny być zaspokojone. W jaki sposób? Nie wiem. Są od tego decydenci w partii. Jest prezes Kaczyński, jest komitet polityczny i na pewno pewne stanowisko będzie wypracowane. Ja tak uważam, że czwartek, pomimo tego, że jest tym deadline'em, w którym w oświadczeniach podpisywaliśmy, było rzecz, do którego mieliśmy te oświadczenia złożyć, więc uważam, że dzisiaj mamy poniedziałek dopiero i powinniśmy rozmawiać o innych problemach, o cenach paliwa, o służbie zdrowia, a nie o PiS-ie. No ale cóż, na razie rozmawiamy o PiS-ie, ale PiS ma się dobrze.
1: Cokolwiek tam by nie było dogadane na koniec i tak Mateusz Morawiecki nie będzie wiedział, czy jak będą składane listy wyborcze i rejestrowane, czy tam będą jego ludzie i na
0: Ale panie Boże, sam pan wiesz do końca, nie wiemy nigdy jako parlamentarzyści również, że czy będziemy na listach, na jakich miejscach i tak dalej.
1: Jak nie jesteśmy skonfliktowani, to optymistycznie zakładamy, że tam się cuda nie zdarzą.
0: Zakładamy, ale też nie wiemy. Ale też nie wiemy do końca.
1: Żadnego konfliktu nie
0: ma. Też nie wiemy do końca.
2: To ja spośród tych tematów wybiorę jeszcze inny, z tematów, o których pan wspomniał, wybiorę temat relacji polsko-ukraińskich, bo to podobny mianownik, to znaczy konflikt i pytanie, czy da się te relacje jeszcze posklejać. Mamy za sobą deklarację prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o chęci i zapowiedź właściwie odtajnienia wszystkich archiwów związanych z wydarzeniami ze zbrodnią wołyńską oraz deklarację o przyspieszeniu procesu poszukiwań i ekshumacji. To przyspieszenie ma nastąpić po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. Od pana posła Tomczykiewicza teraz zaczniemy. Czy to jest gest dobrej woli i czy to jest krok na drodze do deeskalacji tych napięć?
1: To jest gest rozsądku, bo my nie oczekujemy nawet od strony Ukrainy.

0: amerykańskiej dobrej woli, tylko rozsądku, bo to jest w ich najlepszym interesie i mam nadzieję, że po uchwale podjętej przez Parlament Europejski, która wskazywała na kwestię zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu, strona ukraińska zrozumiała, że Polska nie jest w tym sama, że wszyscy partnerzy w Unii Europejskiej stoją po naszej stronie i że tego tematu nie da się obejść. I mam nadzieję, że to jest kwestia po prostu rozsądku, bo dobra wola przychodzi, odchodzi, a mam wrażenie, że rozsądek jest taką bardziej stateczną rzeczą. No, chciałbym, żeby nie, bo owocach poznamy, bo to nie jest kwestia tylko deklaracji, czy nawet podpisania dokumentu jakiegoś o otwarciu tych archiwów, tylko zapewnienie polskim historykom i nie tylko polskim łatwego dostępu do tych archiwów, bo to jednak archiwa mogą być teoretycznie dostępne, a jeszcze one muszą być faktycznie dostępne i te dokumenty faktycznie muszą być dostępne. Ta droga do dokumentów nie może być drogą przez mękę, więc to jest jedna kwestia. Pewnie szybko dowiemy się od historyków pracujących nad tym tematem, czy faktycznie ten dostęp jest łatwiejszy niż był. Z drugiej strony kwestia ekshumacji, ta najważniejsza, bo dotycząca pamięci i godności tych wszystkich osób, które tam zostały zabite. I teraz tak, no, ekshumacje zaczęły się już i to był pierwszy gest tak, współpracy, bo przez wiele lat tych ekshumacji nie było. Teraz pierwsze były pierwsze pochówki. Mam nadzieję, że ta sytuacja przyspieszy. Ja też jakiś czas temu, będąc z delegacją Parlamentu Polskiego w Ukrainie, rozmawiałem z ukraińskim odpowiednikiem polskiego IPN-u i tam zdecydowanie ta wola współpracy była.
1: Przepraszam, głupio się uśmiecham, panie pośle, bo jak pan tak stuka, ja wiem, że to strasznie korcą te naklejki
2: przy mikrofonie, nie? Tak, ale i wszystko przenosi się.
1: Tak,
2: przenosi
1: to ja się. Słyszę stuk widzi w uchu. Pan. Więc proszę najmocniej
2: skąd to,
1: wybaczyć.
2: Skąd to dobrze? Przepraszam.
1: To samo pytanie właściwie do pana. Czy to jest krok na drodze do polepszenia relacji tych, które znalazły się w największym chyba kryzysie relacji polsko-ukraińskiej?
2: Panie redaktorze, też musimy mieć świadomość, jak gdyby wrócić do pewnych korzeni, no bo skąd ten konflikt powstał, jeżeli mówimy o konflikcie, tak, w relacjach? No powstał po decyzji prezydenta Zełenskiego, który nazwał jednostkę specjalną bohaterów UPA nazwą i przecież to było na potrzeby wewnętrznej polityki. Nie wiem, czy on przypuszczał, że to się przeleje na konflikt międzynarodowy. Może nie przypuszczał, że aż tak, ale chyba Europa i Polska, decyzja prezydenta naszego, decyzja ostatnio kwestii Parlamentu Europejskiego pokazała, że jednak no, nie można tego traktować w taki sposób przyziemny i no, mówić, że nic się nie stało w skrócie. No stało się wiele, bo wiem, widzimy to po ekshumacjach, widzimy po efektach ekshumacji, jak są opisywane te ciała, jak i, że to jest faktycznie tak jak to miało miejsce, no, jak opowiadają świadkowie.
1: Nikt nie miał wątpliwości.
2: Tak, jak, no
1: tego.
2: Tak, a no wie pan, no to różne były dyskusje polityków, ale teraz jest rola polityków w tym momencie Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego, żeby ten temat jak gdyby kontynuować i jak gdyby ten pierwszy krok ze strony prezydenta, on nie mówi wtedy, on nie mówi o zbrodniach UPA, on mówi o zbrodniach II wojny światowej w tym swoim krótkiej wypowiedzi, ale jest pewien krok zrobiony. Więc chyba teraz rola dyplomacji jest, żeby to pociągnąć dalej i żeby to się nie stało, tylko nie skończyło na obietnicach, a żeby to było realne przełożenie na to, żeby, bo nam, Ukrainie, Polska jest potrzebna, Polsce, Ukraina w tych relacjach i generalnie nie można skłócać ludzi poprzez taką politykę i poprzez niedopowiedzenia.
1: Właśnie poruszył pan moim zdaniem najważniejszy problem i to po pół minuty dla panów na wypowiedź. Czy jest coś, co my możemy zrobić wszyscy, i politycy, i dziennikarze, i opinia publiczna, ci, którzy ją w pewien sposób kształtują w cudzysłowie. Czy możemy zrobić coś, żeby na poziomie społecznym te emocje wygasić? Bo widać, że ten spór polityczny miał swoje i ma swoje bardzo konkretne przełożenie wzrastających na emocjach. Tutaj w Polsce antyukraińskich i w Ukrainie antypolskich, chociaż u nas no, mieliśmy też przykłady przemocy w związku z tym, pan poseł Woźniak.
2: Ale panie redaktorze, tak jest. W Polsce lokalnej, w której mieszkam, w Polsce powiatowej, w Polsce gminnej, mieszka wiele osób z Ukrainy, wiele zostało, wiele pracuje, wielu sąsiadów jest, którzy gdzieś współpracujemy ze sobą i widzimy, spotykamy się i jak gdyby nie przekładamy tego, co się dzieje w tej wielkiej polityce na te relacje, bo inaczej to by naprawdę źle wyglądało. Im na tym nie zależy i nam na tym nie zależy. Ale rolą polityków jest teraz poprowadzić tą kwestię dalej, żeby została wyjaśniona.
1: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz.
0: W pełni się zgadzam. Najważniejsze to, żebyśmy my na samym dole, obywatele polscy, ci goście z Ukrainy, których tu przyjęliśmy i którzy tu się często już zaczęli asymilować, żebyśmy nie przenosili pochopnych słów polityków na tym najwyższym szczeblu na dół i nie obarczali odpowiedzialnością za te słowa czy za te postawy.

0: A wy przeciętnego Ukraińca czy przeciętnego Polaka tu na dole, bo wtedy będzie tylko kłótnia, która się fatalnie skończy dla nas wszystkich. Najlepiej jest, żebyśmy budowali relacje na tym najniższym poziomie, bo tam człowiek widzi człowieka, nie widzi polityka, nie widzi tych wielkich, szumnych deklaracji, ale widzi taką codzienność i tam najwięcej spokoju możemy osiągnąć.
1: Mam taki szalony pomysł, że skoro wakacje w pełni, to będę wykorzystywać obecność polityków do promowania różnych regionów Polski, więc w imieniu pana posła Grzegorza Woźniaka zapraszam do powiatu garwolińskiego.
2: Do powiatu garwolińskiego, do Trąbek, do Trąbek Huta Szkła, jedna z trzech konstrukcji drewnianych w Europie, bardzo ciekawa, zapraszamy.
1: I do Pszczyny, województwa
0: Śląskie. Do pałacu,
1: Śląskie.
0: Szlak zabytków drewnianych, szlak zabytków techniki.
2: Też
0: cudowna historia, piękny park, zapraszam serdecznie.
1: Ja zapraszam zawsze do Łodzi i do Warszawy, no i do Radiowej Trójki. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Grzegorz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość,
0: dziękuję,
1: Maciej Tomaszewski, Koalicja Obywatelska.
0: Bardzo dziękuję.
1: Boże, przepraszam najmocniej. Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska. Roch Kowalski, do usłyszenia jutro.
3: Puls Trójki.

0: Sing It Back, Moloko w programie trzecim Polskiego Radia. 9 minut do godziny 18, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3.
1: Chciałam skomentować wczorajszy mecz. Obejrzałam ten mecz, tak sobie myślę. Bilety były bardzo drogie, długa lista VIP-ów. Nie mógł się za wcześnie skończyć, po 90 minutach. Musiała być dogryweczka, to jedno. A drugie to, panowie się tłukli na tym meczu. Cały świat ich oglądał. Tyle dzieci, pasjonatów sportu. Nie mogę tego przeboleć, że nie była to walka fair play.
0: A u państwa jakie emocje się udzielają po meczu? 2 2 7 3 czekamy. I jeszcze jedna mała informacja. Jeżeli jutro usłyszą państwo coś takiego, to proszę się nie bać, bo na terenie całego kraju rozlegną się syreny alarmowe. To będą testy sygnałów dźwiękowych w ramach ćwiczeń Alarm 26 i między 7 a 19 będzie można usłyszeć takie właśnie sygnały. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, żeby zachować spokój, bo będą to tylko testy między 7 a 19.

0: Autopromocja.
1: Klub Trójki Audiodokument dziś o 21:00, a w nim opowieść o granicy między intelektem a emocjami.
2: Jestem performerem.
3: A performer zajmuje się...
1: Fascynująca opowieść, a może raczej powinnam powiedzieć towarzyszenie, Piotrowi Sikorze, który nie został prawnikiem, by podbijać najważniejsze festiwale komedii na świecie. Po reportażu

0: Michała Matusa, zawód performer. Zapraszam na rozmowę z dr Agnieszką Fanslau, badaczką humoru z Uniwersytetu Gdańskiego. Anna Dudzińska.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
22: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Żegnamy reklamy.
23: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18, 20 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
0: Zamieszanie w PiSie. Jeszcze w tym tygodniu dojdzie do kolejnej rozmowy prezesa Kaczyńskiego z byłym premierem Morawieckim. Kryzys paliwowy w pełni. W Rosji im grozi kara za gromadzenie

0: zapasów benzyny. Andy Burnham został nowym brytyjskim premierem, zastąpił Keira Starmera. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa PiS-u do tego, aby stowarzyszenie byłego premiera mogło dalej funkcjonować wewnątrz partii. W ubiegłym tygodniu zakazało tego kierownictwo PiS-u. Do czwartku wszyscy politycy ugrupowania mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
1: Na razie żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Poseł PiS-u Zbigniew Kuzimk mówi, że wszyscy członkowie partii muszą zrezygnować z pracy na rzecz innych stowarzyszeń.
2: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
1: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiS-u i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller mówi, że osoby, które tego nie rozumieją, próbują wypchnąć członków stowarzyszenia z partii, czym działają na korzyść koalicji rządowej.
3: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
1: Rządzący uważają, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. W ich ocenie zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Prokuratura bada sprawę śmierci kobiety w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kobieta była w izbie zatrzymań, bo miała zostać doprowadzona do aresztu. Nic nie wskazywało na jej problemy ze zdrowiem, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
4: 31-latka była trzeźwa w momencie zatrzymania, a także nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Zrezygnowała z prawa do konsultacji lekarskiej, twierdząc, że czuje się bardzo dobrze.
0: Śledczy badają też zachowanie jednej z policjantek. Gdy stwierdzono, że zatrzymana nie daje oznak życia i rozpoczęto resuscytację, funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie, które trafiło do internetu. 56-latek podejrzany o psychiczne znęcanie się nad dziećmi i przestępstwa seksualne wobec nich aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna od kilkunastu lat prowadził z żoną rodzinny dom dziecka w Szczytnie.
5: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy ze Szczytna, instytucji nadrzędnej nad rodzinnym domem dziecka, nie zgodziła się na wypowiedź. Przysłała jednak do redakcji Radia Olsztyn pismo z wyjaśnieniami. Wynika z niego, że o sprawie przemocy w rodzinnej placówce w Szczytnie PCPR poinformowali wychowankowie. Następnie dyrektorka placówki złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W nadesłanym piśmie czytamy także, że 9 podopiecznych 56-latka znalazło już nowe domy.
0: O sprawie relacjonował Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Rosjanie gromadzący zapasy benzyny zapłacą wysokie grzywny. W związku z kryzysem paliwowym policja i służby przeszukują gospodarstwa, warsztaty i piwnice. Agencja Unian napisała o przypadkach rewizji w rosyjskim obwodzie pskowskim.
6: W Rosji brakuje paliwa. To konsekwencja ukraińskich nalotów na rafinerie, magazyny i terminale naftowe. W wielu regionach Rosji ustawiają się długie kolejki do stacji paliw, a dla wybranych grup zawodowych, w tym dla producentów żywności, wprowadzono talony na benzynę. Gubernator obwodu pskowskiego Michał Wiedziernikow pochwalił się, że w jego rejonie policja i służby ścigają tych, którzy gromadzą zapasy paliwa. Kara to grzywna w wysokości od 5 do 15 tysięcy rubli. Gazeta Moscow Times napisała, że Wiedziernikow stwierdził, iż w obwodzie pskowskim w wielu garażach przechowywano znaczne ilości benzyny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Andy Burnham może poprawić sytuację polityczną Partii Pracy, ocenia profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Były burmistrz Wielkiego Manchesteru został 59. premierem Wielkiej Brytanii, 7. w ciągu ostatniej dekady. Polityk obiecał Brytyjczykom reformy gospodarcze, wsparcie dla młodych oraz poprawę finansów obywateli. Profesor Toszek podkreśla, że Burnham zasłynął już jako energiczny polityk, zdolny do zaproponowania konkretnych rozwiązań.
7: Kiedy był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, ale zdecydowanie jeszcze bardziej wtedy, kiedy zarządzał Wielkim Manchesterem, bo jego decyzje były decyzjami, które w kilku kwestiach, na przykład transportowych, przyniosły bardzo konkretne rozwiązania, które pozytywnie zostały ocenione przez ludzi.
0: Andy Burnham na Downing Street zastąpi Keira Starmera. Nowemu premierowi pogratulowała już część światowych liderów, w tym premier Donald Tusk.
8: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 18.05. Jest i sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
11: Mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, do tego dwa triumfy w Copa America. To najważniejsze sukcesy Lionela Scaloniego, ciągle selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Kolejnych przynajmniej na razie raczej nie będzie. Scaloni właśnie zapowiedział, że nie będzie zabiegał o przedłużenie umowy.

0: umowy kończącej się wraz z końcem tego roku. Rudy Garcia z kolei może się już rozglądać za nową robotą. Belgijska federacja właśnie ogłosiła, że kończy współpracę z Francuzem wraz z końcem lipca. Swoją drogą trudno powiedzieć, żeby Belgowie zawiedli na zakończonym mundialu. Zawiodła za to koncentracja u Jonasa Vingegaarda. Duńczyk, jeden z dwóch obecnie najlepszych kolarzy świata, upadł wczoraj na trasie 15 etapu Tour de France, złamał obojczyk i musiał wycofać się z wyścigu. Jego największy rywal, Słoweniec Tadej Pogacar, sugerował, że wpływ na to mogła mieć pobudka Jonasa o drugiej w nocy przed rzeczonym etapem. Wtedy do jego drzwi zapukały służby antydopingowe. Co na to Vingegaard? Na pewno to nie pomogło, ale nie chciałbym przesądzać, co zdecydowało o kraksie. Lapidarnie sprawę uciął Duńczyk. I wracamy na piłkarskie salony. To niestety będzie smutna wiadomość. Nie żyje legenda Liverpoolu Kevin Keegan. Będąc zawodnikiem The Reds, wywalczył 3 tytuły mistrza Anglii i Puchar Europy, czyli odpowiednik triumfu w Lidze Mistrzów. Krótko był też selekcjonerem reprezentacji Anglii. Zmarł w wyniku choroby nowotworowej w wieku 75 lat.
1: W nocy można spodziewać się przelotnego deszczu i temperatury od 11 do 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia chłodno, od 17 do 21 w najcieplejszym momencie dnia. Ale na północy i na Podhalu będą takie miejsca, gdzie w najcieplejszym momencie dnia będzie około 16 stopni Celsjusza. Przelotnie pokropi, a na wschodzie będą burze. Tak się jutro zapowiada.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 7 minut po godzinie 18:00. Ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Frenzel i w tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: W programie trzecim teraz Phil Collins, po którym usłyszymy, czy taka nagła myśl pojawiająca się w naszej głowie. Myśl, zjadłbym coś słodkiego. To zachęta do grzechu, czy może jednak wołanie o potrzebne składniki odżywcze? Jak Państwo myślą? 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji.

0: Już 11 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Znają to państwo, gdy wieczorem znienacka przychodzi ochota na chipsy albo na sernik, to nie jest słaba wola, która nam podpowiada jakieś grzeszne zachowania. To nasze ciało domaga się tego, czego potrzebuje. Wierzę w to głęboko. Na pytanie, co sprawia, że jednego dnia mamy ochotę na kotlet z ziemniakami, a innego na pomidorową, odpowiedzieli południowo-koreańscy naukowcy i na łamach prestiżowego Science opublikowali badanie. Na muszkach, owocówkach i myszach, z którego wynika, że mikroflora jelitowa jest w stanie wysyłać sygnały bezpośrednio do mózgu o tym, jakich mikro i makroelementów potrzebuje najbardziej, po to, by wywołać ochotę na konkretne jedzenie. Jak to działa? O tym Michał Kowarski.
1: Nasza jelita to jest pewnego rodzaju układ konieczny do wykonywania pewnej pracy.
2: Dr Paweł Boguszewski, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nęckiego PAN.
1: W związku z tym musi go mieć pod kontrolą i system pokarmowy też wysyła automatycznie informację zwrotną do naszego mózgu.
3: Mikrobiom to jest taka drużyna, można powiedzieć, mikroorganizmów, czyli bakterii, wirusów, grzybów, protistów, archeonów, czyli takich tych wszystkich mikroskopijnych stworzonek, które żyją w jakiejś niszy. Ewolucja wypracowała nam komunikację z tym mikrobiomem.
2: Profesor Jarosław Wiliński, innowator w dziedzinie badań nad syntetyczną mikroflorą jelitową.
3: I z wieloma innymi okazuje się odległymi od mikrobiomów sferami typu mózg, ten mikrobiom się komunikuje.
2: Mikrobiom, który nie jest bezpośrednią częścią naszego organizmu.
1: My jesteśmy idealnym inkubatorem dla tego typu bakterii, ponieważ zapewniamy stałość temperaturową, stałość środowiska, dopływ czynników odżywczych, ale jednocześnie my też uzyskujemy pewne korzyści, czyli jest to bardzo dobra symbioza.
2: I gdyby nie ta symbioza i organizm sam musiałby wymyślić, jak żyć bez tych bakterii.
3: Musielibyśmy mieć większe baterie. 4 płuca, 5 wątrób, 2 mózgi, żebyśmy potrafili to wszystko przetworzyć.
1: Ta nasza ewolucja musiałaby trochę innymi szlakami iść.
2: Mikrobiom też wie, co dla nas dobre. Więc jeśli mamy ochotę na czekoladę albo chipsy, to raczej mózg domaga się przyjemności.
1: Jest to żywność wysoko przetworzona, o dosyć niskiej wartości odżywczej. W związku z tym coś, czego raczej nie powinniśmy pragnąć. Jest to żywność stworzona do robienia sobie dobrze za pomocą jedzenia, a nie do odżywiania się.
2: I jeśli robimy sobie dobrze zbyt często, może się to skończyć przykrymi konsekwencjami.
3: Zespół jelita drażliwego czy nadwrażliwego co najmniej kilkadziesiąt procent populacji ma. Ja to nazywam depresją jelit. Nie da się zrobić skanu mózgu i powiedzieć, ty masz depresję, ty nie masz. Tak samo nie da się jasno powiedzieć, ty masz IBS, czyli ten zespół jelita, a ty nie masz. Zmieniliśmy styl życia na siedzący, czyli nasze jelita nie mają takiej motoryki, jak biegaliśmy, chodziliśmy, pracowaliśmy na stojąco.
1: Tutaj od tysięcy lat ta recepta jest znana, czyli po prostu bardzo zdrowy tryb życia, aktywny, z bardzo dobrą dietą, regularnym snem. To jest to, co najwięcej możemy zrobić dla siebie.
2: I dla swoich jelit. Dlatego lepiej zamiast po chipsy sięgnąć po owoc.
0: To na co mają państwo ochotę? Jeśli na telefon do trójki, to bardzo proszę, 2 2 7 3, numer jest do państwa dyspozycji. A u nas teraz pustki i kawałek... Ty w górę, ja w dół. Jeśli państwu się podoba, to ten kawałek polecę się do głosowania w liście przebojów pierwsza trójka na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl. Na zegarach 15 minut po 18. A to przypomnę, pustki. Ty w górę, ja w dół.

0: 18 minut po 18. Tu program trzeci. W badaniach widać, że słabnie sympatia Polaków do Ukraińców. Najnowszy sondaż CBOS-u wskazuje, że po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny grupa Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy jest mniejsza niż grupa przeciwników przyjmowania uchodźców. Monika Gosławska.
1: Miłość! W Warszawie i we Wrocławiu odbyły się pikiety sprzeciwu wobec postaw antyukraińskich. Ich uczestnicy przynieśli transparenty, a na nich m.in. hasła takie jak dość nienawiści, czy jesteśmy z wami całym sercem.
2: To jest to, co ratuje świat.
3: Niech sobie siedzą Ukraińcy. Wiadomo, że muszą mieć równe prawa, takie jak my Polacy mamy. Niech robią co chcą, nie się czują jak w domu.
4: Myśleć przyszłościowo, nie? Przecież też jesteśmy zagrożeni. Nie?
1: Po raz pierwszy od rosyjskiej napaści na Ukrainę większość Polaków jest przeciwna przyjmowaniu Ukrainy. Uchodźców. Tak mówi ostatni sondaż CBOS.
5: Na Kremlu strzelają korki od szampana, tak można skomentować wyniki tego sondażu.
1: Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.
5: Można by było stwierdzić, że polskie społeczeństwo jest zwyczajnie zmęczone wojną w Ukrainie.
6: Tutaj wyszła taka sytuacja, że od miłości do nienawiści jeden krok został zrobiony.
1: Po wybuchu wojny Polacy witali Ukraińców w swoim kraju z otwartymi ramionami, ale już wtedy Stowarzyszenie Nigdy Więcej analizowało wszystkie incydenty wymierzone w obywateli Ukrainy, mówi Anna Tatar ze stowarzyszenia.
7: Ponieważ mieliśmy pełną świadomość tego, jak bardzo polska skrajna prawica zaczyna rozpowszechniać przekaz antyukraiński, no po to, żeby Polaków z Ukraińcami skłócić.
5: Powtarza dosłownie propagandę Kremla.
1: Konrad Dulkowski.
5: Słyszymy. To nie nasza wojna, stop ukrainizacji Polski.
1: Tymczasem rośnie liczba ataków na Ukraińców przebywających w Polsce. Ostatnio w Poznaniu 60-letni mężczyzna został pobity, bo stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
8: Grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. 60-latek starał się uspokoić sytuację. Jeden z tych mężczyzn zaatakował.
1: Kilka dni temu w Łodzi zaatakowany został mężczyzna, bo napastnikowi wydawało się, że mówi po ukraińsku. W Bielsku-Białej w autobusie 54-latek wulgarnie zwracał się do nastolatek. Obrażał je.
9: To w miarę wyrosły? Na nasze pieniądze? Czy skończy niedługo?
10: Skąd się ci ludzie biorą? Tyle nienawiści w tych ludziach jest.
6: U mnie na przykład na osiedlu mieszkają, pracują grzeczni, nikt z nim żadnych konfliktów nie ma.
1: Szukałam Ukraińców. Większość była w pracy. Na placu zabaw spotkałam dwie ukraińskie opiekunki. Nie chciały rozmawiać.
11: Poproszę zabrać mikrofon.
1: Zgodził się chwilę porozmawiać Ukrainiec, który porządkował jedną.

0: z osiedli.
1: Dziękuję Polsce, że dała mi, ja skażę na ukraińskim, przychystok. Ja tu mieszkam.
0: Zapytano o stosunek Polaków do Ukraińców. Odpowiedział.
1: No teraz to jest niedobrze.
2: 2 2 7 3. Czekamy na Państwa komentarze w każdej sprawie, także i tej. 21 minut po godzinie 18. W programie trzecim teraz End of Beginning.

Już 24 minuty po godzinie 18, punktualnie 18.30 skrót serwisu. Po nim porozmawiam z Pawłem Turskim o jego formie po tygodniowej pieszej wycieczce, podczas której wypełniał różnorakie zadania narzucane mu nieco przez redakcję i słuchaczy. 2 2 7 3 w sprawie każdej, a u nas jeszcze teraz, jeszcze przed wpół do Foster the People i Don't Stop.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
5: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
6: Enea Ironman 70.3 Kraków. Epicki triatlon w mieście Smoka już w niedzielę, 2 sierpnia. A dzień wcześniej biegowa pobudka o zapachu kawy, czyli 5-kilometrowy Good Morning Run Kraków. Szczegóły i zapisy na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka.
7: T plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Trójka.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
13: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
14: Na przełomie lipca i sierpnia nad Polską mają latać mikrobalony stratosferyczne. To zaplanowana akcja, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Będzie to element szkolenia amerykańskich wojsk dowództwa wielodomenowego w Europie z wykorzystaniem właśnie tych obiektów. Wyraźnie widać, że Rosja dąży do wzrostu antyukraińskich nastrojów w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że przypadki rosyjskiej propagandy nasiliły się zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dezinformacja jest stałym elementem

0: wojny hybrydowej, którą prowadzi Kreml, podkreśla wicepremier.
1: Specjalnie przygotowane narracje mają nas kłócić ze społeczeństwem ukraińskim. Podjudzanie, różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, formatowanie przekazów zgodnych z polityką Kremla, wpisywanie się to niestety w polskich polityków, mówiących, że Ukraina gdyby upadła, to dla Polski by było lepiej. Ta narracja coraz bardziej się szerzy, dotyka takich sfer bardzo społecznych. My spróbujemy z nią walczyć i dzisiaj ta walka jest w momencie, w którym trzeba też społeczeństwo coraz bardziej uświadamiać.
0: Jak dodaje wicepremier Gawkowski, wciąż brakuje narzędzi, żeby skutecznie walczyć z dezinformacją na platformach społecznościowych i egzekwować usuwanie prorosyjskiej propagandy. 15 miliardów dolarów, tyle Światowa Federacja Piłkarska FIFA zarobiła na organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Prognozowano, że kwota ta będzie wynosić około 11-12 miliardów dolarów.
2: W nocy czeka nas przelotny deszcz. Na północy mogą się pojawić też burze. Ma być przeważnie od 11 do 15 stopni w najchłodniejszym momencie w nocy. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże. Burze mają wystąpić głównie w Polsce północno-wschodniej, a temperatura wynieść od 17 do 21 stopni Celsjusza. A nad Bałtykiem dzisiaj w południe na 66 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli z powodu pogody. Nie zakwitusi nic. My dzisiaj w audycji popołudniowej w Trójce mówiliśmy o tych sygnałach, które wysyła nam organizm, żeby zjeść coś słodkiego na przykład, albo jakieś chipsy. Może nie do końca zdrowe to sygnały, ale jednak w jakimś sensie pochodzą od naszego mikrobiomu, który wskazuje nam, jakie pokarmy powinniśmy zjeść. Chociaż w tych takich niezbyt docenianych przez dietetyków przekąskach kryje się też pewna pułapka, bo organizm może potrzebować po prostu rozrywki. I dlatego nam się wtedy chce coś takiego schrupać.
3: Lato kusi owocami, truskawki, maliny, można do tego gofr albo naleśniki, jogurt naturalny, musli i z czystym sumieniem możemy zjeść, bo jest trochę białka, owoców, no i smacznego. I tarta czekolada. Tartą czekoladą można wszystko posypać.
2: To jakby się Państwu wcześniej nie chciało, to już teraz na pewno się chce coś zjeść. A ja mam takie filozoficzne pytanie, czy tartą czekoladą można tartę czekoladową posypać? 2 2 7 3. Czekam na odpowiedź.

0: Kowalski, własnego losu spiętego. Mogą Państwo zagłosować na stronie trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie na ten utwór w liście przebojów pierwsza trójka. A co tam mikrobiom Państwu podpowiada?
1: Ogólnie to ja mam ochotę na golonkę z chrzanem i bagietką, ale mógłby być słonecznik do łuskania lub pestki z dyni, precelki albo paluszki.
2: Też mam taką słabość, ale od niedawna odkryłam coś lepszego. Bardzo delikatne i smaczne wafle ryżowe, które można jeść zamiast chipsów czy paluszków i one mają jeszcze fosfor i potas, a więc jest większa korzyść.
0: No nie wiem, czy udało się przekonać. Może Państwo podpowiedzą 22 i 7 trójek. Is This Real Overpass? Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Paweł Turski, który myślę, że w planach to ma przejść całą Polskę i cały świat. Ale na razie za sobą ma pierwszy tydzień pieszej wędrówki.

0: Do godziny 19 zostało nam jeszcze 18 minut.
1: Teraz pieszo.
2: W studiu pojawił się Paweł Turski. Doszedł do tego studia właściwie, jak należałoby powiedzieć. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nie no, skorzystałem z pociągu w drodze powrotnej. Było niedaleko stacji kolejowej, dlatego się już witam z państwem z Myśliwieckiej.
2: No właśnie, bo ja może państwu przypomnę. Paweł przez tydzień wędrował na południu Polski piechotą, pchając przed sobą wózeczek z różnymi rzeczami. Trochę z ubraniami i trochę z jedzeniem i trochę z różnymi rzeczami, które zdobył po drodze od mieszkańców mijanych przez siebie miejscowości.
3: Dostałem
2: wioseczek.
3: Bardziej. To były podarunki, za które bardzo dziękuję.
2: Jak forma?
3: Dobrze. Myślę, że mięśnie ud są wzmocnione wystarczająco, by na kolejny etap czuć się przygotowanym. Rzeczywiście teraz regeneracja się przyda, więc ten tydzień spędzę teraz przy Myśliwieckiej. Myślę, że forma się ustabilizuje i będzie tylko rosła.
2: Paweł, normalnie raz na jakiś czas biega maratony i tak się zastanawiam, czy może jednak masz teraz pomysł, żeby się przerzucić na chód sportowy. Może to jest dla ciebie jakaś nowa droga.
3: To jeszcze zupełnie inny ruch, bo ja chodziłem po prostu tak, jak się chodzi, jak piechurzy, jak pielgrzymi, a chód sportowy to jest jeszcze inna technika. Tam
2: a chód z wózeczkiem to już w ogóle.
3: Właśnie, nie wiem, czy są zawody, trzeba sprawdzić.
2: Skończyłeś ten etap na południu Polski, kolejny to będą Mazury. Właściwie to brzmi trochę tak, jakbyś ten najtrudniejszy, taki lekko górzysty jednak, wziął na sam początek, na start.
3: Grawitacja. Na pewno nie jest ci obca. Jak wózek waży swoje i droga jest pochyła i się schodzi, to ten wózeczek chce spadać sam na dół, się sturlać najchętniej. Więc trzeba włączyć hamulec. I wtedy go trzeba tak naprawdę przenosić pierwsze koło w tym wózku, bo on jest trzykołowy, nie jest zablokowane i tylko nim można manewrować. Więc za każdym razem trzeba de facto pchać dalej ten wózek i uważać, żeby on się nie sturlał. Więc nie można sobie przyspieszyć. Te odcinki właśnie w dół są najtrudniejszymi odcinkami i odcinkami, które się pokonuje najdłużej. Ja schodząc z Przełęczy do Korbielowa, dosłownie 3 km szlakiem górskim, myślę, że mi to zajęło z 1,5 godziny. Z tego powodu, że właśnie wózek chciał uciekać, a ja mu na to nie mogłem pozwolić i musiał mieć ciągle włączony hamulec.
2: Mam nadzieję, że hamulce jeszcze nadają się po tym górzystym etapie. Paweł Turski wkrótce wróci na trasę, ale teraz zasłużony odpoczynek. To dla niego plan na następne dni. No może nie odpoczynek, bo praca też jest, ale taka mniej chodzona chyba jednak.
3: Choć chodząc po Warszawie też się dużo robi kroków. Ja już spojrzę dzisiaj z treningiem biegowym 19 700. A jak pchałem wózeczek, to było około 26 000, bo jak się trzyma wózeczek, to zegarek nie analizuje kroków, bo się trzyma poręcze i on nie ogarnia po prostu. Ale czy odpoczynek? Nie wiem, bo się przygotowuję do kolejnych maratonów, a po drugie trzeba utrzymywać formę. Każdy sportowiec o tym wie, amator, że nie można tak na tydzień sobie poprzestać, więc...
2: A jak już wiemy po tej audycji, chodzenie z wózeczkiem przed sobą to jest sport uprawiany przez Pawła Turskiego, rekordzistę w tej dyscyplinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Teraz pieszo.
4: Proszę przekazać zgorzała wielkopolskiego serdeczne pozdrowienia dla trójkowego komandosa Pawła Turskiego. Jest to przekozak, przegość i jak niektórzy się zastanawiają, skąd u niego taka forma, no jak się zalicza takie maratony w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, to pchanie trójkowego wózka to nic trudnego.

Running, Panning, Simat. Trochę marzycielsko się zrobiło po tym jej śpiewie. 10 minut do godziny 19. Audycja popołudniowa. Wciąż w trakcie, chociaż zerkam przez szybę i widzę Anię Lalkę i Annę Gacek, które szykują się do aksamitu, który już po godzinie 19 po serwisie. W programie Trzecim Polskiego Radia oczywiście. A to Semisonek i Chemistry.

0: Za 6 minut 19 kończymy dzisiejszą audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Przygotowała ją Agnieszka Laskowska, realizowała Katarzyna Filc-Wojtkowska. Telefony odbierał Jacek Frenzel, Michał Matus, skłaniam się. I kto jeszcze?
1: I tarta czekolada. Tartą czekoladą można wszystko posypać.
0: Tak, niech to będzie morał dzisiejszej audycji popołudniowej. Kłaniamy się Państwu nisko i dobrego wieczoru życzymy z czekoladą. Taką tartą albo tartą czekoladową. Lenny Valentino kończy nasz dzisiejszy popołudniowy program. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Trójka.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 15 lat więzienia dla sprawcy wypadku, w którym w Warszawie zginął motocyklista i jego syn. Synoptycy ostrzegają, burze, sztorm i silny wiatr spodziewane są na wybrzeżu. Jutro między 7 a 19 będzie testowany system alarmowego ostrzegania. Sprawca wypadku na wybrzeżu gdańskim w Warszawie, w którym zginęli ojciec i jego 13-letni syn, został skazany na 15 lat więzienia. Prokurator żądał 19 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w lipcu 2025 roku. Kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem i innym samochodem osobowym. W wyniku wypadku 45-letni

0: 15-letni motocyklista trafił do szpitala, gdzie zmarł. Z kolei jego 13-letni syn został zabrany do szpitala, gdzie walczył o życie. Ostatecznie życiu chłopca również nie udało się uratować. Żoliborska prokuratura zapowiedziała apelację od wyroku. Niespokojna pogoda na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz nadchodzącym silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku.
1: Burzom towarzyszy porywisty wiatr, możliwe są też opady drobnego gradu. Najintensywniejszych opadów i burz należy spodziewać się w rejonie Szczecina, Drawska Pomorskiego i Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Natomiast w centralnej i wschodniej części wybrzeża w nocy zacznie mocno wiać z północy i północnego zachodu. W porywach do 80 km na godzinę. To oznacza sztorm, ale też ryzyko wzrostu poziomu wody w uchodzących do morza rzekach. Jutro pogoda ma się od zachodu poprawiać, ale w okolicy Zatoki Gdańskiej wiatr osłabnie dopiero jutro wieczorem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1 z powodu bagażu wrzuconego na torowisko. Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty Politechnika oraz Młociny Dworzec Gdański. Włączono stację Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański. Uruchomiono komunikację zastępczą. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, ale bez obaw to tylko ćwiczenia. Służby między 7 a 19 będą testować system alarmowego ostrzegania. To tylko sprawdzian, uspokaja wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
2: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cztery projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą one m.in. harmonogramów czasu pracy personelu medycznego oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją, mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
3: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
0: Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją przedstawi jutro ministra zdrowia podczas posiedzenia rządu. Wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Rzymie będą wyposażone w klimatyzację. To zapowiedź burmistrza miasta, która jest odpowiedzią na utrzymujące się wysokie temperatury.
4: Montaż klimatyzacji w miejskich placówkach oświatowych dla najmłodszych ma zakończyć się przed rozpoczęciem przyszłorocznych wakacji. Miasto przeznaczy na ten cel 6 milionów euro. Zmodernizowaliśmy już około 200 szkół, a kończymy pracę w kolejnych 200. To ogromne przedsięwzięcie, mówi burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri w rozmowie z portalem Scuola.net. Klimatyzacja ma pojawić się także w wybranych salach szkół, w których odbywają się egzaminy. To element szerszego programu modernizacji placówek oświatowych. Decyzja władz Rzymu jest odpowiedzią na rekordowe upały. W ostatnich tygodniach w części szkół temperatura w klasach przekraczała 34 stopnie Celsjusza, co prowadziło do przypadków złego samopoczucia wśród uczniów i pracowników szkół. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami na południu i zachodzie rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, 21 na zachodzie.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost.

0: Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Radiowa Trójka.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Aksamit.

Ta jakże życiowa opowieść o uczuciach, opowieść z już dość odległej przeszłości, rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Ania Lalka, Anna Gacek. My jesteśmy troszkę spragnione odpoczynku. Mam nadzieję, że wy także. Zapraszamy do 21. Sometimes I think that love is a disease like addiction.

Układałam dzisiejsze wydanie aksamitu w wietrze i deszczu. Przyszłam na dzisiejszy aksamit w pełnym słońcu, łapiąc się za głowę, jak te popołudniowe piosenki sprawdzą się wczesnym wieczorem. Więc wybaczcie taki nieco melancholijny ton pierwszych minut dzisiejszego wydania audycji. To się zmieni, obiecuję, ale musicie zostać z nami, żeby się o tym przekonać. Na razie topimy się w rozkosznej niespieszności.

Mercury Rev, Beth Orton Courtyard. Wracamy w pierwszych minutach tego wydania Aksamitu trochę do kojącego i spokojnego DNA tej audycji. Dziś za bardzo rozrabiać nie będę. Trochę zrobi to za mnie pewna supermodelka w drugiej godzinie. Tyle mogę tajemniczo zapowiedzieć. Zaczytuję się w korespondencji od was. aksamit@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem także na swoich imiennych kontach na Facebooku i na Instagramie. Nie ma na razie sprzeciwu, jeśli chodzi o dobór repertuaru, ale teraz na wszelki wypadek, by uspokoić, że nie będą to tylko takie właśnie wycieczki w nieznane smutki, coś z bardzo rozpoznawalnego rozkładu jazdy moich audycji. Coś, co wprowadzi w pierwszy wątek tego wydania Aksamitu.

Pan Jacek napisał: dzień dobry, słucham aksamitu na bieżni i z wrażenia nacisnąłem przycisk awaryjny. Panie Jacku, ale czy to było z wrażenia, że Scarlett Johansson nagrała i wydała w 2008 roku płytę z piosenkami Toma Waitsa? To by znaczyło, że jest pan jednym z tych nowych słuchaczy, ponieważ moi stali słuchacze z całą pewnością wiedzą, ba, nawet nie trzeba im mówić, że tam gdzieś schowany głęboko w chórkach odzywa się w tej piosence sam David Bowie. A Scarlett, David i Tom dlatego, że parę tygodni temu w tej audycji pojawiła się muzyka Toma Waitsa i spłynął na mnie deszcz informacji od was, że za mało Toma Waitsa w eterze. I zapamiętałam to sobie i pomyślałam, tak, od czasu do czasu odwiedzi aksamit.

Niezapomniany Downtown Train. Przyznam, że jestem oszołomiona ilością dzisiejszej korespondencji i zaczynam sobie myśleć, i proszę mi się teraz, kiedy jest już po wszystkim, przyznać, czy w ostatnich tygodniach, szczególnie w tych dniach spotkań pierwszej fazy mundialu, czy była zdrada aksamitu z piłką nożną? Teraz można już mi to powiedzieć i można już mi to napisać, ponieważ dzisiaj frekwencja jest wybitna, co szalenie mnie cieszy. Jest to jednocześnie liczny raport pogodowy, który mnie uspokaja, ponieważ połowa słuchających tę audycję siedzi właśnie w pięknym, późno-popołudniowym słońcu. Druga połowa fotografuje burzowe chmury i niebo. Jeśli chodzi o Toma Waitsa, obiecuję, będziemy wracać do jego dyskografii, a teraz coś, co Tom Waits wybrał dla nas.

Kilka dni temu natrafiłam na listę najukochańszych albumów Toma Waitsa, jego wybór, i w tej selekcji był m.in. i ten album In the Wee Small Hours, płyta z 1955 roku, album Franka Sinatry. Pani Marta pisze na moim Facebooku: Mokotów wiernie słucha i leczy pani audycją zbolałe serce. Pani Marto, kiedy już przeminie aksamit, zawsze w temacie złamanego, zbolałego serca można sięgnąć po dyskografię Sinatry. Niejedno już przez te wszystkie lata uleczyło, proszę sprawdzić. Ale teraz z dalekiej przeszłości w teraźniejszość i nawet w pewnym sensie z nadzieją w przyszłość.

Idzie nowe w niegdyś głośnym, a później coraz bardziej odważnym na eksperymenty i zróżnicowanym dźwiękowym świecie Queens of the Stone Age. Na razie jest tylko to, ta jedna piosenka wypuszczona kilka dni temu w przestrzeń. Easy Street i nic więcej.

nie powiem. Ale skoro Queens of the Stone Age pokazują swoje delikatniejsze, subtelniejsze oblicze i coś na kształt nowej dojrzałości albo wchodzenia w kolejną fazę i działalności i nawet życia, to może ja teraz na przykład odważę się zagrać utwór. Czy ja wiem, czy ja bym to zagrała kilka lat temu? Nie wiem, ale podoba mi się szalenie.

Och, dobrze mi to zagrało. No to skoro już tak umościliśmy się wygodnie w tej Amerykanie i w muzyce sięgającej dość tradycyjnych korzeni i środków artystycznego wyrazu, no to czas na wycieczkę w ukochaną dekadę aksamitu. Połowa lat 90. Wokalistka, która wystrzeliła swoją pierwszą płytę, wydaje album numer 2. I tak zaczyna się ta przygoda.

Nauczycielka muzyki, która dostaje propozycję i przyjmuje ją towarzyszenia największej gwieździe muzyki pop na dwuletniej globalnej trasie koncertowej jako chórzystka. Później zbija małą fortunę śpiewając piosenki i dżingle reklamowe największych korporacji w tych właśnie reklamówkach telewizyjnych. A później okazuje się, że nadchodzi jej czas, kiedy wreszcie zaczyna pracę nad swoją pierwszą, wymarzoną, wyczekaną solową płytą. Po czym okazuje się, że te marzenia trzeba odłożyć gdzieś na bok, ponieważ te piosenki to nie ona i zgadzają się wszyscy. No ale jest gdzieś pustka, którą może zapełnić tylko to, że trzeba się spakować i wyjechać w kraj, wielki kraj, by grać muzykę tak od nowa, od początku. W klubach, z kumplami, w koszulach w kratę i poszarpanych dżinsach, bez całej tej glamour otoczki, na którą się napatrzyło tylko po to, by zobaczyć, że nie ma tam nic. I z tej wielkiej przygody powstaje w końcu album, płyta Tuesday Night Music Club, pierwszy album Sheryl Crow, który powoli, krok po kroku staje się najpierw amerykańskim, a później globalnym sukcesem. Ale ponieważ nic nie może być łatwo, koledzy z zespołu przypominają, że to była ta ich wspólna przygoda, a nie życie tej jednej osoby, nowej wielkiej gwiazdy muzyki Sheryl Crow. Więc Sheryl na swojej drugiej solowej płycie postanawia pokazać wszystkim, jak to się robi. No i pokazała.

manifest i charakteru, i talentu, co zresztą nawet widać na tej takiej posępnej i tak kompletnie niesłodkiej okładce tego albumu. Wkurzona była, kiedy nagrywała te piosenki, z całą pewnością, i miała coś do udowodnienia i zrobiła to. Sheryl Crow, jej drugi fantastycznie wtedy przyjęty, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, imienny album, po prostu Sheryl Crow, wrzesień 96 roku. Ordinary Morning, to co przed chwilą, to jest zamknięcie tego naprawdę długiego, pełnego wspaniałych piosenek albumu. A płyta, która kończy pierwszą godzinę aksamitu, dopiero przed nami. Ale zapowiada się

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Trójka.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo poznańskiej policji po pobiciu mężczyzny, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Węgierska mistrzyni szachowa nie będzie prezydentem, odrzuca propozycję premiera Modiora. 3 razy ziemia zatrzęsła się w Hiszpanii podczas finału mundialu. Sprawcy pobicia mężczyzny broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca wciąż poszukiwani. Poznańska policja rozważa ujawnienie nagrań z monitoringu, na których widać moment ataku na 60-latka. Poszukiwani napastnicy zaatakowali ofiarę w piątek na jednym z przystanków w Poznaniu. Nasz reporter Maciej Szefer rozmawiał z żoną poszkodowanego, który po napaści trafił do szpitala.
14: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił.
15: Pamięć wróciła taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
14: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
15: Naplucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
14: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
16: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.

0: Mundurowi przesłuchali już świadków. Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: A węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Jej kandydaturę zaproponował wczoraj premier Péter Modior. Dziś przewodnicząca frakcji TIS w parlamencie Andrea Bujdorzo podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie ją popiera. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu, dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała w mediach społecznościowych utytułowana szachistka. Niespokojna pogoda na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku. Szczegóły prognozy zna Aneta Łuczkowska.
2: Burzom towarzyszy porywisty wiatr, możliwe są też opady drobnego gradu. Najintensywniejszych opadów i burz należy spodziewać się w rejonie Szczecina, Drawska Pomorskiego i Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Natomiast w centralnej i wschodniej części wybrzeża w nocy zacznie mocno wiać z północy i północnego zachodu. W porywach do 80 km na godzinę. To oznacza sztorm, ale też ryzyko wzrostu poziomu wody w uchodzących do morza rzekach. Jutro pogoda ma się od zachodu poprawiać, ale w okolicy Zatoki Gdańskiej wiatr osłabnie dopiero jutro wieczorem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Ziemia w Hiszpanii zadrżała 3 razy podczas transmisji finałowego meczu mundialu. Pokazały to rozmieszczone w całym kraju sejsmografy. Powodem były reakcje milionów kibiców, informuje hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych. Ziemia zatrzęsła się po golu Fernana Torresa, golu, którego VAR ostatecznie nie uznał, i najbardziej intensywnie po końcowym gwizdku, kiedy Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 i została mistrzem świata. To nie pierwszy raz, kiedy sejsmografy odnotowały wspaniałą noc dla hiszpańskiej piłki nożnej. Podobnie było podczas meczu Hiszpanii z Anglią na Euro 2024, zwłaszcza w Madrycie i Barcelonie. Oba miasta zadrżały po golach w 47 minucie i w 86 minucie, które dały La Furia Roja Mistrzostwo Europy. Tylko część piłkarskiej reprezentacji Argentyny wróci dziś po mundialu do kraju. Leo Messi z kolegami przegrali finał Mistrzostw Świata, więc feta będzie na mniejszą skalę. Argentyńczycy jednak czekają na swoją kadrę. Wicemistrzostwo świętowali do późna w nocy, co obserwował wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
3: Argentyńczycy grający w Europie w większości lecą prosto na stary kontynent. Leo Messi też nie przyleci do Buenos Aires i zostanie w Stanach Zjednoczonych, w których lidze obecnie gra. Część kadry i oczywiście działacze wylądują jednak w stolicy Argentyny o godzinie 17 tutejszego czasu, czyli o 22 obowiązującego w Polsce. Wicemistrzowie świata zostaną przywitani entuzjastycznie, bo ostatniej nocy kibice pokazali, że są dumni z występu podopiecznych Lionela Scaloniego. Dziękujemy Argentyno. Zbudowaliśmy silną ekipę. Kibice są szczęśliwi mimo przegranej w finale. Sam szkoleniowiec zapowiada, że na razie zostaje na stanowisku, zgodnie z kontraktem do grudnia. Potem porozmawiam z prezydentem federacji i zdecydujemy, co dalej. Trener tej reprezentacji to miejsce cudowne, wspaniałe, nieprawdopodobne. Każdy chciałby tu być. Może trzeba zmiany. Ocenia na gorąco szkoleniowiec, który w Argentynie wypracował sobie pozycję zbliżoną do uwielbienia, jakim darzony jest Leo Messi. Reprezentacja od jego nazwiska została nazwana Scalonetą. Z Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i zachodzie rozpogodzenia, w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Klub Trójki Audiodokument dziś o 21:00, a w nim opowieść o granicy między intelektem a emocjami.
7: Jestem performerem.
8: A performer zajmuje się...
6: Fascynująca opowieść, a może raczej powinnam powiedzieć towarzyszenie, Piotrowi Sikorze, który nie został prawnikiem, by podbijać najważniejsze festiwale komedii na świecie. Po reportażu Michała Matusa Zawód Performer zapraszam na rozmowę z dr Agnieszką Fanslau, badaczką humoru z Uniwersytetu Gdańskiego. Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
5: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Aksamit.

High From Me to zespół Wet Leg, ale to także Hi From Me, czyli dzień dobry wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Ja nazywam się Anna Gacek i przed nami jeszcze druga godzina aksamitu, czyli wielkiego odpoczynku.

Harvest Moon, ale w nieco mniej oczywistej wersji. Teraz za to dla mnie kompletna nieoczywistość, ponieważ pani, która za chwilę w aksamicie, zresztą po raz pierwszy, jest wykonawczynią piosenki, która dla mnie jest definicją muzycznej tortury. Więc pomyślcie, jakież jest i było moje zaskoczenie, kiedy usłyszałam jej najnowszy singiel.

0: To jest jeden z tych albumów, których wspólne słuchanie nas ominęło, kiedy się ukazywał w 2022 roku, więc nadrabiamy teraz Arctic Monkeys, oczywiście z płyty The Car. No a wcześniej to dla mnie zaskoczenie, że w tej audycji, czy po prawdzie w jakiejkolwiek mojej, pojawia się Carly Rae Jepsen, ale ona tą właśnie piosenką, której słuchaliśmy, On Wires, zapowiada swój nowy album Day and Night i muszę wam powiedzieć, że jestem zaintrygowana i wyczekuję tego dnia i tej nocy w wykonaniu wokalistki, a to będzie połowa września. aksamit@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Za wszystkie wiadomości dziękuję. Czytam wszystko i także wszystkie komentarze. Także zachęcam do pisania, ale przede wszystkim do słuchania, bo i to uważnego, bo teraz zabieram was na koncert, a później nawet do klubu książkowego.
1: This is a song Wim Wenders stole from the Beatles. We're stealing it back.

YouTube na scenie w Dublinie. Sierpień 1993 roku. To już jest prawie końcówka tego monumentalnego koncertowego przedsięwzięcia, jakim była trasa Zoo TV. Potem już tylko Australia, Nowa Zelandia i finał w Tokio. I już. Wtedy najsłynniejsza i najbardziej spektakularna trasa koncertowa w historii przejdzie do właśnie historii. Ale na razie jeszcze rzeczy się dzieją w wyjątkowym przecież dla muzyków mieście, na stadionie RDS, gdzie właśnie we wspomnianym sierpniu 93 roku YouTube wystąpią dwukrotnie, w sumie dla 150-tysięcznej publiczności, a wśród widzów wiele dzisiaj byśmy powiedzieli i celebrytów, i VIP-ów. Wtedy mówiło się po prostu gwiazd. Wśród nich między innymi Mick Jagger i dlatego między innymi ten cały wątek U2 i

trasy ZUTV i samego Jaggera dziś w audycji, bo jeszcze w dalszym ciągu machamy ręką do fantastycznej nowej płyty Stonesów, do której w przyszłym tygodniu w Aksamicie z pewnością wrócimy. A wspomniałam o tym, że dziś klub książkowy, ponieważ sięgnę, pozwolę sobie, po wydaną w 1996 roku książkę U2 at the End of the World, książkę Billa Flanagana, książkę dokumentującą najwspanialszą moim zdaniem, ale nie będę się kłócić, jeśli ktoś powie, że ta najwspanialsza była kilka lat wcześniej, erę w działalności U2, czyli lata obejmujące nagrywanie płyt Achtung Baby i ZUTV oraz i z Europy oraz trasę ZUTV. No i przy tym wszystkim był właśnie Bill, a muzycy powiedzieli mu: patrz na wszystko, pytaj o wszystko i pisz o wszystkim. No i Bill napisał. Kiedy ja pisałam swoją pierwszą książkę i jest w niej rozdział poświęcony tej właśnie erze w twórczości U2, wiedziałam, że po U2 at the End of the World sięgać nie mogę, ponieważ natychmiast zarzucę pisanie, bo wszystko już zostało napisane. Tak znakomita jest to pozycja dla fanów, z pewnością obowiązkowa. Wydaje mi się, ale nie jestem pewna, że nigdy się nie ukazała w polskim tłumaczeniu. Jeśli jestem w błędzie, proszę, wyprowadźcie mnie. I pomyślałam, że skoro ten koncert w Dublinie był dla muzyków tak szczególny, skoro tak wiele tak ważnych i bliskich im osób tam właśnie się pojawiło i skoro kilka lat temu, kilkanaście miesięcy temu ukazała się koncertowa epka właśnie z zapisem tego koncertu w Dublinie, no to skoro to wszystko mamy tak starannie udokumentowane, to aż żal o tym trochę nie opowiadać. No więc jesteśmy na koncertach trasy ZUTV. Przechodzę do cytowania fragmentu książki U2 at the End of the World. Za kulisami rodzice Adama Claytona i Edge'a plotkują, jak rodzice przed szkolnym występem swoich dzieci. Jedna z mam szepcze do drugiej: jestem zaskoczona, że Mick Jagger przyszedł z Jerry Hall. Myślałam, że się rozstali. Po czym mama dodaje z nerwowym uśmiechem: powinnam być mądrzejsza i nie wierzyć w to, co piszą w gazetach. Ci, którzy jednak w to, co piszą, wierzą, mogli ostatnio poczytać o poważnych kłopotach w związku Adama Claytona z supermodelką Naomi Campbell. U2 postanowili rozprawić się z plotkami na swój sposób. Każdej koncertowej nocy, podczas wykonywania Trying to Throw Your Arms Around the World, Bono zapraszał na scenę młodą kobietę wyłowioną z widowni. Tej nocy w Dublinie tą kobietą jest Naomi Campbell, co doprowadza publiczność do szaleństwa. Naomi z gracją weszła na podest, zabrała kamerę z rąk Bono, przeszła nonszalancko obok niego, jakby przechadzała się po wybiegu. Wokalista rzucił tylko rzewne: Naomi, kochanie, bo ona poszła dalej, w kierunku głównej sceny, gdzie minęła Edge'a, by podejść do Adama i skierować obiektyw kamery w jego stronę. Bono został sam, po drugiej stronie sceny, tylko on i jego: ale co ze mną? Gdy piosenka się skończyła, Bono zaintonował marsz weselny. Naomi Campbell, Adam Clayton, co mogę rzec? Ja, czyli autor książki, spędzam większość koncertu obok Micka Jaggera. Wydaje mi się być nieszczególnie zainteresowany występem. Nawet nie drgnie mu powieka, kiedy Bono w różnych momentach nawiązuje do twórczości Stonesów. Nawet gdy śpiewa kilka linijek Fool to Cry. Ale kiedy U2 są na drugiej scenie i zaczynają grać Angel of Harlem, Mick wyraźnie zaczyna wrzucać na luz i tańczyć, jakby właśnie był na scenie Madison Square Garden, a Charlie Watts zaczął grać pierwsze takty Honky Tonk Women. Możesz spędzić cały wieczór z Jaggerem, myśląc sobie, że w sumie to koleś taki jak wszyscy. Ale gdy nagle Jagger zaczyna tańczyć obok ciebie, natychmiast staje się tym Mickiem Jaggerem. I dzieciak w tobie może zareagować na to tylko w jeden sposób. O cholercia, na co ja właśnie patrzę? Po koncercie pytam Micka, czy potrafi oglądać występ kogoś innego i nie analizować tego. Mick odpowiada: nie, nie umiem. Cały czas mówię do siebie: to widziałem już w 1984. O, to jest niezłe. To pamiętam, kiedy ten czy tamten już dawno to zrobił, a to jest całkiem spoko. Mick mówi mi, że dużo osób pracujących przy ZUTV pracowało przy poprzedniej trasie Stonesów i zauważył kilka pomysłów, które The Rolling Stones rozważali tylko po to, by finalnie je odrzucić, ponieważ były zbyt kosztowne. Dołącza do nas menadżer U2 i mówi Jaggerowi, że nalegał, by U2 polecieli z nim do Turynu, by zobaczyć trasę Stonesów. Bo zrozumieli,

usłyszeliśmy wtedy, że na zawsze zmieniliście, co znaczy grać stadionowe koncerty. Jeśli U2 mieli wyjść na stadiony, musieliśmy starać się wam dorównać. Tutaj już dopowiem, że nawet można dyskutować, czy przynajmniej, czy przypadkiem wręcz Stonesów nie przeskoczyć. No to teraz fragment tej koncertowej historii.

I to właśnie było to wykonanie Trying to Throw Your Arms Around the World, o którym przed chwilą wam opowiadałam. Zresztą było słychać i Bono zmieniającego tekst piosenki i wskazującego, no nie palcem, ale gardłem na Adama Claytona i także rzucającego kilka słów do przechadzającej się obok niego Naomi Campbell. Oczywiście nie będę mówić innemu autorowi, jak książki pisać, ale później zaintrygowana spróbowałam odnaleźć nagranie z tego właśnie momentu i jest Naomi, no wtedy i dziś zresztą też, zjawiskowa, posągowa supermodelka u szczytu swojej zepsutej

sławy w obcisłej, czerwonej sukience. To, czego zabrakło w książce, to to, że jest w tym wszystkim też butelka szampana, którą Bono na początku wykonywania utworu, kiedy wywołuje Campbell obok siebie, bierze i potrząsa nią, by nastąpiło to ujście trunku, o może w ten sposób, po czym Campbell bierze albo otrzymuje na scenie, tego nie wiem, ponieważ nagranie jest zbyt kiepskiej jakości, by wiedzieć na pewno, ale w którymś momencie ta butelka wraca do niej, tego szampana, i kiedy jest już po wszystkim, kiedy kończą się ostatnie takty tego właśnie utworu, Campbell triumfalnie bierze tę butelkę do ust i jest to z całą pewnością niemały i dość triumfalny łyk szampana. W tym wszystkim Adam Clayton, który próbuje zachować twarz, cały czas myśląc, czy to jest miłość, czy to jednak jest jakiś wielki medialny cyrk i szaleństwo. Ale tym właśnie była trasa Zoo TV, objęciem szaleństwa. Z całego serca polecam wam książkę U2 at the End of the World Billa Flanagana. Jeśli macie ochotę, to jest kopalnia anegdot i niemała pozycja. Z przyjemnością zacytuję jeszcze jej fragmenty w nadchodzących tygodniach w Aksamicie. Dajcie tylko znać. A teraz z Dublina przenosimy się do Francji.

jest bardzo nowa płyta, a teraz w Aksamicie jeszcze jedna wycieczka do lat 90. Oduczamy się kategorii grzesznych przyjemności, więc niech po prostu zostanie przyjemność.

chyba też po raz pierwszy w aksamicie. Panie z En Vogue, a więc soulowe elegantki początku lat 90. i ballada Giving Him Something He Can Feel. Jeśli wtedy była już określana na początku lat 90. jako brzmienie retro, to czymże jest dziś? No dobrze, w tym trójkącie miłosnym mieliśmy piosenkę mocnego pożądania, mieliśmy piosenkę romantyczno-uczuciowo-balladową, a teraz po prostu wyznanie miłości i nadziei na finał aksamitu. Do usłyszenia.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Książka przynosi również wątki dotyczące przyszłości naszej cywilizacji i stawia pytanie, co by było, gdyby światem zaczęły rządzić psy. Chodzi o utopię, czyli pozytywną wizję tego świata, w którym człowiek już niestety nie daje rady spełnić swoich najważniejszych wyzwań.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce. Autor?
3: Jacek Pomorski.
2: Tytuł?
3: Pies Wybawiciel.
2: Czyta?
3: Tomasz Karolak.
2: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
3: Fragment piąty. Młodszy brat. I przyszedł ten dzień, kiedy mieli pojechać po psa. Z córką on. Zły pies po dobrego psa. Był zły na siebie i był zły zdaniem innych, zwłaszcza jej matki. Tak się w końcu nazywała w ich relacjach. Jestem matką, wykrzyknęła wtedy, gdy jak zwykle chciał rozważać różne warianty, czyli rozmydlić sprawę, w tym przypadku adopcji psa lub rezygnacji z adopcji psa, jeśli zobaczy jej słabość i swoją szansę, czego ona słusznie się obawiała i właśnie dlatego stawała się kobietą bezkompromisową. Wtedy on próbował łagodzić sprawę. Mówił, że chciał się tylko dowiedzieć, co i jak, bo nie wiedział, bo nie był pewny. Przecież nigdy nie miał psa. Sam chciał być jej dobrym psem, ale to się nie udawało, co ta rozmowa potwierdziła, kończąc się jak wszystkie inne awanturą. W sprawie jestem matką, trudna sprawa. Można podważać fakt ojcostwa, a jeszcze bardziej znaczenia ojcostwa, ale kiedy kobieta powie jestem matką, nikt nie zaprzeczy. To matka, czyli ona, była wyczulona na potrzeby córki. A on nie był wyczulony na potrzeby córki, mówiła. Na to wyszło. Choć przecież chciał tylko naszkicować mapę drogową, takie sformułowanie zapożyczył od polityków, przyjazdu psa. Po tygodniu milczenia zaskomlał do niej, jak zawsze od lat, ona urażona, zraniona, nie mogła się odezwać pierwsza. On zaś nie rozumiał, że powiedzieć jestem matką znaczy nie mogę odmówić dzieciom tego, czego potrzebują. On mógł odmówić i całe życie odmawiał, dla ich dobra tłumaczył. Ale wychodziło na to, że był egoistą, a teraz dał kolejny tego dowód. Ona pierwsza nigdy się do mnie po trudnej rozmowie nie odezwała, podkreślał w rozmowie z psycholożką, która też milczała, gdy o tym mówił. W akcie kobiecej solidarności milczała? Zastanawiał się. Mając problemy z rozpoznaniem sytuacji, myślał, nie odzywają się pełne fochów, w tej sytuacji do mężczyzn wyjątkowo należy pierwszeństwo, ironizował na swoją zgubę. Narzekał, on zawsze musiał się odezwać do niej pierwszy, a to ona miała ostateczny głos. Nie pamiętał, żeby ona pierwsza powiedziała do niego coś pojednawczego. To on zawsze musiał powiedzieć coś pojednawczego. Mówiła mu jego dobra znajoma, ale nie tak dobra, żeby poszli do łóżka. Może właśnie dlatego dobra, że nie poszli do łóżka. A mówiła, pamiętaj, kobieta nigdy nie może przeprosić pierwsza. I dodawała,

A śmiejąc się, nie może, bo nigdy nie czuje się winna. Opowiadał o tym słynnej feministycznej reżyserce, z którą też nie poszedł do łóżka. A ona powiedziała, że oczekiwanie kobiety na hołd lenny mężczyzny to de facto patriarchalny anachronizm. Czy mogłabyś mi wytłumaczyć, na czym polega patriarchalność takiej sytuacji? Spytał. Na uzależnieniu kobiety od mężczyzny tak wielkim, że musi czekać na jego przeprosiny, powiedziała mu feministyczna reżyserka. Tak pojmowany feminizm bardzo mu się spodobał. Poczuł się feministą. Zapomniał tylko, że w jego przypadku załatwienie sprawy polegałoby na spakowaniu walizek, czego żona wciąż mu oszczędzała. Tylko dzięki temu wciąż miał szansę napisać. Gdy pisze te słowa, właśnie przyszedł do niego Wacek, po którego mam w tej książce zaraz pojechać. Tak, Wacek, jeszcze musisz poczekać, aż antybohater tego warszawskiego pamiętnika pojedzie po ciebie. Zły pies po dobrego psa. Tak, poleż sobie jeszcze na podłodze koło mojej nogi. Kiedy nie ma twojej pańci, polisz sobie łapę, bo nie podasz mi jej przecież, choć ja do ciebie swoją przed chwilą wyciągnąłem. I poczekaj jeszcze, bo kobiety mają pierwszeństwo, a o nich właśnie piszę. Wstał na chwilę, żeby zrobić sobie herbatę, a Wacek, już przestraszony, pobiegł w kąt, choć przecież nic złego mu nie zrobił. A może wyczuł to, że napisał coś o jego pani. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
0: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
0: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpanie świętują razem z piłkarzami Mistrzostwo Świata. Za chwilę będziemy na fecie w Madrycie. Jutro w całej Polsce zawyją syreny. Bez obaw to tylko ćwiczenie. Odbudowa zaufania do państwa i poprawa życia Brytyjczyków to priorytety nowego premiera. Na początek Madryt i wielka feta po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Piłkarze świętują razem z kibicami. La Furia Roja odkrytym autobusem przemierzają ulice hiszpańskiej stolicy. Na placu Cibeles czeka na nich 60 tysięcy osób. Jest tam też Michał Makowski.
1: Za telewizją!
2: Czerwona fala kibiców płynie ulicą Gran Via, aby spotkać dwóch gwiazdkowych królów świata, jak głosi napis na scenie przy placu Cibeles. Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kancelaria premiera przypomina o jutrzejszym teście syren alarmowych. Ćwiczenia systemu ostrzegania odbędą się w całym kraju między 7 a 19. To zaplanowany test sprawności. W przypadku uruchomienia syren zachowaj spokój i śledź oficjalne komunikaty służb, podkreślono w komunikacie w mediach społecznościowych. Nie kończą się spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i w publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywając ich rozłamowcami. Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń. Więcej Mariusz Pieśniewski.

0: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
1: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie i to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
0: Jednak w Polskim Radiu 24 jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller, powiedział:
2: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
0: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
3: Nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, nic się nie stało.
0: Komentował Tomasz Siemoniak z KO.
3: Te podziały są tak ostre.
0: Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Nowy premier Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii. Powitany oklaskami, stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej, będzie bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia.
5: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach.
6: I will put the care of people.
5: Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest szóstym brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Kolejne załamanie pogody na północy kraju. O parasolach powinni pamiętać też mieszkańcy pozostałych województw, bo przelotnie padać może w całym kraju. I takiej pogody trzeba spodziewać się też w nocy.
7: Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy również burze, zwłaszcza w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Tam miejscami suma opadów do około 20 mm, temperatura minimalna dosyć wyrównana na obszarze całego kraju, przeważnie od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich lokalnie około 5-8 stopni.
4: Mówi Michał Kowalczuk z INGW. Nad morzem w nocy obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może osiągać 80 km na godzinę.
8: Klimat.
4: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
10: Dobry wieczór. Podobno już 3 tygodnie wystarczą do wyrobienia sobie nowego nawyku, dlatego tak ciężko po 5 tygodniach mundialowego grania skończyć z podawaniem informacji z nim związanych. To dzisiaj jeszcze 2, przynajmniej częściowo z nim związane. Pierwsza dotyczy już oficjalnej decyzji o zmianie selekcjonera u Belgów. Z końcem miesiąca po nieco ponad roku pracy przestanie nim być Rudy Garcia. Druga, wciąż jeszcze z niewielkim znakiem zapytania, dotyczy pożegnania Lionela Scaloniego. Selekcjoner wicemistrzów świata zapowiedział, że nie będzie przedłużał wygasającego z końcem roku kontraktu z argentyńską federacją. Oznaczałoby to jego pożegnanie z kadrą po 8 wypełnionych sukcesami latach. O tych w europejskich pucharach całym sercem marzą polskie kluby. Jutro, oby na podbój Ligi Mistrzów, ruszają 2 najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. Mistrzowie Polski z Lecha Poznań o 19:00 zagrają na wyjeździe z duńskim Aarhus i tu szanse rozkładają się mniej więcej po połowie. Trudniejsze zadanie, przynajmniej na papierze, czeka na wicemistrzów Polski z Górnika Zabrze. Przed nimi o 20:00 mecz w gorącym Stambule z tamtejszym Fenerbahce. Faworytami 2 meczów są oczywiście Turcy, ale jak przekonuje kapitan Górnika Erik Janża, nastroje w zespole są bojowe.
11: Myślimy tylko o tym, żeby zagrać lepsze spotkanie niż ostatnio, żeby się pokazać z dobrej strony i oczywiście przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Mamy pewne siebie, że jesteśmy dobry, a zawsze tam boisko zweryfikuje potem, jak się mecz ułoży. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
10: Wiemy też już, co może być w kolejnych rundach eliminacji. W razie awansu Lech zagra z lepszym z pary Sabah, Baku, Kłopion, Paloseura. Na Górnika czeka zwycięzca pojedynku z Sturmu Graz ze szkockim Hertz. Z wysp dotarła też dzisiaj niestety do nas smutna informacja. Nie żyje Kevin Keegan. Legendarny piłkarz Liverpoolu oraz HSV, dwukrotny zdobywca złotej piłki, zmarł w wieku 75 lat.
4: Jutro pochmurno.

0: Ale z większymi przejaśnieniami w północnej połowie kraju przelotny deszcz, może lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dziennikarką Agnieszką Romaszewską oraz ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłysińskim, współtwórcami książki Archipelag Białoruś, wyjątkowego zapisu rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut po godzinie 21.
7: Klub Trójki. Audiodokument.
8: Poniedziałkowy Klub Trójki to zawsze reportaż, a dziś czuła opowieść o tym, że warto pójść za swoimi marzeniami. Zabieramy państwa tam, gdzie zaciera się granica między tym, co racjonalne, a tym, co emocjonalne. Między tym, co trzymamy w ryzach, a odpuszczeniem. Ruszamy. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i realizująca audycję Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy dobry wieczór. A reportaż, który mam dzisiaj dla państwa, to opowieść o artyście, niezwykłym człowieku. Piotr Sikora porzucił prawo, by zostać performerem, a jednocześnie cały czas stawia sobie pytanie o granice męskiej wrażliwości. I uwaga, o bohaterze reportażu Michała Matusa brytyjski Guardian pisał tak. Piotr Sikora skupia się na tym, czy i w jaki sposób miłość romantyczna może przełamać skorupę i nawyki największego nawet twardziela. To jest recenzja z jednego ze spektakli, którego autorem jest pan Piotr, ale ten reportaż to przede wszystkim też opowieść o człowieku, który długo poszukiwał swojego języka, sposobu wyrażania siebie, by znaleźć się w języku klauna. No właśnie, performera, klauna, takiego, którego mogą państwo spotkać na przykład na Festiwalu Sztuk Mistrzów w Lublinie, to już za kilka dni, albo na Festiwalu Fringe w Edynburgu, a tam pojechał za swoim bohaterem, Michał Matus. Chyba nie można było tego zaplanować, ale reportaż powstawał przez ostatnie 2 lata, co oznacza, że my słuchacze stajemy się świadkami wielkiego sukcesu Piotra Sikory. Michał Matus przygotował dla państwa reportaż zatytułowany Zawód Performer. Audiodokument, który nie opowiada, a raczej, tak bym powiedziała najzgrabniej, towarzyszy swojemu bohaterowi. Posłuchajmy.
9: Jakby to powiedzieć? Ja tego spektaklu nie wymyśliłem intelektualnie. To znaczy, to nie było tak, że siedziałem, sobie pisałem, tylko w drugą stronę, robiłem go po prostu. I sprawdzałem, a to ludzie lubią, tego nie lubią. Robiłem. I w ten sposób oszukujesz swój intelekt trochę. Robisz go po prostu, tworzysz go. Wiesz, że w reportażu trochę to jest ten aspekt. Trochę nie wiesz, o czym będzie ten reportaż. Trochę nie wiesz, o czym będzie gościu, z którym gadasz. Ja muszę znaleźć M-Bank teraz. To czekaj. M-Bank. O, proszę bardzo. Jest po drodze. Ma jedną gwiazdkę. Nie wiadomo, czy on działa. Musimy się cofnąć. Dobra. 9 minut. Konto zarejestrowane pod dowód osobisty i dowód mi wygaśnie we wrześniu. Nie będę w Polsce do tego czasu, żeby złożyć wniosek o nowy dowód. I się boję, że nie będę mógł używać konta.

0: Co pan takiego ciekawego robi w życiu, że pan pana nagrywa?
1: Jestem performerem. Raz jest karnawał sztuk mistrzów. Występuję tutaj.
0: Okej. Spoko. A performer zajmuje się...

0: performer zajmuje się...
1: Komedią.
0: A coś więcej?
1: Coś więcej. Zajmuje się komedią fizyczną.
0: No to wcześnie ma pan dowód.
1: No ale wyjeżdżam z Polski w niedzielę i nie wrócę do września.
0: Dobra.
1: A boję się, że nie będę używać konta.
0: No, kontynuuje pan.
1: Co ja robię? Komedia fizyczna, no takie, powiedziałbym, głównie jest to głupia komedia, w sensie jest też intelektualna komedia, a ta jest... Polega na głupocie.
0: Dobra, ja znam stand-upy. Co ma to wspólnego stand-upem?
1: Tyle, że podobnie jak stand-uper, jestem na scenie, jest publiczność i jak mi wychodzi, to się śmieją, jak nie wychodzi, to się nie śmieją.
0: Okej.
1: Ale gram bez słów, więc tak jakby w stand-upie
0: dobra.
1: Jest żart i kończy się puentą. U mnie jest bardziej fizyczne rzeczy są. A drugie jest to, że jakby to powiedzieć...
0: Dobra, zróbmy inaczej.
1: Dzięki.
0: Gdzie się wpisze pana na YouTubie, zaraz zobaczę, czy nie?
1: O, trailer pan zobaczy. Furioso. Spektakl o chuliganie.
0: Zaraz sobie to ogarnę. No, pewnie.
1: Zrobione?
0: Z mojej strony zrobione. Co jeszcze
1: super.
0: Działamy?
1: To wszystko.
0: Dobra.
1: Dzięki pięknie.
0: Powodzenia dzisiaj na spektaklu.
1: O, dzięki. To był doskonały przykład. To była sytuacja, w której bym powiedział słowo clown. Nic by to nie dało. Ten człowiek od razu miałby wyobrażenie o tym, co robię. Prawdopodobnie fałszywe. Bo też chodzi o to, że niektórzy ludzie na przykład ciekawi swoje roty. Oni mówią, o, uwielbiam clowny. I na przykład on przyjdzie i będzie myślał, że będę żonglował. Albo powie, boję się clownów, albo nienawidzę clownów. O, zaraz zobaczymy to, co ludzie rozumieją przez słowo clown.
2: Clown czy nie clown?
1: Jest clown, na pewno. Charakterystyczny dźwięk, granie twarzą. W tym stylu pracy, który my robimy, no to uciekamy od tego właśnie. Dlatego tak staram się inaczej podejść do tego słowa. No, trochę agresywny. Wyrwał jej telefon. Co innego mnie interesuje. Teraz wszystko jest trochę w jednym pudełku, nie? Że jak mówię słowo clown, no to... wrzucam się w jakieś pudełko, które nie jest tym, co robię de facto. Robię to, co robię oczywiście. Ale nie robię tego, co ludzie myślą, że robię.
3: Halo, halo.
2: Cześć, cześć.
3: Czy tu Polskie Radio? To Wiadomości Klaunowe. Witam serdecznie. Piotr Sikora.
2: Jak tam?
3: Cześć, Michał. Słuchaj, odkąd się widzieliśmy, to jeżdżę ciągle, kurę. Teraz byłem w Nowym Jorku, grałem na całym świecie, w różnych dziwnych miejscach grałem. Na Tajwanie, w Indiach, w Australii. Gdzie jeszcze grałem? W Hiszpanii grałem i pewnie gdzie jeszcze grałem też. Także tak.
2: To może zacznijmy od tych sukcesów. Ty jesteś teraz taka pierwsza liga klaunów, nie?
3: W jakimś sensie tak. A czy jest Ekstraklasa jeszcze? Jak jest pierwsza liga Ekstraklasa? Dobra, miałem mówić o sukcesach, a znowu, że tak powiem, mnie deprecjonuje. Jestem w pierwszej lidze klaunów, proszę bardzo. Proszę bardzo, niech to się nagra.

0: To co by to było takim największym sukcesem dla ciebie?
1: Ten Guardian, to, że wymieniono mnie w tych top 10 comedy show z Guardiana w 2024, to było mega miłe.
0: Tak sobie myślę, na ile twoje doświadczenia osobiste, trudne się przekładają na klauna i na spektakl twój?
1: Myślę, że zawsze miałem w sobie taką część, która chciała być artystą po prostu.

0: finansową, no to chcesz wszystkiego, co najlepsze dla twojego dziecka, ergo bycie artystą równa się z katastrofą. Tłumiłem te impulsy, które wypływały ze mnie i śpiewałem wszystkich jakichś trudnych rzeczach, więc tymi spektaklami, które piszę, chciałbym taki zdrowy środek znaleźć, żeby one były o mnie, bo one są bardzo o mnie, ale z drugiej strony tak jak ty przychodzi na spektakl, żeby to było o tobie. To jest fajny rodzaj sztuki, bo zaczyna się ode mnie, a kończy się na tobie.
1: Wygrałeś też w różnych miejscach, to...
0: Ale nie wiem, pewnie jakieś inne, jeszcze dostałem nagrody i tak dalej. To wszystko jest zawsze miłe. Nie wiem, w sensie tak dla zdrowia psychicznego chyba warto też znać swoją wartość i to dobre rzeczy swoje też o sobie mówić i powiedzieć.
1: Trudniej ci mówić o tych dobrych?
0: No pewnie. Na pewno trudniej. Albo może, nie, może było mi trudniej, może teraz w sumie ten reporter trwa już 2 lata, więc tak jakby to ja też się zmieniam i ewoluuję ciągle. Myślę, że 2 lata temu się czułem tak bardzo niepewnie.
2: Radio było dla mnie taką pierwszą drobną przyjemnością. Odkryłem impro. Myślałem, to jest dla mnie największa radość na świecie. A potem odkryłem klauny. No i to było takie spotkanie z tajemnicą, jakkolwiek to brzmi. Było proste ćwiczenie, że wychodzisz z sali. Zadaniem ludzi na warsztacie, którzy cię obserwują, jest po prostu bić brawo, jak wejdziesz. Twoim zdaniem jest po prostu stać i oddychać i być obecnym. 2 minuty trwa całe ćwiczenie. Jesteś w kontakcie wzrokowym. Trochę wyłącza się ten umysł analityczny, a włącza się taka bardziej zwierzęca część nas. Taka autentyczna też. Na Instagramie ludzie oglądają psy i koty. Po prostu one są prawdziwe, są takie, jakie są. Uwielbiamy być przy takich istotach. No i trening klonowy trochę w tą stronę cię zaprasza, że po prostu uczycie emocjonalnej wrażliwości.
3: Cześć, szukam tego plakatu. Widzisz, ile tu ludzi chodzi? Niezbyt wiele. A, jest, dochodzimy do niego. No więc, wiesz, masz, dostajesz takie zapytanie, hej, chcesz kupić plakat? Tu są oferty, sektory, za 2 podwójne plakaty, 700 funtów w centralnej lokalizacji. To jest mój plakat.
4: Oh, it's your poster.
3: It's my poster. It's a mask for a performer. Więc tak. I jest jeszcze jeden gdzieś tam na łąkach. Masakra po prostu. Jak zobaczyłem, by mi tak smutno było. I naprawdę masa performerów narzeka na Fringe, że nigdy nie przyjedzie i bojkotują Fringe'a. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że jest naprawdę ogromny festiwal. Jak znajdziesz swoją drogę w tym wielkim spotku, jakim jest Fringe, no, da się przeżyć, tylko taka jest istota tego wydarzenia, że ono jest po prostu trudne. Jest górne wejście do underground.
5: Nie masz czymś pomóc?
6: Ja na występ.
5: Tu, po schodach.
6: Yeah, I know.
7: Wiem.
6: Całe to piętro jest wypełnione różnymi salami, ale dużymi, małymi. Tam jest też sala. Cały Edynburg jest taki tajemniczy, więc te sale są takie, wiesz, pokochane. Tu jest moja sala, właśnie na przykład spektakl. White Belly, czyli miejsce, gdzie performerzy mają swoje boksy, w których przechowują propsy.
7: Chodź.
6: W zeszłym roku ja grałem w tak małym venue, że musiałem po spektaklu wszystko pakować, brać wszystkie propsy do domu o 3 w nocy. Nie było miejsca nawet tego przechować, więc może to nie wygląda dużo, ale fakt posiadania własnego prostokątu, to jakbyś miał lunch na lotnisku prywatnym. Tu jest mój prostokąt. Już przygotowałem parę rzeczy na spektakl, bo wiedziałem, że dzisiaj będziesz. Za 13 minut będzie Martin, technik. I Jen coś do mnie nagrała.
8: Hi, sorry, I'm coming now. I'm almost there.
6: Będzie Jen za niedługo. Aha, możemy przetrzeć do garderoby?
9: No, masz tą garderobę.

0: Mówiąc was, tam trochę przesadzam, ponieważ raz, dwa, trzy, cztery, pięć zespołów dzieliłem ze mną.
1: Ale
0: ogromny awans.
1: A dostać się tutaj jest trudno, bo początek jest najtrudniejszy, bo jest strasznie trudno się przebić z tej warstwy performerów, gdzie zaczynasz. No Fringe to jest też taki Paryż-Dakar. Na początku, wiesz, przyjeżdżasz na pierwszy, no to był najtrudniejszy mój Fringe, bo wszystkiego się uczyłem od zera. Nikt mnie nie znał, nikt nie przychodził na spektakle. Przez to, że grasz codziennie, grasz 20 spektakli. Miałem trudne momenty, bardzo bolesne na pewno. Przykre uczucia też, wiesz, właśnie jak dostałem moją pierwszą recenzję w życiu, dwie gwiazdki. Grałem spektakl dla właśnie 5 osób, jedna osoba była recenzentem, byłem chory, bo rozchorowałem się w połowie tego Fringe'a. No i ten gościu nie był zbyt miły dla mnie. No i to tak jest bolesne. Cholera trudne czasami. Teraz po tych trzech Fringe'ach naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę tu być i fajnie się to jakoś rozwija.
2: Oh, Martin, Jen.
3: Michał.
2: Hey, this is Michał.
3: Oh, hello.
4: Hey, jestem Jen.
5: Michał tu nagrywa dla radia.
3: You know, there's not really much audio to record in the show.
6: Wiesz, wielu słów to nie nagrasz.
0: Michał saw the show with.
5: Widział, jak 100 osób wyszło z mojego spektaklu.
0: The biggest walkout of my life.
3: No, you didn't say this.
4: Nic nie mówiłeś.
0: Second one was good. Second
5: drugi był lepszy.
3: What did you do to?
6: To co zrobiłeś, że wyszło?
3: Make people walk out.
5: Chyba spodziewali się sztuczek cyrkowych.
4: No coś ty.
0: Sukces to jest, jak ludzie się śmieją. Flop to jest z angielskiego upadek. Dzisiaj miałem mnóstwo flopów. Flop. Flop jest po to, żeby uczyć się wrażliwości na swój materiał. Ciągle sprawdzasz z publicznością, czy są ze mną, czy nie są ze mną. Dzisiaj na przykład gra z pistoletem, flop za flopem. Nic. To jest trochę bolesne, ale jak to przyjmiesz, to zaczyna twoja wrażliwość tam pracować. I tutaj jest clown ciągle dla mnie, nie? Że ja ciągle nie wiem. Dzisiaj zagrałem tak, jutro mogę zagrać spektakl życia, a pojutrze zagram. Może okej, nie? Do studia byłem jednym wielkim intelektem. Wszystko filtrowałem tylko przez umysł, tak naprawdę. Odcinałem się zupełnie od tego, co ja czuję. Nie ufałem swoim emocjom, nie ufałem temu, co ja chcę. To prawo studiowałem, ale takie poczucie, Boże, ja tam ani nie pasuję, ani to prawo mnie jakoś mega nie lubi, ani ja nie lubię tego prawa. Tam w środku, wiesz, wszystko we mnie płakało i cierpiało. Szedłem bardziej za tym, nie wiem, no żeby być dobrym synem, dobrym chłopakiem. Nie wiem. Skraszowałem mocno, miałem ciężką depresję. No i ta depresja była takim blessing in disguise. Czy jak to się działo, to wiadomo, było mega trudne. No ale tak jakby z perspektywy czasu patrzę, że to coś chciało we mnie się uleczyć i tak jakby ta zdrowa część mnie w taki sposób mi chciała pokazać, którędy mam iść, żeby odkryć siebie. Tak bym wtedy nigdy nie powiedział, ale to dobre doświadczenie, nie? Że tak szybko mi się to przydarzyło. Takie doświadczenie utraty kontroli. I potem przez terapię, pracę nad sobą w różnych formach, krok po kroku odkrywałem jakieś nowe drzwiczki. Terapia mi pokazała, żebym zaczął szukać czegoś, co jest dla mnie przyjemne. W ogóle nie istniało to w moim słowniku.
4: Przydałaby się tu łazienka.
0: Jacuzzi.
3: And a jacuzzi.

0: Sauna.
1: How are you doing?
2: Jak ci w ogóle idzie?
0: Good, good.
3: Dobrze.
1: I feel like I've had a cold or something. Oh.
2: Ja się przeziębiłam i trochę mi smutno.
1: But I feel like tender emotionally. Yeah, I think I've been doing well.
2: Idzie mi nieźle. Sale są pełne, ale nie mam jeszcze recenzji.
1: I haven't gotten any reviews yet.
2: Chciałabym chociaż jedną. Ale co jak będzie słaba? Jak dadzą trzy gwiazdki? Trochę się boję.
3: Będziesz mieć i dobre i złe recenzje. Tak już jest.
2: Wiem, ale ciężko to przyjąć. Wiesz, o co chodzi.
4: W tym spektaklu badam moją relację ze złością w tym sensie, że ona też jest taką dobrą emocją. Złość jest życiodajna na jakimś poziomie, że nie wiem, możesz stawiać granice, możesz załatwić różne sprawy. Tutaj mnie to jakoś rozbudza i w życiu mam bardziej naturalny kontakt z tą złością, bym powiedział. Czasem trzeba się wkurzyć na coś, nie?
5: To nie jest tak, że ty sobie ją wpychasz w taki... w takie miejsce, gdzie ona sobie może być, a jednak tą złością do końca nie jest normalną?
4: Nie wiem, różnie to można to patrzeć, no. Jeśli byłoby tak, żebym tylko tutaj się złościł, a w swoim życiu był zupełnie pozbawiony tej złości, to bym się zgodził z tym twierdzeniem, ale nie, no, wkurzam się w życiu coraz więcej, szczerze mówiąc. A przede wszystkim przed tym w ogóle tego nie robiłem. Więc tak jakby był taki okres, że faktycznie tylko w tej przestrzeni ta złość mogła zaistnieć. I ja sam się jej bałem w sobie. I tak oswajałem też swój dzień w ten sposób. To jest taka część mnie, którą starałem się oswoić. Mega to przekminiam, ale wiesz, o co mi chodzi. Wiesz?
6: Możemy zrobić nową próbę, dobra?
7: Dobra.
6: Już tłumacz. Okej, okay. Spektakl jest bez słów. Dużo interakcji z widownią. Po trzecim uderzeniu wchodzi muzyka.
7: To słuchaj, to teraz jak już wiem, która, uderz trzy razy w miskę i robimy próbę, nie? Teraz się uda.
6: Raz, dwa, trzy. Dobra.
4: Dla mnie jako człowieka, twórcy, mnie satysfakcjonuje, jak dam ludziom coś ciekawego po prostu, nie? Takiego, co oni nawet nie wiedzą, że coś takiego mogli przeżyć, doświadczyć. I tak, i żeby to się wydarzyło, muszę ich trochę zabrać w strefę dyskomfortu. Najtrudniejsza jest scena. Mój bohater, że tak powiem, przeżywa romans. Z kobietą, która jest reprezentowana przez manekin spektaklu.
6: Super. Dobra. Jestem z manekinem. Chciałbym zatańczyć.
7: Zaczynamy od...
6: Biorę kasetę, biorę taki zamach i klikam.
4: I tam dochodzi do zbliżenia seksualnego między głównym bohaterem a manekinem.
6: Manekin ma orgazm i ja mam orgazm.
7: Na ostro.
6: Mówię koniec i światła na zero i koniec muzyki.
7: To teraz?
6: To jeszcze nie teraz. W momencie,
4: wiedziałem, że to jest dość duża propozycja, żebym uprawiał ten seks z tym manekinem w trakcie clown show'u. To jest taki niebezpieczny moment tego spektaklu, w tym sensie, że trochę moim zadaniem jest zabrać widza z samego faktu, że dokonuje aktu seksualnego z manekinem, a bardziej wejść na metapoziom tego, jak bardzo to jest niedorzeczne. Muszę być ogromnie wrażliwy przy tej scenie, tak żeby każdy czuł się bezpiecznie, żeby miał poczucie, że za tym coś się kryje. Dla mnie najciekawsze clown show były, które były na granicy tego, co wydaje nam się w porządku i nie w porządku. I najbardziej mnie właśnie fascynowali ci ludzie, którzy potrafili iść tą granicą, także oglądałem z wypiekami na ustach. O Boże, nie wiedziałem, że ten człowiek jest w stanie to zrobić, albo że czy naprawdę to zrobił. W kontekście tego spektaklu poczułem, że ta scena będzie czymś takim. No i faktycznie jest czymś takim, bo za każdym razem jest wyzwaniem.
6: Seks już był. Teraz...
7: A, po policji od razu.
6: Tak.
7: Dobra.
6: Widownia mnie strzela. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Muszę płakać. Będzie sygnał na muzykę. Okej?
7: Okay? Intro.
6: Tak. Możesz to ciut. O, dokładnie. Ekstra. I scena śmierci.

0: Zauważyłem, że większość ludzi hamuje się dlatego, że boi się porażki. A kiedy wie, jak upadać, kiedy wie, jak sobie radzić z tym, co się dzieje, kiedy jesteś żenujący, kiedy ci nie wychodzi, no to jesteś ciekawszym człowiekiem. Niezależnie od tego, czy jesteś klaunem, czy pracujesz w banku. Czasem ludzie są tak smutni, że sobie odbierają życie. A właśnie klauning jest z drugą stronę. Klauning jest o życiu, o radości i bycia żywym. Trening polega na tym, żeby pierwsze przyjąć to, co czujesz, jak ludzie ci biją brawo. A na drugim obrazku podzielić się tym i zacząć się tym bawić. Na tym pierwszym kontakcie jakoś coś mnie tak bardzo ogromnie poruszyło, naprawdę. Byłem tak zaskoczony tym, nie wiedziałem zupełnie, co się dzieje, ale było mi tak przyjemnie i miło. Im bardziej mi było przyjemnie, tym ludziom było bardziej przyjemnie, więc jeszcze bardziej mi bili brawo. Ja byłem jeszcze bardziej zaskoczony i skonfundowany, czemu oni mi biją to brawo. To się nakręcało i pod koniec już miałem takie drgawki z hiperwentylacji. Wow, coś się wydarzyło wielkiego w moim życiu właśnie. I pamiętam, ta nauczycielka powiedziała mi, no, że Paula myśli, że jesteś klaunem. Wow. Całe życie chciałem być kimś. Pierwszy raz miałem takie poczucie jakiejś przynależności do czegoś. Jakiś dryg w sobie odkryłem, ale też coś głębszego. Głębszy zew. Założyłem ten nos. Ludzie umierali ze śmiechu. I ja myślałem sobie, Boże, jestem bogiem komedii teraz. Jestem klaunem, Paula powiedziała, że chyba jestem klaunem. No i następnego dnia zanim sobie totalnie to mam. Co nie muszę robić praktycznie, przecież jestem bogiem komedii. No i byłem mega nieśmieszny, tak zupełnie. To chyba jakaś pomyłka, chyba nie jestem tym klaunem. I też w klaunie jest to, że jesteś śmieszny, jak nic nie wiesz, a potem jak już wiesz, od razu przestajesz być śmieszny. To chodzi o kontrolę tak naprawdę. Że drugiego dnia już wiedziałem, że będę śmieszny, wiedziałem, że mam to i czułem, że kontroluję sytuację i od razu ludzie automatycznie czują, czy jesteś osobą kontrolującą, czy odpuszczasz tą kontrolę, nie? Jak odpuszczasz, uwielbiają cię, chcą być w twojej energii, tak? Jak zaczynasz kontrolować, to też nie pokazujesz im siebie po prostu. Hej, Jen. Hej.
1: No. Przepraszam, okay. Zaraz sobie pójdę.
2: Chętnie pogadam.
0: All is good.
1: Dzisiaj byłeś fenomenalny. A ta gniewna kobieta była w niebo wzięta i pisze recenzję. Wypytała mnie o wszystko, była zachwycona.
3: Gniewna kobieta?
1: Była zachwycona. Wszystko jej powiedziałam.
2: Jen wie, co powiedzieć.
0: So cool. What
2: is, skąd ona była?
0: From which?
4: The Rex, it's called. The Rex.
0: Amazing.
4: It's like a big online magazine.
0: That's super cool.
4: Yeah.
0: Thanks, Jen.
4: Yeah, and okay. Bye, I'm so glad you had so much fun. It was amazing.
0: Thanks, Jen. Thanks.
4: Bye.
0: Ciao.
5: Halo.
6: Cześć, Michał.
5: Cześć.
7: A ty gdzie teraz w ogóle jesteś? Jesteś u siebie w Londynie, czy...?
6: Już jestem na wakacjach i mega się cieszę, bo już się trochę zmęczyłem. Oglądam sobie morze i jestem szczęśliwy.
7: Klaunem z tej depresji wyszedłeś?
6: Nie, myślę, że to byłaby jakaś tania odpowiedź, że to... Jest tyle mitów w tych klaunach, wiesz, że klaun nie może być szczęśliwy, albo że klaun jest najsmutniejszy, coś tam. No, już nie chcę tam wchodzić w to wszystko, bo to... Niezrozumienie rodziny, potem jeszcze mój tata zmarł w tych najgorszych czasach, także naprawdę tam dużo rzeczy się wydarzyło bardzo wymagających. Terapia może ci pomóc.

0: pomóc. Jest wiele rzeczy, które może ci pomóc. Cieszę się, że to wszystko przetrwałem. W sensie, że dla mnie to już były takie bardzo graniczne stany, bym powiedział. Był to jakiś taki wybór między życiem a śmiercią w pewnym momencie. I chyba mi się wydaje, że wcale nie trzeba się doprowadzać na stan taki graniczny, że nie trzeba doprowadzać się do ekstremów. Także tak, no. Już nie wiem, już mam 40 lat, Michał, teraz to... Miałem 22 lata, jak miałem depresję, więc to było 18 lat temu. Także to już tak trochę prehistorię opowiadam. Łatwo się to opowiada, jak to już jest tak dawno temu. Fajne mam życie, cieszę się z niego i zapracowałem dziś na nim.
1: Ja tam słyszę jakieś w tle dźwięki jakiejś przyrody, co to jest?
2: No, raz żyjem czereśnie, może słyszymy na stanie połowicznie, a drugi to cykady.
0: Czekaj. Może iPada włączę po prostu.
3: Proszę bardzo, nagrywamy już. Okej. Okay. Pewnie też wiatr się nagra, podejrzewam niestety. Okej.
4: Okay. A ile razy już zagrałeś Furioza?
3: W około 300 razy. Na pewno na jesieni i w zimie się pojawi w Polsce ze spektaklem, z tym Blizzardem nowym. No i z jednej strony to jest zupełnie inny spektakl, a tutaj bardziej sięgnąłem po melodramat, posadziłem go w kontekście historycznym.
4: Brzmi trochę jakbyś go jednak intelektualnie wymyślił.
3: Muszę ci intelektualnie opowiedzieć o nim.
4: Czyli jednak lepiej jest, jak nie wiesz.
3: Musisz nie wiedzieć, żeby się dowiedzieć. Ale na samym końcu jest okej, jak coś wiesz. Czekaj, sprawdzę, czy nagrywa się ciągle, dobra. Mega się cieszę. I odpoczywam sobie.
5: Wybrzmiała ostatnia cykada. Michał Matus opowiedział Państwu historię Piotra Sikory, performera, który w byciu klaunem odnalazł swój własny język.
6: Klub Trójki. Audiodokument.
5: Tak to już jest z reportażami, że są takie tematy narzucane czasem. Jakieś okoliczności przyprowadzają tematy do reporterów, a ten temat ty sobie wychodziłeś i to chodziłeś dookoła niego przez 2 lata. Ja pamiętam, kiedy przyszliśmy do radia po tych wielkich zmianach, to ty już przyszedłeś z klaunem za pazuchą i powiedziałeś, że chciałbyś taką opowieść stworzyć i zastanawiam się cały czas, co tak cię uwiodło i w którym momencie to się wydarzyło. Michał Matus.
7: Dzień dobry. Nie wiem w sumie, w którym momencie to się dokładnie zadziało, ale pamiętam, ja w ogóle poznałem Piotra, jak był w radiu jeszcze. Myślę, że miał wtedy około 25 lat, czyli 15 lat temu. Natomiast nie była jakaś zażyła znajomość. Potem obserwowałem jego rozwój jako improwizatora i potem też pamiętam, jak przyjechał ze swoim spektaklem, tym właśnie Furioso. On był chyba już wtedy spektaklem gotowym, chociaż może to był spektakl w formie work in progress, bo klauni w ten sposób tworzą swoje spektakle w tym
5: czyli
7: nurcie.
5: Próbują przed publicznością, co działa, to zostaje, co
7: tak,
5: nie
7: i ten spektakl
5: działa, to
7: cały
5: wylatuje.
7: Czas powstaje. No i zobaczyłem ten spektakl i byłem skonfundowany po prostu, jak siedziałem, obserwując to wszystko, to co tam się dzieje. Czasami nie wiedziałem, gdzie podziać oczy podczas tego spektaklu. Z jednej strony byłem zachwycony też jego niesamowitą głębią, ale z drugiej strony zdziwiony takim... No, to jest coś, co klauni lubią używać takiego sformułowania, że to jest po prostu głupie, ale nie głupie w takim pejoratywnym tego słowa znaczeniu, tylko głupie jako takie właśnie dochodzące do takiego naszego rdzenia, takich gdzieś bardzo głębokich rzeczy, pozbawione tego całego właśnie intelektualnego namysłu. I dużo tego tam czułem i jednocześnie tego jakiegoś głębokiego przekazu, który w spektaklu, który jest zupełnie niemy, był zupełnym zaskoczeniem.
5: No ale to jest też tak, że ty spakowałeś potem sprzęt, pojechałeś za nim do Edynburga. Dzięki temu zresztą rzeczywiście jesteśmy świadkami takiego całego procesu, jego wielkiego sukcesu, bo jak on sam mówi, ten reportaż był zupełnie inny wtedy, kiedy zaczynałeś nagrywać, a on jest w innym miejscu, na innej pozycji. Nagle stał się człowiekiem sławnym. Pisze o nim no jednak wyjątkowej jakości brytyjski dziennik, tak? I gdzieś tam go umieszcza w swoich rankingach.

0: myślę, że to jest wielki sukces. On jest człowiekiem, który nabył taką pewność siebie bardzo mocną. Więc to był jakiś rodzaj przywiązania do tematu, prawda?
1: No na pewno, na pewno. Tylko to też nie jest tak, że
0: Michał Matos, człowiek, który zakochał się w Klaudię.
1: No to jest dla mnie w ogóle wspaniała rzecz, to co się kryje za tym słowem klaun, jak głębokie to jest, jak obszerne. Dla mnie to jest trochę to, czego doświadczyłem też na warsztatach klaunowych, to jest coś, co trochę gdzieś zahacza w jakimś sensie też jakąś filozofię buddyzmu w ogóle. I właśnie to zderzenie takiej prostoty i tego, co nam do głowy przychodzi jako pierwsze, jak pomyślimy słowo klaun, czyli takiej właśnie jakiejś zupełnie prostej głupocie. Zderzenie tego z tą głębią to było coś, co mnie bardzo poruszyło. Ale to też nie jest tak, że jak zacząłem nagrywać Piotra w 24 roku, to on był jakimś zupełnie nieznanym nikomu komikiem początkującym w tym świecie, bo no, on już był wtedy na swoim trzecim, tym festiwalu Fringe, na którym właśnie później docenił go Guardian. To nie jest tak, że on był na takim zupełnym początku. Ale rzeczywiście no, teraz jest jeszcze bardziej doceniany, ma jeszcze więcej tych nagród i świetnie mu idzie.
0: W każdym razie wpuściłeś nas do świata, który myślę, że dla większości z nas jest światem zupełnie nieznanym, ale dla naszej ekspertki myślę, że jednak jest czymś bardzo bliskim i zachwycającym. W studiu Radia Gdańsk jest z nami pani dr Agnieszka Fanslau, badaczka humoru z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim, jak sama mi powiedziała dzisiaj, koneserka humoru. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę.
0: No właśnie, jak to odkrywanie pani tego, z czym mieliśmy przed chwilą, bo ja nawet nie umiem nazwać tego, nie wiem, reportażem, audiodokumentem. No dotknęliśmy takiego właśnie świata i weszli w niego. Można się nim zachwycać, można go nie akceptować. Tak sobie myślę, że jak przedstawienia pana Piotra, ale no, jest to coś wyjątkowego działającego na niektórych odbiorców, prawda? Jak to jest z panią, pani doktor?
2: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest to niezwykle barwna postać i niezwykle odważny człowiek. Niezwykle odważny człowiek.
0: No to właśnie, to też ciekawe, że pani tak mówi. Zastanawiam się, jak to jest z państwem, naszymi słuchaczami 22 i 7 trójek. To jest telefon Klubu Trójki. Oczywiście telefon państwu doskonale znany. Dariusz Pieruk czeka na państwa telefony, bo może ktoś chętnie podzieli się opowieścią, a na przykład, nie wiem, widział występy pana Piotra na Festiwalu Sztuk Mistrzów w Lublinie. Czy taka sztuka tego nowego klauna, nowego cyrku potrafi zachwycać albo właściwie wręcz zaczarować. Pani Agnieszko, pani się zajmuje humorem i nie będę pani oczywiście tutaj dzisiaj pytać, z czego śmieją się Polacy, natomiast muszę zacząć jednak od pani badań i naukowego podejścia do humoru. Proszę powiedzieć, czy koledzy zazdroszczą tego tematu, czy wręcz przeciwnie, mówią, że to nie jest takie proste?
2: I jedno i drugie koledzy zazdroszczą, bo przypuszczają, że musi być nam bardzo zabawnie. Jest, rzeczywiście jest, pracuję w fantastycznym zespole. Możemy też oglądać komedię zupełnie bezkarnie. Możemy zawsze powiedzieć, że i tak jesteśmy w pracy. Jest to rzeczywiście
0: sprytnie
2: bardzo,
0: pani
2: bardzo
0: sobie
2: szeroki
0: to ułożyła,
2: temat.
0: Rzeczywiście.
2: Tak, właśnie tak to zrobiłam, bo ta praca niejako dzieje się tak przy okazji.
0: Powiem, no dobrze, ale
2: to, co
0: do czego
2: lubię robić najbardziej,
0: jest
2: to konsumować komedię.
0: Do czego potrzebne tak jest nam badanie humoru?
2: Ojej, to zależy też, w jakim aspekcie ten humor badamy. Jak wysłuchałam tego reportażu, to tak sobie pomyślałam, że psychologowie śmieją się między sobą i mówią, że jeśli nie można ułożyć jakiegoś testu albo kwestionariusza do badania czegoś, to nie istnieje. To jest oczywiście takie humorystyczne podejście do tego. Natomiast jest kwestionariusz na taki performatywny humor i on się nazywa kwestionariuszem zachowań jak gdy.

0: Gdyby.
1: Co to znaczy?
0: Jest, ten kwestionariusz jest mi szczególnie bliski, to znaczy można sobie w samoopisie, ale nie tylko, bo ktoś może też zrobić to za nas, określić na skali, tak, jak bardzo lubię na przykład parodiować innych ludzi, czy potrafię namówić innych do odgrywania ze sobą małych ról. Dokładnie wiem, jak zafascynować swoją publiczność i potrafię odegrać prawdziwy show przed innymi ludźmi. To jest coś, co na pewno, albo w dużej mierze, robi pan Piotr Sikora.
2: No właśnie, ale on mówi, i to też jest pytanie, Michał, do ciebie. On cały czas podkreśla, że najważniejsze, co dzieje się w jego przedstawieniach, to jest to zupełne odpuszczenie kontroli. I kiedy z braku kontroli dopiero wynika ten prawdziwy artyzm, humor, wtedy my, widzowie, kupujemy to przedstawienie.
3: Piotr powiedziałby, że jak tracisz kontrolę, to tam jest twój klaun.
2: No dobrze, tylko czy tak naprawdę jest? Czy on, zresztą ty sam zadajesz mu takie kwestionujące trochę pytania, tak? Czy on traci kontrolę... Czy jednak będąc po tej szkole, bo przecież istnieją szkoły klaunów, tak? On ma swoje mistrzynie, dowiedział się po raz pierwszy, że jest klaunem właśnie od takiej mistrzyni i mówi potem, że stał się bogiem tych przedstawień. Zastanawiam się, czy to jest możliwe do końca, żeby tę kontrolę odpuścić.
3: No mi się wydaje, że to jest chyba tak, że to nie jest coś, co się robi jednorazowo, tylko to jest coś, co się czasem zdarza. Czasem zdarza się to odpuszczenie kontroli i wtedy jakby widzowie mają największą przyjemność z oglądania takiego klauna. Natomiast to nie sądzę, żeby to było coś, co się odpuszcza raz i potem ma się zawsze do tego dostęp. To jest tak, że się tego odpuszczenia trochę szuka. Przynajmniej tak rozumiem to, o czym opowiadał mi Piotr.
2: Pani doktor, czy pani uważa, że to jest jednak taka kokieteria ze strony naszego bohatera? Troszeczkę? Że on
0: może
2: dobrze
0: troszeczkę
2: wie, co robi?
0: Tak. Dobrze wie, co robi, bo jest też uczniem szkoły master clowna Filipa Golia, jeśli dobrze pamiętam. Podobnież jak Roberto Benigni, czy też Sasha Baron Cohen.
2: No właśnie, to są jego mistrzowie, prawda?
0: Tak, to są te nazwiska, na które się powołuje. No jednak robi coś zgodnie ze sztuką. Nie jest naturszczykiem. Pewnie ten aspekt odpuszczenia kontroli, to znaczy bardziej mi się to kojarzy z takim... z takim niekontrolowaniem za wszelką cenę. Natomiast no, jest to jakiś element aktorstwa, jakiejś sztuki, która zawsze w tym przedstawieniu, jak mniemam, jest obecna.
2: 22 i 7 trójek. Jest z nami pan Marcin, Klub Trójki Audiodokument. Dobry wieczór, witamy bardzo.
4: Panie Dobry Marcinie, wieczór.
2: Jak pan odczytuje, może pan zerka czasem właśnie na takie występy, bywa? Proszę powiedzieć.
4: Tak, jeżeli chodzi o ten występ, od tego człowieka, to tak bywam. Widziałem Furioso parę razy, widziałem Work in Progress, Blizzard i pewnie wybieram się teraz też na niego, na Karnawal Sztubmistrzów. I miałem też okazję, dzięki Warsztatom Kultury w Lublinie, wziąć udział w warsztatach klauniarskich.
2: Czyli wszystko tak jak Michał Matus. Podziela pan tę fascynację naszym bohaterem?
4: Jak najbardziej. I to też bym powiedział, tak trochę dziwi mnie, że o tym człowieku jest tak mało słyszane w Polsce.
2: No właśnie, no ale co dla pana jest najważniejsze w tych przedstawieniach, że no mogę chyba tak powiedzieć, że stał się pan na tyle fanem, że chodzi ze spektaklu na spektakl i gdzieś tam śledzi jego karierę.
4: Tak, jeżeli chodzi też o występy Piotrka, no to nawet jeżeli widziało się jeden występ jeden raz, no to za drugim razem może być troszeczkę inny odbiór i troszeczkę inna publiczność, tak? Tutaj dużo zależy od tego, w jakich jesteśmy warunkach, w jakiej scenerii i na to, jak artysta się czuje tego dnia, albo jak publiczność reaguje na na ten

0: świetny występ.
1: Ma pan takie poczucie, że rzeczywiście za granicą zaczyna on być bardziej rozpoznawalny niż w Polsce?
0: Myślę, że jest dużo bardziej rozpoznawany za granicą niż w Polsce. To jest raczej taki pewnik, bym powiedział.
1: Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Pani doktor, to jest też coś, co tak mi się wydaje, że tutaj, jeśli chodzi o humor, jest pewną wartością taką uniwersalną, zwłaszcza, że w tym, w takich wydarzeniach artystycznych, jak ten pana Piotra, to jednak nie mamy języka, prawda, który mógłby dzielić, tylko wszystko się odbywa jednak w jakimś uniwersalnym języku, prawda?
2: No więc właśnie, to jest przede wszystkim kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy, który jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem, muszę powiedzieć, zwłaszcza teraz, kiedy odwykliśmy i to bardzo od kontaktów trójwymiarowych twarzą w twarz. Stąd ta refleksja moja na samym początku o odwadze pana Piotra. Ale myślę sobie, że...
1: Tak. No ja się zastanawiam właśnie, skąd wynika ta odwaga, tak? Bo to jest odwaga chyba po dwóch stronach, prawda? Podobnie jak ta terapeutyczna wartość jednak tych występów, to jest wartość taka troszkę sytuacja win-win, że obie strony wygrywają. I pan Piotr w swoim spektaklu i przepracowywaniu jednak siebie w jakiś sposób, ale też ci ludzie, którzy siedzą wśród publiczności.
2: Tak, no to jeśli to ma pełnić funkcję terapeutyczną, to rzeczywiście jest to sytuacja wygrana. Zarówno dla performera, jak i dla publiczności. Należałoby zapytać uczestników, należałoby zapytać publiczność, czego najbardziej się na przykład obawiają, albo wręcz przeciwnie, co im się podoba w tym przedstawieniu, czy ten kontakt wzrokowy im odpowiada, bo w materiale, w reportażu było też jasno powiedziane, że pan Piotr wyciąga swoją publiczność ze strefy komfortu. Myślę sobie, że ten nieustanny kontakt wzrokowy jest takim wyciągnięciem ze strefy komfortu.
1: Michał,
2: ale jest w tym nadzieja też.
1: Aha.
2: Jeszcze jedno zdanie powiem, że może dzięki temu uda nam się odbudować więzi i kanały komunikacji na nowo, dzięki właśnie takim.
1: Och, no tak, to patrzenie w oczy rzeczywiście nie jest takie proste. Michał, ty musisz powiedzieć, czy to jest dla ciebie, to było bardzo trudne?
3: No, dla mnie to było rzeczywiście bardzo trudne, ale też wydaje mi się, że z jednej strony jest ta rzeczywiście głęboka warstwa tego spektaklu, taka, w której właśnie dochodzimy do jakichś przemyśleń na temat w ogóle swojego życia i to może być rzeczywiście terapeutyczne. Natomiast jednak podstawą tego spektaklu jest po prostu nas rozbawić. I ten spektakl umie robić to świetnie. I ten kontakt wzrokowy nie służy temu, żeby nas krępować albo stawiać nam jakieś wyzwanie, ale raczej służy klaunowi do tego, żeby sprawdzać, czy publiczność się dobrze bawi. Zresztą Piotr też w tych swoich spektaklach jest taki bardzo, bardzo opiekuje się publicznością. Bo pyta, czy coś jest w porządku, czy nie. Robi to gestami, ale jest taki moment, w którym na przykład kradnie torebki kobietom z publiczności, albo plecaki, czy saszetki mężczyznom.
1: I za każdym razem zapytuje.
3: Za każdym razem pyta, czy może tak naprawdę ukraść tę torebkę, czy może zajrzeć do środka, czy może ją otworzyć i wyjąć coś z tej torebki. Za każdym razem pyta, jak pada tylko delikatny sygnał, że ktoś się z tym czuje niekomfortowo, to zaraz torebka wraca do właścicielki. Więc te spektakle są z jednej strony wyzwaniem i rzeczywiście jest tam pewna czasami trudność, żeby doświadczać tego wszystkiego, co tam się dzieje, ale z drugiej strony właśnie jako widz ja się czułem totalnie otoczony opieką i to bardziej Piotr ryzykował niż ja na publiczności.
1: Pani doktor, chciałabym jeszcze, żebyśmy zamknęli tę rozmowę opowieścią taką krótką przynajmniej o tym jednak terapeutycznym działaniu śmiechu i humoru, bo jest coś takiego, przecież to odsłona, jedną z odsłon klaunów, a może takie bardzo praktyczne zastosowanie terapeutyczne, to są przecież te klauny z czerwonymi nosami, które spotyka się w przestrzeni szpitalnej.

0: strefach wojennych, prawda? One dają jakiś oddech i dzieciom chociażby w szpitalach i osobom, które mają kontakt z jakimiś traumami i właśnie ten humor jest takim rodzajem puszczenia, prawda? Czasem umożliwia tylko życie, jest tak?
1: No, są na to dane, oczywiście badawcze, że humor pomaga w radzeniu sobie z bólem. Czasami jest tak, że jak pacjenci są bardzo mocno zalęknieni i przestają oddychać regularnie, tak? Przestają miarowo oddychać dzięki temu, że są rozbawieni, powracają do oddechu, tak? Czyli ten humor pozwala im zwyczajnie zaczerpnąć powietrza. Nie mówiąc już o tym, że rozbawienie jako emocja bardzo ciekawa i dosyć złożona, nie ma wad. Nie ma wad. Dzięki rozbawieniu otwierają się różne klapki, mówiąc kolokwialnie, ale jesteśmy bardziej twórczy, jesteśmy odważniejsi społecznie, robimy rzeczy, co do których nie podejrzewalibyśmy, że jesteśmy zdolni.
0: To chyba piękna kropka po naszej rozmowie. Tak mi się wydaje, rzeczywiście tutaj ją należy postawić i zaprosić też na występy pana Piotra w Polsce w czasie chociażby, no za kilka dni się rozpoczyna Festiwal Sztuk Mistrzów w Lublinie. Doktor Agnieszka Fanslau, Michał Matus, Dariusz Pieruk, Katarzyna First-Wojtkowska, Janna Dudzińska. Za ten wieczór bardzo serdecznie państwu dziękujemy i samych pogodnych, uśmiechniętych snów życzymy.
1: Dobranoc. Dobranoc.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca. Właśnie zbliża się 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty i areszt dla 56-latka, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie. Ból jest ogromny, to pierwsze słowa Leo Messiego po przegranym finale mundialu. Polacy mają problem z oderwaniem się podczas urlopu od pracy.
1: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym.
0: 56-letni mężczyzna, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie, trafił do aresztu. Zarzuca mu się znęcanie psychiczne nad podopiecznymi i doprowadzenie do innej czynności seksualnej. 9 dzieci trafiło pod opiekę do innych placówek wychowawczych. Szczegóły zna Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
2: Zatrzymany prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych. 56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdziła nam Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
0: Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Gdańszczanie domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają skutecznej ochrony mieszkańcom. Podkreślają, że coraz więcej mieszkań w historycznym centrum zamienia się w pseudohotele.
3: Ktoś, kto mieszka tutaj na Głównym Mieście, na Starym Mieście od lat 10, 20, 30, nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy.
0: Tomasz Filipowicz z gdańskiego ratusza mówi, że ruch turystyczny znacząco wpływa na rozwój miasta i lokalną gospodarkę.
4: Mieszkańcy są najważniejsi dla Gdańska, ale jakby mając świadomość tej najważniejszości mieszkańców Gdańska, musimy uwzględnić też to, że duża część tych mieszkańców pracuje w różnych branżach, które nawet jeśli nie są wprost związane z usługą noclegową, to są powiązane też z turystyką.
0: W Gdańsku zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy obiektów noclegowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. Leo Messi ciężko przeżywa porażkę z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Ból jest ogromny, a ta rana potrzebuje czasu, aby się zagoić, napisał argentyński piłkarz w mediach społecznościowych. To pierwszy oficjalny komentarz 39-letniego Argentyńczyka po przegranej z Mistrzami Europy. Trudne w tej chwili

0: pełni docenić nasze osiągnięcia, ale ta drużyna dotarła do dwóch finałów mundialu z rzędu, podkreślił jeden z najlepszych piłkarzy świata. Messi nie wraca po mundialu do Argentyny, zostaje w USA. Właśnie teraz Albiceleste powinni lądować w Buenos Aires. Podczas nocnego argentyńskiego świętowania wicemistrzostwa świata w zamieszkach rannych zostało około 50 osób. Więcej nasz specjalny wysłannik Adam Górczewski.
1: W większości radosne świętowanie w Buenos Aires trwało jeszcze po drugiej w nocy. Pod koniec doszło do aktów wandalizmu, poleciały też kamienie i butelki. Kilka z nich spadło w pobliżu miejsca, z którego realizowałem poranne, według polskich zegarów, wejścia na żywo dla anten Polskiego Radia. Rannych zostało 7 policjantów oraz ponad 40 cywilów. Jedna osoba ma poważniejsze obrażenia głowy. Do zamieszek doszło też w Brazylii, w Rio de Janeiro i po bliskim kurorcie Búzios. Po przegranym przez Argentynę finale Brazylijczycy mieli zaatakować, początkowo słownie, kibiców oglądających mecz w swoich barwach narodowych. Gdy doszło do fizycznych starć, interweniowała brazylijska policja i, jak pokazują filmiki oraz reakcje argentyńskiej dyplomacji, użyła gazu pieprzowego i pałek, głównie wobec osób ubranych w koszulki i owiniętych flagami Argentyny. Brazylijscy medycy udzielili pomocy blisko setce najbardziej poszkodowanych. Reagowały też argentyńskie służby konsularne. Z Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Tak wynika z raportu Urlop bez bagażu jednego z biur turystycznych. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu, przyznaje psycholog pracy profesor Bogdan Rożnowski.
2: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym i mamy dość bogate wyobrażenie o tym, jak się będę zachowywał w pracy. W momencie, kiedy nie mam pracy, to według mnie ludzie trafiają w taką pustkę. Wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Z racji tego, co jest bieżącymi potrzebami. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
0: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację, dlatego należy poważnie go zaplanować. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i zachodzie rozpogodzenia, w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza lokalnie burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dziś przypada 20. rocznica założenia powstania jednej z najciekawszych, niezależnych amerykańskich oficyn wydawniczych, a mianowicie Italians Do It Better. Z tej okazji w audycji wyłącznie muzyka nagrana pod tym właśnie szyldem. Wydawnictwo zostało założone przez Johnny'ego Jewela i Mike'a Simonettiego, a nazwę zaczerpnęli z teledysku do utworu Papa Don't Preach, w którym Madonna występowała w koszulce z takim właśnie napisem.

Biorąc pod uwagę również włoskie pochodzenie jednego z założycieli, obaj uznali, że to świetna nazwa dla ich firmy. Wydawnictwo specjalizuje się w muzyce elektronicznej, zwłaszcza w synthpopie, italo disco, ale w ujęciu nowoczesnym, także może trochę ambientu nagrywają. Za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, Digital Versicolor z płyty Beatbox duetu Glass Candy. Johnny Jewel i Ida Know w roli wokalistki. Johnny Jewel współtworzył kilka różnych zespołów nagrywających dla Italians Do It Better i za chwilę drugi taki przykład, duet Desire. Wokalistką tym razem będzie Kanadyjka Megan Lewis, a Johnny Jewel jak zwykle odpowiada za muzykę.

obsession and desire

duetu Desire. Dodam, że ten utwór został wykorzystany w bardzo popularnym filmie z roku 2011, Drive. Pora na pierwszą piosenkę najbardziej znanego zespołu nagrywającego dla Italians Do It Better, mianowicie Chromatics. Oczywiście jednym z członków tej formacji był Johnny Jewel, odpowiedzialny także za produkcję ich nagrań. Natomiast wokalistką została Ruth Radelet. Chromatics wyspecjalizowali się w nagrywaniu niezwykle interesujących coverów. Oto pierwszy z nich.

To był utwór I'm on Fire, oczywiście z repertuaru i autorstwa Bruce'a Springsteena. Za moment Chromatics raz jeszcze, tym razem we własnej wersji piosenki autorstwa Neila Younga My My Hey Hey.

w Black z repertuaru Neila Younga. Mam nadzieję, że chociaż część z Państwa się zgodzi ze mną, że ta interpretacja Chromatics jest niezwykle oryginalna i atrakcyjna po prostu. Nagrania Italians Do It Better często bywały wykorzystywane w filmach, a w roku 2015 Johnny Jewel stworzył oprawę dźwiękową do reżyserskiego debiutu Ryana Goslinga, tytuł filmu Lost River. W filmie wystąpiła Saoirse Ronan, która również zaśpiewała jedną piosenkę. Tell Me.

Śpiewała Saoirse Ronan, grał Johnny Jewel. Wracamy do grupy Chromatics i to będzie nawiązanie do niedawnej rocznicy urodzin Iana Curtisa.

Ceremony, jeden z ostatnich utworów skomponowanych przez Joy Division, ukazał się natomiast na pierwszym singlu New Order i dotarł na szczyt brytyjskiej listy przebojów niezależnych. Teraz z kolei posłuchamy francuskiego duetu Double Mixed w utworze Romance Noir, wydanym oczywiście nakładem Italians Do It Better.

Romance Noir i Double Mixed. Po raz kolejny dzisiejszego wieczoru wracamy do zespołu Chromatics, a w ich wykonaniu jeszcze jedna świetnie znana piosenka.

To był zespół Chromatics w przeróbce wielkiego przeboju duetu Simon & Garfunkel The Sound of Silence. W roku 1965 ta piosenka osiągnęła szczyt amerykańskiej listy przebojów. W roku 2019 nakładem Italians Do It Better ukazał się album australijskiej saksofonistki, pianistki i także wokalistki Georgii Chalmers. Z tej płyty utwór I'll Be Waiting.

Śpiewała Georgia Chalmers, tytuł piosenki I'll Be Waiting. Kolejną artystką, która zdecydowała się nagrywać dla wytwórni Italians Do It Better, została dobrze znana fanom Italo Disco szwedzka piosenkarka Sally Shapiro z duetu o tej samej nazwie. Wspólnie z Johanem Agebjörnem, odpowiedzialnym za muzykę i produkcję nagrań, w roku 2022 wydali album Sad Cities.

Forget About You to była Sally Shapiro i Johan Agebjörn. Przypomnę, że przez ostatnią godzinę słuchaliśmy nagrań od dziś już 20-letniego wydawnictwa Italians Do It Better. Temat nie został wyczerpany, to na pewno. Niewykluczone więc, że wrócimy kiedyś do muzyki, która ukazuje się pod tym szyldem. Na zakończenie Johnny Jewel z autorskiego albumu Wind Swept. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: O nie.
2: Co ja mam zrobić?
3: Dlaczego ja?
1: Gdzie mam teraz jechać?
3: Czy się zgłosić?
4: Skąd wziąć pieniądze?
5: To już teraz?
6: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielka feta w Madrycie. Po zdobyciu przez Hiszpanię Mistrzostwa Świata na ulicach prawie 2 miliony osób. Poznańska policja szuka mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Syreny zawyją jutro w całym kraju. To ćwiczenia i test systemu ostrzegania. Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii, podaje agencja informacyjna EFE. Hiszpanie świętują zwycięstwo na mundialu rozgrywanym w Kanadzie, USA i Meksyku. Czerwony autobus z piłkarzami przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy.
8: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamine Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Hiszpania wywalczyła drugi w historii Mistrzostwo Świata 6 lat temu na mundialu w RPA w finale pokonała Holandię. Sprawcy pobicia mężczyzny broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca wciąż są poszukiwani. Poznańska policja rozważa ujawnienie nagrań z monitoringu, na których widać moment ataku na 60-latka. Poszukiwani napastnicy zaatakowali ofiarę w piątek na jednym z przystanków na poznańskim Piątkowie. Śledczy przesłuchali już świadków, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiek.
9: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
7: Po pobiciu 60-letni mężczyzna trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią. Po badaniach opuścił lecznicę. Politycy koalicji rządowej wieszczą rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem nie da się już pogodzić z waśnionych frakcji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że spór, którego jesteśmy świadkami, świadczy o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
10: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za 2 miesiące, czy 3, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
7: Do czwartku politycy PiSu mają czas na złożenie deklaracji o braku współpracy ze stowarzyszeniami. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Marcin Choraba, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że nie zamierza odchodzić ani ze stowarzyszenia, ani z partii.
11: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuję.

0: No, rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu, stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
1: Cała rozmowa na stronie Trójki na YouTubie, a jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. Cztery projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą harmonogramów, czasu pracy personelu medycznego czy przyspieszania prac nad centralną e-rejestracją.
2: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
1: Mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Pełną informację na temat pakietu zmian ministra zdrowia przedstawi jutro podczas posiedzenia rządu. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Do mieszkańców trafiły już SMS-y z alertami.
3: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
1: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Zadaniem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Będzie szybciej i sprawniej. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż dwóch kolejnych nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa.
4: Z nowych urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Skanery będą stać w terminalu AB. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
5: Urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
4: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować z plecaków elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
5: Limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę.
4: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
7: To już jedna z ostatnich okazji, aby zacząć serwis od wieści okołomundialowych. Te dotyczą dzisiaj zmian na stanowiskach selekcjonerów. Już pełna jest roszada u Belgów, gdzie oficjalnie ogłoszono rozstanie z Rudim Garcią. Jak się okazuje, ćwierćfinał to było dla włodarzy federacji za mało. Ich odpowiednicy w Argentynie pewnie zrobią wszystko, aby do zmiany zdania przekonać Lionela Scaloniego. On zapowiedział, że nie przedłuży swojego kontraktu wygasającego z końcem roku. Byłoby to pożegnanie z kadrą po 8 latach okraszonych mistrzostwem i wicemistrzostwem świata oraz dwoma zwycięstwami w Copa America. W naszej piłce sukcesy oznaczają nieco bardziej przyziemne osiągnięcia, na przykład awans do Ligi Mistrzów. Jutro walkę o pierwszy od dekady występ polskiego klubu w tych rozgrywkach zaczynają Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski o 19 zagrają z duńskim Aarhus i tutaj szanse są wyrównane. Z pozycji Kopciuszka do gry przystępuje za to wicemistrz z Zabrza. O 20 zagra w stambulskim kotle z Fenerbahce. Realistycznie, ale z nadzieją, do tego meczu podchodzi trener Michał Gaszparik.
8: Wiemy, jak trudny zespół nas czeka, jakie nazwiska są tam, ale nie mamy żadny stres. Tych chłopaków chcą powalczyć. Faworyt jest jasny w tym dwójmeczu, ale zawsze wszystko sobie musi zdecydować na tym boisku.
7: Jeśli boiskowa odpowiedź będzie pozytywna, w kolejnej rundzie na Górnika czeka zwycięzca pary Sturm Graz Harz. W przypadku Lecha ewentualna trzecia runda to gra z Sabah Baku lub Kłopion Paloseura. Swoje tegoroczne przeznaczenie poznały też pozostałe nasze ekipy. Jagiellonia w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z Glasgow Rangers. Szczebel niżej, bo w lidze konferencji w przypadku awansu do tego samego etapu Raków zagra z Hammarby lub Anderlechtem, a GKS Katowice z HPoelem Tel Awiw lub Ludogorcem Razgrad. Mistrzowską rozgrzewkę mają za sobą kajakarze górscy. Na początek mistrzostw świata w Oklahoma City daleko było do medalu.

0: Paliwko jak krosie, ale nie to było głównym celem. Najlepiej z naszych wypadła Dominika Brzeska, która była 15. Oczko niżej sklasyfikowano Klaudię Zwolińską.
1: Na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie, że są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle, jest okej.
0: W zawodach pozostali również 28 Mateusz Polaczyk i 37 Marek Kulczycki. Jutro czas na kwalifikacje w K1. Serwis kończymy smutną informacją. Nie żyje jeden z najlepszych piłkarzy przełomu lat 70. i 80. Kevin Keegan. Dwukrotny zdobywca złotej piłki zmarł w wieku 75 lat.
2: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza także lokalnie burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: El?
5: Muzyka elektroniczna, muzyka.
4: Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
6: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
7: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
6: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Sztuka wychodząca poza ustalone formy i konwencje winna docierać do słuchaczy i widzów, spotykając się z nimi w obszarach wspólnych oczekiwań, gdyż tworzenie i odbiór to sprawa podobnej wrażliwości. Bezwiednie w dziełach artystów staramy się odnaleźć źródła własnych inspiracji. Podświadomie poszukujemy związków współczesności z tym, co klasyczne. Taka aktywność lokuje nas ponad przeciętność. Sztuka nobilituje. Tych parę prostych zdań zapewne wymagałoby szerszego omówienia, jednak w relacjach z uczestnikami naszych dźwiękowych projekcji wydaje

Wydają mi się one dostatecznie klarowne i adekwatne do większości prezentowanych nagrań. Dziś filmowa muza Tangerine Dream. Słynna grupa, ikona el-muzyki, swój pierwszy album z muzyką filmową wydała 50 lat temu. Tytuł Sorcerer. Reżyser William Friedkin, ten sam od Thrillera, Egzorcysta. Dziś słuchamy ilustracji do obrazu Shy People Andrzeja Konczałowskiego. Ci nieśmiali ludzie są postaciami ekranowego dramatu, a ścieżka dźwiękowa Tangerine Dream zaskakująco nietypowa, jak na zespół realizujący na co dzień wyłącznie utwory instrumentalne. Proszę posłuchać.

Utwór tytułowy filmu Shy People, wzbogacony tekstem Edgara Frezy. W innym fragmencie filmowej ilustracji jako copywriterzy występują Chris Franke i Paul Haslinger. To nagranie duetu domorosłych autorów dziś pominę. Najciekawsze budujące nastroje, Andrzej Konczałowski jest współautorem scenariusza, pozostają motywy instrumentalne mandarynkowego snu. Winylowy album z 1987 roku był kilkakrotnie wznawiany. Na kompakcie wydanym w 2022 roku, właśnie odtwarzanym w programie trzecim, nagrania ujawniają eksperymenty i wyobraźnię tria w składzie Edgar Frezę, Chris Franke i Paul Haslinger. Utwory: dramatyczny Nightfall, jasny i promienny Civilized Illusions oraz smętny Swamp Voices. Tangerine Dream sprzed 40 lat.

Film Shy People, przedstawiany w Cannes w 1987 roku, zdobył nagrodę dla aktorki Barbry Hershey. Wydaje się, że Edgar Froese przyjmuje

Noc filmowe zamówienia dla mandarynkowego snu, nie wszystkie zrealizowane wówczas ilustracje włączył do oficjalnej dyskografii. Do 2000 roku nagranych w różnych składach, a wydano 18 albumów z muzyką filmową Tangerine Dream. Przed Państwem kolejno część ilustracji zaskakująca samplami głosów, zatytułowana Transparent Days, i po niej wiodący instrumentalny motyw filmu, a na zakończenie utwór Swamp, dramaturgiczny akcent użyty przez Kończałowskiego w dwóch różnych scenach. Całość potrwa 12 minut.

Kompozytorzy i wykonawcy wykorzystujący elektroniczne instrumenty, tworzący dźwiękowe ilustracje, odmienili brzmienie współczesnego kina. Szczególnie w dramatach, sensacji, thrillerach i filmach science fiction. Wcześniej, w latach 30., Teremin, magia eteru i tajemnicze fale Martenota nieoczywistymi dźwiękami budowały napięcie i futurologiczne klimaty. W tanecznym korowodzie DJ-ów znalazły się nowoczesne brzmienia w dynamicznym klubingu z udziałem syntezatorów i niezmordowanych komputerów rytmu. To też muzyka, tyle że w masowych nakładach. Ma zagorzałych wyznawców i użytkowników. Przez 17 minut, przełamując emocjonalne bariery, odwiedzimy dziś jeszcze klubowy parkiet roku 1999. Hasło Kosmiczny Woodstock wymyśliła płytowa firma ZYX. Część swej wydawniczej działalności koncentrując na twórczości DJ-ów. Dwa tytuły: 190 oraz Skylex Trick. L-muzyka niewątpliwie do tańca.

Pierwszy klubowy wykonawca, artysta Steve Poindexter. Drugi obrał oryginalny pseudonim Zero. I jeszcze przez chwilę duet kosmicznego Woodstocku. Utwór techno nazwany Didgeridoo, jak instrument aborygenów, który współgra z elektroniką panów Nukiego i Red Drummera. Do usłyszenia.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest to wtorek, 21 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpanie świętują Mistrzostwo Świata, 2 miliony ludzi na ulicach Madrytu. Projekt reformujący ochronę zdrowia to główny punkt dzisiejszego posiedzenia rządu. Kolejny amerykański atak na Iran, 10. noc z rzędu. Prawie 2 miliony osób świętują na ulicach Madrytu Mistrzostwo Świata piłkarskiej reprezentacji. Hiszpańska drużyna rozpoczęła paradę krótko przed 20, przejeżdżając autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami stolicy. Kibice ubrani w koszulki reprezentacji i machający flagami skandowali: jesteście mistrzami, dziękujemy, jesteście królami świata. Wciąż trwa zabawa na placu Cibeles. Mistrzów świata przyjęli wcześniej premier Pedro Sanchez oraz król Hiszpanii. Filip VI Bourbon, który był na finale, podjął piłkarzy w swoim pałacu pod Madrytem, podkreślił, że to historyczna wygrana. Drogę do sukcesu określił mianem Odysei. To było wielkie zwycięstwo. Przeszliście wiele i wracacie z mundialu nieco zmęczeni. Musieliście znieść krytykę, ale to już przeszłość. Jednak to nie ma znaczenia w porównaniu z radością i pucharem przywiezionym do domu. FIFA wszczęła tymczasem postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finale. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów. Pomocnik Paredes starł się z obrońcą Erikiem Garcią i szarpał i przewrócił Gaviego, co doprowadziło do bijatyki. 240 zł brutto. Tyle ma wynosić maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza. Rząd ma się zająć dziś projektami wprowadzającymi zmiany. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że czas najwyższy skończyć z kominami płacowymi.
1: To jest po prostu rujnujące, to jest nieakceptowalne i patologiczne, więc to trzeba absolutnie przeciąć na twardo i konsekwentnie. I wierzę, że szybko będziemy to procedować. Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać, tak jak podpisał tę ustawę pierwszą dotyczącą tych kwestii.
0: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz mówi, że stawka maksymalna jest krzywdząca dla lekarzy, którzy są mistrzami w swoim fachu.
2: Godzi bardziej w ludzi po prostu, którzy są kompetentni, specjalistów, lekarzy. Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami. Moim zdaniem nawet ta maksymalna stawka nie należała się panu Kasprzykowi. To jest takie odwracanie uwagi, mydlenie oczu wyborcom i to są tylko takie zmiany kosmetyczne.
0: Projektu, które ma dziś przyjąć rząd, wprowadzają również obowiązek pracy przynajmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Zobowiązują też lekarzy do uzyskiwania zgody dyrekcji na pracę w innym miejscu. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Między 7 a 19 służby będą testować system ostrzegania.
3: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Mówi Leszek Gumowski z Radomskiego Urzędu Miejskiego. Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Bombardowanie rozpoczęto o 22 naszego czasu. Celem uderzenia jest, jak podało amerykańskie dowództwo, dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormuz. Najnowsza wymiana ciosów między USA i Iranem trwa od 10 dni. Wojna z Iranem jest tymczasem najmniej popularnym konfliktem wśród Amerykanów. Od początku prowadzenia sondaży według The Economist poparcie dla decyzji Donalda Trumpa o ataku szybko spada. Konflikt trwa 6 miesięcy i coraz mocniej obciąża amerykańską gospodarkę.
4: Bilans poparcia dla wojny wynosi minus 30 punktów procentowych. 4/5 Amerykanów uważa, że konflikt potrwa jeszcze długo. Prawie połowa spodziewa się co najmniej roku walk.

0: Największy sprzeciw jest wśród demokratów i wyborców niezależnych. Wojnę nadal popiera większość republikanów związanych z ruchem MAGA, ale także w tej grupie poparcie dla prezydenta słabnie. Dodatkowym problemem są koszty. Ropa Brent zdrożała od początku lipca z 72 do 88 dolarów za baryłkę, a benzyna kosztuje w Stanach Zjednoczonych prawie 4 dolary za galon. Demokraci oskarżają administrację o zaniżanie kosztów wojny. Pentagon szacuje je na około 30 miliardów dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju przelotny deszcz, lokalnie burze. 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzie w ubraniach.
5: Witam wszystkich przeserdecznie w tej porze północnej, wczesnej bądź późnej, zależy jak na to patrzymy. Natomiast chciałabym tylko przypomnieć, że podcast ten właśnie może być też przyswajany w tej formie o dowolnej porze, nie tylko jako audycja. I jest też dostępny do oglądania na YouTubie. Program ten realizuje dzisiaj Sandra Suska, a wydaje go Ania Lalka. Ja się nazywam Karolina Sulej i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób ubrania, wygląd, sylwetki, w jaki sposób to, jak na siebie patrzymy, jak sobie siebie wyobrażamy, jak sobie o sobie czasem fantazjujemy, łączy się ze sztuką, bo nie wszystko dzisiaj w dobie AI i dokumentowania wszystkiego absolutnie każdym sprzętem musi być werystyczne, a naturalność, jak mówił Oscar Wilde, jest często największą z pus. Więc będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak często emocje, modę, piękno można opowiedzieć kreską, sztuką właśnie, i zaprosiłam do tego odcinka osobę, która od lat, żeby nie powiedzieć dekad, zajmuje się tym, żeby kreską opowiadać o pięknie, o ciele, o modzie, robić to na te wszystkie sposoby, które ma sztuka analogowa. Cześć, Aniu Halarewicz.
6: Cześć, dzień dobry.
5: I muszę powiedzieć, te osoby, które nas na YouTubie oglądają, może też sobie to zobaczą, bo dostałam taki piękny prezent. Bardzo analogowy, robi tutaj takie ASMR. Staram się teraz wam tutaj troszkę dać znać, że jest to karton, na którym jest przepiękna akwarela, dobrze mówię?
6: A tutaj akurat tusz japoński.
5: To jest tusz japoński, tak. Piękny.
6: Ale tak, jestem bardzo analogowa i te wszystkie dźwięki, zwłaszcza piórko sunące po papierze, nie dla wszystkich jest to miły dźwięk. Dla mnie jest to najpiękniejsza muzyka.
5: No właśnie, i dlatego też chciałam cię zaprosić, żeby dzisiaj wszystkim przypomnieć, że zarówno to, w jaki sposób oglądamy modę, jak i to w ogóle, jak obcujemy z wizerunkami, nie zaczęło się właśnie od tego, jak my tu sobie fotografujemy rzeczywistość, tylko no właśnie, jak chcemy ją utrwalić na autorskie sposoby. I ty od lat się zajmujesz takim łączeniem sztuki, bo jesteś artystką, która nie tylko zajmuje się modą, ale bardzo często tego wehikułu sztuki używasz, żeby o modzie opowiadać, i tworzysz ilustracje modowe dla gigantów, wielkich marek. Masz swoją markę, już też bardzo dobrze w Polsce rozpoznawaną. Twoje prace można kupić w Desie. Wystawiasz się na rozmaitych targach. Jesteś obecna w sieci. Ile to już lat jest?
6: Właśnie policzyłam teraz szybko, oficjalnie 18 lat od pierwszej ilustrowanej okładki, więc jakby tak licząc od czegoś, co się pojawiło w druku, w prasie, 18 lat, więc kawał czasu. A jednocześnie mam wrażenie, że to jest cały czas taka radość, jakby to był początek.
5: No to słuchaj, to zaczniemy od tego początku, bo dla mnie to jest zawsze ciekawe. Mm-hmm. Ilustracja, w ogóle kariera i jeszcze taka, która sprawia, że się możesz utrzymać na granicy właśnie świata sztuki, świata komercyjnego, świata mody i świata grafiki. No to nie jest coś, co się często zdarza, więc musiało się dużo czynników złożyć na to, że tak ci się ułożyło, i chciałabym to odkodować trochę.
6: Też się często nad tym zastanawiam, bo te pytania też padają, jak przychodzi do mnie ktoś do pracowni po rysunek i pada pytanie, i pani tylko z tego żyje? I ja wtedy jestem taka troszkę, no, tak szukam tych alternatywnych źródeł, ale nie ma. Ale tak sobie myślę, że to jest po prostu mieszanka szaleństwa i takiego totalnego oddania się temu, co robię, bo ja nigdy nie miałam jakiejś myśli, będę ilustratorem mody,

0: Będę malować, robić ilustracje. Będąc w jakichś targach, czy mając wystawę, przechodził wtedy wydawca, czy nawet nie pamiętam, czy naczelna magazynu, który już nie istnieje, jedynego wtedy ilustrowanego magazynu.
1: Możemy
0: Czy nie?
1: powiedzieć.
0: Bluszcz. Mam ogromny sentyment do tego numeru, który był pierwszym takim moim numerem ilustratorskim, bo robiłam ilustrację do cyklu Wołoszańskiego Kobieta Szpieg. Więc też jak trochę ostatnio rozmawiałyśmy o różnych zainteresowaniach też innych, to się wszystko łączy, to nie ma przypadków. Te spotkania, ludzie, których spotykałam i ta ogromna miłość do tego, co zawsze chciałam robić. Bez jakiegoś strachu i lęku i projektowania tej przyszłości wtedy, że ilustracja, będę robić. Po prostu rysujesz, malujesz to, co kochasz i ta moda właściwie została nazwana w którymś momencie, ta trochę łatka ilustracji mody. Bo nawet cykl Kobieta Szpieg i kobiety, lata 20, bardzo charakterystyczna moda. Ja rzeczywiście poświęcałam uwagę temu, w czym te moje szpieginie były zaprezentowane. I ta moda gdzieś tak pojawiła się z nazwy kilka lat po tym cyklu bluszczowym. Też Aleksander McQueen, jego pokaz Horn of Plenty, który oglądałam gdzieś w tle, będąc wtedy w Warszawie jakimś przejazdem u znajomej na YouTubie. Pamiętam, że to był piorun, który mną wstrząsnął, trzasnął i trzymać do dzisiaj. Jeżeli oglądam ten pokaz, to dalej potrafię się
1: A
0: popłakać.
1: to powiedz, jak ten pokaz Róg Obfitości właśnie
0: Tak,
1: wyglądał?
0: ten pokaz, ja wtedy nie miałam bladego pojęcia o pokazach mody. Może jeszcze za czasów studiów we Wrocławiu Fashion TV, które gdzieś w knajpach, jak się wychodziło studencko, modelki sobie chodziły, były
1: Ale
0: pokazy mody.
1: studiowałaś na Akademii Sztuk
0: Tak.
1: Pięknych we Wrocławiu.
0: Zajmując się tematyką duszy, cierpienia, w sztuce i śmierci. Więc bardzo odlegle od tematyki, w której jestem teraz, na pozór odlegle.
1: No właśnie. No ale dobrze, jesteś w takim razie studentką sztuki, przeżywasz tematy poważne, żeby nie powiedzieć ponure, egzystencjalne, aż tu nagle.
0: I widzę pokaz mody, który jednocześnie jest bardzo bliski temu, czym zajmuję się, czy już właściwie też był rok po dyplomie. Muzyka, modelki, pozy, to jak one właściwie po wysypisku niemalże zaaranżowanym poruszają się w dźwiękach techno. Magdalena Frąckowia, która gdzieś, wydaje mi się, że ona kończyła pokaz i to takie przypozowanie, spojrzenie. No ja mam ciary, jak teraz o tym mówię, naprawdę mam ciary. I do teraz mam po prostu, to jest mój taki wyznacznik oglądania pokazu mody, ja muszę mieć ciary. I to rysowanie właśnie mody, teraz będę pewnie skakać, chaos, miłość, pasja, więc liniowość jest tutaj rzadkim u mnie tematem, ale dlaczego rysuję pewne pokazy mody? Nie dlatego, że jest aktualny, w trendach, mnie musi coś poruszyć, ja mogę się skupić na detalu, na guzikach, falbanie, czy makijażu z pokazu i ja już chcę narysować sylwetkę. Więc czy coś jest w trendach, czy coś jest aktualne, czy coś było 30 lat temu i ja nagle to odkrywam, to nie ma znaczenia.
1: Ale to jak te tematy, które cię wtedy interesowały, jakie widziałaś w tym pokazie, że cię tak poniosły?
0: Dla mnie to była kraina, nastrój. Ubranie było jednym z elementów, które mnie zachwyciły. Właśnie całość łącznie z butami niesamowitymi. Właśnie te makijaże przerysowane, przeskalowane. Te postacie były też trochę jak z japońskich teatrów. To była całość. Ja nie myślałam o tym jako pokazie mody. Jednocześnie dobrze wiemy, że gdyby z tego pokazu wyjąć połowę sukni i zobaczymy je później na nawet być może jakiejś Met Gali z późniejszej, z tamtych lat, osadzona na modelce z makijażem już takim powiedzmy normalnym, chociaż nie lubię tego słowa, no takim bardziej makijażem
1: Codziennym.
0: casualowym czy galowym, oscarowym, nagle ta suknia jest wspaniałą, piękną suknią pokazową i gdzieś traci ten charakter tego szoku z wszystkimi elementami, jakie wydarzyły się podczas pokazu.
1: Czyli zobaczyłaś nagle, że moda może być pewnego rodzaju językiem sztuki, który jest nie tylko o estetyce, tak? Nie tylko o tym, że coś jest ładne albo brzydkie, tylko że też jest nacechowane emocjonalnie bardzo mocno, że macie wyrwać z kapci, tak? Ze sfery
0: Ponieważ
1: komfortu.
0: moda była dla mnie wtedy, ona istniała, tak? Trzeba było się ubrać do pracowni, najlepiej na czarno, żeby się nie uświnić farbą drukarską, bo pamiętam powroty tramwajem i dłonie gdzieś w długie rękawy, ale będąc we Wrocławiu, no nie interesowałam się też światowymi wybiegami. Ja, no ilustrowałam naprawdę i robiłam rzeczy wtedy zupełnie inne. No i ten pokaz przypadkiem, być może znowu, zaczęło się. Bo ja do tego pokazu McQueena wracam do dzisiaj. Mam taki segregator, no, takiej obecnie wielkości, gdzie od
1: Grupy.
0: nastu lat rysuję i właściwie reinterpretuję te ujęcia, których już nie uzyskam więcej, bo to stop klatkowanie, nanosekunda innego ustawienia modelu.

0: żeby zobaczyć te pióra z innej strony. I właściwie jak przejrzałam ten segregator, to uświadomiłam sobie, że ja w większości rysunków praktycznie rysuję popiersia i same jakby twarze modelek i to, co dzieje się na ich głowach, więc ten make-up plus te niesamowite nakrycia głowy. A niewiele mam nawet pełnych sylwetek, więc ile jeszcze ja mam opcji na ten jeden pokaz? Później Platus Atlantis też był, no, większość tych pokazów McQueenowych, za McQueena, to są ciarki, ale ten jeden dla mnie pierwszy.
1: To jest ciekawe, że jak masz artystę, który siebie wyraża w medium, które lubi, to on też inspiruje innych artystów. Tak wiele osób mówi o McQueenie, czy to pisarzy, czy to muzyków właśnie, czy to artystów innych form wizualnych, bo on zostawiał miejsce też na twoją twórczość, tak, że ty nie czujesz, że go kopiujesz, tylko właśnie dokładasz siebie i to jest Ania Halarewicz i McQueen, a nie ktoś, kto rysuje McQueena.
0: To też w ilustracji mody bardzo często, jak pada pytanie, czym jest ilustracja mody. Ja mam taki w głowie Wikipedia, najpierw definicja, później nie. Bo ilustracja mody, z której trochę uciekam z tej definicji,
1: no,
0: stała się przerysowaniem zdjęcia. Jakby o co chodzi? Przecież jeżeli mówimy o rysunku żurnalowym, czyli coś, co można by nazwać prototypem ilustracji mody obecnej, to zupełnie inny charakter był tego rysunku. Ten rysunek nie miał być piękny sam w sobie, choć właśnie te rysunki były absolutnie obłędne, jeżeli chodzi o kreskę. I teraz jest kilku, mam ciary, bo teraz myślę o rysunkach i pokazach Schiaparelli. Absolutnie obłędne pastele. Ale w większości rysunek żurnalowy miał cel pokazać plisę, charakter stroju, żeby go wykonać. Tamten artyzm był po prostu w kresce, która w większości wtedy osób rysujących, ta kreska była wspaniała, dynamiczna, już była piękna w samym rysunku, ale tam był cel pokazania konkretnie ubrania. Obecnie ilustracja mody jest sztuką, to jest interpretacja tego, co widzimy, co już powstało, więc po co to w jakiś sposób kopiować rysunkowo, skoro mamy też zdjęcia, więc ta ilustracja ma być interpretacją artysty, podkreślić charakter. Tam może nie być ubrania, tam może nie być modelki. Niech będzie dynamiczna linia, czy jakiś minimalizm, czy coś, co większość osób, która będzie siedziała w temacie, pozna, że na przykład to może być to. Plisy, falbany, czy jakieś konstrukcje. Też pasujące do charakteru i ilustratora, i danego pokazu.
1: No właśnie, czyli w pewnym sensie teraz ilustracja mody jako sztuka jest wyzwolona z tego obciążenia, no, że trzeba jakoś te pokazy zatrzymać, tak? Że trzeba zrobić dokumentację.
0: Też jest osobny charakter ilustracji live, która się wydarza na przykład podczas pokazów. O. To jest, wydaje mi się, już rzadsza odnoga ilustracji mody, ale wtedy, kiedy na przykład ilustrator siedzi podczas pokazu mody i rysuje modelki, które chodzą dosyć dynamicznie i nie zatrzymają się przed rysownikiem, to jest jeszcze inne zatrzymanie, czy stroju, czy charakteru, czy nawet złapanie jakichś cech charakterystycznych modelki, bo bardzo często w tych pokazach te modelki są już same w sobie postaciami, które też w rysunku można złapać i poznać, kto przeszedł, czy to jakaś aktorka, czy jakaś postać z popkultury. Tylko ten rysunek jest bardzo szybki, więc już tutaj można pokazać bardziej charakter pokazu, dynamiką, a nie tylko starać się złapać krój i konkretny detal ze stroju.
1: Widzisz, to teraz jak nawet o tym mówisz, to wydaje mi się, że już rozszerzasz ludziom pojęcie ilustracji modowej, bo wydaje mi się, że rzeczywiście pierwsze skojarzenie jest takie, no, że ilustracja, no to właśnie bierzesz sobie coś statycznego, przerysowujesz i tak trochę właśnie jak, no nie wiem, ćwiczenie plastyczne niemalże. Prawda? A ty mówisz, że tutaj jasne, po pierwsze nie trzeba kopiować, bo nie ma takiej już potrzeby w branży, no bo są inne sposoby na dokumentację. Po drugie, na dodatek nie jest do końca ważne, żeby to dokładnie przerysować, tak? Bo musisz uchwycić charakter, raczej pewien rodzaj nastroju. Po trzecie, każdy ilustrator ma inną kreskę. Po czwarte, można to robić, tak jak mówisz, live, na żywo, co się już mniej zdarza. Po drugie, można to robić, nie wiem, wybierając sobie swoje ulubione pokazy. Po trzecie, pewnie na zlecenie. No powiedz mi dalej, bo jest tego chyba dużo,
0: to
1: jeśli chodzi o możliwości.
0: Wydaje mi się, że to jest ogrom. Właśnie ta ilustracja została wtłoczona w te ramy takiego przerysowania. Wydaje mi się też bardzo wiele złego. Dobrze, ja jestem analogowa, ale mam 7 tabletów graficznych i też tutaj ja lubię wiedzieć, co się dzieje, ale jednocześnie sama widzę, jak często sam ilustrator sobie gdzieś podkopuje, tak bardzo bazując po zdjęciu, tak, albo często przy ilustracji komputerowej. Nie mówię teraz o tej czołówce też ilustratorów, którzy mają, nawet działając, bo narzędzie jest tylko narzędziem, ale jeżeli ktoś na przykład zaczyna i myśli, że przerysowanie, tak jakby przekalkowanie, jakby to

0: o to chodzi. A tak naprawdę, jeżeli też mamy projektanta, czy ilustracja mody też może dotyczyć perfum na przykład i całego świata beauty, bo tak naprawdę,
1: no tak,
0: jak myślę, ilustracja mody,

0: Musi zatrzymać kogoś i być bardzo ciekawa, czy jakaś inna, odważna, bardzo może odległa od kolekcji na pierwszy rzut oka, ale ma zatrzymać, zainteresować. Ja też myślę teraz o okładkach książek.
1: No.
0: A zwłaszcza miałam teraz do czynienia z wieloma tonami książek w Opolu. I oglądałam bardzo wiele starych książek. I tak patrzyłam na te okładki i na bardzo często okładki teraz, jak wchodzimy do księgarni. I która okładka zatrzyma oko? Czy ta, gdzie jest zdjęcie, czy na przykład biała z jedną linią, albo, bo pamiętam też z doświadczenia projektowania okładek, nie, biała okładka nie może być, bo trzeba zatrzymać. A wydaje mi się, że właśnie dzisiaj, nawet myśląc o ilustracji, to jakiś rodzaj minimalizmu czy niedopowiedzenia, które właśnie ilustracja mody oferuje względem zdjęcia, tej interpretacji niedopowiedzenia, to jest coś, co zatrzyma i zaintryguje, a w dzisiejszym świecie zatrzymać ten wzrok na moment, to już jest duży sukces.
1: Masz rację, bo żyjemy w takim świecie trochę horror wakui, nie? Cały czas jest po prostu wszystkiego wszędzie pełno. I jak masz nagle taki rodzaj powietrza też w rysunku, bo na przykład u ciebie w rysunkach jest bardzo dużo tego powietrza, bo właśnie wydaje się, że czegoś nie dokończysz, tak? Jakby, że nie ma połowy sylwetki, albo właśnie, że jest tylko fragment profilu, albo że jest właśnie jakaś falbana. To jest szansa na to, żeby uruchomić, nie tylko przykuć wzrok, ale no właśnie może uruchomić też trochę wyobraźnię oglądającego.
0: Ale nawet jeżeli często, no to się zdarzy, że moja córka 8-letnia też tak narysuje, albo coś się pani wylało, bo ja bardzo lubię czasami, zwłaszcza na jakiejś wystawie, czy gdzieś z boku, jak jestem, kiedy nie wiadomo, że ja to ja, autor rysunku, to lubię posłuchać, jak ktoś właśnie interpretuje rysunki. I te interpretacje ludzi, czy obrazów, na których też bardzo często się pojawia moda, no to jest najciekawsza taka krytyka, ale mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to nawet nie krytyka, ale te interpretacje właśnie, jak ten niedopowiedziany rysunek czasami, co ktoś w nim widzi, to nawet autor tego nie widział, więc to jest piękne. A z drugiej strony te niedopowiedzenia są najtrudniejsze, bo często słyszę, o, ile pani to rysowała? 3 minuty? 3 minuty. No ja tam wtedy dodaję już po latach, wiadomo, odpowiadania na te pytania, że 20 lat wcześniej rysowania, żeby móc się zatrzymać w tym odpowiednim miejscu, ale na przykład też, bo tak mówię o tym, że to jest interpretacja, ale ja uwielbiam cofnąć się do pokazów na przykład Lacroix z lat 90. czy końca 80. i właśnie jak maluję też dla siebie, to siedzieć w detalu i oddawać biżuterię, jakieś elementy, więc od tego bardzo japońskiego myślenia tuszem i zostawienie śladu pędzla, po wejście, jestem też po grafice warsztatowej, więc to rycie, dłubanie, detal, jakby trochę sprzeczności w tym jest, więc też mając dosyć szeroki techniczny wachlarz możliwości zmieniania sprzętów, no rycie w blasze miedzianej, a rysowanie tuszem, japońskim pędzlem na przykład kaligraficznym, pozwala chyba nie nudzić się po 18 latach i dawać dalej tyle radości.
1: Mm-hmm. No, bardzo mnie bawią zawsze te komentarze, no właśnie przeliczające, że tak powiem, godziny siedzenia na to, jak dzieło waży. No ale to wynika też z tego, że no, nie umiemy patrzeć, tak? Jakby, że nie mamy tej edukacji rozwiniętej, artystycznej i że w ogóle też traktujemy modę jako taką dziedzinę, w której my możemy mieć zdanie, bo każdy się zna, prawda?
0: Bardzo, bardzo traktujemy modę. Znaczy to się też zmieniło mocno. Bo pamiętam początki, zwłaszcza po tym moim dyplomie, mroczno-egzystencjonalno-filozoficzno-cierpiętniczym, to nawet pamiętam, no, jak już wyszłam z uczelni, już byłam w Warszawie, to były takie głosy nie wprost kierowane, a poszła w komercję. I wydaje mi się, że ja mam dzisiaj ogromną satysfakcję z tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Pracuję z bardzo komercyjnymi markami. Jednocześnie robię wciąż swoje wystawy, w których dalej jest głównie o przemijaniu. Może już nie cierpieniu, ale 3 ostatnie cykle ulotne, zjawy i sankcji, mimo że są tam bardzo istotne elementy ubrań, falbany i w niektórych da się konkretne, na przykład płaszcz Valentino w jednym obrazie, który absolutnie nie wygląda na pierwszy rzut oka na obraz modowy, to te elementy po prostu gdzieś są, bo interesuje mnie to, więc jakby to się pojawia, ale te obrazy, no daleko im od takiego myślenia, ach, moda, komercja, łatwy temat, ładne panie.
1: Ładne panie.
0: Ładne panie, ładne, chude panie. To jest osobny temat, ciało kobiety i nawet w sposobie rysowania też, no, zdarzyło mi się oczywiście oberwać, że one są wszystkie takie. chude w proporcjach nienaturalnych. Rzeczywiście.

0: Ilustracja mody miała okres bardzo długi. Myślę, że dalej ten okres jest w większości tych sylwetek absolutnie nienaturalnych. Myślę, że tutaj nawet Ania Rubik w tych proporcjach często nie byłaby się w stanie zmieścić. Ale no, też nie chciałabym iść w to, że ilustrator mody tutaj może wpędzić w jakiś kompleks, no bo też spotkałam się z takimi głosami.
1: Że przyczyniasz się do, że
0: w jakiś
1: klaskujesz.
0: Sposób, tak, tylko też często rysując, kiedy jestem w tym swoim świecie ilustrowania mody, to ta postać jest dla mnie, to nie jest konkretna postać, ona bardzo często nie ma wieku, ona nie istnieje. Ona jest dla mnie, ona musi dla mnie być, żebym mogła zinterpretować sobie to, co mnie tak fascynuje w danym pokazie, ale ona jest jakimś konstruktem.
1: Jest konstruktem, który bazuje na pewnej konwencji, ale też na tym, jak ty chcesz zobaczyć ten rodzaj, no właśnie, pytanie ciała, tak? Czy raczej jakiegoś ruchu? Czy...
0: Ruchu. Zdecydowanie widzę, gdzie bardzo poświęciłam wiele czasu ciału ze względu na te tematy cierpiętniczo. No, uśmiecham się, bo mam duży sentyment do tego dyplomu i do duszy. Więc ja myślę, że w jakiś sposób teraz zaczynam dopiero poświęcać malarsko czas ciału, ale dalej interesuje mnie bardziej ulotność. Nie skupiam się na tym ciele i to też może będzie mało teraz poprawne i polityczne, bo wydaje mi się, że w jakiś sposób tego ciała jest za dużo. W mówieniu o nim chodzi mi o to, że każde ciało jest cudowne i po prostu to jest całość. W tych moich postaciach czy w obrazach tam jest pewien rodzaj nostalgii w tych twarzach, postaciach, jakiegoś takiego no, dalej wejścia w tą duszę, więc może to ciało jeszcze nie jest tak bardzo u mnie na pierwszym planie, ale mam wrażenie, że też to, co się dzieje w mediach społecznościowych, a propos, każdy musi wyrazić bardzo dużo takich intymnych rzeczy, jeżeli to pomaga, okej, ale mam wrażenie, że sami sobie kopiemy bardzo dużo takich powodów, że każdy powód może być kompleksem, że to wsparcie różnych, nie wiem, grup nie zawsze jest takim prawdziwym wsparciem, tylko jest jakąś formą budowania. No, tak też przyglądam się pod tym kątem, jako ilustrator mody temu, co się dzieje wokół ciała.
1: Mhm.
0: Że to ciało właśnie w czasach, kiedy wydawałoby się, że jesteśmy bardziej otwarci, jest absolutnie odwrotnie. Że to ciało tresujemy, musztrujemy i tym ubraniem często karzemy.
1: Mhm.
0: Mocne. No, tak jakoś wyszło mi z tej ilustracji i pasji, ale no, mam dużo takich też przemyśleń około modowych, patrząc i rysując.
1: Czyli ty w swojej ilustracji modowej starasz się bardziej jakby nie wpisywać w ten rodzaj jakby bipolarności, także po jednej stronie chude, po drugiej stronie grube i trzeba z tym dialogować, tylko się starasz po prostu być osobna i bardziej się skoncentrować na tej wrażeniowości, na jakimś takim obrazie wewnętrznym.
0: Zdecydowanie na tym, co mi robi dana rzecz, którą widzę. Też nie chcę nazwać moich modelek wieszakami tylko, bo one tam są i myślę, że one są bardzo niewspółczesne często.
1: Tak. I... To znaczy, nie wiem dlaczego tak mówię, ale ty mi wytłumaczysz, czemu mam takie retro.
0: Myślę, że gdybym pokazała ci właśnie ten cykl Sancti, który malowałam do opuszczonego kościoła w Goszczu, przypadkowo przejeżdżając, wracając obrazami z innej wystawy, powiedziałam do przyjaciółki, zatrzymajmy się tutaj, to jest jeden obiekt, do którego nie weszłam, bo od lat wydaje mi się, że jest zamknięty a staram się wchodzić raczej legalnie, ale zostawmy to. No ale okazało się, że akurat człowiek kosił trawę, widział, że się kręcimy i mówi, chciałaby pani wejść do kościoła zobaczyć, to pani Kasia zaraz przyjdzie. A, wraca pani z obrazami z wystawy, może chciałaby pani zrobić wystawę u nas. Otworzyli mi ten kościół, weszłam. Absolutnie cudowny, ewangelicki, zamknięty przy spalonym pałacu, który będzie trwał ruiną, ale nie odbudowują go. I mogę zrobić tam wystawę. Więc mierzyłam tak, rozkładając ręce, jaki obraz tu wejdzie, 1,50 m na 2 m, tak mi wyszło. I malowałam właśnie obrazy do tego obiektu, które 13 płócien tej wielkości namalowałam w miesiąc. Ja nie wierzę w weny jakieś takie, dużo pracuję, dużo maluję, ale to było po prostu jakiś znak. Te obrazy przyszły i one wyglądały, jakby były z tego miejsca. Te kobiety były tak bez wieku, a jednocześnie tak niewspółczesne.

0: piękne. Bardzo dużo elementów ubrania, falban, takich warstw przenikających się współczesnych i trochę Reichenbachów, czyli poprzednich właścicieli jakby tego obiektu. Więc to ciało i ta kobieta były tam i było dużo emocji w nich, ale w jakimś stopniu nie były identyfikowalne.
1: Takie trochę bezczasowe, trochę bez biografii, takie duchy trochę.
0: No, zjawy ulotne, bezczas, to są tytuły moich wystaw poprzednich. Teraz szykuję tytuł wystawy w Gdańsku, ale ten tytuł się rodzi, ponieważ to będą w ogóle kolaże 3D.
1: Nowa technika dla ciebie?
0: Nie, powracam do niej po 10 latach, tylko ten kolaż wcześniej był trochę inny. To też wynika z tego, że ja bardzo dużo drę swoich prac.
1: Dlaczego?
0: Bo robię miejsce nowym pracom i czuję, że są prace, które ja mogę podryć. Jako autor wiem, że jak ktoś stoi z boku, mówi nie drzyj albo gdzie wyrzucasz, ale ja też trochę rzeczy chcę jakby niszczyć, bo uważam, że nie chcę, żeby ktoś ich, nie wiem, kiedyś obejrzał i powiedział, no to się śmieje, tak, że ten rysunek nie wyszedł, ale on nagle podarty nabiera innego charakteru. I ja te podarte prace przez długi czas trzymałam. I jedna wystawa to były wysypane do takich akwarium fragmenty i one się ułożyły w zupełnie inną rzecz, ale to była bardziej rzeźba. Teraz kleję warstwy prac i w kilka prac włączyłam rysunki mojego dziadka, które odkryłam nie tak dawno, co jest dla mnie też dużym zaskoczeniem. Dziadka nie poznałam, bo się minęliśmy jakby w czasoprzestrzeni naszej tutaj ziemskiej, ale był architektem, ale też studiował na SP w Krakowie. I odkrywam rysunki, jego zeszyty z trzeciego semestru architektury i po prostu emocje przeogromne. I znalazłam też dużo papieru starego, czystego. A ponieważ te warstwy na wystawie, to też będzie dużo wyciętych sylwet z różnych koloru jakby białego papieru, to gdzieś na samym spodzie ten najstarszy papier też się pojawił. Więc to jest jakiś rodzaj klamry, ta wystawa takiego, znowu jest o czasie, o jakimś rozliczeniu pokoleniowym i też chciałabym po prostu pokazać na tej wystawie część rysunków dziadka.
1: Czyli w pewnym sensie zaludniasz dziadka architekturę, tak to trochę widzę.
0: Tak. Modą.
1: Modą.
0: Postaciami.
1: Postaciami.
0: Które nagle te bezczasu postacie w tej architekturze myślę, że się bardziej nawet odnajdą niż w architekturze tej naszej współczesnej.
1: Tak, bo ja myślę o twojej ilustracji też jako takim i dlatego myślę, że ona się ludziom bardzo podoba od lat. No właśnie jako o takiej autorskiej interpretacji emocji, która przetrwa te ogromne zmiany, które często w modzie też się wydarzają. Wiesz, bo w teorii, jak myślę sobie o trudnościach ilustratora mody, no to pierwsze, jaka przychodzi mi do głowy, no przecież to jest taka kapryśna branża.
0: Ale to właśnie cudownie, bo dzięki temu, że ta branża jest kapryśna, to się dzieje i jak co chwilę, no właśnie, dla mnie to jest plus. Te kaprysy, tak? Ale też mody na pewne rzeczy, bo oczywiście były mody na live'y, na eventy, gdzie jak już nie na pokazie mody, to ilustrator siedzi i na przykład dla danej marki rysuje gości.
1: Aha.
0: Ja to też uwielbiam, dlatego że ja uwielbiam rysowanie na żywca, bo to też jest rodzaj dla mnie spektaklu. No nie tak wspaniałego, już tam nie dzieje się tak jak w Rogu Obfitości, ale nawet to rysowanie na żywo jest pewną energią, którą ja dzielę z oglądającym. I on może trochę tego doświadczyć, tego, o, te trzy kreski. I nawet czasami widzi w momencie, jak te trzy kreski nie wyjdą, a rysuje akurat twarz danej osoby, że to nie jest do końca takie, że za każdym razem wyjdzie. Bo czasami słyszę, panie Aniu, trzy kreski wystarczą. Więc to, co drę w pracowni, to są te trzy kreski, które nie były w tych miejscach, w których powinny być.
1: Mhm.
0: A jako autor uważam, że mogę o tym zadecydować.
1: Mhm. To dobrze, czyli inspiruje cię taka pryśność i mówisz, że też są różne mody, tak? Czyli była na przykład moda, nie wiem, żebyś rysowała tak, a nie inaczej i zmieniałaś style na przestrzeni lat?
0: To jest pytanie, które myślę, że odpowiedź powinna brzmieć nie, no bo ten styl się kształtuje wraz z tym, jak dużo rysuję. No bo ja mam ochotę eksperymentować i pewnie, gdyby ktoś tak popatrzył od tych prac 2000, do których też wczoraj się dokopałam swoich starszych rysunków, bardzo dużo podarłam, bo musiałam.

0: czułam, że po prostu, żeby mieć miejsce i też mieć przestrzeń do tworzenia, potrzebuję tego miejsca, ale przy kilku mi ręka zadrżała i je zachowałam. I właśnie zobaczyłam rysunki 30-letnie, co brzmi, Jezu, jak to, ile ja mam lat, które są bardzo zbliżone do tego mojego myślenia o rysowaniu postaci teraz. Oczywiście mocno niepoprawne anatomicznie, czy ta kreska jeszcze przed ASP, gdzie jestem po matwizie, więc też nie byłam w liceum plastycznym. Kontakt z modelem był taki, że rysowałam do lustra albo siebie, albo rodziców, jak gdzieś tam miałam okazję, więc takie rysunki też znalazłam moich rodziców, których rysowałam w trakcie różnych czynności. I ten styl na pewno ewoluuje ze względu na jakość kreski, no bo jeżeli dużo rysuję, to ja naprawdę jestem w stanie zarządzać tą kreską, kiedy i jak chcę, zwłaszcza akwarelą, która jest kapryśna. I to nie jest tak, że to w akwareli jest przypadek. Zdarzy się, ale jeżeli malujesz 35 lat, to jesteś w stanie tą akwarelą kierować tak, jak chcesz. Oczywiście ona ma dużo pięknych granulacji, rzeczy, które są w samym jej obrębie przypadkowe, ale ten styl, ja widzę w nim stałe elementy. Jeżeli ktoś będzie oglądał zupełnie, powiedzmy, i zobaczy kolaże, i zobaczy rysunek piórkiem, i zobaczy ten dwumetrowy obraz, to może pomyśleć, że to jest świat trzech różnych osób. Ale myślę, że jak ktoś też zna mnie, a mam takich ludzi, którzy od, powiedzmy, 2004 roku mają w swoich zbiorach Halarewicz, to ja widzę, że oni widzą i oni też czują tą kontynuację. Też myślę, że te zmiany wynikają z tego, że ja bardzo lubię robić wystawy dla swoich odbiorców, tak żeby ich zaskoczyć właśnie. No bo kolejna wystawa malarstwa, jakby znowu to samo, to nawet mnie to jakby nudzi w formie, jak pokazać daną wystawę i wernisaż. Więc te kombinacje, ale bardzo dalej w obszarze analogowym, dają mi też dużo radości i takiej świeżości. I tego, że ja no naprawdę się nie nudzę rysując kobiety cały czas.
1: No właśnie, jak tak można się nie nudzić, te trzy kreski i te kobiety non-stop, no
0: Ja
1: naprawdę.
0: jestem absolutnie uzależniona od rysowania. Jak tylko chwilę nie rysuję, to odczuwam ogromną
1: No
0: tęsknotę.
1: właśnie, ty jesteś hiperproduktywna, można
0: Dlatego dużo
1: powiedzieć.
0: też drę, no bo zdaję sobie sprawę, że gdybym rysowała mniej, jakoś wygładzała się na to rysowanie, to te rysunki może byłyby lepsze. Ale ja tak kocham też proces rysowania, że jestem świadoma tego, że tych rysunków jest dużo i wiadomo, jak jest jakiegoś artysty dużo na rynku, to niedobrze. Ja mam to w nosie, no. Ja kocham rysować, kocham malować, kocham ubrudzić się farbą. Mimo, że wróciłam wczoraj bardzo późno do Warszawy, to już potrafiłam się ubrudzić tuszem rano. Więc nawet dziś to się wydarzyło.
1: A ty idziesz do pracowni? Tak masz, że musisz
0: Ja jestem
1: fizycznie
0: codziennie w
1: wyjść?
0: pracowni. Od 2 lat nie mieszkam w pracowni i było to mocne przeżycie. Kochałam mieszkać w pracowni, kochałam budzić się i być od razu z kawką już w pracy. I teraz mam taki element dojeżdżania do pracy. Nie lubię tego. Znaczy, ma to dużo plusów, ale ja czuję, że przynajmniej 2 godziny są stracone na to już działanie.
1: Ale no wiesz, jest coś takiego jak równowaga między
0: To
1: pracą a
0: brzmi jak
1: życiem.
0: jednostka chorobowa, wiem, ale ja jestem świadoma rysunkowego pracoholizmu, ponieważ kiedy nie pracuję dla kogoś, to jak ja odpoczywam? Maluję dla siebie. I to od lat się powtarza, czy jak byłam w liceum i te nieszczęsne zadania z bombą, z matematyki, które nas do olimpiad były obowiązkowe, to ja każdą chwilę wolną mogę sobie porysować dłużej, więc to zostało. Nawet.
1: Czyli to jest dla ciebie po prostu taki rodzaj, jakby to powiedzieć, wręcz fizjologicznej czynności takiej, która cię...
0: Tak, bo to jest coś takiego, że na przykład jak ktoś pyta, dlaczego rysuję dany pokaz mody? Ja
1: No.
0: patrzę na jakiś pokaz mody, ja po prostu wiem, że ja po prostu muszę to narysować. W jakiś sposób. I mam ogromne miłości do Diora, Zamierzchłego. Obecny też mi się podoba, ale na przykład rysunkowo podjęłam kilka razy temat, ale Galliano 2004, 2008, 2010, obłędny. Ja potrafię przez 10 lat widzieć coś innego w danym pokazie. Raz to jest kolor, na przykład orchidee, które były jakby na sukniach. Obłęd niesamowity, kolorystyczny szał. Jednocześnie graficznie, jakby myśląc o tym tylko czernią i bielą, osobny temat. No i jest coś w tym takiego, że po prostu patrzę na sylwetki właśnie Lacroix, na to bogactwo i przepych. Dolce & Gabbana też jest sytuacją rysunkową, która przez wiele lat, zwłaszcza te pokazy specjalne, ale ta moda, no, ja dostaję rysunkowego szału oglądając to, więc rysunkowo nie mam pociągu do minimalizmu, ale na przykład myśląc o projektancie

0: który podoba mi się bardzo, tak dla mnie, to jest Eric Owens, którego wielbię od lat i mam dosyć pokaźne zbiory, ale tylko kilka razy podjęłam się go rysunkowo.
1: Czyli Ania Halarewicz i jej gust, jak opakowujesz się jako artystka, tak jak powiedziałaś o tej czerni, którą możesz pobrudzić, że chcesz tutaj jakby odciągnąć swoją uwagę w pewnym sensie, tak jakby zredukować, uczynić jakąś tam czystą formą, żeby ci nie przeszkadzało, a wszystko zainwestować, cały ornament w
0: to
1: swoje
0: też jest
1: rysunki.
0: To bardzo temat, który się zmienił, moje myślenie w ogóle o mnie w modzie, w sensie w modzie, w ubraniu, bo przez wiele lat ciężko byłoby po mnie powiedzieć, że gdzieś jakaś miłość przeogromna do mody jest i myślę też wiedza, bo to też jest kolejny temat, który wydaje mi się, czego mi bardzo brakuje. A jeżeli ktoś jest ilustratorem mody, młodym, fotografem, stylistą i się nie interesuje i nie ma wiedzy i nie mówię o McQueenie i o wielkich nazwiskach, tylko nawet na naszym polskim podwórku, no bo jak miłość, to chcesz wiedzieć wszystko. Tego trochę mi brakuje, ale jak myślę też o sobie, jak się zmieniło moje podejście do mody na mnie, to widzę, że wiele lat mi też zajęło to wyrażanie siebie. Był rodzaj, myślę, że wstydu w tym wyrażaniu siebie. Ja wolałam się gdzieś schować i moje rysunki były wtedy bardzo przez pierwsze lata za mną. I w pewnym momencie się odważyłam być sobą też, czyli długie suknie z ogonami i do tramwaju jazda. Suknie wernisażowe, to urodzinowe, to już teraz jest, mam swoje stałe grono, które czeka, czy będzie coś pod daną wystawę, no bo jak będzie kolaż, to będę w czymś podartym pewnie, czy jakimś warstwowym, bo przy pierwszym kolażu dorwałam taką suknię, która wyglądała jak czarne worki na śmieci. Zresztą Rick Owens taki, że pamiętam, że jak postawiłam, żeby przewieźć wystawę, to postawiłam te 120-litrowe worki na śmieci do transportu przygotowane, a obok postawiłam tą suknię, bo ona była z jakiegoś winylo i ona tak stała i wyglądała jak ten worek. Bo ja bardzo lubię, żeby to wszystko pasowało i było spójne. Ale też czasami jestem tak właśnie daleko od tego. Dla mnie moda też jest rodzajem maski. Jak chcę, to sobie mogę przyjąć jej różne oblicza.
1: Rzeczywiście potrafisz tak odsłonę swoją wymyślić, żeby ona też była częścią wernisażu, tak? Albo
0: to
1: tej
0: się
1: opowieści.
0: Tym bawię. To jest super.
1: Teraz masz takie świetne zdjęcie na mediach społecznościowych i opowiadasz, bo jesteś, to jest twoja tradycja na Jarmarku Dominikańskim, tak. I masz takie zdjęcie w takiej hiperróżowej, fuksjowej, długiej sukni z takim wielkim kwiatem.
0: I też ja i róż, to jest osobna historia, ale jeżdżę tam, myślę, że 17 lat, 18 i wiele głosów, no Jarmark Dominikański.
1: Artystka?
0: Tak. I to dalej pokutuje. A ja tam naprawdę od studiów wyjeździłam swoje miejsce, pokazuję swoje te same rzeczy, które maluję w Warszawie i bardzo niektóre jak na ulicę mocne. I też widzę tą zmianę pojawiających się młodych ilustratorów i malarzy, którzy gdzieś też naprawdę się zmienił Jarmark. Było dużo chińskich rzeczy, jest coraz, uważam, lepiej, jeżeli chodzi o rękodzieło, ale też ja na pierwszych miałam dżinsy, buty do biegania, nie biegałam wtedy, koszulę zawiązaną w pasie, no bo to jest survival. Tam leje, musisz myśleć o tym, czy zjesz, czy zdążysz do toalety gdzieś dobiec, zostawiając cały dobytek. Dla mnie od wielu lat to jest taka moja rewia mody. Ja tam właśnie zaczęłam te swoje brokaty na oczach, suknie z ogonami, które podpinam, jak właśnie biegnę po tą kawę, która czasami jest jedynym posiłkiem, jak nie zdążę nic innego upolować. Czy właśnie suknia cekinowa Rika, która ma ten trend dwumetrowy. I nie czuję jakiegoś rodzaju takiego ekshibicjonizmu, ekspresji takiej za bardzo. Bo ja tam jestem najbardziej chyba sobą. Też nie maluję, więc się nie pobrudzę.
1: No tak, ale jesteś też ambasadorką swojej sztuki.
0: Tak. I już nie ma pytań, kto jest autorem. A przez pierwsze lata pamiętam, że miałam karteczkę nad krzesełkiem. Tu siedzi autorka.
1: Teraz to zrobiłaś po prostu innym językiem.
0: Językiem
1: mody. To jest
0: moja galeria uliczna. Ja bardzo lubię pracować też na takich swoich zasadach. Jeżeli ktoś mi mówi, że to nie wypada, to jest bardzo moje. I ja tam jestem dlatego tyle lat.
1: Jesteś i wydaje mi się, że niewiele osób, jak tak ogląda twoje prace na pierwszy rzut oka, widzi, jak jesteś wytrwała, uparta i niezłomna, tak? Bo właśnie twoje ilustracje są tak subtelne, właśnie takie, jakby powiedziała osoba, która nie ma lepszego przymiotnika, kobiece.
0: Że wieczorami autorka tych ilustracji potrafi w sukni, na przykład ostatnio Anne de Melemester, przepięknej jedwabnej sukni,

0: Przeczołgiwałam się pod płotem w celu zobaczenia jednego obiektu bardziej bliżej. I tak.
1: Tak, bo też bardzo dużo podróżujesz i szukasz pięknej architektury. Masz w sobie właśnie ten rodzaj analogowej miłości do oglądania rzeczywistego świata i
0: takiej
1: materii,
0: romantycznej
1: prawda?
0: miłości, bo
1: Romantycznej.
0: rzeczywiście ja nie podróżuję dużo, ale intensywnie. I jest to głównie Dolny Śląsk i Opolszczyzna. No, zachwycam się tym, co zostaje z wspaniałego, pałacowego dziedzictwa. Te pałace odzyskują blask. Jest jeden pałac, który darzy szczególną miłością. On ma duży związek z Warszawą, ale jest ciężki do uratowania. Chociaż myślę, że z mężem w naszym romantycznym marzeniu, nie wiem, może doprowadzimy do powstania fundacji i to się wydarzy, ale to jest niesamowite, bo to jest relaks dla głowy, ucieczka od jakichś stresów, napięć. Wystarczy 300 kilometrów przejechać i jest wehikuł czasu. Okno gdzieś, gdzie się wpada. No, to mogło być 2 dni, ale bardzo intensywne.
1: No romantyczka, co się zowie. Naprawdę. Wydaje mi się, że to do ciebie bardzo pasuje, to określenie. To, co mówisz o przemijaniu, o melancholii, o uchwytywaniu ducha czasu, o jakiejś takiej właśnie ulotności, która może być wszystkim bliska.
0: Też widzę w tym teraz, jak to czasami jak rzeczy padną na głos, to inaczej się je widzi, ale myślę, że w tym jest też ogromna chęć łapania każdej minuty i gdybym mogła nie spać, wiem, staram się, ale tak jakby, żeby wykorzystać każdą chwilę intensywnie. Mam jakąś taką potrzebę i to może jest do zastanowienia się nad tym, ale tak jakby wykorzystać ten czas.
1: To jak patrzysz na ubrania, pomaga ci w takim byciu tu i teraz? Bo zastanawiam się, jaki to jest rodzaj, wiesz, procesu i praktyki, które też bardzo lubisz, bo mówisz, że bardzo lubisz rysować, tak? I nie tylko ten rezultat, ale cały ten proces. No wyobrażam sobie, że jak oglądasz na przykład po raz kolejny jakiś pokaz mody, który ci się podoba, no to jest w tym taki rodzaj zanurzenia się w jakiejś medytacyjnej wręcz praktyce.
0: Że ja też przede wszystkim kocham ubrania. A jednocześnie to jest no, druga rzecz po tych dartych pracach, które najłatwiej jest mi wyekspediować z domu czy pracowni. Ale to zawsze jest ekspediowanie do przyjaciół, czy ja nie potrafię sprzedawać ubrań, tylko konkretny człowiek, konkretna rzecz i z ogromną radością, nawet rzeczy, do których mam sentyment. Ale bardzo łatwo potrafię się też z nimi rozstać. To jakieś może zatrzymywanie tej energii, robienie przestrzeni na nowe. Ale uwielbiam ubrania i potrafię, też mam bardzo wielu przyjaciół projektantów i to jest cudowne, zanurzenie się też w ich świecie i nawet to, że mogę mieć dostęp do tego, jak te ubrania powstają, czy czasami mogę pomóc rysunkiem, jak ktoś chce sobie coś wyobrazić i więc te ubrania też mają bardzo istotny element w moim życiu. Co jest często, nawet myślę, że bardziej niż rysunek, tak trywializowane, że ubrania, łachy kolejne tam gdzieś z tego świata jakby poza naszego modowego. Ale na przykład ostatnio, czy wystawa w Łodzi, to też pokazuje, jak ta moda jednak, wydaje mi się, te lata coraz lepsze przed nią w utrwalaniu nawet mody polskiej ostatnich lat.
1: Ale ty pracowałaś z jakimi projektantami i markami przez lata, bo wiem, że ich tam był
0: to ja
1: cały
0: powiem
1: przekrój.
0: O pierwszej firmie, duecie.
1: Powiedz.
0: To jest Bizu. To był mój pierwszy taki projekt ilustracji do katalogu. Pamiętam pierwszy butik. I do dzisiaj mam największy chyba sentyment do Zuzy i do Blanki. Ze względu na to, że to było pierwsze. I pamiętam, że wtedy sukienki Bizu, one też no, wtedy nie były dla mnie. One były krótkie, ja noszę tylko długie, powłóczyste, ale miałam ich kilka, bo tak bardzo, jak też z kimś pracuję i kogoś lubię, to też chcę to mieć. I te suknie dalej są w szafie, bo to jest też, ja nie muszę w czymś chodzić, żeby to mieć i na to patrzeć. Ale i z Maćkiem Zieniem do jego pokazów kolekcję rysowałam, więc jak tak się zastanowię, to już nawet nieistniejące marki, bo przez 18 lat to właściwie jest dużo.

0: duża szansa, że z większością współpracowałam w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Bo często to była ilustracja danej kolekcji, na przykład dla magazynu Twój Styl, dla którego rysowałam 12 lat, 13.
1: No tak, bo to się często łączy, prasa i projektant, albo jest to wrażeniowa opowieść o kolekcji, albo po prostu ilustracja do tekstu, prawda, o modzie, o jakimś aspekcie związanym z modą, bo często magazyny wybierały, przynajmniej przez lata tak było, zamiast zdjęcia ze stoka, tak, czy jakiegoś zdjęcia zwykłego, takiego powiedziałabym prasowego, typu Polska Agencja Prasowa, fotka, to wolały rysunek.
0: Zdarzało się też, że były prośby, żeby przerysować to zdjęcie ze stoka. I ja wtedy bardzo się buntowałam i robiłam interpretację, bo też z tego buntu byłam znana, bardzo grzecznego, ale takiego stawiającego sprawę jasno. Po co ilustrator? A jeżeli mamy coś przerysować, bo jeżeli nie mamy prawdy danego materiału, no to też nie o to chodzi.
1: A no właśnie, no. Bo to często były, tak, to możemy ale powiedzieć,
0: to
1: takie
0: ale to są jakieś drobne tematy. Raczej w cyklu, który ilustrowałam, właśnie chodziło... To były ilustracje bardziej rozbudowane, to nie był tylko trend, który trzeba było przerysować, więc też dużo miałam z tym przyjemności.
1: A jeszcze wspominasz jakieś współprace dobrze, albo były one jakieś wyjątkowo z przygodami, ciekawie, anegdotycznie, do zreferowania?
0: Myślę teraz o wielu bardziej też tematach związanych z perfumami. Bo to się bardzo, a
1: o,
0: to
1: i teraz
0: się
1: myślę,
0: dla mnie
1: że...
0: bardzo łączy z...
1: No właśnie.
0: To
1: ulotność,
0: jest,
1: czas. Jest,
0: Ostatnia wystawa z Guerlain, właśnie ulotne. Zaproszeniem był flakon perfum w pudełeczku, na którym każdym ręcznie malowałam irysa.
1: I to są twoje ulubione kwiaty? Albo
0: malarsko, bo
1: zapachowo
0: rzeczywiście nie, bo ja kocham ciężkie kościoły włoskie, zapach kadzidła, skóra, tytoń i tak dalej, ale nagle jesteś w irysie, czego jakby forma tego kwiatu tak przeogromnie mi się podoba. To podobnie jak te falbany, które mnie fascynują, a nie minimalizm, na przykład Jill Sander do malowania. Nigdy nie robiłam jakichś wielu ilustracji poświęconych kolekcjom Jill Sander, która wydaje mi się fantastyczna do noszenia. Ale irys ma też taką formę, że jest cudowny do malowania i wczoraj znalazłam swoje rysunki no, z lat późnych 90. i taki wielki irys i jakby nie pamiętałam o nim, więc tak sobie zestawiłam to z ubiegłoroczną wystawą urodzinową, gdzie ten irys był dominujący. I sobie tak myślę, że nawet jak o czymś nie pamiętam, to a propos tego stylu, to ten styl może minimalnie ewoluował, ale jakaś konsekwencja tych rzeczy, które mnie kręciły wtedy, widzę, że to dalej trwa. Ale współprac teraz myślę, że były one dobre, bo też bardzo wielu projektantów czy marek do mnie wraca. Co jest chyba takim też jakimś wyznacznikiem tego, że nam się dobrze działało razem. I to jest tak, że jak ktoś do mnie dzwoni i ja od razu widzę ilustrację, to wiem, że będzie dobrze. Ale jeżeli, to jest mój wyznacznik dalej niezmienny. Bo jeżeli na wstępie czuję, że ja po prostu nie dam rady, a wiem, że rysunkowo jestem w stanie narysować wszystko, to czuję, że ktoś po prostu nie chce mnie, tylko ma inne wyobrażenie albo w ogóle nie chce ilustracji. Może tak naprawdę chcę zdjęcie albo jakiś taki pomysł bardziej inny, ale to jest mój wyznacznik, że jeżeli współpraca, która nawet może być trudna, bo jest na przykład wieloetapowa w zaakceptowaniu tej ilustracji, jeżeli to jest międzynarodowa, ogromna firma, to na przykład najpierw musiał zaakceptować Paryż. I Paryż nawet akceptował moją czcionkę, którą mam jedną, bo po prostu piszę dosyć kaligraficznie piórkiem. Więc to też jest jakiś rodzaj stresu, no bo to jest jednak ilustracja działu bliższy sztuce, więc tutaj te gusta i odbiór i tego, co się nam podoba, każdemu podoba się inaczej, no też często mogą mieć wpływ na ego, jeżeli jest brak odpowiedzi albo odpowiedź brzydko na przykład, albo ona ma taką smutną twarz.
1: No tak, to są już, że tak powiem, dole i niedole właśnie współprac komercyjnych, tak, że klient może potraktować ciebie artystkę, chociaż chce ciebie artystkę, jak kogoś, kto jest jednak tylko i wyłącznie najemnikiem.
0: Ale chyba to jest też jakiś rodzaj tego podejścia, może mojego nie biznesowego, tylko takiego bardzo szaleńczo artystycznego, że myślę, że to czasami widać po prostu w jakimś temacie, że ja mam radość i pomysł na dany projekt. I to nie jest często tak, że ja oczekuję od kogoś tu i dobrze podejmę się, tylko ja wychodzę z jakimiś pomysłami i zdarzy mi się powiedzieć, że na przykład ten temat widziałabym inaczej. I

0: Mówię to z takim zaangażowaniem, że to się udaje. Bo to też mając jakieś doświadczenie naprawdę wieloletnie ilustracyjne, wydaje mi się, że coś może być ciekawsze w taki sposób, na przykład mniej oczywisty. I dostaję, no teraz też coraz częściej, wolną rękę.
1: No to już chyba jest coś, na co zapracowałaś. Tak myślę o tych latach funkcjonowania ilustracji i chyba chciałabym jakoś tak się zastanowić teraz, zaokrąglić trochę i tak nas usytuować we współczesności. Bo ty zapracowałaś na swoją pozycję, ale jak to jest z tą ilustracją dzisiaj? Bo mówi się o powrocie papierowych magazynów. Tak rzeczywiście jest tak, że pewne magazyny, których nie było lata, powracają. W Polsce się też pojawiają nowe magazyny na licencji. Jest też taki rodzaj, mam wrażenie, chęci przynajmniej, albo takiego myślenia życzeniowego, że właśnie powrót do analogu, że chcemy, że jesteśmy spragnieni. Czy ty widzisz rzeczywiście, że jest obszar nowych szans dla ilustratorów, że ta moda też jest inspirująca? Czy właśnie tutaj widzisz pewien rodzaj jałowości i jaki to jest moment, twoim zdaniem, dziejowy dla tej dziedziny twojej?
0: Widzę bardzo wiele możliwości, ale też widzę, bo trochę wyszłam z prasy. I wydaje mi się, że sama z tej prasy wyszłam. Dlatego, że w pewnym momencie czułam, że chcę mocniej, więcej i jeszcze bardziej na własnych zasadach. Takich nawet, myślę o skali wielkości, ponieważ przede wszystkim byłam akwarelistką i rysowałam piórkiem, a od 3-4 lat duży format, płótno. Więc te formy mniej zamówieniowe to jest mój świat numer jeden. Obserwuję z boku sytuację, ale jestem jedną nogą ilustracyjnie, zwłaszcza przy live'ach, kiedy trzeba coś ilustracyjnie zagrać na żywo i też zrobić show. Ale wydaje mi się, że prasowo dalej jednak ta forma tych ilustracji trochę generowanych, że to jest jeszcze taki moment, że już doceniamy, że w tym generowanym świecie właśnie to rzemiosło będzie jeszcze wyżej, będzie jeszcze lepsze, ale wydaje mi się, że właśnie następuje ten moment uświadamiania sobie tego. Bo teraz obserwuję rodzaj jednak zachwytu tym, jak nas coś jest w stanie gdzieś szybciej dowieść. I było chyba też niedawno w sieci kilka takich sytuacji, gdzie ilustratorzy też zabierali głos, bo w pewnych...
1: Było.
0: Tak. Więc obserwowałam też trochę z boku sytuację, bo ja się nie dziwię, że jest zachwyt czymś nowym, co nas w jakichś mechanicznych procesach może przyspieszyć, ale też w środowisku sami sobie możemy gdzieś zamknąć drogę jakimś rodzajem oszustwa w wykorzystaniu tych nowych, czyli jakąś drogą na skrót. Więc to jest tak, jak wchodziło ilustracja, jak komputer. No też, no, komputer zabije ilustrację. No nie zabije, no fotografia. No przecież po co ma być ilustracja mody, jak możemy zrobić zdjęcie pokazu. Więc wydaje mi się, że teraz jest taki czas, w którym jeszcze bardziej rzemiosło będzie wysoko, ale to też będzie rzemiosło od couture, no.
1: Mhm. Czyli też jak będziemy oczekiwać umiejętności ilustratora, to jednak będziemy oczekiwać, że one będą naprawdę...
0: I to jest kolejny temat, gdzie ja bym bardzo chciała też obserwować wybitność wykonania. Bo wybitność wykonania to nie znaczy, że coś jest poprawne.
1: Okay.
0: To też jest często myślenie, że coś musi być, jak jest sylwetka narysowana, że noga się zgadza, proporcja się zgadza. Absolutnie nie, ale ten brak, no to jest też edukacja, wiedza, warsztat, praktyka, lata jakiegoś działania, ale też oglądania i tej historii w tle też poznawania, że coś, co jest, wydaje się bardzo odkrywcze, już było w latach na przykład 50. I przede wszystkim ta autentyczność, wydaje mi się, i jednak bycie zgodnym z sobą, a nie próba właśnie czy pod trend, czy pod coś, co jest teraz na fali jakby płynięcia.
1: Czyli też ilustrator potrzebuje się osłuchać z archiwami, tak? Czyli pooglądać te żurnale.
0: No wydaje mi się, że no jak w każdej dziedzinie, jeżeli, no bo ja wychodzę z założenia, że każdy ilustrator kocha ilustrację, kocha modę, skoro jest ilustratorem mody, że nie robi tego za karę, bo po prostu ma predyspozycję do rysowania ubrań i postaci, bo lepiej rysuje postacie niż architekturę. Tylko wydaje mi się, że to jest szczególny rodzaj dziedziny sztuki, który właśnie łączy no, dwa światy, bo moda to jest dla mnie absolutnie świat sztuki. Może nią nie być, ale dla mnie jest. I łączy się sztuka, malarstwo, rysunek z modą, więc jednak też bardziej z ruchem. dochodzi do tego człowieka.

0: człowiek, do tego dochodzi historia, dana moda w okresie, dlaczego wyglądała tak, bo to też możemy sobie przeanalizować pod kątem historycznym, geopolitycznym. Tu jest więcej jakby dziedzin, więc wydaje mi się, że ta miłość też jakby zawsze wygra.
1: Z tym zostawiamy Anię Halarewicz, bardzo mi było
0: Dziękuję
1: miło.
0: Bardzo.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
2: This is culturally inappropriate.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już mi pozostaje tylko życzyć dobranoc, bo 25 sekund temu minęła godzina pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź koniec dnia poprzedniego, to jest...
5: Zbiórka z podwórka.
4: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Halina Leszczyńska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i już tak dobrze ponad rok prowadzę tą zbiórkę z podwórka. Dzisiaj 61. edycja i dzisiaj schodzimy do podziemia, ponieważ mam tutaj bardzo zacną, utytułowaną i zaprawioną w bojach reprezentację podziemia naszego rodzimego. W osobach po mojej lewej stronie siedzi opat, a naprzeciwko mnie nagasz i człowiek o kilku ksywach, chemiczny Adi, Chemikaru, Faja.
6: Tak jest. Aktualnie Chemikaru to po japońsku chemiczny, więc...
4: Okej. Cześć.
7: Siemano, siemano. OPAT, BZD, PHG. Po.
8: Siemanko, Nagasz, uzurpator z tej strony.
6: Dobry wieczór, chemiczny Adi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
4: Witam was tutaj na zbiórce z podwórka. No i jak to w tej audycji pogadamy sobie dzisiaj o rapie, o hip-hopie. W ogóle przywiązani jesteście do tego podziału, że to są jednak dwie dyscypliny, bo ja mam takie podejście.
6: Dla mnie jak gdyby, dla mnie hip-hop to jest kultura, a rap jest muzyką, która o tej kulturze mówi jakby, nie? I zawsze jak gdyby tak to jak gdyby rozumiałem ja.
4: No ja podobnie, acz wydaje mi się, że dzisiaj rap jest muzyką, która mówi o bardzo wielu różnych rzeczach, nie tylko o hip-hopie, że w ogóle tylko część tego rapu jest hip-hopowa. Mamy popowy rap, mamy punkowy rap, mamy dance'owy rap, każdy możliwy i tylko część w ogóle się łapie na tą kulturową, jakąś taką opcję hip-hopową.
6: No tak, ale wszystko jest w porządku, no bo jakby sam rap był przed hip-hopem, więc jak gdyby nie wszystko się zgadza, nie? Więc
4: to
6: jakby,
4: prawda.
6: Więc jeszcze jakoś w latach 50-tych, 40-tych były utwory, które można by spokojnie nazwać dzisiaj hip-hopowymi i po prostu by, że tak powiem, deklamowane bez tej linii melodycznej i no i potem trochę hip-hop sobie jak gdyby wziął tę technikę, nie? Żeby każdy mógł.
4: Jak najbardziej. To jak prześledzimy te lata wcześniejsze i w ogóle tą taką funkową, soulową twórczość, to tam często było gadane i w ogóle ci komicy afroamerykańscy często rapowali. Była
6: taka, Richard Pryor na przykład.
4: Dokładnie. No to dużo.
7: Ja pamiętam to rozróżnienie w ogóle na rap i na hip-hop z takiej gazety Bravo. Ja uważam, że tego rozróżnienia w ogóle nie ma.
8: Photo Love Story.
7: Bo rap jest częścią kultury hip-hopowej, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o rap, to raperem może być każdy, bo to jest pewna forma wyrazu i dzisiaj widzimy, że raperami są goście, którzy kiedyś tylko na dyskotekach mogliby na bramkach stać. Bo rap jest najprostszą formą wyrazu, no tak jak disco polo jest też prostą formą muzyczną, tak samo rap i dzisiaj rap pod disco polowe bity jest robiony i oni się w tym

0: dobrze czują. Natomiast hip-hopowcem już nie może być każdy, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o całą kulturę hip-hopową, no to przynajmniej taki hip-hopowiec powinien, no już nie mówię, żeby być writerem od razu, ale przynajmniej powinien się umieć zatagować, wiedzieć, co to jest przede wszystkim takich kilka podstawowych pojęć, jeżeli chodzi o graffiti. I wszystkimi tymi elementami, bo ja nie mówię, żeby w tych elementach uczestniczyć, że każdy musi tam odbębnić, że tańczyć breaka i być DJ-em i liznąć beatboxu czy coś takiego, ale żeby się tymi elementami jakby jarać i być tego częścią, nie? Wtedy uważam, że to jest jedyne rozróżnienie właściwie między rap i hip-hop. No nie można mówić, że jest takie coś jak muzyka hip-hopowa, bo to jest właśnie to, co czytałem w tym Bravo w latach 90., że hip-hop ma takie lżejsze bity, a rap jest takim ciężkim uderzeniem. Nie, bo to jest to samo przecież. Wiadomo, że to są tożsame pojęcia, tylko że no po prostu rap był zawsze elementem tej kultury hip-hopowej. Ale tak jak mówię, no raperem może zostać każdy, bo to jest bardzo prosta forma wyrazu. I no nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby jakieś tam proste rymy sobie... Wystarczy mieć poczucie rytmu jakiejkolwiek.
1: No New Kids on the Block mieli chyba rapowane fragmenty, więc jak gdyby... No to...
2: Jak najbardziej, ta pierwsza fala jakby Tic-Tac-Toe, New Kids on the Block, Snap.
1: Tak, no Snap.
2: Było trochę rapowania. I w ogóle może o tych wczesnych latach sobie na początek pogadamy, jak wy w ogóle, bo ja lubię widzieć ten hip-hop jako taki oddolny dom osiedlowej kultury. To jest takie miejsce, w którym właśnie każdy może sobie ten swój jakiś taki miejsce znaleźć. Jeden pójdzie ściany malować, drugi zacznie bity robić, trzeci skreczować, czwarty... będzie rapował, piąty będzie tańczył breaka. Jeszcze w Polsce ja bym powiedział, że jednak deskorolka jest tym dodatkowym naszym elementem. Dodatkowo są ci ludzie, co po prostu stoją sobie przed podgłośnikiem, słuchają, kiwają banią i mają dużą kolekcję płyt na chacie. Tutaj każdy może znaleźć swoje miejsce. Jak wy do tego osiedlowego domu kultury dołączyliście?
0: No w moim przypadku to było tak, że jak byłem małolatem, pierwszy raz usłyszałem kawałek rapowy i stwierdziłem, że ja też będę raperem. I od tamtej...
2: Pamiętasz, jaki to był numer?
0: Tak, to był Scyzoryk Leroya. Mm.
1: Ja się załapałem jeszcze na zupełnie pierwszą falę, to jest jakiś 85 chyba rok, w ogóle jeszcze wcześniej, w ogóle załapałem się na pierwszą falę, która przyszła z płytą MC Hammera. No i gdyby to pociągnęło dalej, tam właśnie bardzo mocno było dużo snapu w ogóle, który nie do końca był hip-hopowy, natomiast gadanie sam ten MC, nie pamiętam jak wyleciało mi teraz, to jeszcze miał, jak gdyby legitny był, to jak gdyby jego te rzeczy rzeczywiście on to potrafił robić. I wśród tych wszystkich płyt, właśnie tak wydawał te płyty, wśród tych wszystkich płyt, które się zaczęło wtedy sprawdzać w tej pierwszej fali, ja byłem u mnie koledzy w ogóle, jeszcze wtedy nie, ale u mnie koledzy na przykład mieli takie błyskawice powycinane z boku w ogóle i tak dalej, wszystko było totalnie legitnie, ale w tej fali do kupienia była płyta LL Cool J'a, I Can't Live Without My Radio w ogóle, a propos w ogóle. No i to mi zryło łeb, bo totalnie w ogóle. Natomiast ta fala dosyć szybko się skończyła. Chyba Depeche Mode wtedy gdyby zabiło to w ogóle. Chyba Depeche Mode wtedy gdyby zabiło to. Ale do dzisiaj zostają jakieś napisy rap, is not dead i tak dalej. To są właśnie z tej pierwszej fali. Ale potem jakoś to się stało tak, że to się stało obciachowe. Że chyba dlatego przez ten snap i to wymieszanie to z takimi trochę disco rapem. Ci ludzie zaczęli być traktowani trochę jako trochę niepoważni w ogóle, nie? Że ten, przyszedł ten rock and roll. I druga moja fala to było, kiedy usłyszałem zespół Rage Against the Machine. No i to było totalnie coś, co zryło mi łeb. I znowu poczułem tę siłę tej muzyki, siłę tej deklamacji, tego krzyku. No i mówię, dobra, teraz też to muszę robić w ogóle, nie? I jedziemy. I to musi być takie mocne, to musi być brudne, to musi rzęzieć i tak dalej, wiesz, żeby był ten power, nie? Którego dzisiaj niestety w dzisiejszej muzyce trochę słabo czuć. No, nie to jest dzisiaj na pierwszym planie, nie? No.
3: Ja zaczynałem od czego zaczynałem? Ja w ogóle zaczynałem bardzo późno muzyki słuchać, od jakiegoś...

0: roku 2000, a rok później to poznałem właśnie chłopaków z układu, którzy mnie tam przygarnęli i stałem się produktem, że tak powiem, maszynką do rapu i bitów i no to jest moja historia w skrócie.
1: Produkt undergroundu.
0: Tak, dokładnie tak.
1: U mnie druga fala, a propos drugiej fali, była jak wyszedł Kaliber i Wu-Tang, nie? To był mój klimat zupełnie. Ja uważałem, że no i płyta też układu z 98 Pakt Podziemi, bo ja uważałem, że jako 12-latek no, mnie cisnęli za to, że nie jestem pozerem i nie nawijam tekstów moralizatorskich właśnie kserujących warszawskie zespoły, tylko że te warszawskie zespoły były dużo starsi kolesie byli od nas. I no siłą rzeczy, oni może mieli coś do powiedzenia już o życiu, a ja jako 12-latek, to co ja miałem do powiedzenia o życiu, więc wybrałem tą drogę psychorapową, żeby to było takie bardziej metaforyczne, jakieś bardziej zawalowane. Tak, ale dzisiaj ja mogę się pod tekstami tymi psychorapowymi podpisać dzisiaj. A nie wiem, czy osoby, które w wieku tam 12 lat, powiedzmy, jakieś moralizatorskie teksty pisały, się podpiszą pod takimi tekstami, bo to jakieś androny pewnie by były. Rzeczy wymyślone, zupełnie wyrwane z kontekstu. I to był ten autentyzm, o który ja walczyłem, a Układ Warszawski był właściwie jedynym zespołem, który się tak jakby po mojej stronie, ja to tak czułem jako słuchacz, że, który się postawił po mojej stronie, przez to, że Wolt zdisował Drucha Sławka, a oni się wstawili za Druchem, tak?
2: Tak jest, tak to było. No pewnie nie, wiesz,
1: z mojej strony nie wszyscy to wiedzą.
2: Turbo B, MC ze Snapu się nazywa. Także
1: i też chciałbym powiedzieć o tym disie, jeżeli chodzi o układ. To był bardzo też metaforyczny dis i taki subtelny bardzo mocno. Nie był to dis taki, bo ja na przykład jak cisnę kogoś, no to już cisnę do spodu, nie? A tutaj to był dis pełny metafor i nie było tam jakichś takich momentów, żeby były, aczkolwiek właściwie to mocniej uderzało jeszcze w tamtych czasach niż taki może jak Spawacze, załóżmy, na Leroya, nie? Bo to było subtelne i to miało swój smak, ale to może serce Układu Warszawskiego to jest Faja, najważniejszy dla, według mnie, zawodnik, jeżeli chodzi o układ, nie ujmując nikomu. My się w ogóle poznaliśmy w ten sposób, że ja pisałem artykuły o Układzie Warszawskim na hiphop.pl. Okay. I właściwie od tamtego momentu gdzieś tam załapaliśmy kontakt. Ja nie pamiętam, czy chyba pierwszy mój kontakt w ogóle z graczami z Układu to z Azraelem z 20 Regimentu. Najpierw chyba z nim rozmawiałem, a dopiero później rozmawiać z Fają i wtedy jeszcze z Makrusem utrzymywałem kontakt. Także no... A my się poznaliśmy w 2011, 10, coś takiego.
2: Jakoś tak ja trafiłem na twój tekst w ogóle na temat Układu Warszawskiego. Byłem w szoku, że ktoś w ogóle może tak to odbierać, bo nie miałem świadomości, że w ogóle, że dla kogoś to może tyle znaczyć w ogóle. Ja mówię, nie no, muszę z tym kolesiem porozmawiać. Nagle okazuje się, że to, co ty robisz w ogóle i wydaje ci, że no, w tamtych czasach, gdyby większość ludzi była obrażona na nas w ogóle, że nikt tego nie rozumie i nagle czytasz w ogóle, wiesz, nie wiem, 3 strony A4 w ogóle, jak gdyby ktoś wyjął to z twojej głowy, nie?
0: Że ktoś lubi to.
3: No w ogóle to jest, ja wykorzystam tą okazję, że tutaj jesteście ze mną i bardzo chętnie tą historię tutaj przegadam z wami, ale zrobimy sobie przerywnik muzyczny teraz.
1: Spoko.
4: You really believe in magic?
5: In Chinese black magic?
4: Yes.
5: Oh, absolutely.
4: And monsters and ghosts as well.
5: I'm sure.
4: And sorcery. And I suppose that you expect me to believe in sorcery as well?
5: Of course.
4: Why?
5: Because it's real.
6: Allora, this one has fire as well.
5: Enough, it's a more bad news.

0: Sacrificio de Muerte i Vinny Paz i Sick Jacken Psycho Realm. To pierwszy utwór, który poleciał na dzisiejszej zbiórce. A my wracamy do tematu Układu Warszawskiego, bo jest to temat, który nie jest szczególnie ani udokumentowany, ani zapamiętany, ani w tamtym momencie też wydaje mi się, że wiele osób, które tak jak ja od Kasi z liceum dostałem kasetę podpisaną, były tam tylko cztery słowa: Coca Cola, Układ Warszawski i ja już wtedy znałem i wiedziałem, że jest ten obóz, który trochę się stawiał w opozycji do tego, co można było usłyszeć w tamtym momencie na legalnych wydawnictwach ze sceny warszawskiej. No i bardzo chętnie posłucham historii tutaj, bo nie znam jej do końca, jak to się zaczęło i dlaczego tak się postawiliście w opozycji?
1: Dobra, to może taki w telegraficznym zupełnie skrócie, bo to proszę powiedzieć, nie można byłoby do rana, albo jeszcze kilka rzeczy. Generalnie historia była taka, że przyjeżdżaliśmy do Drucha Sławka, do audycji Rap Time. Ta audycja miała dosyć takie dziwny przebieg, bo ona najpierw leciała chyba o 3 w nocy, prawie nikt tego nie słuchał, potem przenieśli ją chyba na 12, w ogóle jest troszkę bardziej dostępny, to też było w środku tygodnia, chyba w środę w ogóle, więc jakby...
0: Wydaje mi się, że w środę, ja pamiętam, dzwoniliśmy, pozdrawialiśmy się nawzajem z kolegami.
1: Tak, chyba w środę, więc potem przeniesiono na 12, w ogóle tam rzeczy leciały naprawdę niesamowite rzeczy, w ogóle coś,

czego jak gdyby nigdzie nie można było tego usłyszeć. To, co Sławek tam przywoził z tej Australii, to były niesamowite sprawy w ogóle. No i tam w tej audycji coraz więcej ludzi przyjeżdżało i to była śmieszna historia, bo najpierw my się jak gdyby zgraliśmy z Dribami, czyli z PSX-em i z Chińczykiem. No i mieliśmy trochę podobne podejście w ogóle do tych rzeczy. Trochę to było tak, że do radia trafili ci,